0: czym jest era renifera oraz jak pisać abstrakcyjne teksty. Już jutro po 9:00 w kolejnym wydaniu Krótkich Zwierzeń. Na te pytania odpowie
1: Reniusis, zapraszam na Krótkie Zwierzenia.
0: I ja zapraszam, Adam Stasiak.
2: Minęła 6:00, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Pod Warszawą w powiecie wołomińskim płonie około 100 hektarów lasu. Sytuacja jest poważna. Sytuację utrudniają susza i silny wiatr. Tak mówił w TVP Info Piotr Błaszczyk z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.
3: Od rana tak naprawdę ponownie wiatr będzie wiał coraz szybciej. Te warunki są trudne, ten pożar ma charakter wierzchołkowy. Ten wiatr zdecydowanie utrudnia działania służb. Dodatkowo opady deszczu na terenie powiatu wołomińskiego też planowane czy prognozowane są dopiero na sobotę w ciągu dnia. Mogę potwierdzić, że dokonano ewakuacji osób z dwóch miejscowości. Mówimy o około 80 budynkach. My jesteśmy gotowi do wysyłki alertu RCB.
2: Z ogniem walczy prawie 400 strażaków. Do akcji skierowane zostały już nie tylko jednostki z województwa mazowieckiego, ale również siły z 4 województw, a także śmigłowce i samoloty, mówi nadbrygadier Sławomir Sierpatowski, zastępca komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej.
4: Od rana będziemy mieli do wykorzystania jeden śmigłowiec policyjny Black Hawk, 3 śmigłowce lasów państwowych oraz 4 dromadery. Pożar jest w odległości około kilometra od tej drogi krajowej numer 50. Tam będziemy wykonywali taką prewencyjną wycinkę drzew, żeby poszerzyć ten pas bezpieczeństwa. Droga na pewno będzie zamknięta, ponieważ jest tam bardzo dużo naszych ratowników ze względu na ich bezpieczeństwo. Poprosiliśmy tutaj komendanta policji o

0: przedsięwzięcia kluczowe dla bezpieczeństwa państwa, Europy i NATO, o rozwój technologiczny i gospodarczy, mówił premier Donald Tusk.
1: Z pieniędzy SAFE korzystać będzie ponad 10 tysięcy firm, polskich firm, działających w Polsce, płacących podatki w Polsce. To są wykonawcy, podwykonawcy, kooperanci i nie muszę chyba nikogo przekonywać. Chociaż przez długi czas musiałem przekonywać sceptyków, oponentów, malkontentów, różnych maruderów, że te 180 miliardów na polską gospodarkę, polską obronność, polskie wojsko to jest coś absolutnie bez precedensu i że możemy mówić naprawdę o takiej dziejowej chwili.
0: Polska jest największym beneficjentem programu SAFE. Pozyskamy z niego blisko 44 miliardy euro, czyli ponad 180 miliardów złotych. Na koniec sport. Dziś w Paryżu na tenisowym turnieju French Open w samo południe polski pojedynek. Zmierzą się ze sobą Iga Świątek i Magda Linette. Sensację sprawiła wczoraj Maja Chwalińska, która pokonała Belgijkę Elise Mertens i awansowała do trzeciej rundy. To największy sukces w jej karierze. Niestety z turnieju odpadł Hubert Hurkacz, który przegrał po ponad 4-godzinnej walce z Amerykaninem Francesem Tiafoe. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
2: Pogoda.

0: Teraz może pojawić się więcej chmur i miejscami słabe, przelotne opady deszczu. Wiatr na ogół będzie słaby i umiarkowany, choć na północy okresami dość porywisty, a na wschodzie
1: słaby.
0: Porywisty. Na termometrach w najcieplejszym momencie dnia od 15 stopni na północnym wschodzie do około 21 w centrum i nawet 26 na zachodzie.

Poranna manna.

0: Dzień doberek.
1: Oj.
0: Jesteśmy waszymi ulubieńcami. Zaczęliśmy.
1: Dzień doberek.
0: Dzień doberek. Tak miło, tak ciepło, tak majowo jeszcze. 224-280-280. Kajtek Strzelczyk też mówi państwu dzień doberek. I Kuba Jędras, wydawca, mówi. I Wiktoria Wichrowska, która czeka na państwa uprzejme telefony.
1: Czy to, co ja czuję, jak pan mówi dzień doberek, to jest to samo, co czują państwo, kiedy słuchają śpiewanej prognozy?
0: Przypuszczam, że to jest podobne.
1: Ojej.
0: Ale to jest mi miłe, bo twoja prognoza, choć budzi czasem kontrowersje,
1: ojej,
0: jest immanentną częścią porannej mamy.
1: Czy dzień doberek też już teraz będzie immanentny?
0: Nie.
1: Och, to dobrze.
0: Marian jest immanentny.
1: Pan Wojtek jest immanentniejszy.
0: I adres mój, i pamiętasz?
1: Immanentny man, nie, wojciech.man@nowyświadko.online.
0: O właśnie. I nie będę powtarzał tego, co powiedziałem.
1: Dzień doberek.
0: Tak. A właśnie. No to hej, kochani. You got me waiting.

0: kiedy tak spoglądam na kalendarz i widzę, jak mijają dni, mijają miesiące, to przychodzi mi taka mądra maksyma, którą może teraz podzielę się z Państwem i z Tobą, Marian. Mhm. Otóż tempus fugit, a czas leci.
1: Och, ale Pan zrobił.
0: No właśnie.
1: Ale Pan zrobił tak, że nie wiem, czy można tak rano robić.
0: Ale wydaje mi się, że można, bo jednak postarajmy się żyć wedle tego, co dyktują starożytni, co te maksymy takie, które przetrwały, nadal są aktualne.
1: A, przepraszam, jakie to było słówko to pomiędzy? Że tempus fugit, a czas leci?
0: Tak.
1: Okej. No to właściwie tak.
0: No podnieśliśmy poziom od razu.
1: Tak. Tak. Nie wiem, czy to dobrze, bo teraz może być już tylko... Nie, gorzej chyba nie.
0: Jakie... Przepraszam bardzo. Jesteś w nastroju turkucia podjadka, że będzie się teraz podgryzał? Jak ja chcę pokazać Państwu, że poziom w dzisiejszych czasach warto trzymać?
1: I że jest też względny. To jest wartość subiektywna również. Ale można by to przekuć w taki mały temat przewodni audycji.
0: Tak, przekuć w co?
1: To tempus fugit, a czas leci.
0: Żeby Państwo przekazywali nam maksymy, które
1: tak,
0: mają?
1: Tak, takie właśnie podobne. Czyli akwen wodny, no to nie jest akurat maksyma, ale tak jakby pójść w stronę takich potworków.
0: Potworkiem to nazwałeś?
1: Nie.
0: Ale mniej więcej rozumiem Twoją intencję. Chcesz się natrząsać z tego, co ja powiedziałem?
1: Nie.
0: I chcesz to wplątać słuchaczy?
1: Chciałbym utrzymać ten poziom.
0: No to spróbujmy.
2: Hey baby, I'm back home. I told you I was going down to St. Louis to go fishing with my nephew and my brother.

0: Staram się z mojej skarbnicy powiedzeń wynaleźć coś równie ciekawego. Nie jestem przekonany, czy to, ale takie pomyślałem sobie, że znam, jak się diabeł spieszy, to się człowiek cieszy.
1: Ale to chyba nie tak samo działa jak tamto.
0: Nie?
1: Chyba nie. Ale, no, ale można by powiedzieć...
0: To jest mądrość ludowa chyba.
1: Na przykład... Festina lente, bo się diabeł cieszy.
0: Aha. Aha.
1: Bo ja tutaj będę uprawiał to takie...
0: Ale to ktoś przysłał?
1: Twórstwo. Nie, to mój twór.
0: A twój?
1: To mój. Ale momencik, zanim do tego przejdziemy, to po pierwsze żona Wojciecha ma imieniny. Tylko nie wiem... Aha, czyli jak dzisiaj, to moglibyśmy sprawdzić, ale nie chciałem tak wcześniej kalendarium robić, ale Wojciech po prostu powiedział, że jak ją pozdrowimy, to sprzeda nam polskie słowo na food truck swojego pomysłu.
0: Na food truck?
1: Food truck. 29.
0: To my pozdrawiamy dzisiaj. Przecież.
1: Tylko nie wiemy kogo. Jeśli
0: jak
1: żonę,
0: to
1: nie Bogusław, Ermentruda, możliwe, że to jest.
0: A to w kalendarium patrzysz?
1: Tak.
0: A imieniny dzisiaj?
1: No właśnie, no nie wszystkie. Aha, sprawdzam na razie damskie, żebyśmy ustalili. Może być Ermentruda, Magdalena, Maksymina.
0: Tak.
1: Przepraszam, to taki głupia. Rajmund, ale to nie.
0: Rajmund nie, to nie.
1: Ale Rajmunda, już tak. Urszula i Wilhelm. Dlaczego to jest takie śmieszne? Więc nie wiem. Myślę,
0: to jest poważne radio.
1: Urszula albo Magda bym strzelał jednak.
0: Urszula albo Magda?
1: Tak, bo podejrzewam.
0: No tak, no, ale jednak nie mamy 50-50.
1: Pozdrawiamy w takim razie...
0: Wszystkie już... Nie, żonę Wojciecha.
1: Na razie żonę Wojciecha.
0: A kiedyś się mówiło Wojciechowa. I to było załatwiało sprawę.
1: No tak. Sugeruje pan powrót do starych, dobrych czasów?
0: Tak, słuchajcie Wojciechowo, pozdrawiamy.
1: To wygląda, jakby mógł jeszcze korzystać z tego, być w tych czasach. No dobrze, to pozdrawiamy.

0: zastanawiam od rana nad postawą Mariana, bo on strasznie jakiś szczepliwy się dzisiaj zrobił. Ja myślę, że jak po tej prognozie pogody to będzie taki jak zawsze. On taki szczepliwy jest, on ewidentnie naprawdę dawno albo sorka, albo nie wiem, gipsy jakiś kaczy, jak?
1: Może on lewą nogą rano, Marian.
2: A ja, to ja jestem szczepliwy?
1: Nie, to słuchaj, tak. No ja właśnie. Ja w ogóle uważam, że nie, że jesteś taki właściwie.
2: No właśnie, może nie pan uważa.
1: Tak.
2: No ale. Jak, jaki jestem?
1: Fajny.
2: O, no i właśnie.
1: Fajny.
2: Ziemia jest okrągła, a bramki są dwie.
1: No tak, no można tak splatać różne powiedzonka. Oczywiście, że można.
2: Nihil novi sub sole, a wszystko po staremu.
1: Może dobre, trochę takie, ale dobre.
2: Takie, no bo to trochę w stylu tamtego.
1: Tak.
2: Przepraszam. Tadeusz niezłe rzucił. Nie wiem, czy dam radę. Homo homini plomba.
1: To jest niezłe.
2: Tak się nazywała nasza satyryczna grupa obozowa na obozie harcerskim w latach 70. Jezu, jakie to durne, a że ja to pamiętam, chyba durniejsze. Homo homini plomba.
1: To bez sensu, ale śmieszne właśnie.
2: Ach, to dużo ich przyszło już tak naprawdę.
1: A przyszło dużo?
2: Przyszło dużo. Patrzę dalej, mam takiego potworka. Oto on. Alea jak ta est, powiedział mąż, rzucając chudą żonę.
1: Oj, to takie seksistowskie.
2: Troszkę tak. Co jeszcze? A propos akwenu wodnego, bo to z innej trochę bańki podchodzimy do tematu. O temporas, o mores, o w mordę.
1: To chyba stare jest.
2: To może na razie tyle, żeby nie prze.
1: Może tak, państwo prosimy o rzeczywiście uruchomienie pamięci, bo takich powiedzeń było dużo. Ja też postaram się, chociaż te tryby w głowie mi chodzą jeszcze trochę nienaoliwione, ale może się rozkręcą.
2: Homo homini plomba.

0: Bardzo bym nie chciał, żeby ta nasza akcja, właściwie akcyjka różnych powiedzonek nie wpadła w taki nurt typu przyszła baba do lekarza, bo tego bym nie chciał. Raczej wolę, byśmy się trzymali takich klasycznych.
1: Trochę pan podpowiada.
0: Ale nie, właśnie nie chciałbym tego. Aha. Bo tego jest dużo i to wszyscy powtarzają i w internecie są takie strony z żartami i tam głównie zęby bolą od tych żartów, więc może nie, co?
1: Maciek przysłał, jesteś głupi i vice versa.
0: A to już, o proszę, o właśnie, to jest oryginalniejsze.
1: Ale to brzmi tak, jakby właśnie mogło paść w szkole. Prawda? Gdzieś w okolicach podstawówki.
0: Mogłoby.
1: No. Tak stał i jakby z pewnością całkowitą, że jakby, że tak, że wszystko tu się zgadza. Odpisał Wojciech w sprawie imienin oraz food trucka.
0: Aha.
1: Po pierwsze Magdalena.
0: Czyli prawie trafiliśmy.
1: Co ciekawe, Katarzyna z Krakowa również to wiedziała. Napisała imieniny Magdaleny.
0: Katarzyna wiedziała.
1: Tak, Katarzyna też nie śpi. Pragnę zauważyć.
0: A jak jest z tym food truckiem?
1: Szamochód.
0: Bardzo zgrabne.
1: Bardzo dobre.
0: Rzeczywiście gratulujemy Magdzie Wojciechowej.
1: Właściwie, no nie, no to chyba Wojciechowi, bo to Wojciech wymyślił. Ale jak Wojciechowej to? Gratulujemy tego, że...
0: Nie, ale to Wojciech wymyślił, czy Wojciechowa?
1: Wojciech.
0: A ja zrozumiałem, że jak złożymy życzenia, to... Aha, to ja jestem małolotny jestem chyba.
1: Wojciech wymyślił, ale powiedział, że nam zdradzić, jak pozdrowimy Wojciechową.
0: Okej, okay, no to pozdrowiliśmy wielokrotnie. A teraz pozdrawiamy Adriannę Bąkowską, która jak zwykle pilnie przygotowała coś do dyskusji, można powiedzieć. Nie?
2: Oszustwa na wnuczka nie tylko nie znikają, ale wręcz wracają w coraz groźniejszych odsłonach. Dzięki sztucznej inteligencji przestępcy potrafią już podrobić głos bliskiej osoby i wywołać panikę po drugiej stronie telefonu. Pani Ewa kilka razy odebrała telefony od oszustów podszywających się pod jej bliskich. Na szczęście zachowała ostrożność i zdrowy rozsądek.
3: W środku nocy zadzwonił telefon stacjonarny. Usłyszałam w słuchawce, mamo, mamo, przyjechaliśmy kobietę w ciąży. Ja na to, a kto mówi? Twoja córka. Od razu się domyślałam, że to jest jakiś oszust. Co jakiś czas się powtarzały właśnie tego rodzaju telefony, dlatego musiałam pozbyć się stacjonarnego, mając książki telefoniczne, telefon i moje nazwisko.
2: Fałszywe telefony, wiadomości i coraz sprytniejsze metody działania oszustów sprawiają, że wiele osób zaczyna żyć w ciągłym strachu. Czy rzeczywiście powinniśmy bać się każdego telefonu od nieznanego numeru? Psycholożka policyjna i profilerka Urszula Cór apeluje, aby zachować czujność, ale nie popadać w paranoję.
4: Z perspektywy psychologii bezpieczeństwa celem nie jest pozbycie się lęku, no bo lęk pełni funkcję jakąś ostrzegawczą. Natomiast dobrze dobrane zabezpieczenia powinny zmniejszać stres, a nie go zwiększać. Podobnie jak pasy bezpieczeństwa w samochodzie, zakładamy je, ale nie myślimy przecież o nich przez całą drogę.
2: Najczęściej ofiarami oszustów padają seniorzy. Dobra wiadomość jest taka, że przed wieloma próbami wyłudzeń mogą skutecznie się ochronić. Pomagają w tym proste zasady, rodzinne hasła bezpieczeństwa i edukacja, której dziś nie brakuje.
3: Chodzę na Uniwersytet Trzeciego Wieku na zajęcia komputerowe. Mieliśmy coś takiego, że jest hasło bezpieczeństwa. To znaczy, że trzeba się umówić z rodziną, że jest jedno słowo i wiadomo, że to jest ktoś swój z rodziny.
2: Rodzinne hasło bezpieczeństwa może uchronić przed oszustem, ale tylko wtedy, gdy jest dobrze ustalone i odpowiednio używane. Jak każde narzędzie, ma swoje wady i zalety, mówi psycholożka Urszula Cór.
4: Jest to dobry, prosty element profilaktyki bezpieczeństwa, szczególnie dla rodzin z dziećmi czy z seniorami, które zwykle są szczególnie narażone na jakieś oszustwa telefoniczne albo manipulacje społeczne. Ono nie zapewni oczywiście 100-procentowego bezpieczeństwa. Takie hasło może zostać ujawnione albo w sytuacji silnego stresu po prostu może być zapomniane. Natomiast w nim chodzi o wyrobienie takiego nawyku. Najpierw weryfikuję, potem działam. Dlatego, że najłatwiej jest ulec wszelkim manipulacjom i oszustwom wtedy, kiedy działamy w jakiejś presji, a właśnie presje stwarzają osoby, które chcą nas wykorzystać i zmanipulować. Nawyki takie, które najpierw wprowadzają takie analityczne myślenie, powinno dawać nam oddech, oddech i możliwość tego, żeby tą sytuację przemyśleć.
2: Hasło bezpieczeństwa powinno być proste do zapamiętania, ale trudne do odgadnięcia. Nie wolno przekazywać go osobom postronnym, a najlepiej regularnie je utrwalać i przypominać o nim bliskim, szczególnie seniorom. Adriana Bąkowska, Radio Nowy Świat.
0: Ja właściwie też jestem seniorem.
1: Dba o pana ktoś?
0: Nie.
1: O.
0: Staram się dbać o siebie. Ale rzeczywiście możemy sobie fantastycznie śmieszne żarty teraz przygotować, ale to nie jest do śmiechu, bo coraz więcej osób daje się nabrać i to nie jest takie prymitywne z tym, co słyszeliśmy, że przejechaliśmy kobietę w ciąży, pomóż, tylko w tej chwili te narzędzia, które są śmiertelnym zagrożeniem. Przecież wydaje ci się, że jesteś taki inteligentny, że rozpoznasz swoją narzeczoną, matkę, ojca, a tymczasem AI robi co sobie chce, z wizerunkiem, z głosem i no, nie do odróżnienia.
1: Ale jeszcze element, którego często, z którego często korzystają i który wykorzystują tacy ludzie, właściwie trzeba powiedzieć bandyci, czyli gra na emocjach i tym, że takie telefony pojawiają się na przykład pod wieczór albo jakoś tak znienacka, żeby wybić nas z rytmu i wtedy człowiek nie myśli trzeźwo, tylko po prostu, zwłaszcza jak to jest pilna sprawa, jak właśnie przykład telefonu o potrąceniu kogoś, to my słyszymy to i chcemy od razu zareagować i pomóc, bo jakby naturę mamy taką, że jesteśmy dobrzy i chcemy dobrze. I to jest...
0: Ale wiesz co, to jednocześnie potrafi zobojętnić na prawdziwy pilny telefon. To wszystko ma wiele stron.
1: Ale ja panu podam własny przykład, nie, bez szczegółów, ale bliska mi osoba była w sytuacji, że o godzinie jakiejś tam 21 do domu jej matki przyjechał człowiek samochodem w cywilu, ale powiedział, że jest policjantem. No mignął tam jakąś niby odznaką, ale jak już ona usłyszała, że przyjechał w sprawie jej dziecka i że jest godzina 21 i że jej szuka, to już nawet nie zwróciła uwagi na tą odznakę, nie zapamiętała, jak on się nazywa, a tylko chodziło o to, żeby pojechać z nim i wpłacić gdzieś jakieś pieniądze.
0: No to już bardzo źle brzmi.
1: No prawda? A okazało się, że to wszystko było zgodne z prawem. I że to był prawdziwy... Ta akcja trwała długo, ale to był
0: prawdziwy...
1: To był prawdziwy policjant, który dostał nakaz tego, żeby ściągnąć jakieś pieniądze, które nie zostały zapłacone na podstawie jakiegoś nakazu sądowego i tak dalej, i tak dalej. Ale było to...
0: No nie, to ja nie wiem.
1: Tak, się
0: zaparł.
1: No właśnie, no to nie będę już to wchodził, ale chciałbym jedną rzecz, tylko jeszcze na jedną rzecz zwrócić uwagę, znowu jakby nie deprecjonując powagi sytuacji, ale spodobała mi się metoda tej pani, która wspomniała o tym telefonie, że jej córka niby kogoś potrąciła, że pozbyła się telefonu.
0: No to jest metoda, bo ona wyjaśniła, że to jest możliwość, że w książce starej telefonicznej figuruje, a teraz się pozbyła. Ale proszę Państwa, nie pozbywajmy się telefonu, ale nie pozbywajmy się też czujności. Świat nie jest w 100% zły, ale bywa bardzo, bardzo obrzydliwy.

0: Tobiasz pisze, że mamy jednego patrona więcej. Że zawiesiliśmy wysoką poprzeczkę o 6 rano. I gratulujemy, cieszymy się, tak?
1: Cieszymy się, bo co?
0: O Jezu.
1: Ale patrona więcej gdzie? Zobaczył patrona?
0: Czy państwo to słyszą?
1: Nie, bo tak się zawiesiłem na chwileczkę.
0: Tak, tak jak ta poprzeczka. Wysoko, rzeczywiście wysoko jest ona dzisiaj. Można przejść pod nią swobodnie.
1: Można tańczyć limbo.
0: Nie trzeba tańczyć, można sobie chodzić w kółko po prostu.
1: Tak wysoko jest?
0: Nawet jej się nie zauważa.
1: Jesteś czepliwy. Tak.
0: Tobiasz, bardzo się cieszymy i gratulujemy, że tak, jakby mam nadzieję, że nie żałujesz tej decyzji po tym, co przed chwilą usłyszałeś. Dlaczego death metalowcy grają tak szybko, pisze Tobiasz.
1: Dlaczego?
0: Bo jak się człowiek spieszy, to się diabeł cieszy.
1: No, ale to myśmy już próbowali to przerabiać, to powiem.
0: Ja wiem, ale Tobiasz takie, ma taką propozycję. Co powiedzieli Rzymianie po śmierci Gajusza Oktawiusza?
1: Komu?
0: A jacy Rzymianie? A gdzie to było?
1: W Europie?
0: A byli duzi czy mali?
1: A co powiedzieli?
0: Szkoda Oktawia.
1: O nie, nie, no nie, nie.
0: No koszmarne, koszmarne.
1: Nie, też nie.
0: Kto rano wstaje, ten sam sobie szkodzi.
1: Zgadza się.
0: To Agata z BB. Od lat działa w naszej rodzinie i używają go wszystkie dzieci. Bardzo dobre. Kto rano wstaje, ten sam sobie szkodzi. Z młodości Romanowi się przypomniało, gdyby kózka nie skakała, to by smutne życie miała.
1: Mądre, tak.
0: A Kajtek nam jakieś podpowiadał. Kajtek, jakie było to przed tymi...
1: Ale Kajtka było takie...
0: Nie, przed kucharkami. Pamiętasz?
1: Ale o kobiecie było to takie...
0: Nie, co nagle...
1: Nie, ale mizoginistyczne było.
0: Ale
1: chyba.
0: Nie, tamto, ale było co nagle, to po ptakach.
1: No ale on tego nie mówił wcześniej.
0: Mówił.
1: Teraz powiedział chyba.
0: Tak, ta poprzeczka...
1: On mówił o kobiecie, co się różnie będę powtarzał.
0: Ale wiemy, co się my wiemy, państwo nie wiedzą, ale my tego nie powtórzymy. Ale co nagle, to po ptakach. Czy pan się wyspał?
1: Bo się wtedy diabeł spieszy, tak?
0: Przynieś panu coś do picia?
1: Może ty nie jesteś cierpliwy jednak trochę, zamiast otoczyć opieką seniora.
0: Musimy zrobić przerwę.

0: to przypomnę powiedzonko mojego ukochanego taty, który mawiał Wilk City i Manchester City.
1: No?
2: Wilk City i Manchester City. Ciekawe, tak. Ciekawe, czy to była siostra Marcina.
1: Kto? Ta pani, która dzwoniła?
2: Tak, bo Marcin też takie wysłał.
1: Aż te same?
2: Wilk City i Manchester City.
1: Aha, to może oni są spokrewnieni.
2: A może to ojciec. Tylko, że ojciec mu, pani powiedziała, że mówił, a nie mówi. To może nie być ojciec. Tak. Patrzę jeszcze, bo przyszło kilka innych. Ten jest niezły. Pecunia non omlet.
1: No tak. Takie proste.
2: Tomek też podpowiada w ogóle do tego, co tutaj planujemy. Ważne, aby akcyjką nie trafić jak kurą w płot.
1: No właśnie, ja nie wiem, my zbaczamy troszeczkę znowu do tego baba do lekarza, ale...
2: Przychodzi Marian do lekarza, a lekarz też śpiewa.
1: O, lekki przytyk, ale dobrze, tak. Ale mamy telefony, nie skończyło się na tym jednym.
3: W latach 80. grupa studentów wymyśliła taki łamaniec językowy i szło to mniej więcej tak. Reasumując tok twojego rozumowania, dochodzę do konkluzji, iż truizmem byłoby twierdzić, że animozja, jaką odczuwam do twojej aparycji, implikuje wszelką przypadkowość.
1: I to jest jeszcze do tego niepozbawione sensu, bo jest jasny przekaz w tym, co słuchacz nam powiedział. Także to ja doceniam. To nie jest tylko takie, wiesz, nagromadzenie trudnych słów, żeby udawać coś, ale jest informacja w tym. Nic nie mówisz?
2: Myślę, bo Kasia napisała z Krakowa, no nie powtórzcie o 6.50 i nie wiem, o co chodzi. Czy chodziło o utwór, czy...
1: O jakieś słowo?
2: Kasiu, gdybyś mogła doprecyzować, co mieliśmy powtórzyć, a propos Chrisa Stapletona, który był chwilę wcześniej, to pojawiła się też sentencja Tennessee Whiskey, Strawberry Wine.
1: Ale że co?
2: No chyba po prostu tak może przypomniało.
1: Ale to, że Stapleton taki... to może to, się skojarzyło.
2: No mówię, że Stapleton.
1: Aha, no tak. Ale mamy też telefon, przepraszam, że taki zwrot mi przyszedł do głowy, z innej beczki, bo tak się mówi czasem, z innej beczki i teraz posłuchajmy i się odniesiemy do niego.
4: Strasznie jest mi smutno zawsze na koniec audycji, kiedy pan Wojciech mówi, że żegnam państwa. Jest tyle fajnych słów w polskim języku, na przykład jak do usłyszenia, wtedy wlewa mi taką nadzieję w to, że się jeszcze usłyszymy. A to żegnam to jest coś takiego, jakbyśmy się już nigdy nie usłyszeć. Także tylko tyle chciałem powiedzieć.
1: Postarajmy się unikać słowa żegnam. Będziemy mówić inaczej. Dobrze?
2: A teraz możemy to zrobić?
1: Nie, teraz nie, audycja jeszcze przed nami.
2: Ale godzina się kończy, to co robimy?
1: Godzinie możemy powiedzieć żegnam, bo już jej nie spotkamy.
2: Żegnaj godzinę.

0: Proszę Państwa, mieliśmy Żgucia, mieliśmy Maję, czekamy na Tekle, Filipa i Aleksandra.
1: A czekamy my, Kuba Jędras i Maria Zamachowska. To my w koncercie życzeń przywitamy się z Państwem już jutro po godzinie 10.
0: Już nie studnia, już nie jaskinia.
1: A studio Radia Nowy Świat, które oglądać będzie można w transmisji dostępnej po zalogowaniu na stronie nowyświat.online.
0: No, tak jest.
1: Do usłyszenia, do zobaczenia.
2: Minęła 7, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Od rana w walkę z ogniem w Międzylesiu w powiecie wołomińskim pod Warszawą zaangażowanych będzie około 1000 osób. Śmigłowce, samoloty i drony. Pożar objął już 100 hektarów lasu, mówił w TVN24 starszy kapitan Wojciech Gralec z Państwowej Straży Pożarnej.
3: Nasze działania mają wesprzeć siły zbrojne, Wojska Obrony Terytorialnej, które zostały jakby zapotrzebowanie przekazane przez wojewodę mazowieckiego, plus do tego te wszystkie nasze kompanie gaśnicze, strażacy Państwowej Straży Pożarnej, strażacy ochotniczych straży pożarnych. No na pewno będzie zaangażowanie dużych sił ludzkich, jak również sprzętu, który będzie wykorzystywany w tym lesie.
2: Jak podały Lasy Państwowe, początkowo był to pożar wierzchołkowy, obecnie ma charakter pożaru dolnego. Piotr Serafin, nadleśniczy Nadleśnictwa Mińsk, podkreślił, że sytuację pogarszają susza i bardzo silny wiatr.
4: Dużych opadów można mówić, że nie było już przez około 3 miesięcy. Dlatego ten pożar tutaj tak się rozprzestrzeniał mało. Tutaj jeszcze parę ładnych lat temu były bagna, w której była woda. W tej chwili ta woda wyschła i ten pożar powodował, że było ogromne zadymienie. To było widać z kilku ładnych kilometrów. To też utrudniał akcję i możliwość tutaj przemieszczania się służbom ratowniczym.
2: Ze względu na bezpieczeństwo strażaków, droga krajowa nr 50 na odcinku Stanisławów-Łochów na razie zostaje zamknięta na długości 29 km. Przyczyna pożaru pozostaje nieznana, nie ma żadnych informacji o poszkodowanych. Eksplozja rakiety New Glenn Jeffa Bezosa na floryckim Cape Canaveral. Do eksplozji doszło podczas planowanego statycznego testu odpalenia, gdy rakieta pozostaje unieruchomiona na stanowisku. Żaden członek personelu nie odniósł obrażeń, a firma oświadczyła, że ustala przyczynę anomalii. Eksplozja przerwała przygotowania firmy Blue Origin do najbliższej misji. Według mediów może to opóźnić start 48 satelitów Amazon LEO, kluczowych dla budowy konkurencyjnej wobec Starlinka konstelacji internetowej. Konfederacja rozpoczyna zbiórkę podpisów pod wnioskiem o wotum nieufności wobec minister kultury Marty Cienkowskiej. Politycy ugrupowania zarzucają

0: po polskie i usiłują z tego państwa za pośrednictwem pani minister wyciągnąć po prostu jak najwięcej pieniędzy.
1: Wniosek o wotum nieufności wobec ministra może być zgłoszony przez co najmniej 69 posłów. Klub Konfederacji liczy 16. Poznaliśmy skład finału baraży o awans do piłkarskiej ekstraklasy. W decydującym starciu zmierzą się dwa zespoły, które jeszcze nigdy nie grały w najwyższej klasie rozgrywkowej. Wieczysta Kraków pokonała Polonię Warszawa 3-2, a Chrobry Głogów po rzutach karnych wyeliminował ŁKS Łódź. Finał baraży o piłkarską ekstraklasę już 31 maja, a więcej o sporcie w magazynie Ostra Gra o 8.30. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
2: Pogoda. Ostatni majowy piątek będzie na ogół słoneczny, z wyjątkiem wschodniej części kraju, gdzie może utrzymać się nieco większe zachmurzenie. Tam też mogą wystąpić opady deszczu, ale raczej słabe i przelotne. Na północnym wschodzie spodziewany jest porywisty wiatr. Z kolei na północy miejscami powieje się aż silnie. Poza tym
3: wiatrem?
2: Słabo i umiarkowanie. Północny wschód, ale też obszary podgórskie Karpat będą dziś najchłodniejszymi częściami Polski.
3: Och, będzie zimno tam?
2: Ile będzie?
3: Plus 7?
2: 16. Najcieplej z kolei zapowiada się na zachodzie.
3: Na zachodzie.
2: Od 26. Od?
3: 23. 4.
4: Poranna manna.
3: Chyba to... już nie musimy się witać, bo
2: ale pożegnaliśmy starą, to powinniśmy przywitać nową.
3: Godzinę?
2: No nie.
3: Ale to już chyba nudne będzie, jeżeli co godzina będziemy żegnali starą godzinę, witali nową, bo tak w kółko.
2: To tak można powiedzieć, że nudne w ogóle na przykład mówienie ludziom dzień dobry. Że cały czas to samo robi, co cały czas to samo. Jedzenie też jest nudne, cały czas się tylko je i je.
3: Spanie jest nudne.
2: Tak.
3: Kiedy można coś robić, a się śpi, jak głupi człowiek.
2: Albo na przykład mruganie oczami. Bez sensu.
3: Nudne jest mruganie?
2: A nie jest, cały czas.
3: Ale ono jest medycznie uzasadnione. To nawilża, to sprowadza, nie będziesz miał suchego oka.
2: A oddychanie?
3: Oddychanie też jest, ma sens.
2: Ale to jest trochę nudne. Tylko pan oddycha i oddycha, nic się nie zmienia.
3: A na przykład jeszcze ileś funkcji życiowych też jest nudnych, a potem ci głupie jak przestają działać.
2: No to co z tym witaniem godziny i żegnaniem?
3: Po uważaniu, ale nie na siłę. O to chodzi. Żeby się nie naprężać, żeby nie nadwyrężać.
2: 4 280 280. Która... Aha, prawie się dałem kindze, bo tam z tym, że rano wstaje i cebr.
3: No tak, ja tak rzuciłem coś lekko, tak.
2: Ale to było poza anteną.
3: Poza anteną.
2: Teraz możemy się podeprzeć Kingą.
3: Nie, a ona to napisała to samo?
2: Tak.
3: No, nie, ale to tak jest trochę nie tego.
2: To nie dowiedział się
3: państwo. Ja bym to ominął. Zresztą wszyscy, którzy wiedzą, to wiedzą.

0: powiedzonko sprzedać. Na pochyłe drzewo nawet Salomon nie naleje.
1: To jest dosyć bliskie temu, co ja mówiłem, ale nie całkiem. Bardzo dziękujemy, oczywiście.
2: Przyszło dużo tych Salomonów. Ja nie zdążyłem ale przytoczyć. Ale
1: takie same Salomony?
2: Mailowo przyszły ze trzech albo czterech takich dostałem. Teraz mi też przyszło do głowy jedno. Nie wiem, że to wybitne, ale próbowałem wymyślić coś z jednym znanym, z mądrością życiową. I mi wyszło: nie chwal dnia, carpe diem. Ale widzę, że... Nie? No, starałem się, ale... Naprawdę się starałem. Salomonów było kilku. Kasia pisała, że chciałaby, żebyśmy powtórzyli, co powiedział Kajtek o kobietach. Kasia nas podpuszcza.
1: A nie, to my nie możemy. A Kajtek to na antenie powiedział.
2: Nie.
1: No to nie, bo to my mamy nasze sekrety. Nie było to obrzydliwe, tylko tak po prostu uznaliśmy, że Kajtek nigdy nie mówi obrzydliwych rzeczy.
2: Może powie nam po 9:00. Kajtek jeszcze nie wie.
1: Puszczasz farbę? Co? Nie.
2: Nie. No i co? O, kolejny Salomon. O co chodzi z tym Salomonem?
1: Dużo Salomonów przyszło?
2: Tak.
1: Aha. A to ja o Salomonie więcej nie wiem. Jeszcze było takie mądry jak Salomon, ale to bez sensu.
2: Salomon?
1: Tak.
2: Okej, okay. Carpe diem.
1: Carpe diem, bo na pochyłe drzewo. Nie,
2: chyba nie jest najlepiej.
1: Musimy odpocząć.

0: Po pierwsze, zostałem przyłapany przez Borysa. Ja tego nie zarejestrowałem nawet, że tak powiedziałem. Chociaż to też jest ciekawe, bo jak Marian się pomyli, to od razu jest... No dobra, może nie nagonka, ale jak się pomyli pan Wojtek, albo czasem...
1: Nie, jesteśmy równo traktowani.
0: O, różnie bywa. Powiedziałem cebr.
1: Cebr?
0: Cebr powiedziałem wcześniej, że kto rano wstaje i cebr.
1: A ceber ma być?
0: No chyba ceber.
1: A ty powiedziałeś cebr,
0: cebr.
1: Tak? Aha, cebr.
0: Wstyd.
1: No tak.
0: Kompromitacja. Ale nie jedyna, bo rzeczywiście może niezbyt udana była ta moja próba stworzenia nowej sentencji. I sobie trochę chciałem udowodnić, że jestem w stanie to zrobić.
1: To duży wysiłek?
0: Spory był, ale... Inaczej, nie wiem, czy sobie poradziłem, ale stworzyłem coś nowego. Ja będę chyba konsekwentny i będę próbował coś wymyślić z tym carpe diem.
1: Dobrze.
0: I wymyśliłem carpe carpiem.
1: A jakie to ma znaczenie mieć?
0: Chwytaj carpie. Carpe carpie.
1: Aha.
0: Widzę takie osłabienie w
1: pana oczach. Głębokie bardzo, muszę przemyśleć tak.
0: No, będę próbował. Przychodzi tego coraz więcej. Państwo są nie do zatrzymania. Rozpędzili się strasznie. Mój kolega kiedyś przypadkiem powiedział, trafiło się jak łysej kurze ślepe ziarno.
1: Śmieszne dosyć.
0: Takie trochę, tak. Takie, bo myślał, że tak powinno być. I tak mu wyszło. Tutaj mam jakąś dłuższą propozycję, przepraszam Teodorze, ale to wszystko się dzieje na żywo. Oj, to jest trochę w stylu kajtka jedno od Pawła.
1: To bądźmy ostrożni.
0: To trzeba
1: czyhają poprawni i mogą nam krzywdę zrobić.
0: No tutaj takie trochę, że kto rano wstaje, ten dłużej pracuje, bo to jest trochę, to jest ze Sknerusa MacQuacha podobno, z kaczych opowieści. No to nie dziwię się, bo do Sknerusa by to pasowało. Katarzyna z Krakowa pisze, że stosujemy cenzurę.
1: Nieprawda.
0: To się nazywa, jak to nazwać, strażnicy dobrego smaku.
1: My jesteśmy.
0: Tak.
1: Strażnikami, to mi się podoba, tak. Nie żadna tam polityczna poprawność, tylko strażnicy dobrego smaku, oczywiście, że tak.
0: No i właściwie nie wiem, czy coś jeszcze. A, przychodzi baba do lekarza, koniom lżej.
1: Nie, baby nie, bo to jest osobny nurt, którego nie chcemy przywracać.
0: No dobrze. Na złodzieju czapka.

0: Kajtek nam mówi, uwaga, przed wejściem, żebyśmy nie kichnęli przypadkiem, a ja mówię teraz uwaga do pana i do państwa, bo tak trochę pan potraktował to moje karpie, tak bym powiedział, jak się ładnie mówi, z...
1: Nie wiem, do czego dążysz.
0: Dążę do tego, że przyszedł mail właściwie od Joanny, który mi coś uświadomił, o czym ja nie wiedziałem, a co stawia moje karpie w zupełnie nowym świetle i właściwie nie tylko tę sentencję, ale i mnie również, jako
1: człowieka, twórcę,
0: nie chcę powiedzieć poetę, ale jednak...
1: Ale powiedziałeś.
0: Powiedziałem, że najlepiej maksymy łacińskie objaśnia Julian Tuwim, bo on carpe diem wyjaśnił jako gdy jem karpia.
1: A widzisz.
0: I okazuje się, że jabłko od jabłoni i że podobnie myślą.
1: A co ty masz wspólnego z Julianem?
0: No, okazuje się, że sporo.
1: To chcesz się wywindować teraz.
0: Nie, to nie ja, to Joanna zaproponowała. Ja po prostu nieśmiało tylko to cytuję.
1: A ja powtórzę cytat, bo on teraz idealnie pasuje do naszej audycji, czyli pamiętasz, który? Przed finansami pecunia non omlet.
2: Finanse osobiste.
3: Paweł Orlikowski. W raporcie Polska w liczbach Główny Urząd Statystyczny podał najnowszy współczynnik dzietności w Polsce. Ten w 2025 roku spadł do poziomu 1,68, czyli 1,068. Dla porównania jeszcze w latach 90. ten wskaźnik był bliski 2. Są to alarmujące dane, ale jednocześnie nic, czego byśmy już nie wiedzieli. Po prostu kurczymy się jako społeczeństwo. Rodzi się nas coraz mniej, osób starszych przybywa i ma to bezpośredni i znaczący wpływ na naszą gospodarkę. Polacy żyją dłużej i coraz później mają pierwsze dzieci, a udział osób w wieku poprodukcyjnym po raz pierwszy wyraźnie przewyższył udział najmłodszych, podał Oskar Sobolewski z debaty emerytalnej na łamach Money.pl. W publikacji GUS wskazano również, że średni wiek kobiet w momencie urodzenia pierwszego dziecka w 2025 roku wyniósł 29,5 roku. To blisko 7 lat więcej niż w 1990. Te zmiany demograficzne będą negatywnie wpływać na rynek pracy i system emerytalny. Współczynnik dzietności określa przeciętną liczbę dzieci przypadających na kobietę w wieku rozrodczym. Dla prostej zastępowalności pokoleń powinien wynosić około 2,1-2,15, tłumaczy Sobolewski. Polska coraz bardziej oddala się od tego poziomu. Dane GUS pokazują również wzrost przeciętnej długości życia. W przypadku mężczyzn to już blisko 75,5 roku, w przypadku kobiet 82,5 roku. Zmienia się także mediana wieku. Wynosi już blisko 44 lata. Ma to też znaczący wpływ na strukturę wieku ludności. Już blisko co czwarta osoba jest w wieku poprodukcyjnym, czyli emerytalnym, i znacznie przewyższa młodych do 17 roku życia. Oznacza to niższe emerytury, coraz mniej osób w wieku produkcyjnym oraz blisko połowę społeczeństwa w wieku średnim. A dla naszych portfeli z roku na rok coraz bardziej istotne będzie zabezpieczenie się na życie na emeryturę dodatkowymi finansami odkładanymi prywatnie w czasie kariery zawodowej. Bez tego lub bez dorabiania późniejszego do emerytury już w wieku senioralnym po prostu będzie krucho.

0: Mam takie super, że tak powiem, poszekadło. Jak sobie poźródlisz, tak sobie wodogrzmotniesz.
1: Uderz w stół, a nożyczki na wierzch wypłyną.
2: I to są takie oryginalne dosyć, bym powiedział. Więc akceptujemy.
3: Do tej pierwszej jeszcze podrzucam sentencję od Kuby, ale już słyszeliśmy kiedyś. Łatwiej kijek obcienkować, niż go...
2: No, to ja bardzo lubiłem.
3: Pogrubasić.
2: Tak. Ale to są takie obiegowe... A ty się dopominasz wsparcia.
3: A co dopominam? Przepraszam nie, bardzo, przyszedł telefon.
2: Ale przy otwartych tych kurtynie
3: no,
2: mówimy.
3: Tak, telefon i pani coś tam powiedziała w tym telefonie. Ja się trochę ucieszyłem, bo to trochę na mój młyn. A pan Wojtek powiedział, nie, może tego nie. Może tego nie da, może nie.
2: Dobrze,
3: może
2: dobrze.
3: Tego nie dajemy.
2: Inne miałem intencje. Nie chodziło o to, żeby cię utrącić, ale już... Chwileczkę. Proszę Państwa, Marian jest w dalszym ciągu człowiekiem, który idzie w ślady wielkich poetów, między innymi Tuwima i oto dowód.
4: A Julian Tuwim z tego czasu miłośnikom właśnie języka łacińskiego podawał próby innej interpretacji tych cytatów i przysłów. Na przykład właśnie carpe diem to według niego było, gdy jem karpia. Albo na przykład corpus delicti to rozkoszne ciało. A homo sapiens to astmatyk. A ex cathedra to ruiny katedry. Alter ego to starszy ode mnie. Notabene to nie ma tak dobrze. Pro publico bono to tylko dla lepszej klienteli. I tego było całe mnóstwo.
2: No, widzisz, ja... ile przed tobą musisz przegonić.
3: No dobrze, ja dopiero dzisiaj zacząłem.
2: Aha, w ten sposób, tak? No, że mamy cię zachęcać, żebyś...
3: To się dopiero zaszczknęło.
2: Proszę, proszę bardzo. Nie wiem, jak u ciebie z tą taką bazą, czyli z łaciną.
3: Nie najlepiej. Ja przyznaję, że muszę korzystać tutaj z pomocy naukowych, żeby niektóre...
2: Czyli z komputerka.
3: No ale co? A kiedyś się korzystało...
2: A w głowie? Ja miałem łacinę przez dwa lata na studiach.
3: A kiedyś się miało książkę i się w książce sprawdzało te same rzeczy. W słowniczku, w encyklopedii.
2: Aha, to się bronisz w ten sposób. Powiedz coś po łacinie.
3: Tonący brzydko się chwyta.
2: Myślę, więc jestem sumem.
3: Ojej. Zagrajmy.

0: Wymyśliłem. Wiesz, jak będzie pysk psa? Mordokane.
1: Dobra, dobra. Zanim wrócimy do sentencji, jeszcze była prośba patrona ojca Marcina, ale to jest chyba ojciec Marcin, a nie wiem, jak się nazywa mały, że my tu śmieszkujemy, a on ma poważny problem, czy możemy mu pomóc podpowiedzieć, jak ma przekonać czterolatka, żeby w końcu poszedł umyć zęby, bo nic nie dociera. To było z 7:15, więc po 15-20 minutach może coś już się udało. Pyta też, czy myjemy zęby przed czy po śniadaniu. Ja bym zasugerował, żeby... I może nas słucha ojciec Marcin i syn Marcina. Ja bym powiedział, że trzeba mieć zęby, bo jak zostanie między zębami jakaś pestka, to wtedy, albo nasionko, to wtedy takie gałęzie wyrastają pomiędzy zębów.
0: A można tak, albo myj zęby, bo ci wypadną z gęby.
1: To trochę bardziej brutalne, ale tak, ja jednak tymi gałęziami, bo wtedy i dziewczyny trochę gorzej, chociaż nie, 4 lata to nie dziewczyny, ale w drzwiach się nie mieści. Jeszcze a propos pestek, Adam przysłał łatwe jak pestka z masłem.

0: Między książkami.
1: Profesor Ryszard Koziołek, Uniwersytet Śląski. Dzień dobry.
2: Właściwie zrobiliśmy półtorej godziny podprowadzenie pod profesora.
3: Tak, tak, właśnie jestem wzruszony, chociaż jest to jeden z tych poranków, w których wydaje się, że czytacie w moich myślach i nie wiem, jak to się dzieje. Zaczyna mnie to poważnie niepokoić. Muszę jakoś myśleć mniej otwarcie, albo może mruczę przez sen, a wy to jakoś słyszycie i domyślacie się, o czym chcę mówić.
1: My po prostu jesteśmy Big Brothery. O.
3: Tak, i nawet zauważyłem, że postanowiliście przejść przyspieszony kurs języka łacińskiego.
1: Tak.
2: Bardzo przyspieszony. To jeszcze na otwarcie dodam, co prawda to już nie z łaciny, od Oli Pawła, młody jak Bóg, a drugie, jak do męża mówi, że ma ze mną anioł pański.
3: Dobrze, że nie krzyż pański.
1: Tak.
3: Natomiast chciałem was ostrzec nieco, że zanim zainwestujecie swój czas i wysiłek intelektualny w uczenie się łaciny, to dobrze jest zadać sobie pytanie, z kim będziecie rozmawiać w tym języku.
1: Między sobą.
3: No, jeśli to wam wystarczy na resztę życia, to jasne, ale trochę was to wyizoluje jednak ze wspólnoty, tak mi się wydaje, ponieważ jednak kluczową kwestią jest to, w jaki sposób język poszerza nasze możliwości kontaktów ze światem, a nie od nich nas izoluje. I myślę, że z łaciną, przy całym szacunku dla tego wielkiego języka, w przypadku moim to ma ogromne znaczenie, no bo znaczna część utworów literackich w tym języku powstawała, a nawet jak już przestała powstawać, to i tak poszczególne języki, zwłaszcza romańskie z łaciny, korzystały w swoim słowniku, w swojej gramatyce. To wielka, wielka tradycja dla wielu języków europejskich, więc wiadomo, że zawodowcy będą się tego języka uczyć jeszcze długo, a może po prostu zawsze. Natomiast użytkownicy, tacy jak my, jako ludzie prywatni, kierują się tu już innymi zasadami i po prostu oszczędzają czas i wysiłek, no bo ostrzegam was, że zostaniecie z tą łaciną jak Himmelsbach z angielskim.
1: To możliwe.
3: Natomiast ta tajemnicza koincydencja, która znowu się pojawiła między waszymi wątkami rozmowy porannej, a moją książką, którą dzisiaj przygotowałem, dotyczy właśnie języka, ale zacznę od takiej refleksji, która naszła mnie podczas wizyty zagranicznej. Mianowicie za każdym razem przyglądam się nie tylko temu, co specyficzne dla miejsca, w którym jestem, ale przyglądam się naszym rodakom, co robią, jak się zachowują, nie tyle, żeby badać ich złe lub dobre zachowanie, ale zupełnie inne rzeczy. Mianowicie zauważyłem taką oto zmianę, że Polacy za granicą przyznają się do siebie coraz chętniej i to wtedy, kiedy usłyszą w tłumie język polski. To jest dla mnie nowe i bardzo miłe doświadczenie, ponieważ ja pamiętam to także ze swoich instynktownych zachowań, że przez wiele lat był to raczej przejaw, czyli odwrotność tego, był przejawem słynnego kompleksu polskiego, który opisał Konwicki, ale też chyba najlepiej sportretował Sławomir Mrożek, pokazując to uwięzienie Polaka w jego kompleksach cywilizacyjnych, kulturowych, wstydach, niemówienia w obcych językach i tak dalej, które manifestowały się tym, że kiedy słyszało się język polski, to raczej typowy Polak za granicą udawał, że to nie o nim, że to nie język jego, czyli towarzyszyło nam, jeśli tak mogę powiedzieć, pragnienie, aby się raczej schować, aby być niewidzialnym, a nie żeby manifestacyjnie: hej, witaj bracie, rodaku, jak dobrze, że jesteś. Czy macie podobne wrażenie, że to się zmienia?
1: Chyba tak.
3: Jesteś dość lakoniczny w tej odpowiedzi.
1: Nie, bo sięgnąłem do moich podróży, które odbywałem już lata temu, i rzeczywiście symptomatyczne było to, że Polak nie afiszował się z tą polskością i nawet był zadowolony z tym takim już wytartym bardzo grepsem czy pomyłką, że jesteś from Poland, from Holland i wtedy aha, tak, Holland, to najłatwiej, bo to bezpieczne. A w tej chwili już, chociaż niepokoi mnie trochę i tu dotknąłeś takiej rzeczy, taka ekspresyjne podkreślanie skąd się jest, a to widziałem u turystów rosyjskich, którzy kompletnie bez żadnego wstydu darli się, krzyczeli do siebie przez całą halę odlotową i ten rosyjski był taki agresywny i niespecjalnie mi on też odpowiada.
2: A ja bym chciał jeszcze doprecyzować, czy tu chodzi o przyznawanie się jakby do własnego pochodzenia, czy też do siebie nawzajem z innymi naszymi rodakami? Może nie zrozumiałem.
3: O, to jest dobre pytanie. Też sobie próbowałem na to odpowiedzieć, śledząc na przykład podobne zachowania u Włochów czy Amerykanów, bo Amerykanie reagują na to niezwykle, niezwykle radośnie nawet, integrując się ze sobą, wypytując, a z której części Stanów przylecieli, a co tu w tej Europie robią. Jakby się szukali, rzeczywiście. Natomiast to jest, to Marcin ma rację, że to ma dwa aspekty to pytanie, to znaczy przyznanie się do tego skąd jestem i przyznanie się chętnie, czy nawet z pewną dumą, a także jakiś rodzaj solidarności w tej podróży, czy w tym pobycie. Jest to pewnie przedmiot na studia socjologiczne dotyczące naszych zachowań, a przede wszystkim zmiany poczucia dumy kulturowej, narodowej, językowej, to jest ważny proces. Myślę, że po prostu czujemy się pewniejsi siebie, czujemy się lepiej i w ten sposób się to manifestuje. Mówię o tym dlatego, że...
2: Zdarza się, że się też czasem trochę wstydzimy. Ale nie chcę wybijać, tutaj jest bardzo...
3: No czasem jest się za co wstydzić, ale tu bym powiedział, że różne nacje mają swoje rzeczy na sumieniu. Jak patrzymy oczywiście na turystów z niektórych krajów przechadzających się po rynku krakowskim w stanie wskazującym, to myślę, że tych powodów do wstydu też mają trochę. Zamykając to w jakiejś próbie konkluzji. Otóż chcę dzisiaj mówić trochę o języku jako tej sferze, tej manifestacji, która nas wyróżnia w jedną lub drugą stronę, czyli to jak mówimy i jak inni słyszą nasz język decyduje o tym, jak jesteśmy postrzegani. Jeszcze tu odwołam się do swojego doświadczenia z dawnych czasów, kiedy jako dziecko przebywające na wakacjach nad morzem grałem w piłkę z kolegami z różnych stron z Polski i nagle jeden z nich, nie agresywnie, ale wykrzyknął na cały głos: a ty jesteś ze Śląska. I pamiętam, że to było niefajne doświadczenie. Ja czułem się trochę, jakbym był przyłapany albo rozebrany z czegoś, co chciałbym ukryć. Zacząłem się tłumaczyć, że owszem, że ze Śląska, ale nie z Górnego, tylko z Cieszyńskiego, a to jest różnica. To oczywiście nie miało żadnego znaczenia. Natomiast dzisiaj patrzę na ten drobny, w gruncie rzeczy nieznaczący epizod, jako przejaw tego, w jaki sposób język nas albo demaskuje, albo przeciwnie, stawia w świetle zainteresowania, ciekawości itd., itd. Ten paradoks, czy to doświadczenie jest udziałem wielu, którzy wychodzą z języków domowych, jak ja sobie to nazywam, czyli z pewnych języków lokalnych, które mogą być gwarą, mogą być dialektem, mogą być językiem regionalnym. Potem przechodzą do, jak wszyscy w edukacji powszechnej, do standardowej polszczyzny, której uczymy się w szkole, czy nabywamy w szkole i poprzez media. No i od tego momentu rozpoczyna się ta dziwna gra między chęcią rozpłynięcia się w tym, co jest uniwersalne, czyli przynależnością do tak zwanej czystej polszczyzny, angielszczyzny, etc., albo przywiązaniu czy podkreślaniu tej swojej rodzimości lokalnej. No i to się zmienia i to jest kolejna zmiana, którą rejestruję w ostatnich latach czy dekadach jako przejaw bardzo pozytywny, nie tylko w odniesieniu do języka śląskiego, ale także w ogóle do naszego polskiego zainteresowania swoją odmiennością. To znaczy mam wrażenie, że po PRL-u, który raczej dążył do ujednolicenia nas wszystkich, nauczyliśmy się cenić różnorodność i odmienność naszych kultur lokalnych, języków, tradycji, kuchni, strojów i tak dalej, i tak dalej. Uczymy się tego na nowo. I to jest ciekawy proces, dlatego że dla wielu ze współczesnych Polaków ten powrót do swojej lokalności właśnie jest powrotem trochę jak wasz do łaciny. No, wasz się pewnie skończy na anegdotach, natomiast wielu z nas wraca na całkiem poważnie, czasem zaczyna się uczyć na nowo swoich języków, swoich dialektów, swoich gwar. I tak się stało i tak się dzieje z językiem śląskim. On stał się po latach takiego przedmiotu, nie chcę powiedzieć wstydu, ale i to było udziałem tych, którzy śląskim się posługiwali. Przeszedł w sferę zaintrygowania, ciekawości, i czyli dokonuje się coś bardzo, bardzo moim zdaniem ważnego, mianowicie nobilitacja języka śląskiego. I teraz jesteśmy w środku bardzo ciekawych procesów, bo z jednej strony widzimy bardzo, bardzo wyraźnie, często ostry spór o status języka śląskiego. Pan prezydent zawetował ustawę nadającą językowi ten status. Natomiast ja chcę powiedzieć, że to nie językoznawcy, ani nie politycy zdecydują o tym poczuciu wartości danego języka. I całe szczęście, że tak jest. Otóż decydują o tym moim zdaniem dwie rzeczy. Po pierwsze, wola ludzi, żeby mówić daną odmianą polszczyzny, czy po prostu języka. A drugi powód to jest literatura. Otóż literatura pisana czy tłumaczona na określone języki je nobilituje. Kiedy ludzie widzą, że albo nowe teksty, albo klasyczne w ich języku mogą wybrzmieć i mogą wybrzmieć interesująco i ciekawie. I proszę Państwa, mam w ręce dzieło kanoniczne, jeśli chodzi o kulturę literacką, czyli Williama Szekspira Hamleta, który się ukazał świeżo, wydany przez Bibliotekę Śląską. Nazywa się oczywiście po śląsku Tragedio Hamleta Księcia Dynymarku. Przekład zrobił fantastycznie Mirosław Syniawa i możemy cieszyć się tym dowodem, że w języku śląskim można mówić o rzeczach fundamentalnych dla ludzkiego istnienia, dla relacji ze światem, z rzeczami ostatecznymi. Inaczej mówiąc, wyrażać skomplikowane kwestie egzystencjalne. I badania socjologów pokazują, że jednym z głównych źródeł poczucia dumy, zadowolenia z własnej tożsamości, z własnej przynależności kulturowej jest właśnie nobilitacja języka. A drugim wymiarem tego zadowolenia i poczucia dumy jest teatr. Teatr odgrywał ogromną rolę i odgrywa nadal dla utrzymania i popularyzacji każdego języka, także języków regionalnych. Tragedia Hamleta wystawiona w Teatrze Śląskim święci triumfy. Ludzie chodzą na to przedstawienie masowo. Ogromnie mnie to cieszy z różnych powodów, ale przede wszystkim ze względu na to, że ten język brzmi ze sceny fantastycznie. No to słuchajcie, żeby nie być gołosłownym, cytat, akt piąty w Hamlecie, ważna scena, dwóch grabarzy i biorą się do kopania grobu Ofelii. Jak pamiętamy, Ofelia popełniła samobójstwo, no i trzeba ją pochować. To jest jedyna komiczna scena w Hamlecie, więc daje widzowi pewne wytchnienie. Przypominam, że grabarze po śląsku to kopidoły. Pierwszy kopidoł. Padoż, że tako, co z własnej wolę szukała swojego zbawienia, mo być chowano po chrześcijańsku? Padom ci, że mo, tuż bier się za roski za jej grób. Koroner się tym zajął i do uzwolo na chrześcijański pogrzeb. Takie coś być nie może, chyba żeby się utopiła w obronie własnej. No i tak sobie będą rozmawiać. Oczywiście moja Śląszczyzna jest wyuczona i słaba, co tu dużo mówić, ale nie w tym rzecz. Rzecz jest w tym, żeby próbować znaleźć w tym języku i w każdym, którego się uczymy, drogę do porozumienia się z innymi, z tymi, którzy w naturalny sposób tym językiem się posługują. A żeby jeszcze dodać przyjemności sięgania po przekład Hamleta na język śląski, to powiem, że równolegle z tym przekładem w tej samej szacie graficznej ukazał się nowy przekład na język polski Hamleta, którego dokonał profesor Tadeusz Sławek i można cieszyć się jednym i drugim, w jednej ręce mieć przekład polski, w drugiej śląski, bo tak naprawdę swój język można zobaczyć dopiero w lustrze innego języka. Wtedy on staje się widzialny, zarówno w swojej odmienności, jak i w swojej urodzie. I chyba to jest cecha większości z nas, że jesteśmy przynajmniej dwujęzyczni. Wychodzimy ze swoich języków lokalnych, albo po prostu ze swoich odmian polszczyzny, którym mówi się w domu, na podwórku. Potem uczymy się tego języka ogólnopolskiego, potem dorzucamy do tego jakiś język obcy i dzięki temu lepiej widzimy ten być może pierwszy, a dla wielu najważniejszy, którym mówimy w domu i jak to mówią na Śląsku, na placu. Ważna rzecz się wydarzyła, jeśli chodzi o ewolucję języka śląskiego. Przekład Mirosława Syniawy to kolejny dowód na to, jak wiele i jak wspaniale w tym języku można wyrazić.
1: A ja mam taki pomysł, żeby to śląskie tłumaczenie Hamleta z powrotem przełożyć na polski i ciekawe, jakby się różniło, tak jak w głuchym telefonie.
3: Będzie się za każdym razem różnić coraz bardziej. To jest w ogóle pytanie, czy to będzie jeszcze Hamlet.
1: No ale właśnie.
3: O tym możemy też porozmawiać któregoś dnia.
1: A na razie kończymy z żalem. Ryszard Koziołek, dziękujemy Ci bardzo, bardzo i do następnego spotkania.
3: Dziękuję. No to pyrsk, chłopaki.

0: Przed nami kolejne wrzenie nowego świata. Niedzielne przedpołudnie spędzi z nami Kinga Dębska, reżyserka, scenarzystka, autorka książek. Porozmawiamy o filmach na wielkim ekranie i najmniejszych seansach, które ruszają w głowie podczas czytania. Przyjrzymy się dowodzeniu na planie i kamerze, która działa jak rentgen. Istotne będą język emocji i język obrazu. Porozmawiamy też o ludziach, z którymi dobrze się milczy. Spotykamy się już w najbliższą niedzielę, 31 maja o godzinie 10. Zapraszam do Wrzenia Świata. Weronika Wawrzkowicz.
1: Minęła 8, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Udało się zatrzymać pożar lasów pod Warszawą w powiecie wołomińskim, podaje TVP Info. Nadal jednak prowadzone są działania mające na celu ugaszenie całkowite ognia. Ryzyko jego większego rozprzestrzeniania się zostało oddalone. Poinformował o tym Piotr Serafin, nadleśniczy Nadleśnictwa Mińsk.
2: W nocy zarówno straż pożarna gasiła te zarzewia ognia. Całą noc również pracowały ciągniki, oborywując to pożarzysko. Na tą chwilę, z godzin takich rannych, jak to udało mi się ustalić, osobiście byłem na pożarzysku, ten pożar jest opanowany i się nie rozprzestrzenia.
1: Obszar objęty pożarem oszacowano na 100 hektarów, ewakuowano kilkudziesięciu mieszkańców dwóch okolicznych wsi i zamknięto drogę krajową numer 50 między Stanisławowem a Łochowem. Rosyjski dron wleciał w przestrzeń powietrzną Rumunii i rozbił się na dachu bloku mieszkalnego w mieście Gałacz, wywołując pożar. Ranne zostały dwie osoby. Ten incydent stanowi poważną i nieodpowiedzialną eskalację ze strony Federacji Rosyjskiej. Rumunia podejmie niezbędne kroki dyplomatyczne w odpowiedzi na to poważne naruszenie prawa międzynarodowego i swojej przestrzeni powietrznej, napisała w serwisie X minister spraw zagranicznych Rumunii Oana Toju. Do soboty 30 maja będzie podpisanych pierwszych 40 umów zawartych w ramach programu SAFE w Polsce. Opiewać będą na 100 miliardów złotych. Wczoraj podpisano pierwsze dokumenty w tej sprawie. Z pieniędzy SAFE skorzysta ponad 10 tysięcy polskich firm. Poinformował o tym premier Donald Tusk.
3: Czasami ludzie pytają mnie, czy my nie za dużo wydajemy pieniędzy na obronność. Czy nie szkoda tych pieniędzy, można by je wydać na co innego. Niektórzy uważają, że zagrożenie wciąż jest abstrakcyjne. Że dlaczego w czasie pokoju mamy wydawać tak duże pieniądze. Jedna odpowiedź i ona pada często i jest prawdziwa, chociaż może już niektórych znużyła. Wydajmy te pieniądze, żeby uniknąć wojny. Im Polska będzie lepiej przygotowana do obrony, im bardziej przeciwnik, potencjalny agresor będzie świadomy, czym dysponujemy, tym dłużej będzie się zastanawiał, zanim podejmie agresywne kroki wobec Polski. I to jest prawdziwa odpowiedź.
1: W ramach programu SAFE Polska otrzyma blisko 4 miliardy euro w nisko oprocentowanych pożyczkach, 44 miliardy euro w nisko oprocentowanych pożyczkach na zakupy zbrojeniowe. Fundusze z programu oznaczają więcej zamówień dla polskich fabryk oraz nowe miejsca pracy. Według tego, co deklaruje rząd, do polskich zakładów ma trafić nawet 89% tych środków. Rząd przedłuży program ceny paliwa niżej, obniżone stawki VAT i akcyzy na benzynę oraz

0: Pogoda.
1: Co będzie najcieplejszą częścią Polski?
2: Zachód.
1: Tak, w Zielonej Górze termometry wskażą w południe 26, w Szczecinie i Wrocławiu 25, a w Poznaniu 24 stopnie. W Bydgoszczy, Katowicach, Krakowie maksymalna temperatura to będzie 22. W Warszawie...
2: 20.
1: W Gdańsku, Łodzi i Rzeszowie 20, w Lublinie i Olsztynie 19. Najchłodniej w Suwałkach i Zakopanem 16 stopni. Piątek będzie pogodny, ale z większym
2: zachmurzeniem.
1: Na wschodzie kraju, gdzie może pojawić się słaby przelotny deszcz. Wiatr na ogół słaby, umiarkowany, na północy silniej i porywiście, na północnym wschodzie. A wszystko pan wie.
0: Poranna manna.
2: I jesteśmy w połowie mniej więcej, tak, w połowie.
1: Tak.
2: Te dwie godziny za nami, dwie godziny przed nami, kończy się maj, zacznie się czerwiec, po czerwcu będą następne miesiące, będą wschody i zachody słońca, będą pełnie, będą księżyce sierpy, będą omłoty, będą dożynki. Zapędzam się?
1: Trochę tak, ale niektórzy to lubią.
2: Więc 2, 4, 280.
1: Ale są też tacy, którzy nie lubią.
2: Wojciech.man@nowyświat.online. Niektórzy nie lubią i wtedy piszą do nas i nam jest smutno, o, nie lubią nas. A potem ktoś napisze, lubię was. I wtedy mówimy, o, wesoło, lubią nas. A potem ktoś pisze i nie lubi. I my znowu smutni, takie... Jesteśmy takie marabuty smutne, no. A potem ktoś pisze, nie martwcie się i wtedy nam trochę lepiej, a potem znowu...
1: Ale to ciekawe, bo też pan to robi sam, ja tego nie robię za pana i potem ktoś pisze, na przykład taki Bartosz, że jesteśmy fatalni i że to wszystko moja wina.
2: Twoja?
1: Tak.
2: A ja to robię.
1: Tak, a pan to robi, ale to jest moja wina.
2: A może to jest wygodne dla mnie. Chociaż z drugiej strony, jako mój partner, powinieneś być traktowany przeze mnie równoprawnie.
1: Dobra. Jako partner to powinienem pana za uszy wyciągać do góry po prostu.
2: A ja się topię w jakimś...
1: Nie w tej chwili konkretnie.
2: W topieli.
1: Jest okej.
2: Okay. Jak to było tak, że trzeba... Co się pieli? Kurę się pieli? Nie. W to pieli. Oj.
1: Nie ucz księdza dzieci rodzić. Tak napisała Agnieszka z Gdańska. Patronka od niedawna.
2: A kury? Co się robi z kurami?
1: Coś było z kurą dzisiaj.
2: Z kurą? Że... No tak, że tam kura idzie spać, a człowiek...
1: Trafiło się łysej kurze ślepe ziarno, a nie, to tak. To
2: a było takie, tak.
1: Ale było coś jeszcze było kura. Przejdźmy może do kącika.
2: Przejdźmy
1: do kącika.
2: Tup.
1: Ale tup będzie dzisiaj robiło dużo osób, już zaczęło wczoraj na up-to-date w Białymstoku. Widzimy się tam dziś na stadionie miejskim Horten Arena i w związku z tym propozycja od pana, który też tam chyba dzisiaj nawet występuje. Wydaje mi się, że to dzisiaj. Jeśli ktoś jest gapa i nie ma biletu, to nie wiem, czy są jeszcze bilety, ale takie można tam dzisiaj będzie usłyszeć.

0: zostałem sprowokowany przez Mariana, ale również przez Kajtka, żebym się wypowiedział na temat tego utworu. Liczyli na to, że jak z gret typowy będę opowiadał, o, to w ogóle nie jest muzyka, o, tego człowiek nie zrobił.
1: Pan ma dobry gust, więc panu się podobało.
0: Przestań. Chciałem powiedzieć, że owszem, może jestem trochę konserwatywny, jeśli chodzi o muzykę, której lubię słuchać, ale to mi w ogóle nie pokaleczyło ani uszu, ani duszy. Być może w nadmiarze nie chciałbym być poddany takiemu długiemu graniu.
1: Czyli na festiwalu dzisiaj pana nie spotkamy.
0: Na festiwalu być może dzisiaj jeszcze nie będę, ale nie jestem, podkreślam, i to nie tak dla poklasku mówię, nie jestem zamkniętą puchą z pancernej blachy.
1: Nie?
0: Chociaż niektórych rzeczy nie lubię i nie dopuszczam. A te twoje elektryczności wielokrotnie komentowałem, mówiąc, że nawet mi się podoba, a potem odrzuciłem nawet.
1: Przecież.
0: I przestań być złośliwym, małym człowiekiem.
1: Małym?
0: Małym, bo jesteś mały w stosunku do mnie. Dzieli nas wiele lat świetlnych.
1: Eony. Ale to... pan ma dobry gust za to, więc panu się dobre rzeczy podobają.
0: Uspokój się.
1: Przecież jakby to się panu nie podobało, to trochę jakby... Może już nie będę.
0: No tak. Dobrze, że Kajtek się nie dołącza do tego chóru. Kajtek, powiedziałem.
1: Kajtek po 9 się dołączy.
0: On jeszcze nie wie.
1: On nie wie jeszcze.
0: No to cóż, w związku z naszym stałym rozkładem jazdy na peron wjeżdża Eon, chciałbym się powiedzieć, to jest głupie. Na peron wjeżdża sygnał nasz.
2: Libretto. Czyli o co tu chodzi? Wyjaśni Tomasz Giemza.
0: Otóż i on, dzień dobry.
3: I z pociągu na peron wyskakuję ja, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
3: Zobaczymy, czy panom się mój wybór dzisiejszy spodoba, bo ja jak zwykle zacznę od historii, ale na końcu będzie niespodziewany twist. Dziś mój kącik będzie dotyczył Kuby i tutaj patrzę porozumiewawczo na naszego wydawcę. Ale oczywiście nie będzie prywaty, chodzi mi oczywiście o wyspiarskie państwo w Ameryce i zaczniemy od pocztówki muzycznej z tego miejsca. Posłuchajmy.

0: To chyba znany utwór Buena Vista Social Club, niektórzy mówią, ale na Kubie mówi się raczej Buena Vista Social Club. Ja ostatnio opowiadałem o muzykach nowoorleańskich i potem dowiedziałem się, że pan nadredaktor oprowadzał ich po Warszawie, więc tutaj z niecierpliwością czekam na jakieś barwne anegdoty związane z muzykami kubańskimi.
1: Jeśli chodzi o muzyków kubańskich, to mniej mam doświadczeń, bo słabo mówię po kubańsku, ale rzeczywiście miewałem i takie kontakty. No a Radio Nowy Świat cały czas promuje muzykę z Kuby ustami i audycją naszego kolegi redakcyjnego.
0: A no rzeczywiście, tak, w niedzielne poranki. Pozdrawiamy José Torresa.
1: José! Tak, jak się, tak. Salut? Nie wiem.
0: Ja też nie wiem, ja też po kubańsku nie mówię. Mhm.
1: Kuba, wyspa jak wulkan gorąca, palm wachlarze wystawia do słońca.
2: No teraz jest trudna sytuacja.
1: Taka była piosenka.
0: Tak. To teraz jest trudna sytuacja. To byli znani Buena Vista Social Club. I czy panowie znają ich historię? Czy to było tak, że oni na tej Kubie sobie grali i nagle ktoś ich odkrył, czy było inaczej?
1: W sensie, że grali, to oni grali.
0: No właśnie, oni nie grali, bo ich tak naprawdę nie odkryto, tylko ich wymyślono, a wymyślił ich Ray Cooder, amerykański gitarzysta i producent, który pojechał do Hawany, aby nagrać płytę z muzyką afrokubańską. Początkowo zwerbował kilku kubańskich weteranów, był wśród nich Compay Segundo, który wówczas miał już 90 lat, to był autor tej piosenki, której fragmentu wysłuchaliśmy. Był też Iliades Ochoa, był Juan de Marcos González, a ten skład mieli dopełnić muzycy afrykańscy, którzy mieli przybyć z Mali. Ale ten statek z muzykami gdzieś zaginął. Podobno chodzili do portu, pytali, jaka jest sytuacja i codziennie słyszeli to samo słowo, słyszeli maniana, a muzyków z Mali ciągle nie było. Ale kontrakt z wytwórnią był już podpisany, więc Ray Cooder nie mógł z Hawany wrócić z pustymi rękami, miał wrócić z nagraną płytą. I wtedy ktoś zaproponował, że przecież ci muzycy kubańscy, którzy już w tym składzie byli, że oni przecież mają znajomych z dawnych lat, więc mogliby postarać się, żeby tę sytuację jakoś uratować. I wtedy właśnie zupełnym przypadkiem, zupełnie spontanicznie powstał zespół Buena Vista Social Club. Wielu tych muzyków wróciło z emerytury. Słyszałem, że jeden z nich w tym czasie pracował jako pucybut na hawańskich ulicach. Oni byli zapomniani również w swojej ojczyźnie. I powstała płyta, która cieszyła się dużym sukcesem. To było w roku 97. W roku 99 powstał też film pod takim samym tytułem, film w reżyserii Wima Wendersa. Ogromny sukces, oni stali się głównym kubańskim towarem eksportowym i to legalnym w przeciwieństwie do kubańskich cygar, ale władza kubańska miała z nimi pewien problem, ponieważ oni z jednej strony grali to, co rewolucja kubańska promowała, czyli grali tradycyjną muzykę son, która miała wiele afrykańskich korzeni, to trochę podobnie jak w PRL-u stawiano na wszystko, co słowiańskie. To rewolucja kubańska lubiła stawiać na pierwiastek afrykański w tej kulturze, ponieważ on był wolny od jakiegokolwiek elementu imperialistycznego, jak to się tam mówiło. Ale w tym filmie Wendersa była taka scena, w której ci kubańscy muzycy przechadzają się ulicami Nowego Jorku i się zachwycają, jaki ten zachodni świat jest piękny, jak się wszystko fantastycznie rozwija. I z tym właśnie władza kubańska miała duży problem. Z tej płyty przebijał sentyment. Okładka tej płyty była w sepi. To było celowe budowanie romantycznego, sentymentalnego obrazu. I taka właśnie Kuba była przez lata w wyobraźni amerykańskiej. Była jakby zamrożona w czasie. A to przecież nieprawda i no tak działano celowo, na przykład fotografowie, którzy tam jeździli, celowo kadrowali piękne Cadillaki, a niekoniecznie Fiaty 126P, których tam również było sporo. I jak się panom wydaje, czy w roku 97 taka muzyka była rzeczywiście autentyczną kubańską muzyką, którą wówczas żyła kubańska ulica?
1: Strasznie mi trudno odpowiedzieć autorytatywnie, bo nie byłem na Kubie, chociaż oglądałem wielokrotnie relacje podróżników, filmowców, youtuberów, którzy jednak cały czas widzą w tej Kubie zgniecionej ekonomicznie straszliwie przez te władze taki element właśnie radosnego grania swojego. Ale oni pewnie w związku z bliskością Stanów mają i anteny nastawione na to, co tam się dzieje w Ameryce.
0: Ja też na Kubie nie byłem, ale jednak to, co prezentowali Buena Vista Social Club, to był wówczas skansen. To był przepiękny skansen, no można się rozsmakować w takim graniu, ale jednak skansen i młodzi kubańscy artyści trochę starszym kolegom pozazdrościli, dlatego ja przyniosłem dzisiaj nagranie zespołu Orishas, zespołu hip-hopowego, które to do tego przeboju, którego fragmentu wysłuchaliśmy, piosenki Chan Chan, wyraźnie nawiązuje. Z tym, że o ile w przypadku Buena Vista Social Club mieliśmy spokojną, starczą, można powiedzieć, nostalgię, to młodzi hip-hopowcy wówczas przełożyli to na bardziej dosadny, na bardziej gniewny język młodszych kubańskich pokoleń, które po prostu są zaniepokojone swoją sytuacją. No i to właśnie wówczas, a pochodzi to nagranie z roku 2000, to wówczas była autentyczna muzyka kubańskiej ulicy. Utwór nosi tytuł 537 Cuba, czyli powinienem właściwie wymówić po hiszpańsku chyba, albo po kubańsku. Cinco tre siete, tak by chyba było Cuba. I te cyferki to jest numer kierunkowy 5-3 na Kubę, a 7 do Hawany, więc gdyby panowie kiedyś chcieli się tam dodzwonić, to takie cyfry właśnie należy wybrać. A ja panom bardzo dziękuję i słuchamy Orishas i po hiszpańsku raz jeszcze Cinco tre siete Cuba.
1: Dziękujemy bardzo. Tomku, dziękujemy. Jak to się... Buenos dias? Nie, to nie.
0: Buena Vista może, albo Buenos Aires.
1: A może tak, albo rzeczywiście tak. Pro publico bono.
0: O tak.

0: No,
1: no co, no, no to no.
0: Bo ładne, a trochę chcieliśmy popsuć atmosferę, przypominając o tym, jak rzeczywiście teraz jest na Kubie bardzo mocno średnio, nie ma prądu, litr benzyny kosztuje 36 zł.
1: Oni teoretycznie przywykli do tego dziadostwa, które tak faluje na poziomie poniżej zera, w okolicach zera, i te wszystkie filmy, które zdążyłem obejrzeć, a bardzo mnie ciekawi to miejsce, pokazują takie przyzwyczajenie, te kolejki, w których oni po prostu wiedzą, że muszą stanąć w wielkiej kolejce, żeby coś dostać, coś kupić. I to powoduje taki marazm trochę, a z drugiej strony teraz ogromnie duży, ja nie wiem, jak oni to odbierają, ale duży nacisk ze strony pomarańczowego prezydenta, który coś opowiada o przejmowaniu Kuby ponownie.
0: No tak, tak. No to z jego jakby no też przez właśnie problemy związane z nałożonymi różnymi, nie wiem, jak nawet się nazywają konkretnie, no ale jakieś obostrzenia, kary, cła, nie tylko, no tam jest tak duży problem na przykład z dostawami chociażby paliwa, którego kiedyś było.
1: No oni teoretycznie mieli sztamę z Wenezuelą kiedyś, a to się wszystko porobiło. I tam jest... I teraz pytanie, czy gdyby rzeczywiście w jakimś takim porywie science fiction najbliższego doszłoby do zagarnięcia Kuby przez Stany, czy oni nagle poddani temu amerykańskiemu drapieżnemu kapitalizmowi by wytrzymali? Co to by się stało? Bo
0: hotel by tam można postawić.
1: Albo 500.
0: Duży, ładny hotel. Albo 500 dużych, ładnych. Ja podpowiem, państwo pewnie wiedzą, jak słuchają tej audycji, bo kiedyś gościem nawet u nas był Bartek Czukiewski, ale on teraz, nie wiem, czy w tej chwili jest, czy te odcinki są wrzucane z jakimś lekkim opóźnieniem, ale już chyba 3 się pojawiły w ciągu ostatnich 2 tygodni. I tam...
1: No, mówisz o tym cyklu Bez Planu, tak?
0: Tak, mówię o Bez Planu. No tak, warto podać nazwę kanału Bez Planu. Bartek Czukiewski, który jeździ po świecie i naprawdę robi bardzo dobre nagrania z różnych miejsc, i w tym momencie pojawia się seria z Kuby, na którą wrócił po chyba kilku latach.
1: Ale właśnie teraz?
0: Tak, no w tej chwili. Ostatni odcinek 4 dni temu został chyba wrzucony.
1: Aha, bo ja to opuściłem widocznie.
0: Tak, więc już są chyba 3 nowe, no i chodzi, opowiada, rozmawia, zaczepiają go, pokazuje, jak wygląda tam życie, więc warto zajrzeć.
1: No właśnie, a o tym, co będzie z Kubą, to nie nam sądzić, ale nie jestem pewien, czy wszystkie obecnie dopuszczalne rozwiązania są dla tego miejsca korzystne, bo jakoś tak to wszystko wygląda różnie.

0: Ostra gra. Sport w nowym świecie.
1: Kuba.
2: Jędras.
3: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry. Ja dzisiaj zacznę oczywiście od tenisa, bo na wielkoszlemowym French Open dzisiaj pewnie czeka nas mnóstwo radosnych momentów. Mówię o polskich kibicach oczywiście. W samo południe na korcie centralnym rozpocznie się mecz trzeciej rundy pomiędzy Igą Świątek i Magdą Linet. Nasze dwie czołowe tenisistki zmierzą się ze sobą. Faworytką oczywiście jest Iga Świątek, no ale w tym roku grały już ze sobą w Miami i tam górą była Magda Linet, więc nic nie jest oczywiście przesądzone. A my już teraz możemy w sumie się cieszyć, że w niedzielę jedną z Polek zobaczymy w czwartej rundzie. No chociaż z drugiej strony też szkoda, że nie obie. Jedna będzie musiała odpaść. Całe szczęście jest w grze jeszcze jedna z naszych singlistek, mianowicie Maja Chwalińska, której będziemy z kolei kibicować jutro. No bo wczoraj nasza zawodniczka, która przebrnęła najpierw trzystopniowe kwalifikacje we French Open, potem pokonała mistrzyni olimpijską. No i właśnie wczoraj nie dała szans 21 w rankingu światowym Belgijce Elise Mertens. Pokonała ją 6-4, 6-0. Następną rywalką Mai Chwalińskiej będzie doświadczona Greczynka Maria Sakkari. No ale skoro pokonały się już dwie zawodniczki o wiele wyżej notowane od siebie, to dlaczego nie trzecią? Może być z tego jeszcze mnóstwo radości i miejmy nadzieję, że w przyszłym tygodniu będziemy oglądać jeszcze Polki na kortach Rolanda Garrosa. Niestety nie udało się awansować do trzeciej rundy Hubertowi Hurkaczowi. 5 godzin trwał jego bój, niemal 5 godzin trwał jego bój z Francesem Tiafoe. Amerykaninem wygrał 2 sety, oba po tiebreakach, no ale jednak to rywal wygrał 3 sety, był lepszy w ostatecznym rozrachunku. Było blisko, no i szkoda, zwłaszcza, że Hubert Hurkacz wraca do formy, także tej serwisowej. W tym pojedynku, proszę sobie wyobrazić, zanotował aż 43 asy serwisowe. Były gemy, które właściwie asami serwisowymi wygrywał. Jeden za drugim leciały.
4: Mógłby pożyczyć trochę i za Świątek.
3: No właśnie, jakoś tak się poobdzielać nasze zawodniczki na przykład też. Z turniejem pożegnał się wczoraj Jannik Sinner, lider rankingu ATP. Włoch przegrał w 5 setach z Argentyńczykiem Juanem Manuelem Cerundolo, mimo że prowadził już 2-0 w setach i 5-1 w tym trzecim secie. Zabrakło jednego gema. W tym momencie Jannik Sinner, tak tłumaczył po meczu, zaliczył nagły spadek energii. Prezentował się coraz słabiej, no i Argentyńczyk wykorzystał to i rzeczywiście to on zagra w kolejnej rundzie. No i w tej sytuacji pod nieobecność Carlosa Alcaraza na faworyta wyrasta Nowak Dziokowicz, który liczy na 25. triumf w turniejach wielkoszlemowych. W Paryżu wygrał dotąd 3 razy. Zobaczymy, czy uda mu się po raz 4. No a jest troszeczkę głodny tych sukcesów wielkoszlemowych, bo ostatnie 3 lata temu, w 2023 roku. Przejdziemy do piłki, bo sporo emocji wczoraj towarzyszyło półfinałowym meczom barażowym o awans do piłkarskiej ekstraklasy. Najpierw w Głogowie, po remisie 1-1 tamtejszego Chrobrego z ŁKS-em Łódź w czasie regulaminowym i także po dogrywce, o awansie do finału decydowały rzuty karne. Kiedy gościom z Łodzi wystarczyło już tylko raz trafić do bramki z 11 metrów, najpierw jeden z nich trafił w poprzeczkę, potem strzał drugiego wybronił bramkarz gospodarzy, no i to Chrobry Głogów dalej będzie grał o ekstraklasę. Z kolei wieczorem w Krakowie Wieczysta tamtejsza grała z Polonią Warszawa, padło 5 bramek, o jedną lepsi okazali się zawodnicy Wieczystej, mimo iż całą drugą połowę grali w osłabieniu po czerwonej kartce dla jednego z piłkarzy. I teraz tak, jeśli Wieczysta w niedzielę pokona Chrobrego, to będziemy mieli pierwszy przypadek od ponad 30 lat, kiedy w Ekstraklasie będą rywalizować 3 kluby z jednego miasta.
4: Ożesz ty,
3: w tym wypadku oczywiście z Krakowa. Ostatnio był to Poznań w latach 90. Lech Poznań, Warta Poznań i Olimpia Poznań wtedy reprezentowały to miasto. No ale jeżeli wygra Chrobry Głogów ten niedzielny mecz, no to Ekstraklasa po raz pierwszy zawita do Głogowa. Więc tak czy inaczej... Historyczne wydarzenie nas czeka. W weekend oczywiście więcej piłkarskich wydarzeń i to na znacznie wyższym szczeblu. Jutro o 18:00 finał Ligi Mistrzów między Arsenalem Londyn i Paris Saint-Germain. A w niedzielę we Wrocławiu mecz towarzyski reprezentacji Polski i Ukrainy. No i chciałoby się powiedzieć, że w ramach przygotowań do rozpoczynających się za niespełna 2 tygodnie Mistrzostw Świata, no ale dobrze wiemy, że to nieprawda, bo ani Polacy, ani Ukraińcy na Mundial nie jadą tym razem. W koszykówce końcówki sezonów w Polsce Orlen Zastal Zielona Góra jest już bardzo blisko finału Mistrzostw Polski. Koszykarze z Zielonej Góry wygrali po raz drugi w Gdyni z Arką i do awansu potrzebują już tylko jednej wygranej. Wczoraj odnieśli minimalne zwycięstwo 85-83, ale wykazali się piorunującym finiszem. Dość powiedzieć, że przegrywali przez niemal cały mecz, a przed ostatnią kwartą mieli 15 punktów straty. A mimo to dali radę. W drugim z półfinałów dziś mecz numer 2 pomiędzy warszawskimi drużynami, Legią i Dzikami. Gospodarzami po raz drugi będzie Legia, która pierwszy mecz wygrała. Za oceanem tymczasem zacięta walka o drugie miejsce w finale całej ligi. Przypomnę, że to pierwsze już kilka dni temu zaklepali sobie koszykarze New York Knicks, którzy pokonali w 4 meczach Cleveland Cavaliers. A o to drugie miejsce walczą obrońcy tytułu, czyli Oklahoma City Thunder oraz San Antonio Spurs. Ostrogi z Teksasu nie odpuszczają i minionej nocy wyrównały stan rywalizacji na 3-3, pokonując grzmoty 118-91, a królem polowania został Victor Wembanyama, który rzucił 28 punktów. W nocy z soboty na niedzielę zostanie rozegrany decydujący 7 mecz. Prawdziwa gratka dla fanów NBA. A w weekend poznamy także rozstrzygnięcia Mistrzostw Świata w hokeju na lodzie. Wczoraj poznaliśmy półfinalistów tej imprezy. Gospodarze, czyli Szwajcarzy, pokonali 3-1 Szwedów i o finał zagrają... O wejście do finału zagrają z rewelacją turnieju, czyli Norwegami, którzy pokonali Łotyszy 2-0. Nikt się chyba nie spodziewał Norwegów w czołowej czwórce. Natomiast w drugiej parze półfinałowej zmierzą się Finowie, którzy pokonali 4-1 Czechów z Kanadyjczykami, którzy w hokejowym klasyku, tak to trzeba powiedzieć, poskromili obrońców tytułu Amerykanów, wygrali aż 4-0 Kanadyjczycy. Półfinały jutro, finał i mecz o trzecie miejsce pojutrze. I jeszcze chciałem powiedzieć o jednym sporcie, a właściwie zapytać panów, czy to jest sport. Czy chodzenie po linie można nazwać sportem?
4: Ale lina leży na ziemi?
3: Nie, lina jest bardzo wysoko.
1: Ja myślę, że można.
4: Chyba można.
1: No to jednak już są takie, robią odległości.
3: No właśnie, to są prawdziwe wyczyny. Tak.
1: Czy w Warszawie nie będzie jakiegoś...
3: No właśnie, właśnie, właśnie o tym chciałem powiedzieć. Uh-huh. Jeśli traktujemy to jako sport, to mogę o tym wspomnieć. Bo w niedzielę rano będzie można śledzić nietypowe wydarzenie. No dobrze, nie do końca będzie to chodzenie po linie, takiej prawdziwej linie, ale po takiej wąskiej taśmie. Tym charakteryzuje się dyscyplina zwana slackline. Estończyk Jan Rose podejmie próbę przejścia po takiej wąskiej taśmie z Pałacu Kultury i Nauki do wieżowca Warsaw Tower na wysokości 180 metrów, czyli ponad 40 pięter. Dystans to 0,5 kilometra mniej więcej. No i będzie można to obserwować, o ile oczywiście pogoda nie popsuje szyków. Jest jeszcze w razie czego dzień rezerwowy, czyli poniedziałek. Ale myślę, że jutro sporo osób zbierze się w okolicach Pałacu Kultury i wieżowca Warsaw Tower w samym centrum Warszawy, żeby to obserwować. No Jan Rose to jest jeden z najbardziej znanych slacklinerów na świecie. On ma mnóstwo osiągnięć na swoim koncie. Przeszedł między innymi po taśmie nad Cieśniną Messyńską z kontynentalnych Włoch na Sycylię, ponad 3,5 kilometra. Przeszedł także nad Cieśniną Bosfor z Azji do Europy w Stambule. No więc chyba przejście z Pałacu Kultury do Warsaw Tower nie powinno mu nastręczać większych trudności. Będziemy kibicować.
4: Jak to wygląda, że on co, po prostu wchodzi sobie na tę taśmę i idzie? Czy on ma jakiś kij dla równowagi?
3: Nie, kija nie ma. Natomiast on idzie, jest oczywiście asekurowany. Może się zdarzyć, że straci równowagę i spadnie, wtedy kilka metrów spadnie ponad tą taśmę, ale będzie mógł wrócić na tą taśmę wówczas. Tak to wszystko jest skonstruowane.
4: Jak wrócić?
3: No to wszystko jest tak skonstruowane z tą uprzężą i z, że będzie mógł to zrobić.
1: Malinkę.
3: To trochę się różni od takiego klasycznego chodzenia po linie, no bo klasyczne chodzenie po linie, no to jest taka lina prawdziwa. naprężona. Tutaj natomiast ona jest bardziej elastyczna, on może nawet się wychylać w dół kilkanaście metrów w czasie chodzenia. Ta lina może się uginać. No zobaczymy. Ja jestem bardzo ciekaw tego wydarzenia. Będzie można bardzo w internecie śledzić dokładnie z różnych kamer, z różnych perspektyw.
1: Ja polecam w ogóle nagrania z tych przejść, o których mówił Kuba, tych rekordowych, 3-kilometrowych, bo są do obejrzenia na YouTubie i to jest w ogóle też technologia powieszenia takiej liny, to jest w ogóle też strasznie interesujące. No tak czy inaczej, chętnie bym to zobaczył, nie będzie mnie na miejscu, ale polecam.
3: Na szczęście mamy internet. Bardzo dziękuję panowie.
4: Kuba to sfotografuje i ci pokaże.
3: Tak jest.
4: Dziękujemy bardzo, Kuba, i teraz dziękujemy za sport.

0: pędem o roślinach.
1: I proszę bardzo, doktor Urszula Zajączkowska jest z nami. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, cześć.
3: Dzień dobry.
1: Dzisiaj było o trawie ostatnio, a dzisiaj ciekaw jestem, co wymyśliłaś.
2: Dzisiaj nie sposób mi było o czymkolwiek innym myśleć, jak nie o sosnach, które pod Wołominem się hajcują. I może powiedzmy trochę o tym, jak ewolucja i jak w ogóle cała budowa ciała sosen wyrzeźbiła je przez miliony lat do tego, aby sobie jakoś z tymi pożarami radzić. Bo u tych drzew jest mnóstwo różnych sprzeczności. Po pierwsze, trzeba pamiętać o tym, że jednak drzewa iglaste zrzucają liście. Nie zrzucają ich co roku na zimę. Zrzucają je w przypadku sosny co 2-5 lat. Czyli to jest mniej więcej tyle żyje igła. I im starsza, tym wiadomo mniej pracuje, robi się bardziej sucha, zrzucana na dno lasu, wtedy kiedy nie ma deszczów, jest doskonałą doskonałym zapalnikiem. I u tych drzew właśnie, szczególnie u sosen, stykają się zupełnie dwie różne strategie, bo jedna część, którą znamy na przykład ze spacerów pod tymi przepięknymi drzewami, a mianowicie zapach żywiczny, terpenów, kojący, antyseptyczny, jest też po to, aby bronić się przed różnymi patogenami. Jest takim układem odporności drzew, ale niestety też łatwopalnym. No i mało też wiemy o tym, jak w drewnie, które wydaje się nam po prostu materiałem martwym, pniem, przez całe życie funkcjonują takie przepięknie wyglądające pod mikroskopem układy, które wyglądają jak rurki w drewnie, wyścielone od środka takimi delikatnymi komóreczkami. To trochę wygląda jakby tunel wypełnić od środka poduszkami. I te poduszki zachowują długo żywotność i one produkują właśnie żywicę i wtłaczają ją do tych wnętrz. Te tunele ciągną się wszędzie właściwie u sosny, czyli w najdrobniejszych korzonkach są, oczywiście i w pniu, w liściach, czyli igłach. No i co jest ciekawe, one nie tylko wzdłuż się ciągną, ale też w poprzek. Czyli jakbyśmy sobie wyobrazili drzewo tylko jako układ przewodów żywicznych, byśmy zobaczyli takie rozdrzewienie żywych kanałów, przez które płynie w środku cały czas żywica. No i one właśnie, w momencie kiedy jest pożar, próbują ekspresowo z miejsca wylewać żywicę w miejsce, które jeszcze może wcale nie być opalone. Wystarczy trochę wyższa temperatura, a w środku pień już wyrzuca do środka, do siebie, zalewa się od środka żywicą, ponieważ te przewody lubią i pękać, ale w czasie, kiedy jest trochę cieplej, ta żywica wlewa się między komórki, które przewodzą wodę. I później, kiedy jest deszcz, albo kiedy strażacy przyjeżdżają, tę straszną awanturę z ogniem zatrzymują, to potem to drzewo jest w stanie się bardzo dobrze zregenerować, jeśli oczywiście pewien poziom krytycznie został przekroczony, a później ta traumatyczna historia jest bardzo pięknie widziana w historii drewna. Ja wielokrotnie to oglądałam u drzew, analizując drewno, właśnie sprzed nawet kilkudziesięciu nawet kilkuset lat, widziałam takie drobne narysy takich brązowych wylewów w drewnie, no to można było z bardzo dużą precyzją określić, w którym roku, a nawet mniej więcej w którym zakresie miesięcy ten pożar się wydarzył, czyli powiedzmy w 1890, a w wielkich sekwojach to są historie jeszcze bardziej złożone, no bo tam rzeczywiście 200, 300 i nawet 400 lat wstecz można oglądać te rysunki żywiczne w drewnie jako historia dawnych pożarów. No i tam, w tamtych rejonach wiemy o tym przecież, że pożary są elementem cyklu. Cyklu upadku i cyklu odnowień, który jest wpisany po prostu w życie. No i tutaj ta żywica, niezwykły układ, niezwykła substancja jest tutaj historią, która jest właśnie zapisana. No i tutaj mi jest trochę smutno dzisiaj, kiedy patrzę na te chmury i na te diagnozy, skąd ten pożar, jak to będzie wyglądało dalej. Można się, wiadomo, no, trochę przyzwyczajać z tym, ale można mieć też bardzo dużo nadziei, że nowe życie się odtwarza i że to jest, mimo destrukcji, może być element nowego, będzie element nowego lasu, nowych układów, no i też takiej czujności nas wszystkich ludzi, którzy będą zauważali, prawda, jak cennym, wspaniałym darem jest po prostu bycie pod koronami drzew, kiedy chodzimy i kiedy przyglądamy się im. Także przewody żywiczne, te trochę jak nasze wewnętrzne żyły, jak nasz układ limfatyczny, który też jest tutaj takim wsparciem naszej odporności, funkcjonują u drzew i naprawdę bardzo łatwo jest go też sobie samemu przyjrzeć, podejrzeć. Wystarczy malutka żyleteczka, igła zerwana z drzewa. Wystarczy przeciąć i naprawdę nawet zwykłą lupką można zobaczyć te drobne punkciki, które otaczają wiązkę przewodzącą, w której płynie cukier, płynie woda, jak taka otaczająca spirala. No i w niej właśnie wtedy uwolnione zostały, no, te wszystkie związki. Pożywica w ciekłym stanie cały czas płynie, utrzymywana jest. Mi to działa bardzo mocno na wyobraźnię, że drzewo to nie tylko korona, nie tylko korzenie, tylko drewno i piękna kora, ale też ta płynąca w środku jak rzeki, lepka, cudowna, pachnąca żywica. Także zapraszam.
1: Dziękuję bardzo, a jednocześnie pocieszyłaś mnie trochę, że ten pożar to nie jest bezpowrotne wyniszczenie, bo niektóre z tych drzew są w stanie się odradzać i to jest taki optymistyczny akcent. Bardzo ci już raz dziękujemy i no, zachęcamy do wdychania żywic różnego rodzaju.
2: Tak, to zdecydowanie.

0: Minęła 9:00, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Co najmniej 2-3 dni albo i dłużej potrwa dogaszanie pożaru lasu w powiecie wołomińskim pod Warszawą. Jak poinformowali rano leśnicy, ogień udało się wstępnie opanować, a ryzyko jego większego rozprzestrzeniania się zostało oddalone. Tak mówił w TVN24 nadbrygadier Sławomir Sierpatowski, zastępca komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej.
1: W nocy prowadziliśmy bardzo intensywne działania, okrążyliśmy całe to pożarzysko dookoła i cały czas intensywnie przelewamy to pogorzelisko, aby nie dopuścić do rozprzestrzeniania się tego pożaru. Na chwilę obecną mamy pojedyncze zarzewia pożaru, które są dogaszane przez ratowników, którzy pracują na ziemi. Co do przyczyn, nie mamy takiej informacji, natomiast na chwilę obecną szacujemy, że teren naszych działań to jest około 300 hektarów. To są tereny leśne oraz nieużytki i trzcinowiska.
0: W walkę z ogniem zaangażowanych jest blisko 600 strażaków. Na miejscu pracują również policjanci i wojsko. Mężczyzna, który planował zamach terrorystyczny podczas koncertu Taylor Swift w Wiedniu, został skazany na 15 lat więzienia. 21-letni Austriak pochodzenia północno-macedońskiego złożył przysięgę wierności państwu islamskiemu. Przyznał się do winy. Jego plany udaremniono, ale władze austriackie odwołały wszystkie 3 koncerty Taylor Swift. Plany ataku w Austrii przypominały atak samobójczy na koncert Ariany Grande w Manchesterze w Anglii w 2017 roku, kiedy ładunek wybuchowy został odpalony tuż po koncercie. Zginęły wówczas 22 osoby, ponad 100 doznało obrażeń. Samorządowcy, przedsiębiorcy i organizacje społeczne apelują do premiera o specustawę dla regionu Turowa. Ich zdaniem bez szybkich decyzji Zgorzelcowi i okolicom grozi gospodarcza zapaść podobna do tej, którą w latach 90. przeżywał Wałbrzych. Chodzi o przygotowanie regionu na wygaszanie kopalni i elektrowni Turów, mówi burmistrz Zgorzelca Rafał Gronicz.
2: Chcieliśmy wcześniej apelować do premiera o uwzględnienie naszego regionu w strategii rozwoju Polski, ale według doniesień medialnych pan premier zdecydował się ją odrzucić z uwagi na dynamicznie zmieniającą się sytuację geopolityczną. I owszem, żyjemy w dynamicznych czasach, ale w naszym regionie sytuacja jest na tym samym złym poziomie od lat.
0: Burmistrz ostrzega, że bez nowych inwestycji zagrożonych może być kilka tysięcy miejsc pracy. Brak działań oznacza odpływ mieszkańców, zamykanie szkół i problemy finansowe gmin. Muzeum Kinematografii w Łodzi z okazji swojego jubileuszu otwiera dziś wystawę 40 skarbów na 40-lecie. Eksponaty wybierało grono znanych osób, które tworzą polską kinematografię. Reżyserów, filmoznawców, krytyków filmowych i muzealników. Poprosiliśmy ich, aby wybrali jeden obiekt z kolekcji muzeum, która liczy ponad 90 tysięcy muzealiów, mówi dyrektorka placówki Marzena Bomanowska.
3: Wyszedł z tego taki zbiór, który reprezentuje bardzo pięknie wszystkie działy kolekcji Muzeum Kinematografii. To znaczy są i pamiątki osobiste po twórcach, i na przykład fotosy filmowe, i urządzenia, sprzęt taki jak kamery czy projektory. I jest jeden kostium i nawet jest jedno ubranie, które nie jest kostiumem filmowym, ale prawdziwym mundurem, który należał do amanta

0: małym i umiarkowanym. Tylko na wschodzie na jakiś czas może pojawić się więcej chmur.
1: Mały deszcz.
0: Miejscami przelotny, tak, opady, słabe deszcze. Deszcz czy deszcze?
1: Deszcze, nie, spokojnie.
0: Wiatr nie sprawi większych problemów, choć na północy będzie okresami dość silny, a na wschodzie...
1: Porywisty chwilami.
0: Na termometrach w najcieplejszym momencie od 15...
1: A na zachodzie 26.
0: Tak, w centrum 21.
2: Poranna manna.
0: Delikatnie mnie pan osłabił.
1: A ja lubię, bo ja jestem troszkę taki niespodziewany.
0: To jest naprawdę wielka wartość doprowadzić do sytuacji, w której można to robić i właściwie nie ma wstydu.
1: Nie ma? Nie ma. A skąd?
0: Ludzie albo wybaczają, albo po prostu jakby już... Albo
1: bo jakbym ja to... Ten to zawsze.
0: Bo jakbym ja to zrobił, albo ktoś inny, a to dlaczego? Bolą zęby.
1: Nie,
0: ale to jest komplement z mojej strony. To jest naprawdę imponujące.
1: Że ja nobilituję obciach, tak? To chcesz powiedzieć?
0: Nie, że panu to uchodzi płazem.
1: Nie całkiem. Przychodzą listy też takie, których obrywa mi się bardzo.
0: No tak. No ale to moja wina.
1: No twoje, bo ty jesteś takim troszkę podlecem chwilami.
0: Ja po prostu jestem... No tak, już nie, dobra, nie, my nie znęcajmy się nad sobą wzajemnie.
1: Nade mną.
0: Nie tam. A propos slackline'a jeszcze...
1: 2, 4, 280.
0: Tak, z zeszłej godziny przyszedł jeden mail dotyczący... Właściwie pytanie takie trochę, tam była może nie obraza, ale zdumienie, że jak mogliśmy, mówiąc o slackline, nie wspomnieć o Kubie Morawskim. Ja to się przyznam, że po prostu nie jestem takim fanem slackline'a i nie wiedziałem, ale mamy Kubę Morawskiego, który jest mistrzem świata w prędkości na slackline'ie, w najszybszym przejściu na kilometr, 300 metrów i 100 metrów. Co więcej, zrobił 1,5-kilometrowego slacklina tyłem.
1: O rany.
0: Kilometr z zasłoniętymi oczami. I nie wiem do końca, co to oznacza, bo podejrzewam, że chyba miał te ręce związane z tyłu, ale 500 metrów bez rąk.
1: Ale chwileczkę, a to idzie po tym slacklinie, a ręce co?
0: No nie wiem, bo rękami jednak człowiek balansuje, prawda?
1: Balansuje.
0: A jak ich nie ma, no to musi mieć je związane, no bo co?
1: Czyli ma unieruchomione ręce i idzie tym slacklinem?
0: Tak, 500 metrów przeszedł.
1: To są po prostu nieprawdopodobne informacje dla normalnego człowieka. Ja nie jestem normalny, bo jestem już emerytem i slackline jest mi obcy. Nigdy nie chodziłem po slacklinie.
0: No to niech pan sobie wyobrazi, że jest też coś takiego jak slackline free solo. Tak samo jak można się wspinać w górę. No wspinać się można chyba tylko w górę.
1: Właśnie, tak, bądź tak, ostrożny, tak.
0: I to się nazywa
1: wspinam się w dół.
0: Free solo, parabola lotu. To też tak samo można chodzić po slacklinie.
1: Ale co znaczy parabola?
0: No parabola lotu, no to a propos wspinać się do góry. No bo parabola...
1: Ja wiem, tak, ale co mówiłeś o tym free coś?
0: Free solo, czyli chodzenie bez uprzęży na przykład.
1: To tak jak chodzą w cyrku czasem.
0: Tak.
1: Po linie, ale, z kijem.
0: Ale był też taki film, nie wiem, możliwe, że pan go widział, Man on Wire.
1: Widziałem, tak.
0: Philippe Petit, 74 rok i przejście właśnie na takiej linie, tylko to nie był slackline, to była chyba stalowa lina naprężona między wieżami World Trade Center. Tak. No z tą różnicą, że wtedy, w tym 74 roku, on tam przeszedł z, nie wiem jak to się profesjonalnie nazywa, no, z kijem po prostu do balansowania.
1: No wiesz, ale... Ale bez uprzęży.
0: Ale bez uprzęży, tak. To był właśnie jeden z tych, no chyba pierwszych śmiałków, którzy tak...
1: Ciekawe, czy teraz chodzą z kijem, tak bez uprzęży, bo to jest właściwie o krok od samobójstwa.
0: Ale mówię, free solo, teraz chodzą

0: bez uprzęży i bez kija.
1: Ale po slacklinie?
0: Po slacklinie.
1: Ale ja mówię o napiętej linii. Aha. Na drucie sztywnym takim. No.
0: Nie wiem.
1: No właśnie.
0: Trudne pytania mi pan zadaje, ale Man on Wire z 2008 roku polecam.
1: Jego, to był 2008?
0: No wtedy ten film został wydany.
1: To może przejdziemy do szczytu.
0: Może do szczytu. Mam wybór, mogę dać panu. Daj. Albo Senegal, taki trochę elektroniczny, a trochę lokalny, albo Korea Południowa, właściwie podobnie, trochę lokalna, a trochę elektroniczna.
1: A ty mi tej Korei nie podsuwałeś już tydzień temu?
0: Nie, bo to propozycja od Mateusza. Aha. Więc albo Korea, albo Senegal.
1: Ja mam wybrać? A nic nie wiem, czym to się różni.
0: No jedno jest z Senegalu, a drugie z Korei.
1: Aha, w ten sposób.
0: Tak.
1: To może poproszę Senegal.
0: Proszę.

0: I co pan na taki Senegal?
1: No taki nowoczesny bardzo. Jak na Senegal, to mi się wydaje nowoczesne.
0: Dosyć nowoczesne. To zasługa akurat francuskiego producenta, ale podstawa jest absolutnie senegalska. Zresztą wczoraj to było wszystko w szczycie poruszane, więc chyba nie będę zdradzał za dużo, bo państwo mogą sobie posłuchać przecież w podcastach. Tak? Podcastach?
1: Podcastach.
0: Tak, są patronami. Och, skoro jestem przy podcastach i przy, właśnie, przy patronach. Skoro... Och, cudownie. Bo pisała Agata z BB, nieustająca patronka. I napisała, żeby nie było, że nagonka, drogi Marianie. Jednakże, to ważne słowo w tym mailu, w ubiegły piątek pod koniec audycji dla podkręcenia atmosfery, jak pisałeś, puściłeś w eter, że Agata z Bielska straszy, że przestanie być patronką. Bo to był ten mail, co tam napisała, że po tym żebraniu ona nie jest pewna, czy podniesie. Bo akcja podbi stawkę.
1: Bo myśmy ciągle żebrali, tak?
0: Nie ciągle, ale tak, ale wspomnieliśmy. Dzisiaj nie będziemy, bo już zrobiliśmy to w zeszłym tygodniu, państwo pamiętają i przecież ci, co mogli, to podnieśli, a ci, co zapomnieli, to właśnie sobie przypomnieli. Ale pisze dalej Agata, że prawda była zupełnie inna i że Agacie oberwało się później od znajomych i rodziny słuchających.
1: A to inna Agata?
0: Nie, no ta sama.
1: Ta sama?
0: Oberwało jej się, bo słuchała jej rodzina i znajomi. I oni wiedzieli, że Agata z BB to jest ta Agata.
1: A to jest ta Agata ciągle, ta
0: to jest
1: sama.
0: Ta sama Agata, ten sam mail. No i prosiła, czy nie można by tego trochę odszczekać, albo chociaż odmiałczeć rzucony, jak napisała, paszkwil. Zaraz mi się oberwało.
1: No to musisz ty odszczekać.
0: No właśnie to czynię, ponieważ Agata nie straszyła, że odejdzie. I
1: a może jest więcej Agat w BB?
0: Już to kiedyś zrobiliśmy i dostaliśmy 150 maili od...
1: Wszystkich Agat.
0: Nie pamiętam, czy od Agat. Ale dobra, prosimy w takim razie od maile od Agat z BB.
1: A teraz... to wtedy Zbyszek się odezwie. On jest stałym... korespondentem.
0: Tak, zmieni imię. Kogoż to moje oczy widzą?
1: Moje oczy widzą?
2: Ze śpiewnika Bukartyka.
3: Drodzy słuchacze Radia Nowy Świat, koledzy prowadzący, nie ma mnie w mieście, dlatego to, co słyszą państwo w tej chwili, to mój głos sprzed dwóch dni. Jeśli, jak zakładam, słyszą mnie państwo w piątek, to tego dnia wieczorem zagram w Jaworkach w muzycznej owczarni. Piękny duecik z Maćkiem Kortasem. Będzie lirycznie, serdecznie państwa zapraszam, a teraz do konkretu, czyli do przygotowanej przeze mnie na dziś piosenki. Przygotowałem ją dla państwa jakieś 30 lat temu, bo płyta ukazała się w roku 1997, więc jeszcze w zeszłym stuleciu, a zakładam, że żeby się ukazała w tym roku, to wcześniej musiałem ją napisać i zrealizować, więc pewnie zbliża się do 30 ta piosenka. I to taki dokument z tamtych czasów, piosenka zatytułowana Albo, Albo. Pamiętam, że bardzo źle było widziane w kręgach balladowych moja próba odnalezienia się, żartobliwego odnalezienia się w takiej właśnie, jak to państwo za chwilę usłyszą, konwencji muzycznej. Mili państwo, to był żart. Ale tekst zupełnie na poważnie ilustruje stan polityczno-społeczny Polski sprzed lat 30, widzianej moimi oczyma. Zapraszam państwa do tej lektury. Może to państwa wzruszy, a może skłoni do refleksji, a może ubawi. Nie mam pojęcia. Albo, albo.
4: Oto

Zaskoczony jest przerażony. Nim zaczniemy go oceniać, spójrzmy na sprawę z jego strony. Ojciec ciągle zabierał mu pilota. Matka chowała przed nim rentę. Nie wytrzymał, śrubokrętem pchnął najpierw jego, potem ją. Lecz przecież to

0: A dlaczego napadali na Piotrka za to?
1: Może jego jak to powiedzieć, jego ultrasi, czy jego ultrasy?
0: Jego fani jego wizerunku, że nagle odstąpił od tego, że coś?
1: No dalej. Sprzedał się.
0: Ja wiem, ale to jest takie słowo, które padało kiedyś, nie wiem, czy teraz pada, że w momencie, kiedy artysta zrobił krok w lewo, albo w prawo, albo w bok od swojego normalnego stylu i trendu, to się nazywało zdrada. Zdrada. I to było ciężkie słowo jak kamień, które padało na tego nieszczęśnika, który wyszedł ze swojego nurtu, tak, toru.
1: Nie daj Boże, żeby poeksperymentował i spróbował zrobić
0: zdrada.
1: Coś nowego.
0: Ja nie wiem, czy teraz fani są tak samo zasklepieni w tym uwielbieniu jednego tylko wizerunku artysty, czy może pozwalają mu trochę zdradzić. Nie wiem tego. Nie jesteś rozmówcą, który ożywia dyskusję.
1: Nie jestem, ponieważ zastanawiam się nad tym, czy jakieś przykłady konkretne przychodzą mi do głowy współczesnych takich artystów, którzy właśnie skręcili w zupełnie inną alejkę. Ale wydaje mi się, że jednak jest duży, większy stopień jakiejś takiej, może nie wyrozumiałości. Bo kiedyś jednak, może to też przesytu po prostu artystów i tego, że jak już się człowiek do jakiegoś kiedyś przyczepił i pokochał wśród jednak mniejszej ich liczby, no to właśnie wtedy uznawał to za zdradę, że ktoś...
0: Może rzeczywiście tak jest. A w tej chwili, kiedy się tak patrzy na rynek tej młodej polskiej muzyki rozrywkowej, to oni idą takim szerokim gościńcem i tam nie ma miejsca na zdradę, bo to wszystko jest do siebie podobne. I ważne jest, żeby móc potem zaśpiewać to churalnie w zestawie takim czy innym. Po prostu jest wesoło i ma być i już.
1: Nasz kolejny gość zresztą też udziela się muzycznie i ma kilka projektów. Może będzie chciał.
0: Kolejny gość? Ale ten, co za chwilę będzie grał i śpiewał?
1: Nie.
0: Nie, to ten kolejny gość, to on już wszystko przeżył, jeśli chodzi o opinię na swój temat, i dalej wchodzi do studia i wciąż jeszcze wydaje z siebie kompozycje i piosenki.

0: staruszkowie McCartneyowie i Ringowie wystąpili, a my mamy teraz taką sytuację, o której zresztą mówiliśmy już w ubiegłym tygodniu, że porzucił nas, ale nie na długo, tylko na trochę, Klaudiusz, który opowiada tu o polityce i różne przynosi dźwięki. W związku z tym mamy do zagospodarowania fragment porannej manny i chcemy, aby było to zagospodarowane godnie na miarę naszych ambicji.
1: Może więcej, tak. Atrakcyjnie, niespodziewanie.
0: Ciekawie, tak. Intrygująco.
1: Śmiesznie?
0: Śmiesznie? Nie wiem.
1: Nie wiem. Niekoniecznie, ale to trzeba jeszcze, można by się zastanowić, jak jeszcze można w najgorszy sposób kogoś zapowiedzieć, żeby go straszliwie stremować.
0: Ale jeszcze zanim to zdradzimy, to ja chciałem powiedzieć, że to jest typowa w showbiznesie ogromna szansa, bo często wielkie gwiazdy rodzą się w ten sposób, że ktoś nie przyjechał, ktoś wyjechał, jest pilne zastępstwo, wchodzi ten artysta i robi absolutną furorę i to otwiera mu drogę do wspaniałej kariery.
1: Bardzo ładnie pan to zrobił.
0: I myśmy chcieli taką właśnie furtkę otworzyć nieśmiałemu człowiekowi, który towarzyszy nam od lat.
1: No już zaraz będzie 6 lat, państwo go znają z imienia i z nazwiska, ale ja nie jestem pewny, Kajtku, Kajetanie Strzelczyku, czy ty się odzywałeś na antenie jakoś wcześniej przy jakiejś okazji?
2: Chyba nie. Dzień dobry państwu.
0: Dzień dobry, Kajtek, dzień dobry. On tam parę razy takie słówko rzucił, ale to było naprawdę minimalnie. A teraz masz szansę, możesz tańczyć, śpiewać, stanąć na głowie, opowiedzieć żart. Wszystko możesz zrobić. Ale czy my zrobimy wywiad z Kajtkiem, czy po prostu powiemy bujaj się i pójdziemy spać? Nie.
1: Zobaczymy, Kajtek.
2: No, mnie strasznie zestresowaliście mnie przede wszystkim.
1: Nie słychać wstępem.
2: No, poza tym w miejsce Klaudiusza Slezaka. Ja mam takie przekonanie, że no nie jestem tak atrakcyjny jak Klaudiusz.
0: Ale w sensie wizualnym mówisz?
2: Również w sensie wizualnym.
1: No. Wiesz, gdybym notował.
2: On jest bardzo wysportowany.
1: Gdybym notował niektóre twoje wstawki, słowa i komentarze, które przez słuchawki do nas, czy nam podsuwasz właściwie, czasem również związane z polityką i wyjściami Klaudiusza, to bym tutaj się zastanawiał nad tą atrakcyjnością. Myślę, że mógłbyś mieć sporą siłę przebicia jednak.
0: Zdecydowanie tak. Ja nie chcę teraz prawić komplementów Kajtkowi, który jest troszkę może onieśmielony, ale on funkcjonuje nie tylko jako człowiek, który otwiera odpowiednie dziurki tam w tych swoich suwakach, ale bierze udział w audycji zdecydowanie. Ja się powołuję czasem na jego komentarze, bo on do tego jeszcze słyszy to, co jest na antenie. Także nie jest takim tylko robotem ruszającym suwakami. Kajtku, opowiedz nam o sobie.
1: Skąd przyjechałeś?
2: No ale wtedy jest odpowiedzialność po waszej stronie, bo ja wam do ucha, a to, czy to pójdzie na antenę, czy nie, to już wasza sprawa.
0: No ale ryzykujesz tym samym, że moglibyśmy być podli?
2: Nie rozumiem.
1: Nie no, raczej się nami zasłania.
2: Zasłaniam się, tak, ja, zasłaniam no, tak.
1: Się. Albo może też nas wpuścić czasem w maliny.
2: Poza tym taki występ jest trochę niebezpieczny, bo ja tu siedzę po tej drugiej stronie, mądrze się, mówię ludziom, jak mają mówić, ile mają mówić, tu nieładnie powiedziałeś, tu nieładnie wykorzystałeś intro, a teraz no, weryfikacja nastąpi.
0: Wiesz co, ja na twoim miejscu bym nie miał takiej obawy, ponieważ to nie jest mądrzenie się, to jest po prostu, ja mówię teraz śmiertelnie poważnie, to jest zawodowe podejście do roboty i Kajtek nawet pozwala sobie na korekty, które mógłby robić redaktor nadzorujący, bo Kajtek ma doświadczenie i tym samym uważam, poprawia jakość naszej anteny.
1: Zobaczymy, czy coś odpowie na to.
2: Nie, no chyba nie, chyba się zawstydziłem teraz.
0: No to może i dobrze, bo zasypiemy cię komplementami, a tymczasem ty jesteś też człowiekiem, który słyszy muzykę.
1: Słyszy, ale też ją...
0: O tym państwo chyba nie wiedzą.
1: No właśnie,
2: ja z wykształcenia jestem nauczycielem muzyki w ogóle.
0: No proszę, no proszę. i tym samym również układa pewne pasma nasze radiowe, bardzo to mi zresztą odpowiada, a poza tym jeszcze do tego ma fantastyczną umiejętność pamiętania, co niedawno było na antenie i parę razy mnie wyratował przed takim niepotrzebnym entuzjazmem co do utworu, który przed chwilą był wcześniej. Więc to wszystko bardzo się dobrze układa jako współpraca.
1: Ale poczekajcie, ja bym chciał wrócić do tego nauczyciela. A pracowałeś w zawodzie?
2: Nie. Ja jeszcze na studiach zacząłem pracę w radiu i tak mi zostało do dziś.
0: A te studia to były które?
2: To były studia na Akademii Świętokrzyskiej. Wychowanie artystyczne w zakresie sztuki muzycznej dokładnie.
0: A czy sam? No właśnie, teraz my wiemy trochę, ale czy sam czynnie jakąś muzykę uprawiasz?
2: Tak, prawie przez całe życie. Z większymi lub mniejszymi sukcesami.
1: No właśnie, to było moje kolejne
0: pytanie.
1: Jakie
0: to jest uprawianie?
1: No bo ja wiem, że tam się regały gdzieś po drodze pojawiały, chociaż nie wiem, czy one były pierwsze. Może nam uchyl rąbka tajemnicy.
2: Ja grałem z wieloma składami, to były i elektroniczne składy, i rockowe, i regałowe, i hip-hopowe. No.
0: Ale grałem jako no, co?
2: Głównie na bębnach.
0: Perkusista.
2: Głównie jestem perkusistą, lubię też siąść za klawiaturą czasami.
0: A, no popatrz. To my jesteśmy właściwie takie małe pętaki. Nie umiemy ani bębnić, ani grać porządnie.
1: No ale teraz poza, bo tutaj już wiesz zresztą, bo widzisz playlistę, więc wiesz co szykujemy, ale zanim to nastąpi, to poza takim bębnieniem ostrzejszym, to też prowadzisz przecież projekt, jak to ładnie nazwać, musiałem użyć nieładnego z angielskiego słowa, że healingowy, ale to
2: sound healingowy, muzyki mocy, tak. Używamy instrumentów elektronicznych i łączymy je z instrumentami, tak zwanymi instrumentami mocy. To jest duet Otulina, pozdrawiam Olgę Komorowską, właśnie, wokalistkę. I łączymy z instrumentami mocy, czyli z misami, z gongami, z różnymi tego typu zabawkami, dzwonkami.
0: Aha. Była taka piosenka, Bajo Gongo. To chyba. A co?
1: Ja byłem raz u Kajtka na występie, zaprosił mnie. Zrobiłem to, co się często zdarza na takich koncertach.
2: Czyli chrapałem.
1: Chciałem powiedzieć, że zasnąłem, ale cieszę się, że to doprecyzowałeś.
0: A to muzyka mocy powoduje?
1: No bo Kajtek, oni tak, no bo to jest takie, no bo to jest takie ambientowe granie, które ma jednak, zwłaszcza jak te misy są duże, one rezonują, to się często czuje w ciele, zwłaszcza jak to jest trochę mniejsza przestrzeń i te misy są blisko, ale Kajtek też tam chodzi z jakimiś różnymi dzwoneczkami, z przeszkadzajkami, więc Kajtek przeszkadzał nam, a ja przeszkadzałem Kajtkowi.
0: To się nie nadaje do porannej manny, bo my nie usypiamy, tylko budzimy. No ale co przygotowaliśmy do zagrania teraz?
1: Ale tak już przechodzimy no do, tak. Do... Czy to jest jedna z, poza Otuliną wspomnianą, jakaś ostatnie twoje wydawnictwo, gdzie się udzieliłeś, zwłaszcza w formie ostrzejszej bębniarskiej?
2: To, które widzę przed oczami? Mhm. Tak, tego zespołu już nie mam od kilku lat, ale to jest tak, ostatnie duże wydarzenie w moim życiu muzycznym, tak.
1: Zresztą miało to już premierę u nas na antenie, bo Kajtek mi tę płytę wręczył i mi się zrobiło bardzo miło. Jeszcze wtedy nie wiedziałem, a potem posłuchałem i jak Bigos był o 14, to był rok 2021, to ten utwór się pojawił i pomyślałem, że warto byłoby go przypomnieć. No, musieliśmy go tylko dżinglem delikatnie okrasić, bo tam się coś pojawia w środku, ale to przecież państwo wybaczą, bo to nie był Kajtek. Tak? Halo?
2: Tak. Tak, tak, tak, to nie byłem ja. Ja tam grałem na bębnach, ja nie przeklinałem. No ale wiadomo, hip-hop rządzi się swoimi prawami.
0: Właśnie, hip-hop, tak.
1: Kajtek Strzelczyk, bardzo ci dziękujemy, że państwo cię mogli troszkę bliżej poznać.
2: Dziękuję bardzo.
3: Uwaga, uwaga. Teraz będzie piosenka dla dorosłych.

0: każdy to ma swój czas.
1: Nie ma Klaudiusza, nie mądrzymy się na tematy polityczne.
2: Nie, nie będziemy.
1: Bo przez to wszyscy, którzy biorą udział, jakby bierny nawet w tym życiu, w naszym kraju, doskonale wiedzą, jakie mają poglądy i wygłaszają je, a potem się spierają trochę, potem się raczej nie lubią z tymi, którzy mają inne. To jest taki typowy krajobraz u nas w kraju, więc na razie odpoczniemy od tego i coś tam... A, grupa, kotki były?
2: Uwaga, nie, nie, nie, na początku Agata z BB, która wcześniej już się wdarła przeze mnie na antenę, pisze, że bardzo dziękuję za sprostowanie, a jeszcze bardziej dziękuję za Kajtka. Uratował mi wizję przyszłości mojego perkusisty domowego. Janek Black 13 w klasie instrumentów perkusyjnych i rodzice, którzy zastanawiają się, co on po tej szkole muzycznej będzie biedny robił.
1: będzie u nas realizował.
2: Tak, bardzo dziękuję za rozmowę. Już teraz nie będę go namawiać, żeby rzucił te bębny, ksylofony, wibrafony, kotły, marakasy, trójkąty też i nawet marimby i handpany. No,
1: jak on to Kajtek się na pewno przyłącza
2: jak
1: do
2: on
1: tego.
2: Na tym wszystkim gra, to jeszcze, o, marimby są fajne. I że może podniesie patronat, więc w ogóle sukces, to sukces Kajtka jest dzisiaj w takim razie.
1: Tak. Ale coś pytałem i zapomniałem, o co pytałem. Aha, czy na grupie kotki wygrały znowu? No dobra. Bo już to jest to obsesja moja.
2: Czyli chciałby pan wiedzieć jednak. Ja myślę, że tak, no, Asia wygrywa zawsze z kotkami. Ale wchodzę na grupę. Możemy nietypowe święta zrobić.
1: Zróbmy.
2: Bo nie było jeszcze. To państwo, radio na żywo. Międzynarodowy Dzień Uczestników Misji Pokojowych ONZ.
1: To bardzo ważne.
2: Światowy Dzień Zdrowia Układu Pokarmowego.
1: Bo bym chciał, żeby wszyscy mieli zdrowy układ.
2: Europejski Dzień Sąsiada.
1: Żeby sąsiedzi byli dobrzy dla swoich sąsiadów.
2: Tak, i mieli zdrowe układy. To tak. Dzień Działacza Kultury.
1: Żeby działacze kulturalnie działali.
2: Tak. I Dzień Weterana Działań Poza Granicami Państwa.
1: I również weterani poza granicami, żeby nie robi obciachu nam.
2: Aż tak. No dobra, załadowała się grupa. Teraz uwaga, sprawdzamy najtrafniejszy. No a siasko, tam 29 lajków.
1: Ale 29 lajków teraz sobie sama mogła wysłać. To nie jest sukces.
2: 29 kont, myśli pan, że ma Asia?
1: Może mieć. No ale... I koty mają, każdy kot ma swoje konto.
2: Ale chwilę niżej ma 23, dobrze, że jesteście mordeczki, napisała.
1: Ale mordeczki kotki, czy my?
2: Nie, no to do grupy, pieszczotliwie.
1: Czy nie do nas?
2: Tak. Ale kot Ani ma 24, więc też nieźle. Truskawki od Magdy 18, no, przegrywają z kotem. Czereśnie od Marcina tylko 17.
1: A skąd czereśnie wziął? Już są?
2: Nie wiem. Nie, no, nie wiem.
1: Ożywiłem się.
2: Kajtek mówi, że są. O, tak właśnie działa
1: czereśnie.
2: Kajtek.
1: To ja muszę kończyć audycję, muszę lecieć szukać czereśni.
2: O, dzień dobry, od Mieczysława ma 26.
1: Mieczysław?
2: Mieczysław wysoko jest. Jeszcze jest. O, i kolejny kot od Magdy 26. Czy to jest interesujące, jak my to mówimy?
1: Nie.
2: Okej. Okay.

0: Dzień dobry Państwu. Tu Radio Nowy Świat. Może ktoś teraz dopiero się, wiesz.
1: Myśli Pan, że ktoś się włącza na końcówkę?
0: Jest to możliwe chyba. Albo za granicą, wiesz, bo te różnice czasu i tak dalej, ktoś może akurat...
1: Poza tym mieliśmy się nie żegnać, bo pan...
0: Ale my się nie żegnamy.
1: ...sobie nie do końca życzył.
0: Nie, my mówimy do usłyszenia ewentualnie, albo mówimy... Przerywamy nasze nadawanie na chwilę, usłyszymy się za tydzień i takie te, żadne tam żegnać.
1: A ciekawe, która godzina jest teraz w Rwandzie?
0: W Rwandzie?
1: W Rwandzie. Dziewiąta, ta sama.
0: Ta sama?
1: Ta sama.
0: To Rwanda graniczy z Polską? Nie, głupie, tak, ja wiem. Ale to ciekawe rzeczywiście, bo tam Klaudiusz jest.
1: Tam jest Klaudiusz, możemy to powiedzieć, bo on to w swoich social mediach podawał. Pojechał jeździć na rowerze.
0: Po Rwandzie.
1: Jestem bardzo ciekawy jego doświadczeń.
0: Ja też.
1: Aż trochę żałuję, że nie jest tam w pracy, bo by nam mógł robić relacje, wysyłać filmy na social media i tak dalej, a on po prostu sobie zrobił wakacje. Ja myślę, że to jest trochę samolubne.
0: Z jego strony?
1: Tak. Delikatnie. Nie chcę mu tego wypominać, bo może jak przyjedzie, to przywiezie nam prezenty, a może...
0: Ja nie wiem, czy nam przywiezie prezenty,
1: ale... Chyba, że nie przywiezie nam prezentów?
0: Może nie przywieźć. A co byś chciał z Rwandy dostać?
1: No coś lokalnego. Albo może nasionko. Nie wiem, czy można nasionka przewieźć.
0: A wiesz, że nie można przewozić rzeczy lokalnych. Czyli nie może ci przywieźć na przykład żyrafy. Nie wiem, czy w Rwandzie są żyrafy.
1: Ale kawę może przywieźć na przykład jakąś.
0: Kawę?
1: Tak.
0: A Rwanda słynie z kawy?
1: Albo herbaty. Nie wiem.
0: Nie wiem.
1: Możliwe, że tak.
0: Ale może jakieś mają owoce na przykład pyszne, a niedostępne u nas.
1: A i pan by chciał owoc?
0: Ja bym chciał owoc. Soczysty, pyszny, rwandyjski owoc.
1: No, ale może nie przywieźć.
0: Może nie przywieźć. Wiem, że na pewno, ale oczywiście, że może.
1: No dobrze.
0: Może damy spokój Klaudiuszowi na razie. Niech sobie odpoczywa.
1: Na razie, ale jak wróci, to...
0: Jak wróci, to tak.
1: Będziemy się domagać. You need

0: Czyli
1: Kajtek Strzęczy, Kuba Jędras, Wiktoria Wikrowska,
0: Paweł Bikowski,
1: Adriana Bąkowska,
0: Urszula Zajączkowska,
1: profesor Ryszard Koziołek, Piotr Bukartyk, Paweł Orlikowski.
0: Mówiłem. Marian.
1: Wojciech Mann.
0: Tak. I to chyba...
1: Nie, Tomek był.
0: Był, ja mówiłem. Nie słuchasz mnie.
1: Słucham.
0: Mówiłem. Czyli teraz Państwu mówimy do usłyszenia, a jeśli były kamery czasem włączane, to do widzenia i do spotkania i do jedzenia. To jest straszne. Wstyd.

0: szorstkość, surowość, emocjonalność i punk. Zapraszamy do wysłuchania koncertu zarejestrowanego w naszym koncert hallu. Kasia Linz wystąpiła tam z piosenkami z albumu Obywatelka KL, autorskiego hołdu artystki dla twórczości Grzegorza Ciechowskiego. Po koncercie rozmowa Patryka Rabiegi z wokalistką oraz z udziałem publiczności. Do usłyszenia już dziś po godzinie 19. Już nic nie stało mnie.
1: Minęła 10:00, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Jeszcze co najmniej kilka dni potrwa dogaszanie pożaru lasu, który wybuchł w powiecie wołomińskim pod Warszawą. Akcja gaśnicza prowadzona jest na 300 hektarach. Las spalił się na około 100 hektarach. Mówił w TVN24 Wiesław Leśniakiewicz, wiceminister spraw wewnętrznych.
2: Nie można mówić, że mamy opanowany pożar, bowiem ciężka praca nocna przyniosło określone rezultaty, bowiem spróbowano mniej więcej ograniczyć możliwości takiego dynamicznego rozprzestrzeniania tego pożaru, ale ten element będzie w dużej mierze związany z warunkami atmosferycznymi. W nocy oczywiście była sytuacja taka, że nie mieliśmy w ogóle porywistych i silnych wiatrów, ale wiemy o tym, że Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przewiduje, że taka sytuacja nie będzie miała miejsca, bo w dzień przyjdą jednak wiatry nawet o prędkości 30 do 50 km. Wiemy o tym, że jeszcze te zarzewia ognia są i to dosyć dynamiczne.
1: W akcji gaśniczej bierze udział ponad 800 strażaków oraz blisko 250 pojazdów. Na miejsce nieustannie kierowane są kolejne siły i środki. Do wsparcia strażaków skierowano również 100 żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. Działania wspierają drony, śmigłowiec Black Hawk oraz samoloty gaśnicze Dromader. Prezydent Rumunii Nicus Ordan zwołał Najwyższą Radę Obrony Narodowej po tym, jak rosyjski dron uderzył w blok mieszkalny w Gałaczu i eksplodował, raniąc dwie osoby. Zarządzimy proporcjonalne środki w stosunku do Federacji Rosyjskiej, napisał prezydent Rumunii w poście na Facebooku. Swój wpis w serwisie X zamieściła też przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, która potępiła działania Moskwy, zapowiadając zwiększenie presji na Rosję i przygotowanie 21. pakietu sankcji. Stany Zjednoczone i Iran są bardzo blisko podpisania memorandum do porozumienia, które przedłużyłoby obowiązujące zawieszenie broni o kolejne 60 dni. Mimo postępów w negocjacjach, prezydent USA Donald Trump wciąż jednak nie podjął ostatecznej decyzji o zatwierdzeniu tej umowy. Nie mogę zagwarantować, że nam się to uda, poinformował wiceprezydent J.D. Vance. Dodał, że trudno powiedzieć kiedy i czy w ogóle Trump podpisze porozumienie z Iranem. Tylko do najbliższej niedzieli, 31 maja, można oglądać w Łodzi wystawę Grafika Polska w mieście Awangardy. Prezentowanych jest na niej 120 prac blisko 60 wybitnych twórców polskiej i światowej grafiki. Wszystko można obejrzeć w kinie Charlie, Habie Kultury. Zaprasza szef placówki Sławomir Fiałkowski.
3: Mamy reprezentację bardzo silną grafiki przedwojennej, powojennej, twórców znakomitych. Andrzeja Strumiło, mamy Rafała Olbińskiego, starowiejskiego Franciszka, Zdzisława Beksińskiego. Mamy oczywiście przedstawicieli New Pop Artu, czyli Łódź Kaliską. Mamy Drzeworyty, Grodgera, Skoczylasa. Mamy Władysława Strzemińskiego i Karola Hillera. Takiej wystawy nie było w Łodzi od 30 lat.
1: Jutro o 14:00 odbędzie się ostatnie oprowadzanie z kuratorem po wystawie Grafika Polska w mieście Awangardy. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat. Soulówka.

Nasze dzisiejsze spotkanie rozpoczęliśmy od dawki takiego bardzo skocznego i wesołego disco, a to był Carl Anderson, artysta wywodzący się z Lynchburg w stanie Virginia. Człowiek, który przez lata łączył świat muzyki i świat teatru, kina. Zaczynał jako aktor na Broadwayu,

Pojawiał się m.in. w produkcjach Normana Jewisona, reżysera znanego z takich filmów jak Skrzypek na dachu czy W upalną noc, ale jego kariera muzyczna zaczęła się w 1972 roku, kiedy podpisał kontrakt z wytwórnią Motown i pojawiał się m.in. jako chórzysta na kultowej płycie Songs in the Key of Life Stevie'ego Wondera z 1976, opus magnum dla muzyki soulowej, a w późniejszych latach tworzył własne solowe rzeczy. Za nami płyta Carl Anderson z roku 1982, płyta, która tak na dobrą sprawę jest kwintesencją disco początku lat 80., niekoniecznie już tego nurtu soulful disco, ale idącego bardziej w stronę brzmienia urban, które w drugiej połowie lat 80. zdominuje rynek. A za nami piosenka Buttercup. Ona wybrzmiała na otwarcie dzisiejszego programu. Dzień dobry Państwu. Jest kilka minut po godzinie 10. 29 dnia maja, czyli w ostatni piątek tego miesiąca. Witam się z Państwem bardzo serdecznie. Ja nazywam się Mikołaj Tyczyński, a to jest Soulówka. No i przed nadchodzącą godzinę będziemy słuchali bardzo ładnych piosenek, tanecznych, skocznych, wprawiających w dobry nastrój w kontekście zbliżającego się weekendu.

A to była bardzo ciekawa dawka disco, a także funku, autorstwa niezwykle interesującego artysty, który nazywa się Lenny White. Lenny White wywodzi się z Nowego Jorku, a żeby być precyzyjnym, to z Queensu. Jest to artysta, który swoją karierę zaczynał jako perkusista jazzowy i w czasie swojej kariery miał okazję współpracować chociażby z Milesem Davisem, ale też pojawiał się na płycie Red Clay Freddiego Hubbarda, jednego z największych trębaczy w historii jazzu. Znany jest też z występów razem z taką disco-funkową grupą 29 with Lenny White. Jednak to, czego dzisiaj wysłuchaliśmy, to album Attitude, który ukazał się w 1983 i jest w pełni solowym dorobkiem tego artysty. Z tej płyty dzisiaj wysłuchaliśmy utworu Didn't Know About Love Till I Found You i to jest kompozycja, która jest dyskotekowa z pewnymi elementami funku, ale i też ta perkusja prowadzona jest w sposób podobny dla jazzowej ekspresji. A przed nami teraz grupa Paris, która no, nie jest jakoś szczególnie znana. Wypuścili kilka singli, bardziej kilka piosenek, bo singiel jest jeden. I to jest I Choose You, a także Punkin' Funkin'. My posłuchamy sobie tej pierwszej kompozycji, która jest coverem utworu znanej słuchaczom soulówki przynajmniej, bo niekoniecznie szerokiej publiczności grupy Chicago Gangsters. Przepięknej kompozycji I Choose You w takiej bardzo ciekawej, dyskotekowej interpretacji. Mnie się ona podoba, mam nadzieję, że i Państwu również przypadnie do gustu. Przypomnę tylko, że mogą Państwo pisać w grupie patronów Radia Nowy Świat na Facebooku. Jest też mój mail mikołaj.tyczyński@nowyswiat.online, a także Instagram mikołajtyczker spisany przez CK.

Rok 1984 i kompozycja I Choose You w interpretacji grupy Paris. Przypomnę Państwu tylko, że w oryginale wykonywała ją grupa Chicago Gangsters, a pojawiła się ona na płycie I Choose You albo Blind Over You z roku 1975 i to jest przepiękna płyta, jedna z moich ulubionych. Jeżeli chcą sobie Państwo porównać te dwa utwory, to polecam sięgnąć po Chicago Gangsters. A przed nami teraz Philadelphia i grupa The Jones Girls, która co prawda wywodzi się z Detroit w stanie Michigan, ale to właśnie w Philadelphia zaczęły odnosić sukcesy, kiedy związały się kontraktem z Philadelphia International Records, wytwórnią zarządzaną przez Kennego Gambla i Leona Huffa. W czasie swojej kariery The Jones Girls były wokalistkami wspomagającymi m.in. Lou Rawlsa, Teddy'ego Pendergrassa, Aretha Franklin czy Diana Ross, więc miały panie okazję zbierać szlify od największych artystów muzyki soulowej. Przed nami dzisiaj album zatytułowany At Peace With Woman. To album z roku 1980. Płyta, która została w dużej mierze zaaranżowana przez Toma Bella, a także przez Lindę Screed, i posłuchamy sobie kompozycji, która nosi tytuł Children of the Night.

A to grupa, która nazywa się The Jones Girls, płyta At Peace With Woman, przepiękne granie, właśnie takie quiet, stormowe, ale też w tym wszystkim gdzieś w stylistyce soulful disco. Wspaniała rzecz. A przed nami teraz kolejny perkusista, który swoją karierę zaczynał od muzyki jazzowej, a nazywa się Norman Connors. To jest artysta, który tak na dobrą sprawę jest mimo wszystko większym producentem, kompozytorem niż wokalistą, ale też współpracował m.in. z Michaelem Hendersonem i utwór You Are My Starship, który pojawił się w 1976, zaaranżowany, skomponowany przez Normana Connorsa, a zaś śpiewany przez Michaela Hendersona, dał mu przypustkę do większej rozpoznawalności. Przed nami płyta Take It To The Limit, z której posłuchamy kompozycji Justify. To jest utwór bardzo dyskotekowy, wędrujący gdzieś w kierunku urban disco.

Take It to the Limit, album Normana Connorsa, z którego zagraliśmy fantastyczną dyskotekową. Mimo wszystko, mimo tego, że to był kierunek bardziej urban dyskotekowy, ale z taką soulful dyskotekową wrażliwością. Justify, świetna rzecz. A my teraz wędrujemy ku soulówkowej płycie tygodnia. No i tym razem takowy tytuł otrzymał album Back for More z roku 1980 autorstwa Ala Johnsona, świetnego wokalisty, który wywodzi się z Newport News w stanie Virginia, jednak mimo wszystko jego kariera zaczęła się od studiów na Howard University w Waszyngtonie, zasłynął współpracą z Dennis Wah Williams i ta jego kariera w późniejszych latach ruszyła. Płyta Back for More jest wspaniałą płytą, bo gdzieś snującą się na pograniczu soulu, trochę disco, trochę funku, pojawia się pewna wrażliwość również jazzowa na niej. I posłuchamy sobie z tego albumu dwóch kompozycji. Pierwsza z nich nosi tytuł I'm Back for More i jest to utwór, który wykonał razem z Gene Karn, a w oryginale ta piosenka została nagrana przez znakomitą grupę jednego strzału, jednej płyty zatytułowana. Ta grupa nazywa się Leo Sonship, która to grupa Leo Sonship wydała wspaniałą płytę We Need Each Other, którą wielokrotnie graliśmy w soulówce. No i ta interpretacja I'm Back for More w wydaniu Ala Johnsona jest właśnie soulowa, z pewną taką dyskotekową dynamiką, szczególnie jeżeli chodzi o bass. Ale w tym wszystkim ten wokal Gene Karn też jest jakiś jazzowy. A później Tonight's the Night for Love. No bo jak przypominam Państwu, przy okazji soulówkowej płyty tygodnia gramy zawsze dwie kompozycje.

0: Ale Johnson, Back for More to nasza soulówkowa płyta tygodnia, z której zagraliśmy dwie kompozycje. I'm Back for More z udziałem Jean Karn, która to piosenka w oryginale została napisana przez Kennego Stauera i grupy Leo Sunship, a później Tonight's the Night for Love. No i to tak na dobrą sprawę, szczególnie Tonight's the Night for Love to kwintesencja soulful disco i mnie ten utwór bardzo kojarzy się z płytą Give Me the Night George'a Bensona, która również ukazała się w 1980 roku, więc być może jakiś wpływ Quincy'ego Jonesa jako producenta i George'a Bensona jako wokalisty była. A przed nami teraz płyta Roads of Life Bobby'ego Womacka, znakomitego wokalisty, gitarzysty, po którego twórczość regularnie sięgamy, a dzisiaj z tej płyty snująca się gdzieś na pograniczu soulu, funku, czasami pewnego rodzaju bluesa, How Could You Break My Heart?
1: Answer that phone, she gotta be there. All the clubs are closed.
2: Who is this?
1: Hey, baby, this is me.
2: Don't you know what time it is?
1: Well, I want to talk
2: I
1: to
2: have
1: you.
2: To get up in the morning and go to work. Call me back tomorrow night.
1: Damn, it's cold.

cały Bobby Womack, znakomicie snujący się na pograniczu różnych gatunków. How Could You Break My Heart z płyty Roads of Life z roku 1979. I to by było prawie na tyle w czasie naszego dzisiejszego spotkania w Soulówce. Bardzo Państwu za nie dziękuję. Ja nazywam się Mikołaj Tyczyński i pozdrawiam Państwa bardzo serdecznie z Wadowic, gdzie trwa 9. edycja Junior Jazz Festival, gdzie mam okazję słuchać i recenzować młodych jazzmenów. A na zakończenie znakomity chicagowski wokalista, który nie zyskał wielkiego uznania. Walter Jackson, Someone Saved My Life Tonight. Do usłyszenia.

0: Minęła 11:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Piotr Topuliński, dzień dobry, zapraszam. Na początek wiejska, jest decyzja posłów.
1: Głosowało 429 posłów, za 230, przeciw 198 osób, wstrzymała się jedna osoba. Sejm uchwalił ustawę o statusie osoby najbliższej, związku i umowie o wspólnym pożyciu.
0: Ogłosił marszałek Włodzimierz Czarzasty. Teraz ustawą zajmie się Senat. Prezydent już stwierdził, że nie podpisze ustawy, która proponuje alternatywy małżeństwa. Pół godziny temu Karol Nawrocki spotkał się z dziennikarzami, skomentował m.in. ruch prezydenta Ukrainy. Wołodymyr Zełański nadał jednej z jednostek sił zbrojnych swojego kraju imię bohaterów UPA. Podczas II wojny światowej ukraińska powstańcza armia była odpowiedzialna za ludobójstwo Polaków na Wołyniu. Karol Nawrocki ocenił tę decyzję bardzo krytycznie, dodał, że dostarczy ona wiele tlenu rosyjskiej propagandzie.
2: Bardzo poważnie odniosłem się do apelu narodu polskiego i pana posła Płaczka, który wysłał do mnie taki apel. I 8 czerwca odbędzie się posiedzenie kapituły Orderu Orła Białego i ja zaproponowałem, aby jednym z punktów było odebranie prezydentowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego. Oczywiście to nie jest decyzja prezydenta, ostateczna decyzja jest prezydenta, ale mówiąc państwu o pewnych mechanizmach, musi odbyć się kapituła. Taka kapituła odbędzie się 8 czerwca. Jestem oburzony.
0: Prezydent Wołodymyr Zełenski otrzymał najważniejszy polski order w kwietniu 2023 roku z rąk prezydenta Andrzeja Dudy. Od rana mówimy o wydarzeniach w Rumunii. W nocy na jeden z budynków mieszkalnych spadł rosyjski dron. Do zdarzenia doszło w miejscowości Gałacz przy granicy Rumunii z Ukrainą i Mołdawią. Tymczasem, jak podają ukraińskie władze, rosyjska armia przeprowadziła atak dronami na turecki statek handlowy zmierzający z obwodu odeskiego do Turcji. Wybuchł pożar, a dwie osoby zostały ranne. Więcej spraw międzynarodowych za chwilę na naszej antenie, to w audycji Cały Nasz Świat. Na koniec jeszcze tenis. Jedno jest pewne, wygra Polka. Za godzinę w trzeciej rundzie French Open Iga Świątek zagra z Magdą Linet. To będzie pierwsze polskie starcie w wielkoszlemowym turnieju od 11 lat. Poprzednio w sierpniu 15 roku podczas US Open Agnieszka Radwańska wygrała w drugiej rundzie właśnie z Magdą Linet. Dziś Radwańska jest trenerką tej zawodniczki. To był serwis Radia Nowy Świat.
3: Cały nasz świat.

0: kiedy to zleciało. I nie mówię o tym, że mamy godzinę 11:06 na zegarze. Pytam, kiedy to zleciało, mając na myśli to, że przed nami ostatnie w maju. Spotkanie w audycji Cały Nasz Świat.
1: Do mnie rano też to doszło, że to czerwiec już prawie.
0: I jak sobie uświadomiłem, co się działo na początku maja i ile się wydarzyło do dziś, to pomyślałem sobie, matko, ile to, za iloma rzeczami my gonimy, zastanawiamy się, czy to ważne, czy to nieważne. A potem okazuje się, że po miesiącu, mimo że wydarzyło się tak wiele, w wielu kwestiach stoimy w miejscu,
1: no tak, prawda.
0: No właśnie, będziemy się przyglądać tym różnym wydarzeniom w różnych zakątkach całego naszego świata. Tomasz Ławnicki.
1: Jan Janczy, dzień dobry, będziemy z Państwem do południa i bardzo się z tego powodu cieszymy, no bo właśnie jest o czym opowiadać, na pewno o Ukrainie i o sytuacji w Kijowie. Ostatnie dni to zmasowane ataki na stolicę, dziesiątki rakiet, kilkaset dronów. W Kijowie parę tygodni temu była Helena Krajewska z Polskiej Akcji Humanitarnej. I już za parę minut porozmawiamy o tym, jak żyje stolica Ukrainy w czasie wojny, a także może nawet przede wszystkim o sytuacji humanitarnej w mieście. Sprawdzimy też wieści spoza naszego najbliższego regionu z dr Barbarą Kratiuk z Akademii Biznesu w Istule. Przyjrzymy się Indiom i wizycie amerykańskiego sekretarza stanu Marco Rubio w tym kraju. Najpilniejszym tematem rozmów są problemy energetyczne, bo kryzys wokół cieśniny Ormus bardzo mocno dotknął Indie, które z zagranicy sprowadzają znaczną część potrzebnej państwu energii. Nie zaniedbamy też Ameryki Południowej i historii. Przed godziną 12:00 kartka z kalendarza i chyba spokojnie można powiedzieć, że czegoś takiego w naszym programie jeszcze nie było.
0: Nie, jeszcze tak daleko nie sięgaliśmy. Nie chodzi tutaj o odległość w kilometrach, ale tak daleko wstecz, jeśli chodzi o czas tych wydarzeń.
1: To będzie historia bardzo odległa, ale to zostawiamy na koniec, a zaczynamy od przeglądu aktualności ze świata.
0: Moskwa. Pożar w rafinerii w mieście Jarosław, blisko 300 km na północ od rosyjskiej stolicy. Władze potwierdziły, że płonie jeden ze zbiorników z paliwem, który nocą został trafiony ukraińskim dronem. Rafineria w Jarosławiu to czwarty co do wielkości tego typu zakład w Rosji. Kilka dni temu Moskwa zapowiedziała odwet za ukraińskie ataki na jej terenie. Celem ma być przede wszystkim ukraińska stolica. Na początku tygodnia Rosjanie dokonali masowego ataku na Kijów z wykorzystaniem rakiet balistycznych Oresznik. Zginęło kilka osób, kilkadziesiąt zostało rannych. Zniszczenia objęły 7 z 10 dzielnic Kijowa. I o tym już za moment w naszej pierwszej rozmowie.
1: Waszyngton. Jest wstępne porozumienie między USA a Iranem, potwierdza wiceprezydent J.D. Vance. Zaznacza jednak, że aby weszło ono w życie, konieczny jest podpis Donalda Trumpa, a na razie nie ma pewności kiedy i czy w ogóle prezydent umowę zatwierdzi. Do ustalenia jest kilka kwestii językowych, mówi Vance. Serwis Axios podawał wcześniej, że porozumienie dotyczy przedłużenia zawieszenia broni o 60 dni i rozpoczęcia negocjacji na temat programu jądrowego Teheranu. Irańska agencja IRNA, pisząc o zbliżeniu stanowisk obu państw, zaznacza, Stany Zjednoczone nie pokonały Iranu i dlatego nie mogą dyktować swoich warunków jako strona zwycięska. Iran wojny nie przegrał, więc słusznie domaga się takiego porozumienia, które odzwierciedla jego silniejszą pozycję negocjacyjną.
0: Tel Awiw. Rozkaz przejęcia kontroli nad 70% terenu strefy Gazy wydał izraelskiej armii Benjamin Netanyahu. Premier przyznał, że wojsko kontroluje obecnie 60% palestyńskiego terytorium. Szef rządu nazwał to wywieraniem presji na Hamas, a Hamas odpowiada, że to ewidentne złamanie porozumienia z ubiegłego roku. Na jego mocy wyznaczono tak zwaną żółtą linię, która pozwala Izraelowi na nadzór nad nieco ponad połową terenu strefy. O łamaniu rozejmu przez Izrael mówią też władze w Bejrucie. W ostatnich dniach ataki na Liban nasiliły się. Wojska lądowe zajęły kolejne terytoria na południu kraju, a na przedmieścia Bejrutu po raz pierwszy od 3 tygodni spadły izraelskie rakiety. Tel Awiw twierdzi, że celem ataków jest Hezbollah. Liban natomiast podaje, że wśród ofiar są kobiety i dzieci.
1: Budapeszt. Parlament Węgier zdecydował o utrzymaniu członkostwa w Międzynarodowym Trybunale Karnym. To diametralna zmiana decyzji, jaka zapadła za rządów Viktora Orbana. Ponad rok temu deputowani przyjęli ustawę prowadzącą

0: są do opuszczenia Trybunału. Orban zaproponował taki krok w związku z planowaną wizytą Benjamina Netanyahu. Kilka miesięcy wcześniej Trybunał w Hadze wydał nakaz aresztowania premiera Izraela oraz ówczesnego ministra obrony Joława Galanta. Obu oskarżono o zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości w związku z wojną w Strefie Gazy. Netanyahu bez przeszkód odwiedził Budapeszt wiosną ubiegłego roku.
1: Waszyngton. Na łeb na szyję spada poparcie dla Donalda Trumpa. Serwis Real Clear Politics, który analizuje dane z badań opinii publicznej, podsumował wyniki 16 ogólnokrajowych sondaży. Wskaźnik nieprzychylności wobec prezydenta USA wynosi ponad 58%. To więcej o prawie jeden punkt niż na koniec pierwszej kadencji Trumpa tuż po krwawym ataku na Kapitol. Dla republikanów to poważne zmartwienie, bo już za miesiąc w USA odbędą się wybory uzupełniające do kongresu. Jednym z głównych powodów spadku notowań głowy państwa jest przedłużająca się wojna z Iranem. Do tej wojny nawiązał podczas środowego koncertu w Waszyngtonie Bruce Springsteen. Muzyk zaczął występ od utworu War, a zapowiadając piosenkę nazwał Trumpa rasistą, zdrajcą i człowiekiem bez kompetencji.
0: Paryż. Symboliczna decyzja francuskiego Zgromadzenia Narodowego. Izba Niższa Parlamentu przyjęła projekt ustawy uchylającej prawo z XVII wieku, regulujące kwestie niewolników. Tak zwany Czarny Kodeks został uchwalony za rządów Ludwika XIV. Ustawa określała niewolników jako majątek ruchomy, legalizowała na przykład okaleczenie ich jako karę za próbę ucieczki i przewidywała karę śmierci za uderzenie swojego pana. Niewolnictwo zostało zniesione we Francji w XIX wieku i choć Czarny Kodeks od dawna nie był stosowany, to do tej pory formalnie go nie anulowano. Inicjatorem zmiany prawa był poseł pochodzący z Martyniki. Decyzja zapadła jednogłośnie.
1: Bukareszt. Rosyjski dron rozbił się w Rumunii. Do incydentu doszło o 3 w nocy w mieście Gałacz, niedaleko granicy z Ukrainą. Dron uderzył w dach wieżowca. W bloku wybuchł pożar. Ranne zostały 2 osoby. Z budynku ewakuowano wszystkich mieszkańców. Szefowa rumuńskiego MSZ, Oana Toju, oceniła, że ten incydent oznacza poważną i nieodpowiedzialną eskalację ze strony Federacji Rosyjskiej. Zapowiedziała, że Bukareszt podejmie niezbędne działania dyplomatyczne. W Rumunii ten atak oczywiście wywołał zaniepokojenie, ale to i tak nie do porównania z tym, jak na co dzień wygląda sytuacja w Ukrainie.
2: Cały nasz świat.
0: I o tej codzienności właśnie teraz porozmawiamy. Jest już z nami w studiu Helena Krajewska z Polskiej Akcji Humanitarnej. Dzień dobry, Heleno.
3: Dzień dobry.
0: Podkreślam to, że jesteś w studiu, bo zazwyczaj, gdy rozmawiamy, to łączymy się z terenu. Ty jesteś w terenie, tak przynajmniej było ostatnio i był to Charków, jeśli dobrze pamiętam. A teraz niedawno byłeś w Kijowie. Zaznaczmy może na wstępie, że ten wyjazd miał miejsce jeszcze przed tymi zmasowanymi atakami z ostatniego weekendu, ale na pewno jak każda taka wizyta na miejscu dostarczył wielu cennych obserwacji na różnych polach. Powiedz, jaki obraz zastałaś, jak wygląda stolica w czasie wojny, co ty widziałaś, zobaczyłaś w miejscu, które wprawdzie jest w głębi kraju, ale do którego cały czas jednak rakiety i drony docierają?
3: To prawda. Akurat miałam to szczęście, że wyjechałam 2 tygodnie temu, więc te ostatnie ataki mnie nie dotknęły, ale dotknęły dosłownie ostatniej nocy te zmasowane ataki w połowie maja. I powiem, że przez te kilka tygodni, kiedy przebywałam w Kijowie, Kijów był w zasadzie, jak na to, czego można by się spodziewać, był dość spokojny. Nawet udało nam się doświadczyć 3-dniowego zawieszenia broni. Też byłam w innych miastach w tym czasie, ale było wiadomo, że to jest taki spokój przed burzą, szczerze. I niestety te ataki, które nastąpiły dosłownie kilka dni później, były straszne. No, wszyscy widzieliśmy obrazki ze stolicy, z tego budynku, który został w całości zniszczony. W końcu 20 kilka osób straciło życie i było to naprawdę tragiczne. Ale tak, do takich wydarzeń dochodzi cały czas w Ukrainie. Tylko nie słyszymy o tym, że na przykład tak jak teraz, dosłownie 2 dni temu w Chersoniu spadł pocisk na plac zabaw. I zostały, jedna osoba zginęła, zostały ranne dzieci, matka. Tak samo cały czas w Zaporożu dochodzi do takich sytuacji w różnych miastach i wsiach, w obwodzie charkowskim, więc to jest codzienność, tylko to już się do nas nie przebija. Za to bardzo często przebijają się takie obrazki, że właśnie jest spokojnie, przecież tej wojny już nie ma. Zobaczcie na Lwów, zobaczcie na inne miejsca. No ale dosłownie tuż przed tymi wielkimi atakami w połowie maja 800 dronów przemieszczało się w większości na zachód Ukrainy. W większości do tych miejsc, które my uznajemy za przecież takie bezpieczne, jak Łódzk, jak Równe, właśnie obwód lwowski, a nawet pierwszy raz w trakcie tej pełnoskalowej wojny w Uszhorod, który jest przy granicy, bardzo, bardzo, bardzo głęboko na południu i już na zachodzie, przy granicy ze Słowacją. Więc no niestety to potwierdza, że w Ukrainie nie ma bezpiecznych miejsc. Jeżeli chodzi o to, jak wygląda życie, ludzie starają się żyć. Ludzie starają się korzystać z tego, że już wreszcie jest ciepło, że wreszcie jest dobra pogoda. Ludzie chodzą do pracy, chodzą do szkoły, na uczelnie, robią zakupy. Ale to wszystko, ja zawsze podkreślam, że to się dzieje mimo wszystko, że to się dzieje pomimo tego, jak straszna jest ta sytuacja, bo kiedy idzie się spać wieczorem, nie ma się pewności, że następnego dnia człowiek się obudzi. I to jest w tym wszystkim najgorsze. To jest taka nierzeczywista rzeczywistość i coś, co trudno pojąć, jeżeli się tam nie jest na miejscu, albo nie rozmawia się, albo się nie informuje, nie sprawdza się tego, co się dzieje. Trudno to tak naprawdę zrozumieć, jakie to jest przeraźliwie dziwne uczucie i jak trudno jest z tym funkcjonować i żyć na co dzień.
0: To jest taka, ja bym to nazwał normalnością pozorną, to znaczy z jednej strony, bo sam widziałem też te zdjęcia z Kijowa z ostatnich dni i oczywiście ludzie chodzą na ulicach, samochody jeżdżą po tych ulicach,
3: kasztanowce,
0: ale na jednym ze zdjęć właśnie był taki obrazek, a na drugim planie kompletnie zniszczony budynek, który właściwie jest w gruzach.
3: Tak, właśnie wszyscy widzieliśmy chyba ujęcia z tego centrum handlowego zniszczonego przy metrze Łukieniówka. Ja wielokrotnie byłam przy tym centrum i doskonale pamiętam, jak wygląda targ, który i osoby, które sprzedawały różne warzywa, owoce, kwiaty tuż obok. I spojrzałam na zdjęcia dzisiaj rano. Znów ludzie rozłożyli się koło tego zniszczonego budynku. Funkcjonuje ten McDonald's, którego zdjęcia takiego, prawda, stopionego logotypu McDonalda w obiegłej sieci. To wszystko pokazuje taką niezwykłą wytrzymałość i niezwykłą siłę przetrwania, siłę woli osób, które jednak muszą funkcjonować w tej pozornej rzeczywistości, pozornej normalności w czasie wojny.
0: Właśnie nie wyjechałam stąd od początku agresji i nie zamierzam tego robić. Takie słowa często słyszeliśmy na wschodzie, na początku wojny tej pełnoskalowej już. Obserwowałaś, może też mówiąc o całym kraju, nie tylko na stolicy się skupiając, cały czas takie podejście, to znaczy no, niezłomne podejście po prostu.
3: Wiele osób jest bardzo zmęczonych tym, co się dzieje. Już psychicznie, pod względem takiego zmęczenia, już nawet to jest moment, w którym już psychika jest tak zmęczona, że jej ciało się poddaje. A z drugiej strony bardzo wiele osób, które powinno się ewakuować z terenów przyfrontowych, z terenów, na które codziennie spadają pociski, gdzie już powoli jest bardzo trudno w ogóle dostarczać jakieś podstawowe produkty, to one nie chcą. Nie chcą opuścić tego miejsca. Trochę dlatego, że uważają, że i tak wszystko da się przetrwać, ale z drugiej strony dlatego, że to jest ta ich ziemia, to jest to ich miejsce, to jest to ich mieszkanie, dom. I w momencie, kiedy się ucieka z domu, to traci się te korzenie, traci się system wsparcia dookoła, traci się swoją wioskę, jak to się mówi, prawda? Po angielsku. Wydaje mi się, że to jest właśnie najgorsze w momencie, kiedy trzeba opuścić dom, że zostawia się to, co jest znane i może straszne, ale znane swoje i jedzie się w nieznane, do miejsca, gdzie może będzie trochę wygodniej żyć, ale nie będzie...
0: Nie będzie tej historii,
3: nie będzie, człowiek zrywa wszelkie więzi. Myślę, że dlatego też wiele osób decyduje się na powrót z Polski, z Niemiec, ze Słowacji, Czech, z różnych miejsc do Ukrainy, choćby na zachód kraju, nawet jeśli nie do swojego, na przykład do swojego Dniepru, do swojego Chersonia, ale jednak chcą wrócić, bo to jest znane, bo to jest ich. Pytanie, na ile wystarczy? Na ile wystarczy tego przywiązania, tej siły przetrwania, bo naprawdę jesteśmy już po czterech latach tej pełnoskalowej wojny i w bardzo wielu miejscach widać, że to życie coraz trudniej prowadzić dalej. Bo zwłaszcza w takich miejscach jak Charków, gdzie pocisk leci no, w kilkadziesiąt sekund, więc żaden alarm nie ostrzeże przed tym, to jest już w którymś momencie przestaje to być nawet taka namiastka normalnego życia. A z drugiej strony ludzie mówią, no przetrwaliśmy tyle, przetrwamy dalej. To jest nasz kraj.
0: Po tych czterech latach oczywiście cały czas są bardzo duże potrzeby humanitarne i ty to widzisz od samego początku, jeżdżąc tam regularnie, a teraz te parę tygodni temu w Kijowie, co jest taką... Zimą mówiliśmy o generatorach, a teraz?
3: Jeżeli chodzi o generatory, to one dalej są potrzebne, ale dlatego może to wydawać się dziwne i my, na przykład ja byłam w blokach, w których instalujemy tuż obok takie wielkie przemysłowe generatory, bo przez to, co wydarzyło się w zimę, nadal nie dokonano tych wszystkich napraw, nadal nie ma prądu na przykład przez cały dzień, albo mogą być wahnięcia i wtedy nie działają te windy i wtedy nie działa oświetlenie w blokach i wtedy na przykład może się coś zepsuć też w hydraulice, więc te generatory dalej są potrzebne i cieszę się, że możemy je dostarczać, ale będzie gorzej w lato, bo w lato będą blackouty, bo będzie większe zapotrzebowanie na energię i co prawda ludzie nie będą przecież zamarzać w swoich mieszkaniach, bo będzie gorąco, ale bardzo, bardzo potrzeba tej energii, więc będziemy widzieć więcej blackoutów w lato na pewno. Ale te potrzeby humanitarne są najbardziej widoczne nie w Kijowie i zazwyczaj też nie w samych największych miastach, tylko zwłaszcza w takich mniejszych miejscowościach, prawda? Chociaż oczywiście w takich miejscach jak Cherson, czy Zaporoże, czy Charków, prawda? Czy Pawłochrad, no tam widać bardzo, że również są duże potrzeby humanitarne, ale najgorzej jest na linii frontu. Najgorzej jest tak 20-30 kilometrów od linii frontu, bo tam już w niektórych miejscach kończą się podstawowe produkty, albo trudno jest dojechać z uwagi na ostrzały, więc my tam musimy dostarczać poprzez takie międzynarodowe konwoje, czasem nawet takie produkty jak mydło, jak pasta do zębów, prawda? Takie bardzo podstawowe artykuły. I też w miejscach, w których trzeba się ewakuować, bardzo wiele osób musi przejść przez centra tranzytowe i tam te potrzeby są bardzo widoczne. Ja w lutym byłam w takim centrum w Łozowej, w obwodzie charkowskim, gdzie ewakuują się osoby z obwodu donieckiego, takich miejsc jak na przykład Słowiańsk. I one często biorą ze sobą jeden plecak albo kilka toreb i muszą z tym zbudować swoje życie na nowo. I wiele z tych osób nie chciało opuszczać swojego domu, tak jak mówiłam, ale jednak musi. I my nawet musimy ludziom przekazywać telefony komórkowe, żeby no, to jest podstawa w tym momencie, mieć telefon komórkowy. Nawet żeby zadzwonić do rodziny, powiedzieć, wydostałem się, jestem poza. Więc tam tak naprawdę potrzeba i pomocy finansowej, i psychologicznej, i podstawowych produktów. I dzieci potrzebują na przykład, żeby móc pójść do szkoły, potrzebują chociaż tych długopisów i, prawda, i zeszytów. No ale przede wszystkim potrzeba po prostu tego poczucia, że ktoś jest, że ktoś czeka. Bo jeżeli ktoś ucieka z jednym plecakiem, jedną torbą, no to już naprawdę, to nie jest podstawa, na której można coś budować, więc bardzo jest potrzebne to wsparcie. No a tego wsparcia jest coraz mniej dla Ukrainy, podkreślmy. Także dlatego, że jest wiele innych kryzysów. Jest przecież wojna w Sudanie, jest kwestia Strefy Gazy, jest kwestia w ogóle Bliskiego Wschodu, który stanął w ogniu. Ale jednak Ukraina cały czas krwawi, cały czas cierpi, ludzie cały czas tam się przemieszczają i potrzebują pomocy.
0: A jako Polska Akcja Humanitarna w jakiś sposób w tym momencie, biorąc też pod uwagę potrzeby, no i na tę porę roku, w której jesteśmy, tak jak mówiłaś, chociażby te blackouty, które są takim poważnym i realnym zagrożeniem, w jaki sposób działacie na miejscu?
3: My w tym momencie działamy w większości obwodów w Ukrainie, czy to sami, czy poprzez partnerów. Mamy tych partnerów ponad 20 i to są działania od pomocy takiej bardzo podstawowej właśnie na linii frontu, jak dostarczenie tych artykułów higienicznych, przez pomoc finansową dla ludzi, którzy nie mają jak się utrzymać, pomoc po ostrzałach, także w łataniu tych budynków, psychologiczną, remonty w instytucjach, które ucierpiały czasem w wyniku ostrzału, czasem dlatego, że właśnie nie było możliwości naprawiania ich podczas wojny, a także nawet do edukacji, jeżeli chodzi o miny lądowe. Więc to są bardzo, bardzo złożone działania w różnych częściach Ukrainy i mogę powiedzieć wprost, że obserwujemy dramatyczny spadek i zainteresowania wojną w Ukrainie, ale też w ogóle wpływów, czyli darowizn, bo coraz mniej osób przekazuje środki na pomoc tam na miejscu. Może dlatego, że wydaje się, że tam już nie ma tej wojny, jest bezpiecznie, ale ta wojna tam jest, więc jeżeli ktoś chciałby przekazać środki, to zapraszam na stronę pachor.pl/wpłać. Można to zrobić jednorazowo, można ustawić stały przelew. Dla nas to jest bardzo ważne, a dla osób, które są tam na miejscu, to jest po prostu taki lifeline, to jest coś, co pozwala nam dalej działać i pomagać im.
0: I to czasem może być coś, co decyduje o być albo nie być, mówiąc bardzo, już bardzo brutalnie. Helena Krajewska była dziś z nami. Bardzo ci, Heleno, dziękujemy. Polska Akcja Humanitarna.
3: Dziękuję.
0: Trzymamy kciuki za wasze działania na miejscu, powodzenie ich i no cóż, do usłyszenia w przyszłości i mamy nadzieję, że to będą dobre wiadomości z przyszłości.
3: Do usłyszenia. Dziękuję bardzo.
2: Ty humanitaru. daruj sobie. Ty humyć, daruj sobie.

0: Teraz w audycji Cały Nasz Świat zmieniamy obszar świata. Odwiedzimy najludniejszy kraj świata i chociaż najludniejszy, to jednak nie tak często skupiający uwagę całego świata, tak jak inne mocarstwa. Do Indii się przenosimy w audycję. Jest z nami dr Barbara Kratiuk, Obserwatorium Azjatyckie, Centrum Stosunków Międzynarodowych i Akademia Biznesu w Istula. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
0: Pani doktor, wyjdźmy od tego, co się działo w ostatnich dniach, bo spotykamy się parę dni po dość długiej wizycie sekretarza stanu USA w Indiach. I po tej wizycie do takiej świadomości europejskiej przebijały się tylko wypowiedzi Marco Rubio o tym, jak tam się toczą lub nie toczą, udają się czy nie udają negocjacje z Iranem. Nic w zasadzie o Indiach nie przedostało się do tej świadomości właśnie tutaj u nas w Europie. A czy to rzeczywiście jest tak, że te rozmowy dotyczyły wyłącznie Iranu i kwestii jakichś dotyczących Indii, relacji między Stanami Zjednoczonymi tam nie było?
1: Z pewnością nie dotyczyły tylko Iranu. Myślę, że Iran oczywiście był pewnym katalizatorem, bo też obecny konflikt w Iranie, atak Stanów Zjednoczonych i Izraela na Iran, no, sprawił Indiom ogromne problemy gospodarcze, co na pewno było ważnym tematem też dla premiera Modiego, ponieważ rozwój gospodarczy to było coś, co on zawsze obiecywał swoim obywatelom. No, w momencie, kiedy mamy tak ogromnie rosnące ceny ropy i wielką deprecjację rupii, no to jest dla Indii wielki problem.
0: I skąd tą ropę brać? Bo przecież w zasadzie niemal wszystko pochodziło z tych krajów Bliskiego Wschodu, tak? Z Zatoki Perskiej, a tymczasem trzeba poszukiwać nowych źródeł. Agencja Reutera ostatnio tak podsumowała, skąd Indie sprowadzają ropę i wychodzi, że coraz częściej z Ameryki Południowej, coraz częściej z Afryki, coraz rzadziej z Rosji. Natomiast przy tej wizycie Marco Rubio mowa była o tym, żeby Indie kupowały ropę ze Stanów Zjednoczonych. No bo przecież Trump nieraz mówił, jest między nami w handlu między naszymi państwami ogromny deficyt, musimy to jakoś załatwić. Czyżby przypadkiem, nie przypadkiem, ta wojna USA z Iranem załatwiła to, że Indie są zmuszone kupować amerykańską ropę, choć wcześniej nie za bardzo im się to uśmiechało?
1: No na pewno Amerykanie będą bardzo mocno do tego dążyć, żeby właśnie zmniejszać ten deficyt, chociażby właśnie sprzedając swoją ropę. Ale myślę, że Indusi będą się starali jednak szukać innych źródeł, bardziej na globalnym południu, bo oni się też bardzo mocno starają się kreować na takiego lidera państw globalnego południa, właśnie państw Ameryki Łacińskiej, Afryki, Azji Południowej. Więc to też by tak kiepsko wyglądało, jakby brali ropę od Amerykanów. Co więcej, moim zdaniem oni będą też próbowali wynegocjować kolejny rebat, czyli kolejne pozwolenie specjalne na to, żeby znowu móc kupować od Rosji. Bo mieli takie pozwolenie, kupowali około 1,5 miliona baryłek ropy dziennie od Rosji do 11 kwietnia bodajże. No i na pewno oni by bardzo chcieli do tego wrócić, ponieważ dla Indii Rosja pozostaje absolutnie strategicznym partnerem. I oni tutaj Rosji raczej nie będą chcieli zostawić.
0: Dlatego no, uściślimy. Powiedziałem, że z Rosji coraz mniej Indie sprowadzają ropy, ale to nie stało się tak, że Indie same z własnej woli zmniejszyły akurat ten kierunek dostaw.
1: Oj nie, to było pod ogromną presją polityczną i to ze strony Stanów Zjednoczonych, ze strony Kanady, ze strony całej Unii Europejskiej. I Indie mają bardzo za złe wszystkim tym aktorom, że są tak naciskane na to, żeby zmniejszać tę współpracę z Rosją, ponieważ Indie widzą się tutaj jako po prostu państwo, które kompletnie nie jest włączone w ten konflikt i że tutaj w ogóle jakby ich relacje z Rosją nie powinny w żaden sposób być jakby zmieniane siłą właśnie czy naciskami politycznymi. To też jest dla Indusów bardzo ważne. Indie przecież od lat współpracują chociażby też w kwestiach wojskowych z Rosją, już nie mówiąc właśnie o tym, że mieli tą ropę też jednak od Rosji bardzo tanio od czasu rozpoczęcia konfliktu.
0: Wspomnieliśmy o tym, że akurat zamknięcie tej cieśniny Ormuz wypadło w takim momencie, kiedy ta gospodarka Indii nie jest w najlepszym stanie. I niedawno premier Narendra Modi wystąpił z takim apelem do społeczeństwa, które też z tego europejskiego punktu widzenia brzmi dziwnie, śmiesznie. Zachęcił społeczeństwo, żeby nie jeździć na wakacje za granicę i żeby, broń Boże, czasem nie inwestować w złoto. Skąd ten apel?
1: Przede wszystkim chodzi o to, żeby zostawić walutę w państwie. Przez to też, że rupia spada tak naprawdę na łeb, na szyję, to jakiekolwiek, powiedzmy, wyjazdy zagraniczne Indusów automatycznie stają się dużo droższe i powodują ogromny odpływ tej waluty. A w momencie, kiedy naprawdę jest coraz trudniejsza sytuacja gospodarcza, no to Modi bardzo chce, żeby ta jednak waluta w miarę możliwości została w państwie i gdzieś tam, powiedzmy, nawet jak jeżdżą na te wakacje, to żeby jeździli w państwie, żeby ten obrót tą walutą został w Indiach. I podobnie jest ze złotem. Indie nie mają własnego złota, więc kupowanie złota oznacza też tak naprawdę odpływ waluty. A jest to o tyle trudne, że złoto jest takim bardzo tradycyjnym też prezentem ślubnym. Mhm. Bardzo dużo tego złota się kupuje właśnie na ślub, zwłaszcza dla panien młodych, które potem z tym, to złoto jest pewnym ich zabezpieczeniem na przyszłość, jakby, nie wiem, się rozwodziły potem w przyszłości ze swoim mężem.
0: I o ile ten apel w sprawie wycieczek zagranicznych, w sprawie kupowania złota dotyczy takich dosyć zwykłych ludzi, nie dotyczy on wielkich inwestorów. Tymczasem wielcy inwestorzy, widząc właśnie, że wartość rupii spada, absolutnie nie inwestują na krajowym rynku, bo tu stracą, tylko z tym swoim wielkim kapitałem pojawiają się gdzieś za granicą, choćby w Stanach Zjednoczonych. To nie jest jakoś, no, że ten ciężar, czy nie jest tak, że premier chce ten ciężar skutków gospodarczych przerzucić na zwykłych ludzi, a w ogóle nie dotyczy to wielkiego przemysłu?
1: Trochę na pewno, ale tutaj musimy pamiętać o tym, że pan premier Modi jest tutaj pod silnym wpływem dwóch najpotężniejszych rodzin indyjskich, między innymi rodziny Ambanich, która właśnie zasłynęła ślubem za 600 milionów dolarów, którzy na przykład użyczyli panu Modiemu też w trakcie jego ostatniej kampanii wyborczej swojego odrzutowca. W związku z czym pan Modi no nie do końca może zabronić swojemu największemu
0: sponsorowi,
1: czy może próbować jakby ograniczać działania swoich największych sponsorów, no bo to wiadomo, że to mogłoby się też dla niego źle skończyć i te już w tej chwili 12-letnie rządy BJP mogłyby się skończyć też po prostu ze względu na właśnie brak odpowiedniego sponsora, bo rodzina Ambanich równie dobrze nagle może zacząć sponsorować Kongres Międzynarodowy.
0: I to wtedy się sytuacja polityczna skomplikuje.
1: Dokładnie.
0: Powiedziała pani wcześniej o tym, że Indie starają się być takim krajem ważnym dla tego globalnego południa, między innymi dla Afryki. Miał się odbyć w najbliższych dniach taki kongres między krajami Indii i krajami afrykańskimi. Przedstawiciele tych krajów afrykańskich mieli przyjechać właśnie do Indii. Z powodu epidemii eboli ten kongres został odwołany, natomiast on się odbywa po ponad dekadzie przerwy. Dlaczego była ta przerwa i jak ważny jest ten kongres dla obu stron? Czy on jest ważniejszy dla Indii czy dla Afryki?
1: Moim zdaniem on jest pod wieloma względami ważniejszy dla Indii, ponieważ państwa afrykańskie już mają swojego głównego partnera.
0: Chiny.
1: I są Chiny, no dokładnie. I tutaj Indie muszą nadrabiać zaległości, tak jak zresztą musi nadrabiać te zaległości Unia Europejska czy Stany Zjednoczone, bo wszyscy są daleko w tyle za tym, jak Chiny mocno weszły w Afrykę. I oczywiście tutaj też trzeba pamiętać, że Indie niestety nie zawsze potrafią w takie właśnie organizacje multilateralne. Jeżeli popatrzymy nawet na samą Azję Południową, czyli region, który powinien być tradycyjną strefą wpływów Indii, to jest to prawdopodobnie jeden z najgorzej zintegrowanych regionów na świecie. I tutaj oczywiście to częściowo wcześniej był jeszcze COVID, ale też po prostu Indie muszą tutaj bardzo się starać, żeby faktycznie jakby zachęcić do siebie państwa afrykańskie. Oczywiście zaczęły teraz kupować trochę więcej ropy, między innymi z Angolii, ale to nie jest wystarczające, zwłaszcza, że Indie po prostu nie są widziane jako potencjalne źródło inwestycji w Afryce. Co dla państw afrykańskich jest tutaj kluczowe, że Indie nie są widziane jako, nie wiem, właśnie państwo, które może dać im nowoczesne technologie. Chiny tak, to nawet Unia Europejska ma tutaj ogromną przewagę. Więc odwołanie tego szczytu też będzie tutaj pewnym ciosem, tym bardziej, że Indie, promując się trochę na tego lidera państw południa, nie zapytały państw południa, czy państwa południa chcą, żeby Indie były ich liderem. I to oczywiście też powoduje pewne napięcia, bo z drugiej strony mamy inne państwa, chociażby reszta BRICS-u, która niekoniecznie uważa, że Indie są ich głosem.
0: Ale same te państwa, choćby nawet były najbiedniejsze, one też mają swoją dumę. I też no, jasne, że trzeba się z ich głosem liczyć. Mówi pani o tym, jak trwają starania niezbyt udolne, aby właśnie stawać się liderem w różnych częściach świata. Mało udolnie, że tak powiem, wypadła natomiast wizyta premiera Modiego w Norwegii. I tu, z tego naszego europejskiego punktu widzenia, była absolutnie kuriozalna sytuacja, kiedy podczas konferencji prasowej dziennikarka norweska zapytała premiera Modiego o kwestię praw człowieka i domagała się no, dość zdecydowanie odpowiedzi na to pytanie. I okazało się, że oburzony był oczywiście premier, wszyscy politycy z Indii byli oburzeni, ale też prasa tam jest oburzona. Jak można tak traktować premiera? Jaki to brak szacunku? Jak można zadawać trudne pytania? To jest też coś, co z naszego europejskiego punktu widzenia absolutnie się nie mieści w głowie.
1: Tak, to fakt, ale faktycznie w Indiach większość prasy jest zdecydowanie prorządowa, jest kontrolowana przez rząd i tak naprawdę, jeżeli popatrzymy na też indyjskie konferencje prasowe, też z udziałem prasy międzynarodowej, to mamy dwa tematy tabu. Chwalenie Pakistanu i prawa człowieka w Indiach. I jeżeli cokolwiek, co ma pozytywny wydźwięk z Pakistanem się zadzieje, to natychmiast prasa indyjska i politycy indyjscy zaczynają bardzo mocno to krytykować. Zresztą przykład norweskiej dziennikarki to nie jest pierwszy tego typu przykład. 2 lata temu było podobne z dziennikarką z Washington Post, która w ogóle otrzymywała też potem groźby śmierci. A jak na przykład nasz polski wicepremier, pan minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski odwiedził Pakistan i była informacja, że są rozmowy o kwestiach bezpieczeństwa, to natychmiast posypały się gromy, że jak to możemy rozmawiać z państwem terrorystycznym. Więc tutaj Indie bardzo jakby jasno pokazują, że wszystko to, co Indie robią, jest dobre i że absolutnie nie należy tego krytykować. To jest zawsze bardzo, bardzo źle odbierane.
0: No to trudno będzie rzeczywiście sobie poukładać te relacje, a świat się bardzo zmienia w ostatnim czasie i Indie no, próbują się jakoś w tym odnaleźć, choćby właśnie wizyta Marco Rubio o tym świadczy. Doktor Barbara Kratiuk, Obserwatorium Azjatyckie, Centrum Stosunków Międzynarodowych i Akademia Biznesu Wistula. Bardzo dziękujemy za rozmowę, za spotkanie.

0: ramach suplementu do rozmowy o Indiach i problemach energetycznych i tych rosnących cenach w Indiach w związku z problemami wcieśnienia Ormuz, w związku z wojną z Iranem. Dodajmy jeszcze jedno. W tej chwili w New Delhi temperatura przekracza 45 stopni Celsjusza.
1: To jest coś dla nas zupełnie niewyobrażalnego.
0: I pewnie będzie jeszcze cieplej.
1: I pewnie będzie cieplej, bo to jest zaledwie końcówka maja.
0: I jest mnóstwo ludzi, którzy pracują na zewnątrz przy takich temperaturach. To w Indiach jest normalne. No ale jasne też, że energetyka, że ten pobór energii jest znacznie większy, co rodzi kolejne problemy. Jeszcze jedna taka informacja dotycząca właśnie ludzi, którzy pracują fizycznie. 90% siły roboczej w Indiach to są osoby zatrudnione na czarno. Nie trzeba zapewniać, nie wiem, choćby tej butelki wody, no która jest niezbędna w takich sytuacjach, przy takich temperaturach.
1: A czasami nawet niestety nie trzeba zapewniać wypłaty na przykład. No i to jest już temat być może na inną rozmowę i na inne spotkanie. Przeniesiemy się teraz do innego miejsca, też takiego, w którym bywa gorąco i to nie tylko pod
0: względem klimatycznym. Tak wielki ten kontynent, że bywa i gorąco i bardzo zimno.
1: Bywa też tak zimno jak prawie na Antarktydzie. To no, właściwie wiele więcej mówić nie trzeba. Patryk Rabiega do Ameryki Południowej nas teraz zabierze.
2: Buenos dias. Ten przegląd latynoskich mediów zaczniemy od tego, co dzieje się w Boliwii. Od kilku tygodni w kraju trwają gigantyczne protesty mieszkańców. Państwo jest sparaliżowane, bo demonstranci blokują wiele kluczowych dróg łączących stolicę La Paz z resztą kraju. Dlatego do wielu miast nie docierają żywność, paliwo czy lekarstwa. W weekend demonstranci zaatakowali nawet konwój, którym podróżował minister robót publicznych. Rząd prezydenta Boliwii, Rodrigo Paza, regularnie wysyła wojsko i policję do odblokowania szlaków komunikacji. Na razie bezskutecznie. Dochodzi nawet do starć z protestującymi, którzy domagają się m.in. ustąpienia prezydenta. Ten zrezygnować nie zamierza i próbuje bunt wygasić. Rodrigo Paz prezydentem jest od listopada, obiecywał reformy i walkę z kryzysem gospodarczym, ale jego ostatnie decyzje, jak obcięcie dopłat do paliw, doprowadziły jednak do pogłębienia się dramatycznej już sytuacji gospodarczej Boliwii. Protesty także w Meksyku, choć zdecydowanie mniej gwałtowne i na zdecydowanie mniejszą skalę. El Mundial no es para todos. Mundial nie jest dla wszystkich. To hasło robi furorę w mediach społecznościowych i podczas ulicznych protestów. Na 2 tygodnie przed rozpoczęciem Mundialu Meksykanie coraz głośniej mówią o nierównościach i wykluczeniu. Chodzi przede wszystkim o wysokie ceny biletów na mecze. Te sięgają 3000 dolarów, restrykcyjne przepisy wizowe i rosnące koszty życia. Protesty dotyczą nie tylko piłki nożnej i to podkreślmy. Mieszkańcy okolic stadionu Azteca w meksykańskiej stolicy skarżą się na braki wody i jej racjonowanie, mimo że stadion i jego otoczenie są modernizowane na potrzeby turnieju. Mistrzostwa świata w piłce nożnej, których współgospodarzem jest Meksyk, rozpoczną się 11 czerwca. Władze liczą na gigantyczny sukces, chcą, by świętowano w całym kraju i marzą, by odczarować wizerunek Meksyku jako kraju niebezpiecznego. Bezpieczeństwo to jeden z tematów kampanii wyborczej w Peru. 7 czerwca Peruwiańczycy w drugiej turze wybiorą nowego prezydenta albo prezydentkę, bo o urząd walczą Keiko Fujimori, córka skazanego za zbrodnie dyktatora Alberto Fujimoriego i Roberto Sanchez, były minister obalonego prezydenta puczysty Pedro Castillo. Keiko Fujimori startuje po raz czwarty, upomina się o dziedzictwo swojego ojca, chce wycofania Peru z międzyamerykańskiego Trybunału Praw Człowieka i zamierza zbudować ogromne więzienie dla przestępców na wzór katowni utworzonej w Salwadorze. Jej rywal, Roberto Sanchez, zapowiedział, że gdy tylko wygra wybory, ułaskawi byłego prezydenta, swojego szefa, skazanego za zamach stanu. Reprezentuje biedne prowincjonalne Peru, któremu obiecuje ludową rewolucję i sprawiedliwość. Sanchez na wiece wyborcze przyjeżdża konno i w wielkim pasterskim białym kapeluszu. Pierwsze sondaże przed drugą turą obu kandydatom dają równe szanse na zwycięstwo po 38% głosów. Na koniec oddech od polityki i bardzo dobre wiadomości z Kolumbii. Kraj wprowadził całkowity zakaz wydobycia na terenie Amazonii. Od teraz to rezerwat odnawialnych zasobów naturalnych bez możliwości uzyskania koncesji na wydobycie np. ropy, gazu czy minerałów. To nowe prawo zablokowało rozwój 43 bloków naftowych oraz 286 wniosków o koncesje górnicze, które czekały na zatwierdzenie. Decyzja ma na celu oczywiście bezkompromisową ochronę przed wylesianiem, skażeniem rzek rtęcią oraz utratą bioróżnorodności. I jest to trend, którym zdecydowanie powinny kierować się wszystkie kraje. Nie tylko te z regionu latynoamerykańskiego. I ta dobra informacja z kolumbijskiej Amazonii kończy przegląd latynoskich mediów. Hasta luego!
1: No właśnie, dobrych informacji nigdy za wiele, a mam wrażenie, że czasami, jeśli nie często, u nas tych złych informacji jest sporo, no ale taki mamy świat obecnie.
0: Ale jednocześnie staramy się dostrzegać to, co dobrego się dzieje w całym naszym świecie.
3: Cały nasz świat.
0: Sporo już opowiedzieliśmy o tym, co dzieje się ważnego teraz, właśnie w całym świecie, ale na koniec audycji, jak zawsze, cofamy się w czasie, tym razem o 573 lata. Damian Kwiek opowie o tym, co działo się dokładnie 29 maja 1453 roku, a skończyło się tego dnia średniowiecze. Chociaż żadna Joanna Szczepkowska nie wystąpiła wtedy w telewizji ogłaszań.
1: Skąd oni to wiedzieli?
0: No właśnie, nawet ci Greko-Rzymianie z Konstantynopola, Turkowie osmańscy, oblegający stolicę Bizancjum. Nikt z nich o tym nie wiedział.

0: Tak, współczesna symfonia, którą napisał Faria Faradji, zapowiada nadejście Mehmeda II Zdobywcy. Pieśń mówi, że sułtan przybywa do Konstantynopola jako wysłannik Boga. Nie wiemy jednak, czy Bóg, na którego powoływały się rzecz jasna obydwie strony, podpisałby się pod wydarzeniami z połowy XV wieku, dlatego skupimy się na faktach. Oblężenie miasta leżącego na styku Europy i Azji dla upadającego Imperium Bizantyjskiego było ostatnią walką o przetrwanie. Z perspektywy Turków stanowiło część kampanii wymierzonej w Europę.
1: Ten, kto podbije Konstantynopol, będzie władcą świata. Jako dowódca Mehmed rozumiał wroga.
2: Czas na atak.
0: Słyszymy w serialu dokumentalnym Rozkwit imperiów, Osmanowie. Jak Mehmed II rozumiał swojego wroga? Z jednej strony wiedział, że Konstantynopol jest w potrzasku, skazany prędzej czy później na upadek. Z drugiej miasto było otoczone wodami Morza Marmara, Cieśniny Bosforu i Zatoki Złotego Rogu. A na lądzie stolice Bizancjum osłaniały dwa pasy umocnień, mury Konstantyna i Teodozjusza. Z wejściem do zatoki, chronionym łańcuchem, Turkowie poradzili sobie przetaczając lądem 70 statków. Ciągnięto je na balach, smarowanych deskach i na wózkach, korzystając m.in. z siły wołów. Niemniejszym wyzwaniem dla wojsk Mehmeda II były potężne mury. Tu decydującą rolę, jak opowiada serial dokumentalny Konstantynopol – Koniec Imperium, odegrał tajemniczy Węgier o imieniu Orban.
3: A Hungarian called Orban comes to the city of Constantinople with an offer to Constantine.
0: Ludwisarz z Europy, co ciekawe, najpierw zgłosił się do cesarza Konstantyna XI kilka miesięcy przed oblężeniem. Oferował pomoc w obronie, ale władca odmówił, bo nie było go stać na usługi Orbana. W konsekwencji Węgier zaproponował pomoc drugiej stronie. Obiecał Mehmedowi II skonstruowanie bombardy, która przebije mury miasta. I dotrzymał słowa, przechodząc też do historii wojskowości. Średniowieczna artyleria miotała z odległości nawet 1,5 kilometra kamiennymi kulami o wadze przekraczającej 0,5 tony.
4: And this is exactly what Mehmed wants to hear, and so he immediately orders the construction of a simply monstrous cannon.
0: Budowę potwornego działa w serialu relacjonują historycy Roger Crowley i Lars Brownworth. Po 53 dniach Konstantynopol upadł. Zginęło co najmniej kilkanaście tysięcy obrońców miasta, w tym cesarz Konstantyn XI, a kilkadziesiąt tysięcy zostało wziętych do niewoli. W sensie strategicznym to wydarzenie otworzyło Turkom osmańskim bramę do Europy na ponad 200 lat. Dzisiaj, prawie 6 wieków później, upadek Konstantynopola nadal jest politycznym punktem odniesienia. Podbój stolicy Bizancjum zdefiniował pozycję Turcji w polityce międzynarodowej, do czego często odnosi się Tayyip Recep Erdoğan. Tak było na przykład 6 lat temu. Prezydent Turcji nie tylko melorecytował Koran, ale też zaznaczał, że podbój nie oznacza okupacji ani grabieży, lecz ustanowienie sprawiedliwości. A podbój Konstantynopola był elementem cywilizacyjnej misji sprawiedliwego władcy Mehmeda II, według Erdoğana. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.

0: Pozwoliliśmy panu chwilę zaśpiewać, bo pewnie mało kto z państwa rozpoznał ten głos. Tak śpiewał prezydent Recep Tayyip Erdoğan, a śpiewał 6 lat temu podczas uroczystości ponownego przekształcenia w meczet zabytku Aja Sofia. Dawna chrześcijańska świątynia, potem po zdobyciu Konstantynopola przez Turków stała się meczetem, a następnie przez ostatnie niemal 100 lat, od 1934 do 2020 pełniła rolę muzeum. Dodajmy jeszcze, że do upadku Konstantynopola często sięga także rosyjska propaganda, która używa takiej zbitki Moskwa, III Rzym i podkreśla, że kraj jest spadkobiercą Bizancjum jako obrońca prawosławia. I taka retoryka była wykorzystywana w uzasadnieniu aneksji Krymu i ataku na Ukrainę.
1: W taki sposób chyba niezamierzenie wróciliśmy do początku, taką ładną pętlę robiąc, bo w końcu od Ukrainy zaczynaliśmy i później przez Indie, Stany Zjednoczone, Amerykę Południową dotarliśmy do Konstantynopola sprzed lat. No tak, tak dawnej
0: taka
1: rocznicy.
0: Taka klamra nam się zrobiła.
1: Tak jest. Takiej rocznicy to nie mieliśmy. Bardzo już państwu dziękujemy za dziś, za to dzisiejsze spotkanie. No i oczywiście zapraszamy w kolejny piątek. Damian Kwiek, Patryk Rebiega, Kajtek Strzelczyk, Tomasz Ławnicki i Jan Janczy. Dobrego weekendu państwu życzymy i do usłyszenia.

0: Proszę Państwa, mieliśmy Żgucia, mieliśmy Maję, czekamy na Tekle, Filipa i Aleksandra.
1: A czekamy my, Kuba Jędras i Maria Zamachowska. To my w koncercie życzeń przywitamy się z Państwem już jutro po godzinie 10.
0: Już nie studnia, już nie jaskinia.
1: A studio Radia Nowy Świat, które oglądać będzie można w transmisji dostępnej po zalogowaniu na stronie nowyświat.online.
0: No, tak jest.
1: Do usłyszenia, do zobaczenia.
2: Minęła 12:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny. Piotr Topuliński, zapraszam. Ponad 800 strażaków gasi pożar lasu w powiecie wołomińskim pod Warszawą. Płonie około 300 hektarów terenu. Działania gaśnicze skupiają się teraz na 4 odcinkach. Chodzi o gaszenie pożaru i dogaszanie zarzewi ognia, mówi komendant główny Straży Pożarnej nadbrygadier Wojciech Kruczek.
3: Działania prowadzą również 4 dromadery, realizując zrzuty w miejscach, które po weryfikacji z powietrza przez Flyeye'a, Bayraktara oraz drony, bo tutaj mamy kamery termowizyjne, możliwość obrazowania tego terenu pożaru z powietrza. Tam, gdzie są największe temperatury, tam podajemy wodę. I w miejsca, które potencjalnie ze względu na kierunek wiatru spodziewamy się rozprzestrzeniania pożaru właśnie w stronę południowo-wschodnią.
2: Na miejsce przyjechał przed chwilą premier, wrócimy do tego tematu. Teraz Gdynia i spotkanie ministrów spraw zagranicznych Rady Państw Morza Bałtyckiego. Ćwiczenia polskich wojsk specjalnych obserwował wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski.
4: Priorytetem w tych niespokojnych czasach oczywiście jest bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo na Bałtyku. Po wstąpieniu Szwecji, Finlandii do sojuszu jest to w 93%, jeśli chodzi o linię brzegową, Morze Natowskie, ale to nie znaczy, że nie ma na nim wielkich wyzwań dla bezpieczeństwa. Mamy flotę złomu, mamy mapowanie i uszkadzanie infrastruktury krytycznej.
2: W ramach pokazu żołnierze jednostki wojskowej Formoza oraz piloci i operatorzy Gromu prezentowali sojusznikom operację odbicia promu pasażerskiego z rąk uzbrojonych napastników. Operację wspierały okręty i myśliwce. Wpłynęła pierwsza zaliczka w ramach programu SAFE. To 6 miliardów euro. Strona rządowa zaczęła podpisywać z polskimi firmami umowy finansowane z tego programu. Polska wnioskowała do Komisji Europejskiej o dofinansowanie prawie 140 projektów. W ramach unijnego mechanizmu SAFE Polska ma otrzymać niemal 44 miliardy euro pożyczki, głównie na zakupy dla wojska. Na koniec nieudany start rakiety na stanowisku startowym na Cape Canaveral na Florydzie. Rakieta wybuchła podczas testu silników. Nikt nie został ranny. Operacja przerwała przygotowanie firmy Blue Origin do najbliższej misji kosmicznej. Blue Origin to firma należąca do właściciela Amazona, Jeffa Bezosa. To był serwis Radia Nowy Świat.
5: Pogoda. Piątek przeważnie słonecznie i ciepło. Idealna pogoda na spacery, proszę Państwa, dziś, bo na termometrach od 19 stopni na północnym wschodzie i w rejonach podgórskich do 24-25 w centrum i na zachodzie. U nas właśnie dzisiaj 24, więc wybieramy się na spacer po audycji. Wiatr słaby i umiarkowany, a ciśnienie będzie powoli rosnąć dziś.

0: Jimi Hendrix i Fire. 6 minut po godzinie 12. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: W środku dnia.
1: Słyszałaś, że podobno nie ma już Francji?
0: Podobno nie ma już Francji. To prawda. No.
1: Podobno. Więc nie wiem, czy mogę powiedzieć bonjour.
0: Powiedzieć możesz, oczywiście, ale wiesz, no język wymrze, jak kraj wymrze, to i język wymrze, ale na szczęście w Quebecu jeszcze mówią bonjour i nie tylko tam, więc może jednak przetrwa. Tylko w jakiej formie?
1: Takie pytanie, proszę państwa, na początek, ale to pytanie nie jest do końca bez sensu, bo tak mogą sobie państwo pomyśleć. Ono ma związek z utworem, który za chwilę to będzie, no teraz już powiedzmy, nie można powiedzieć, że młoda, ale to wtedy, kiedy oni zaczynali, to można tak było powiedzieć, że młoda kapela. Może teraz też młoda, wtedy bardzo młoda po prostu, może w ten sposób. Kumkaolik się nazywają, ale zanim kapelę przedstawię, to może...
0: My siebie.
1: Siebie,
0: Rafał właśnie. Lewandowski realizuje dzisiejszy program. Jan Niebudek i Agnieszka Lipka-Barnett, zapraszamy.
1: Realizują się w dzisiejszym programie.
0: Do 14:00.
1: Tak.

0: podobno nie ma już na rynku grupy Kumkaolik. Nawet oni prawie 20 lat temu zaczynali, aż się złapały. Myślałem, że 15, a to jest prawie 20. Mateusz Holak oczywiście na rynku jest jako dyrektor artystyczny, jako kompozytor. Nieustannie go widzę gdzieś u kogoś w studiu na Instastories, więc jak najbardziej on funkcjonuje. No ale ten utwór podobno nie ma już Francji. To był który rok? To był
1: 2010 i może stąd te 15
0: I
1: lat.
0: I cały czas tej Francji nie ma od tego czasu, prawda?
1: No, podobno jej nie ma. No a tak naprawdę to już zostawiamy to państwu interpretację, czy Francja jest, czy jej nie ma. Natomiast my przeniesiemy się na zachód. Na zachód, którego szkoda, bo
0: gdzie
1: szkoda
0: podobno
1: zachodu.
0: Jest pustka.
1: No więc właśnie, bo to są opowieści z ziem opuszczonych. Tyle, czy one na pewno są takie opuszczone, czy może jednak ktoś tam mieszka? Jeśli ktoś tam mieszka, to kto tam mieszka?
0: Albo jeżeli są opuszczone, to dlaczego są opuszczone? Jeżeli nie były kiedyś opuszczone, to przez
1: dlaczego
0: kogo?
1: Dlaczego nie były opuszczone?
0: Nie były opuszczone i tak dalej, i tak dalej.
1: A jeżeli ktoś je opuścił, to też dlaczego to zrobił i ewentualnie wrócił? No bo przecież tak. Skoro powstały opowieści z tamtych ziem, to znaczy, że ktoś tam jednak bywa.
0: Czyli wielkie procesy historyczne, proszę państwa, przetaczające się przez północno-zachodnie, akurat w tym przypadku ziemię Polski. No i na tropie tych opowieści, tych historii, tych ludzi, którzy tam mieszkają i sami badają historię miejsca, w którym żyją dzisiaj, Miłosz Szymański, autor podcastu Zarubieżą, książka Szkoda Zachodu, opowieści z ziem opuszczonych. I właśnie tu jest celowo słowo opuszczonych użyte. Miłosz Szymański za chwilę będzie z nami w studiu.

0: Violet Grohl z tych groli albo z tych grolów, jakby się powiedziało w Poznaniu, przepraszam, groli czy grolów? Z grolów, dobrze.
1: Grolów, pyrów i tak dalej.
0: No dobrze. Miłosz Szymański, Szkoda Zachodu. Nie będziemy jeszcze przez sekundę w Poznaniu, tylko pozostańmy w tym umownym Seattle Cool Bus. To jest nagranie Violet, no bo dzisiaj premiera jej płyty. Obiecujemy sobie, że hasło córka Dave'a Grohla przestanie być przez
2: Odchodzi
0: nas wypowiadane w każdym wejściu na jej temat, ale jeszcze przez chwilę, żeby tak ją Państwu trochę umiejscowić na muzycznej mapie. A teraz już nasz gość w roli głównej, Miłosz Szymański. Opowieści z ziem opuszczonych. Za chwilę zajmiemy się tym hasłem opuszczone ziemie, no ale jesteśmy na północy, na zachodzie Polski, gdzie jest dużo lasów, gdzie jest mniejsza niż gdzie indziej gęstość zaludnienia. Ziemie, które zostały, no kiedyś mówiło się odzyskane w PRL-u, był to termin oczywiście ideologiczny, więc ziemie zachodnie i północne przyznane w trakcie wielkich konferencji Polsce. Natomiast tak się zastanawiam, czy my mieliśmy, a ja jestem z Wrocławia, akurat wiem, że to jest Poznania, czy my mieliśmy tak dobrze przepracowany fakt, że te ziemie znalazły się w Polsce i czy my umieliśmy tę ziemię sobie dobrze umiejscowić rzeczywiście w głowie i ponazywać?
1: To ja zacznę od dwóch uwag. Po pierwsze, Szkoda Zachodu jest tytuł książki, a nie, że Szkoda Zachodu, że ze mną gadać, bo od tego zacząłeś na początek. Ale ten... A druga rzecz, ja pisząc moją książkę nie skupiałem się konkretnie na ziemiach odzyskanych, pozyskanych, podbitych, czy jakkolwiek je zwać, bo mam też rozdziały z tych ziem nie odzyskanych, tylko naszych, rdzennych. Natomiast no, jest to w dużej mierze ten teren. Sam koncept tych ziemi opuszczonych mi się wziął z tego, że kiedy... Bo ja mieszkałem w okolicy, całe życie prawie mieszkałem w okolicy, albo konkretnie tam, bo spędziłem 3 lata w Gorzowie i jeszcze rok we wsi Lipa pod Obornikami. I uderzyło mnie to, że tam zawsze było jakoś inaczej, jakoś puściej i że takim dominującą rzeczą, które ludzie robią, młodzi mieszkający tam, to jest wyjechać do Poznania, do Wrocławia, do Szczecina, gdziekolwiek i już tam za bardzo nie wracać. W związku z tym, odpowiadając na twoje pytanie, wydaje mi się, że z tym przepracowanie tak średnio, ponieważ to jest chyba w ogóle szerszy polski problem, polskiej prowincji, nazwijmy to w ten sposób. Przy czym ja to mówię prowincji obiektywnie, a nie oceniająco, bo to jest osobna debata w Polsce, że tam wiadomo, ktoś jest z mniejszej miejscowości, jest gorszy z jakiegoś powodu. I to się właśnie chyba stąd bierze, że ponieważ jesteśmy krajem, który wychodzi z założenia społeczeństwo, że karierę można robić tylko w wielkim mieście. Rozmawiamy teraz w Warszawie na przykład. Nie? No to trzeba wyjechać. Jeżeli ktoś został w tym małym mieście, to znaczy, że kariery nie robi. To znaczy, że marnuje czas. A ponieważ tam nie ma dużych miast, no to też nie ma takiego na przykład Wrocławia, gdzie można by zjeżdżać, nie? Gdzie można by być. No, Gorzów nie jest metropolią, Piła nie jest metropolią, czy Koszalin nie jest metropolią. Nie ma tej mocy przyciągania, też się te miasta wyludniają. W związku z tym wydaje mi się, że my nie jesteśmy na etapie przepracowywania tego, tylko akceptowania faktu, że te terytoria się w końcu wyludnią i tam zostanie tylko kilku rolników, kilka agroturystyk.
0: To po prostu są mniejsze miasta, z których się ucieka, bo Wrocław ma
1: do
0: taką
1: energię
0: większego miasta, prawda, ale Wrocław musiał siebie trochę jakoś przepracować, to znaczy w tym trzecim, czwartym pokoleniu ludzi mieszkających we Wrocławiu musieli zrozumieć, co to jest za miejsce, zrozumieć te wszystkie procesy, które do tego doprowadziły, że oni się tam albo urodzili,
1: albo zdefiniować na nowo. To jest osobny temat.
0: Zdefiniować na nowo, no właśnie, bo tutaj też trochę coś takiego nam przedstawiasz, pokazujesz duże procesy historyczne, które na przykład na taką miejscowość jak Polanów mają wpływy. No, jak, ile razy to miejsce przechodziło z rąk do rąk?
1: Polanów jest w ogóle fascynującą historią. Serdecznie polecam ten mój rozdział i serdecznie polecam odwiedzić sobie Polanów. To jest, Polanów wziąłem po prostu jako przykład w wielu takich miejscowości, które miały podobną historię, bo było sobie tak, że było sobie niemieckie miasteczko, które sobie funkcjonowało. Oczywiście gdzieś tam kiedyś była słowiańska czy tam polska osada, ale no umówmy się, że 700 lat niemieckiej administracji nie może pozostać bez wpływu.
0: Do tego później nawiązywano w PRL-u zresztą do takich
1: tak, ulice Słowiańska, oczywiście. Bogusława X i tak dalej, czy Gryfitów. Natomiast potem przychodzą ludzie zewsząd, bo to nie jest tak, że ziemie odzyskane zostały, były zaludniane tylko ludźmi z Zambuga. To nie jest prawda.
0: Centralnej Polski również.
1: Jak najbardziej. Szczególnie z pogranicznych tych regionów. Na przykład Lubuskie było w dużej mierze w 1/3 mniej zasiedlonej Wielkopolską, po prostu. Nie? Więc tu z jednej strony. Z drugiej strony mamy to, że po tym jak ci ludzie tam przyjechali, mogli oczywiście czerpać z lokalnych tradycji, których w ogóle nie znali przecież. Nie? No bez sensu zupełnie, więc to byłoby czerpanie z niemieckich tradycji. Ukryta opcja niemiecka.
0: Bo ktoś by im musiał te tradycje przekazać najpierw. Pytanie, kto
1: miał to zrobić. No ale dlaczego miałby przekazywać cudze tradycje, jak oni przywieźli swoje?
2: Tym bardziej, że przecież ci, którzy te tradycje mogliby przekazać, musieli uciekać z tych miejsc.
0: No właśnie, nie miał kto
2: zostawili tam.
1: Wielu musiało wręcz zostać, żeby przekazać wiedzę władzom PRL-owskim, jak na przykład musieli zostać na przykład na Śląsku Niemcy, żeby pokazać, jak się korzysta z kopalń, czy na przykład na Pomorzu musieli zostać Niemcy, żeby pokazać, jak się ryby łowi w ogóle, nie? Natomiast przyjechali ludzie zewsząd, przywieźli własne tradycje, własne tożsamości. One jakiś czas funkcjonowały, a potem zaczęły się zmieszać taki ogólnopolski amalgamat. No i teraz jest oczywiście jakaś tam lokalna tożsamość Wrocławia. Ja absolutnie nie chcę teraz deprecjonować. Ona jest na pewno silniejsza niż lokalna tożsamość gorzowska, o której też piszę. Przy czym mam wrażenie, że ta gorzowska próbuje się wykluć, jeszcze nie do końca określona. Ona jest jakaś, ale jest mało wyrazista. Taka jest moja teza, nie? Więc przy czym ona się może wykluć prędzej czy później, tylko jeżeli z Gorzowa wyjadą wszyscy ludzie, którzy mają pomysł na taką tożsamość, to ona się nie pojawi, tak nie wyklaruje się do końca, to chciałem powiedzieć.
2: No ale generalnie w tej książce przebija po pierwsze pustka, a po drugie taka tymczasowość, bo z tych procesów historycznych wynika właśnie to, że najpierw wchodził jeden zarządca, potem wchodził drugi zarządca, potem ten pierwszy wracał, potem ten drugi wracał, jeszcze jakiś trzeci się pojawiał. Generalnie jedyną stałą rzeczą było to, że tam się cały czas coś zmieniało. Jestem ciekawa, czy ta tymczasowość w ludziach, którzy też przybyli skądś i być może mieli nadzieję, że to tylko na chwilę, czy ta tymczasowość dalej jest tam wyczuwana? Czy miałeś takie wrażenie, że no, że ci ludzie niby zapuścili tam korzenie, ale tak jak brzoza, tylko tak powierzchownie, żeby w razie czego móc pyk i
0: może niekoniecznie taka tymczasowość zaraz powojenna, ale może jakaś inna tymczasowość.
1: Mm-hmm. Znaczy ogólnie wydaje mi się, że tak filozoficznie mówiąc, jedyną stałą rzeczą w życiu jest zmiana. No. Natomiast jeżeli chodzi o tę tymczasowość, to no, ciężko jest nie mieć poczucia tymczasowości w sytuacji, w której w 45, 6 czy też 7 po akcji Wisła przyjeżdżają osadnicy na nowe terytoria, i przez pierwszych 30 lat nie ma absolutnie pewności, czy tam w ogóle będzie Polska. To też jeszcze lepiej było widać na przygranicznych terenach na Mazurach, gdzie nie wiadomo było dokładnie, jak granica będzie wytyczona. Nie?
0: Dopiero lata 70. były takim czasem.
1: Ja nie mówię o uznaniu granicy, ja mówię o wytyczeniu fizycznej granicy w 45 roku jeszcze. Nie? Bo było kilka miejscowości, które przechodziły na stronę polską i radziecką jeszcze przez parę miesięcy.
2: Tak.
1: Następnie mamy sytuację, w której tak właśnie, jak mówię, w 70. latach następuje, 71. uznanie granicy, ale przez Niemcy Zachodnie. A jeszcze są drugie Niemcy, te najlepsze, DDR-owskie. I one uznają też polską granicę w końcu, no ale potem Niemcy się jednoczą, ale one się nie zjednoczyły, to Zachód chłonął Wschód przecież formalnie rzecz biorąc. No i następuje trzecie potwierdzenie w 90 roku.
2: Czyli 45
0: ale
2: lat
0: potem się pojawia,
2: po tym jak?
0: Nie wiem, czy pamiętacie Erika Steinbach jeszcze.
1: O, Erika Steinbach.
0: Erika zaczyna
1: dalej
0: medialnie występować, no to...
1: W najbardziej propolskiej partii, czyli AfD. Natomiast bajer jest taki, że na to wszystko jeszcze trzeba dodać to, że bardzo, tak już jak jesteśmy przy polityce bieżącej. W bieżącej polityce jest niezwykle przydatnym wykorzystywanie figury tego złego Niemca, który tylko czyha, żeby zabrać swoje. Nie? Ja, w przeciwieństwie do wielu takich ludzi, którzy tak mówimy, byłem w Niemczech parę razy i tak nie spotkałem Niemców, którzy by bardzo chcieli wrócić do nas. Pewnie tacy są, ja nie mówię, że nie. Natomiast no, w każdym razie jest to figura retorycznie fajna, pożywna. Z tego można upichcić coś, jakąś taką, takie opium, które będzie budziło emocje w ludziach i straszyć, że no słuchajcie, wejdziemy do Unii, to Niemcy przyjdą. Jak wiemy, Niemcy przyszli, wykupili, Polski już nie ma przecież, nie? I to mimo wszystko to jest takie, to się ładnie po angielsku nazywa zombie lie, że to jest kłamstwo, które bez przerwy żyje i ciągle można je powtarzać bez przerwy, nie? No i teraz są ludzie, na których to działa, ale są też ludzie, na których może to nie do końca działa, ale jakoś osłabia ich wewnętrzne przekonanie, że to na pewno zostanie z nami, że to na pewno jest nasze. Mi się wydaje, że 81 lat po zakończeniu wojny należałoby po pierwsze dać sobie chyba spokój z tą etykietką ziem odzyskanych czy jakichkolwiek innych, no bo dla czwartego pokolenia to już nie ma znaczenia, czy one były odzyskane czy nie.
0: No one już jest u siebie.
1: Tam mieszkali nasze, rodzice, no i dziadkowie tak. I tak dalej. To tak samo równie dobrze może to przełożyć.
0: Tylko
1: na...
0: babcia mówiła z takim jeszcze wschodnim zaśpiewem, w sumie nie wiadomo dlaczego, ale...
1: Bo była ze wsi. I to jest koniec dyskusji dla wielu ludzi. Nie?
0: To, że ta wieś była
1: tysiąc kilometrów
0: stąd.
1: Dalej. Nie?
0: No tak.
1: Natomiast też to można by przełożyć na dyskusję o imigracji jako takiej. Nie? No bo na przykład przyjeżdża sobie ktoś do innego kraju. Mhm. Załóżmy, żeby nie budzić emocji wszelakich, Polak przyjeżdża do Chicago. Nie? no to on jest już Amerykaninem, jak dostał obywatelstwo, czy jeszcze nie? To jego dzieci się urodziły w tym Chicago, to oni są Amerykanami, czy nie?
0: One są.
1: Wnuki, które
2: zależy,
1: tam
2: jak
1: urodziły...
2: coś osiągną, to wtedy są Polakami, to wiadomo.
1: A, tak, tak, to właśnie. Wnuki, które po polsku znają...
0: Agnieszka, cienkiej linii.
1: No. Wnuki, które tam się urodziły, które znają dzień dobry i babcia... znają po polsku, to oni są Amerykanami już na pewno, czy też nie? Czy dla nich polska tożsamość w ogóle jest ważna, czy też nie? Ja byłem kiedyś w Brazylii i pisałem reportaż a propos Polaków brazylijskich, którzy tam mieszkają od 1890 roku. I oni się bardzo często uznają za Polaków. W 100% Polakami się czują. To, że nie znają słowa po polsku, nie ma znaczenia. Tożsamość jest bardzo płynna i plastyczna przy okazji. I może się też zmieniać u każdego człowieka. Więc wracając do tych ziem opuszczonych, tak bym je nazywał. Ludzie, którzy tam mieszkają, to już jest nasze, to jest nasze ponad 80 lat, albo można powiedzieć szerzej, to jest od ponad 1000 lat nasze, tylko chwilowo 700 lat Niemcy zabrali, nie?
2: Oj tam, oj tam.
1: Więc budowanie lokalnej tożsamości by się przydało w tym momencie. Wreszcie coś wypracować. Czy to się wydarzy, to się dopiero okaże. Ja próby budowania tej lokalnej tożsamości opisuję.
0: Szkoda tak Zachodu jest. Miłosza Szymańskiego to jest książka, o której rozmawiamy i za chwilę druga część naszej rozmowy, w której Maria Konopnicka będzie czuwała nad biurkiem Bismarcka.
2: I wybierzemy się też do kosmosu.
0: I w kosmos też z Piły.

0: Al Wilson, Show and Tell, czyli pokaż i opowiedz. No i takie mniej więcej właśnie doświadczenie ma za sobą Miłosz Szymański, autor książki Szkoda Zachodu, opowieści z ziemi opuszczonych i autor podcastu Za Rubieżą. No bo tam, gdzie przyjeżdżałeś, tam spotykałeś ludzi, którzy właśnie tę taką tożsamość, ale też historię tego miejsca bardzo lubili odkrywać. Ta historia w cudzysłowie, ale i nie tylko w cudzysłowie, wychodzi z ziemi tej. I tutaj mam na myśli chociażby siedzibę Bismarcka, posiadłość w Warcinie, którą teraz, której strzeże tak naprawdę Maria Konopnicka, także bardzo to zabawne.
1: Maria Konopnicka i Technikum Leśne przy
0: chichot,
1: okazji.
0: Tak, taki chichot po prostu historii.
2: Technikum Leśne, dobrze, że nie wszystko w tym Technikum Leśnym poszło na ścinki, że tak powiem.
1: Znaczy właśnie, wbrew pozorom, dzięki temu, że w tego typu instytucjach jak pałace poniemieckie lokowały się szkoły, muzea, domy kultury, to one często w ogóle przetrwały. Natomiast w przypadku rezydencji Bismarcka, bo Bismarck miał ogólnie dwie. Jedną pod Berlinem i drugą właśnie w Warcinie pod Słupskiem. I ona przetrwała w dużej mierze w niezłym zupełnie stanie, nie licząc katastrofalnego dla substancji zabytkowej remontu z lat 60., ale to był PRL, to wiadomo. I do dzisiaj można sobie, tak jak ja, zasiąść przy biurku Bismarckowym, które jest mniej więcej wielkości tego biurka, przy którym teraz siedzimy, tylko że jest prostokątne.
2: I bardzo dobry dojazd pociągiem, prawie do samego, no tam kilka kilometrów tylko.
1: Tak,
2: prawda?
1: Serdecznie polecam, serdecznie polecam. Stacja Kępice. W każdym razie pałac Bismarcka się uchował w dobrym stanie. Tam jest, funkcjonuje sobie teraz Technikum Leśne. No i to Technikum Leśne to delikatnie zniewstydzi się faktu, że to była rezydencja Bismarcka. Jest całe gabloty ją poświęcone, można spokojnie sobie to pozwiedzać, oczywiście za zgodą dyrekcji, bo to jest jednak szkoła. No a oprócz tego, że tak jakby dla równowagi, przy wjeździe do technikum stoi pomnik Marii Konopnickiej, co jest, no, to mnie naprawdę urzekło, jak tam byłem pierwszy raz, że jakby okej. Okay. W sumie mi się wydaje bardzo dobry model.
2: Takie egzorcyzmy, prawda? Ich nie.
1: Poniekąd, nie? Ale wydaje mi się, że to jest taki dobry model zachowania tej substancji, w tym wypadku poniemieckiej. Mianowicie, okej, okay, budynek zostawiamy, on jest ładny, niech sobie stoi, nikomu przecież nie szkodzi. Dodajmy do niego taki element, żeby było wiadomo, w jakim kontekście my go zachowujemy. I bum, Maria Konopnicka, pomnik Bismarcka, zusammen together może stać, nie?
0: No przecież oni się nie będą przed tym bronić.
1: Oni nic nie zrobią na tym etapie,
0: dokładnie,
1: nie?
0: Dokładnie, tak.
2: No ale to jest też, to jeszcze na sekundę wrócę tylko do Wrocławia, żeby pewne zjawisko pokazać. Most Grunwaldzki, który był Kaiserbrücke przed drugą wojną. Teraz była cała debata we Wrocławiu o odsłonięcie, nawet nie zmianę nazwy na Kaiserbrücke, czyli most cesarski, prawda? Tylko o to, żeby w ogóle odsłonić nazwę, która tam jest schowana gdzieś na nim. Wielka dyskusja się rozpętała, więc trzeba tak to, co niemieckie, przykryć jakimś czytelnym akcentem, takim jak wspomniana Maria Konopnicka, i wtedy ewentualnie może być wszystko w porządku, ale też to, że technikum nie wstydzi się takiej przyszłości, może świadczyć o tym, że zaczynamy się czuć chyba okej w swojej skórze w tym miejscu.
1: Miejmy nadzieję, ale to w ogóle to, co mówiłeś z tym Kaiserbrücke w Breslau.
2: Cała była tam skandal wielki.
1: Przypomina mi to ogromną dyskusję, jaka się w Turcji przetoczyła, ponieważ po polsku Hagia Sofia, po turecku Aja Sofia, zostało to przerobione z muzeum na meczet. Pierwotnie był to przecież kościół. Potem było to meczetem, potem było muzeum, a teraz jest potem meczetem. No i w Aja Sofii jest bardzo dużo malunków prawosławnych oczywiście na ścianach i one zostały w dużej mierze pozasłaniane, ale zasłaniane czym? Płótnem. Po prostu rozwiesili...
0: Dobrze, że nie farbą.
1: Cytaty z Koranu, żeby to zasłonić. Tak, tak. Więc można to w każdej chwili odsłonić. No i była dyskusja. Liberalni Turcy mówili, no hello, no to było muzeum przez tyle lat, zostawmy, żeby to było jednak muzeum. Konserwatywna władza, która jest, mówi, nie, nie, to było meczetem przez kilkaset lat, niech to z powrotem wróci do bycia meczetem. No i to jest taka dyskusja w ich przypadku wewnątrz turecka, a w naszym przypadku jednak jest ten element niemiecki.
0: Międzynarodowa.
1: To jest groźne, nie? Groźne, bo tu, jeżeli przyznamy do tego, że ten most zbudowali Niemcy i Wrocław był niemieckim miastem, to teraz to byłoby tak, jakbyśmy przyznali, że w ogóle Wrocław jest nam niepotrzebny i możemy go oddać.
2: No tak. A teraz, gdyby nam się na Ziemi znudziło, to co teraz byśmy? Może w kosmos się wybierzmy, słuchajcie.
0: No właśnie, bo mogłoby się wydawać, że przylądek Canaveral to jest takie miejsce, prawda, które jest bliżej kosmosu, a tymczasem my takie miejsce mamy w Polsce. A w Polsce nie było. żałobą.
2: Miłosz Szymański, dobrze zorientowany w wiadomościach, to podstawa u
0: tak jest.
2: Dziennikarza, reportera i autora podcastu.
1: Panu Bezosowi się nie udało rakiety wysłać dzisiaj.
2: Tak jest.
0: Tak.
1: W kuli ognia się rakieta skończyła, ale my pijemy z
2: tekturowych
1: słomek, nie? W każdym razie, jeżeli chodzi o Piłę, to tak, więc w Pile powstała baza kosmiczna, nazwijmy ją w ten sposób umownie, czyli właściwie dokładnie się nazywa Habitat, czyli miejsce, gdzie można symulować misję kosmiczną. O, słuchawki mi spadają. Przepraszam najmocniej.
2: Możesz sobie bez nich funkcjonować, jak masz ochotę.
1: Nie lubię. Okay. Moje się lepiej trzymają uszu. W każdym razie akcja jest taka, że tam można symulować w kontrolowanych warunkach pewne elementy misji kosmicznych. No i ta baza kosmiczna powstała wokół hangaru na lotnisku w Pile, bo na tym lotnisku od lat, od 52 roku stacjonowały myśliwce. Ostatecznie były tam Su-22 i dla nich te hangary były trzymane później. Jednostka wojskowa została zlikwidowana, hangary zostały, nie wiadomo co z nimi zrobić. I nagle pojawia się, pijąc do ciebie, kolega z Wrocławia, Leszek Orzechowski, stwierdza, żeby założyć sobie habitat właśnie tam. I szukał miejsca i znalazł w końcu w Pile, bo ten hangar okazał się być dobrym miejscem, gdzie można symulować schodzenie po Księżycu. Oczywiście wiadomo, na Ziemi, na sucho i tak dalej.
2: I to jest właśnie to słowo habitat, o którym mówisz, prawda?
1: Czy habitat to jest to, co dobudowali do tego hangaru. Złożony jest tam z kilkunastu, zdaje się, kontenerów.
0: Tak.
1: Przestrzeń mieszkalna do prowadzenia eksperymentów, warsztat i tak dalej. I ważne jest to, że w 97, który był 3 lata temu, w 2017 roku, kiedy zakładano ten habitat, to w Europie podobnych habitatów było 5 albo 6, jeżeli się nie mylę. I w ogóle na świecie było ich naście. Więc w Pile powstało coś, czego na świecie było dosłownie niewiele. A w ogóle pierwszy habitat powstał w 2000 roku w Kanadzie. Mhm. Na wyspie Devon i potem ta sama
0: bardzo
1: ekipa założyła...
0: Bardzo daleko od cywilizacji.
1: Tak, ta sama ekipa założyła na pustyni.
2: Pustce
1: kanadyjskiej. Na terytoriach północno-zachodnich w Arktyce. No, a ta sama ekipa założyła potem habitat na pustyni w stanie Utah. No i tam myśl, że można robić symulację misji kosmicznych, się pojawiła stosunkowo niedawno. No i kilkanaście lat później to samo powstaje w Pile, jako jeden z kilku w Europie. No i warto podkreślić, że Europejska Agencja Kosmiczna, ta mniej seksowna NASA, czyli ESA, jak najbardziej z nimi współpracuje. I w Pile odbywają się poważne eksperymenty, poważne badania kosmiczne i tam prawdziwi astronauci już byli. Astronautki nawet dokładniej, dwie w dodatku. Jedna poleciała z misją Bezosa, akurat wtedy rakieta mu nie wybuchła, całe szczęście. W każdym razie, więc odbywają się tam poważne eksperymenty i to się wszystko dzieje w Pile i to jeszcze warto podkreślić, na tym lotnisku stacjonował sobie podpułkownik Zenon Jankowski, ten drugi astronauta, właściwie kosmonauta.
2: Ten pierwszy, prawda, nawet.
1: On nie poleciał w kosmos, ale razem z Hermaszewskim byli do ostatniej chwili trzymani w niepewności, który z nich poleci, poleciał Hermaszewski. Jankowski tam sobie stacjonował, a warto jeszcze podkreślić, że Hermaszewski poszedł do szkoły podstawowej w Lipce Krajeńskiej pod Piłą. Także tam wokół tej Piły jakieś energie kosmiczne krążą.
2: Żeby patrzeć w górę. No właśnie, jeszcze tutaj, proszę Państwa, moglibyśmy wiele jeszcze opowiadać z tej książki o tym, jaki potencjał zasobów energetycznych, na przykład w Karlinie. To też jest historia, do której wracamy. Tak, wapienno.
1: Potencjał zasobów energetycznych w Karlinie się nie zmaterializował ostatecznie.
2: Nie zmaterializował, ale
0: czy zmaterializował wapienno, się w postaci słupa ognia.
1: Tak, on przeniósł się do chmury, bo teraz tak nowocześnie.
2: Do chmury, ale wapienno i cała historia też znowu kamieniu. Trochę rewolucji przemysłowej, prawda, i tego, jak pewne procesy przebiegały. Słupsk. Pamiętam, jaki był szał, kiedy Robert Biedroń został wybrany prezydentem Słupska.
1: Polska się dowiedziała, że Słupsk istnieje w ogóle.
2: I jaka jest jego specyfika? I właśnie tutaj nagle ten fokus na jedno miejsce, no tutaj ewidentnie już, prawda, ziemie tak zwane odzyskane, kiedyś ziemie zachodniej północne. Zobaczyliśmy, co to znaczy, kiedy się rzeczywiście tworzy mieszanka ludzi. Być może nie jest ona obwarowana tymi samymi ograniczeniami, co...
1: Z panem Biedroniem jeszcze było tyle zabawne, że on pochodzi z Krosna, więc tak daleko od Słupska tylko się da, tak swoją drogą, nie?
2: No ale tam każdy skądś pochodzi po prostu.
1: No to swoją drogą, oczywiście, że tak. Natomiast wydaje mi się, że to nie jest do końca dobre, że taki na przykład Słupsk trafia do ogólnopolskich mediów tylko przy okazji takiej ciekawostki, że mamy pierwszego geja prezydenta miasta. Nie? Dobrze by było, żeby Słupsk trafiał do ogólnopolskich mediów także przy innych okazjach. Nie, jak tam jest pożar, katastrofa albo coś ten deseń, tylko tak po prostu, bo coś się w Słupsku dzieje. Niestety mam wrażenie, że musimy jeszcze chwilę poczekać, zanim warszawocentryzm naszych mediów trochę zelżeje. Czy to się uda, to się dopiero okaże.
0: Tak jest. Szkoda Zachodu, opowieści z ziem opuszczonych, zwiedzanych rowerem, o ile dobrze
1: głównie
0: rozumiem.
1: Ale nie tylko.
0: To zapraszamy cię w takim razie na Tour de Slezak.
1: Dobrze się do tego te terytoria nadają, bo jest mała gęstość zaludnienia, mały ruch aut, wygodnie się jeździ na rowerze.
0: No tylko... my wiemy o tym, bo ostatni Tour de Slezak był właśnie w Czaplinku, także to właśnie na tamtych terenach.
1: No tak, najbardziej.
0: Miłosz Szymański, Szkoda Zachodu, opowieści z ziem opuszczonych. Polecamy państwu tę książkę, no i polecamy eksplorowanie tej pustki.
2: Jak państwo lubią ludzi, jak państwo nie lubią, bo tam mało ludzi. Tam
0: można ich uniknąć w każdym razie.
1: A może też ciekawych spotkań.
2: A ciekawych
1: spotkań. Dla każdego coś miłego.
0: Tak jest. Dziękujemy bardzo.
2: Dziękujemy ci bardzo za wizytę.

0: Altin Gün, ale proszę wybaczyć, zapomniałam, jak się czyta po turecku, więc nie poważę się. Ja wiem, jak się na przykład to S z takim ogonkiem czyta, to jest 3, ale nie złożę teraz. I wstyd, bo przecież miałam lekcję tureckiego swego czasu. Dobrze, w każdym razie za chwilę serwis dobrych wiadomości przekaże Olga Szygenda i ona się pisze przez język SZ, polski, a nie przez S z ogonkiem.
1: Będzie triumfował, ale jeszcze przed Olgą ważna premiera, dzisiejsza premiera. Maja Kleszcz, artystka, którą można spotkać na scenie tej muzycznej, stricte, tej teatralnej również. Dzisiaj ma swoją premierę utworu z Cortezem. Mam nadzieję, to nie jest, że mam nadzieję, że teraz go usłyszymy, tylko mam nadzieję, to jest tytuł tej piosenki. Mam nadzieję, że za chwilę Olga Szygenda potwierdzi.

0: bić.
1: Mam nadzieję, proszę państwa, mam nadzieję, że. Maja Kleszcz i Cortez, co tak podszycie na mnie, no?
2: No bo ja zastanawiam się, czy powinnam odnieść się do tego, że potwierdzam w istocie, że utwór nazywa się Mam Nadzieję.
3: Tak.
1: No mam nadzieję.
3: A ja się zastanawiam właśnie, czy jakieś rozwinięcie nastąpi.
1: No nastąpi, jeśli głos zabierze Olga Szygenda.
2: Dzień dobry. Tak, przychodzę z dobrymi rzeczami. I chciałabym zacząć od informacji, która dzisiaj już śmiga po mediach, ale wydaje mi się, że warto o tym wspomnieć, bo nawiązując jest to rzecz, na którą mieliśmy nadzieję. Wydaje mi się, że wszyscy albo większość z nas, a mianowicie dzisiaj Sejm przyjął ustawę, która wprowadza zakaz trzymania na uwięzi psów oraz kotów, chociaż to o kotach mnie zaskoczyło, bo nawet nie wiedziałam, że jest taka koni? Praktyka. No, koni jeszcze nie dotknęli, ale mam nadzieję, że wszystko w swoim czasie. W każdym razie jest to głośny temat, który od miesięcy, a właściwie pewnie lat był wałkowany, no co tu dużo mówić, próbował zaistnieć w Sejmie, były protesty, były akcje społeczne i udało się. Także od teraz, nie, tak naprawdę to nie wiem, kiedy ustawa wchodzi w życie, ale na pewno niedługo.
1: Jeszcze też ma pewną drogę legislacyjną,
2: tak,
1: prawda?
2: Tak, no, ma, ale, tak, ale, jest bliżej niż dalej. Wszystko wskazuje na to, że ani psy, ani no właśnie koty nie będą już mogły ani być trzymane na uwięzi, ani w końcu. Chyba że kojec będzie spełniał odpowiednie co wymogi, tak, dziękuję. I musi tam być odpowiednio duża przestrzeń, musi być dostęp do światła, świeże powietrze i możliwość ruchu i dobrze ocieplona buda chroniąca przed pogodą. No to się wydaje być takie dość oczywiste, ale różnie bywa. Prawda? No ja Także jest nadzieję, to że... pierwsza dobra wiadomość
3: ja
2: na dzisiaj.
3: Ja mam nadzieję, że niedługo ta ustawa zostanie rozszerzona na jeszcze więcej zwierząt. Mówię tutaj o zwierzętach gospodarskich, takie jak konie, takie jak krowy, takie jak kozy, żeby po prostu tak nie można było wiązać takich zwierząt.
2: Widziałam kilka dni temu kolejną akcję dotyczącą właśnie warunków, w jakich są przetrzymywane, w jakich jest przetrzymywana trzoda chlewna, czyli świnie. Także no, rusza się znowu.
3: No nieludzkie są to warunki.
2: Tak, ja po prostu ściskam kciuki, podpisuję się pod wszystkim, ale to jest wiadomo, to jest mój głos, ale wydaje mi się, że wielu nas jest, także oby faktycznie te warunki były lepsze. Dobrze, to jest pierwsza historia, to nie jest historia, to jest wiadomość, na którą trafiłam dzisiaj rano po przebudzeniu i po prostu trzeba było o tym wspomnieć. Druga wiadomość to jest coś, o czym też przeczytałam kilka dni temu i powiem szczerze, na początku myślałam, że to może jest takie gadanie, prawda? Ale wszystko wskazuje na to, że może mieć dużo wspólnego z prawdą, a może nawet wszystko, ale jest nadal w obszarze planów i koncepcji, ale tak robię długi wstęp, a nie mówię, o co chodzi, prawda? Chodzi o to, że w Polsce ma powstać Muzeum Historii Naturalnej, takie jak w Londynie i w Nowym Jorku. Bardzo mnie to zaskoczyło, bo w ogóle nie wiedziałam, naprawdę nie wiedziałam, że mamy jakieś, na przykład dinozaury, że mamy w Polsce.
3: Mamy i to mamy w pięknych okolicznościach architektonicznych, dlatego że to muzeum, które mieści się na Mokotowie w Warszawie, jest w przepięknym budynku.
2: Które muzeum?
3: Wspaniałym budynku. To jest właśnie Muzeum, zdaje się, Historii Naturalnej, ono się tak chyba nazywa. I jest,
2: no to ma być pierwsze.
3: No wiem, ale jest już takie tylko, że takie malutkie i tam jest właśnie szkielet dinozaura.
2: Bo właśnie jak przeczytałam, że ono ma być na poziomie Londynu czy Nowego Jorku, no to pierwsze, o czym pomyślałam, to z czym się kojarzą tamte muzea? No ze skalą, z tym, że wchodzimy i widzimy wielkiego, teraz proszę mnie poprawić, jeżeli mówię głupoty, ale chyba Triceratopsa w Londynie, tak mi się wydaje, ale nigdy nie byłam dobra w dinozaury, ale tego lubię akurat.
3: W każdym razie to się nazywa, przepraszam, Muzeum Geologii Państwowego Instytutu Geologicznego.
1: A jak ktoś woli mniejsze dinozaury, to zawsze SGGW zostaje i na przykład kurki sobie pooglądać, bo one przecież też
2: fajne. W każdym razie właśnie za to muzeum ma odpowiadać Polska Akademia Nauk, więc no w zasadzie kto inny by mógł, prawda? No i co tam znajdziemy? Okazuje się w ogóle, że podobno w magazynach już czekają miliony eksponatów. O tym też nie miałam pojęcia, ale właściwie no to przecież dlaczego by nie? Będą dinozaury, będą bursztyny, no których wiadomo u nas pod dostatkiem. Będą kolekcje roślin, kolekcje owadów. I wiele z takich eksponatów nigdy wcześniej nie było pokazywanych publicznie. Na razie jest to oczywiście jeszcze etap koncepcji. Nie znamy ani lokalizacji, ani kosztów. Możemy tylko spekulować. No ale jeżeli projekt dojdzie do skutku, no to może być to naprawdę bardzo ciekawa, jeżeli nie jedna z najciekawszych inwestycji muzealnych w Polsce. Ma być nowocześnie, ma być fajnie. Nowocześnie, jednocześnie historia. No fajnie, fajnie. Rewelacja. Jestem bardzo ciekawa tej.
3: Trzymam mocno tego kciuki za tę inwestycję.
2: Ja też. Zobaczymy. Będziemy śledzić w każdym razie. Dobrze. Czy lecimy dalej?
3: Tak.
2: Lecimy dalej. Dobrze. Gracie w szachy?
3: Trochę. I nie mówię tylko o Duolingo. W sensie muszę
2: tak,
3: się...
2: widziałam, że można się
3: właśnie,
2: nauczyć.
3: Tak.
2: Widziałam.
3: Musiałam się podszkolić, ponieważ no, w mojej rodzinie zaczęła się jakaś fascynacja szachami, więc Gambit, Pat i Mat to są. I to nie mówię teraz o sąsiadach Pacie i Macie, tylko właśnie.
2: Ale to było tak teraz niedawno, czy po tym
3: niedawno,
2: serialu,
3: niedawno.
2: Który był.
3: Nie.
2: Nie, okay.
3: Nie, to niedawna rzecz.
2: Bo wtedy
1: ja
2: też
1: z uwagą.
2: Był taki wysyp.
1: Nie udzielam odpowiedzi na pytanie, ale
2: nie,
1: słucham
2: ja chciałam
1: z uwagą.
2: Powiedzieć
3: proszę,
2: właśnie, że pytań. Ja na przykład nie potrafię grać w szachy. Nigdy,
3: ja
2: nie. Było, nigdy nie miałam okazji, żeby się nauczyć i bardzo żałuję, bo bardzo, nie ukrywam, że bardzo mi imponuje to, że są gracze, którzy faktycznie wiedzą, co robią, potrafią przewidzieć strategię i jeszcze robią to na czas. No i właśnie, jakby tego było mało, no bo wiemy, że jest to dyscyplina, no, sportowa, jak tak. się okazuje, że można grać nie dość, że tak, żeby wygrać, to jeszcze na czas. I jakby tego było mało, to teraz w Polsce odbyły się mistrzostwa świata w szachach pod wodą. Czyli nie dość, że gramy na czas, to jeszcze gramy na jednym oddechu. Każdy ruch. Mistrzostwa odbyły się w Tarnowie Podgórnym, to bardzo blisko Poznania jest. I tam zawodnicy rozgrywali partię metr pod wodą i tutaj bez butli, bez niczego, po prostu każdy jeden ruch wykonywali na jednym oddechu.
3: Trochę jak te pionki się trzymały.
2: No właśnie, to była pierwsza myśl, która mi przyszła do głowy, ale ja wszystko wiem już, wszystko sprawdziłam. Otóż to były specjalne szachownice, przytwierdzone do czego? Do dna. I one były magnetyczne, przez co pionki były przyciągane, prawda?
3: No,
2: fizyka, wszystko jest przemyślane. Szachy 3D to w ogóle.
1: Była jakaś jedna osoba, która zadała takie pytanie, ja nie chcę psuć zabawy oczywiście, ale po co?
2: To jest świetne pytanie. A po co biegamy ultramaratony?
3: A po co się układa kostkę Rubika,
1: ojej,
3: na przykład żonglując
2: tak?
3: ją i to jeszcze z zamkniętymi oczami?
1: Dla fabuły, dobra.
3: No więc dokładnie okay. I dlatego grali w szachy
2: żeby
3: pod wodą.
2: Na spotkaniach towarzyskich móc powiedzieć, że jest się mistrzem świata w szachach pod wodą. A może tak powiedzieć pan Litwin, 24-letni, Paulius Oj... Paltinevicius chyba.
3: Okay.
2: Przepraszam bardzo, ale mój litewski ostatnio... kuleje. I Polka, pani Anna Andrzejewska, tu już dużo łatwiej, także mogą się pochwalić, że są mistrzami w szachach pod wodą. No nie wiem, uważam, że to jest... Ja bym zagadała.
3: To jest
2: gdyby
3: bardzo
2: ktoś,
3: dobra
2: gdyby
3: wiadomość.
2: Ktoś mi tak powiedział przy pierwszym spotkaniu, miałabym bardzo dużo pytań. Uważam, że to jest świetny pomysł na otwarcie rozmowy, więc choćby po to, Janek.
3: Tak jest. Olga Szybenda.
1: Ja jestem przekonany.
3: I dobre wiadomości, bardzo dziękujemy. To już wiemy, do czego będziemy trenować.
2: No.
3: No i za rok.
2: Jest to co robić.
3: No, a na zegarze 3 minuty.
1: Przyjrzyjmy się jeszcze temu, co dzieje się na zegarze. No i na koniec w takim razie Thundercat i Channel Tres, This Thing We Call Love, to jest ostatni utwór w tej godzinie. Słyszymy się po 13:00.
2: Tak jest.

0: Minęła 13:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Piotr Topuliński, zapraszam. Szef rządu obserwował drugi dzień akcji gaśniczej w powiecie wołomińskim pod Warszawą. Płonie tam około 300 hektarów lasu. Ogień gasi około 800 strażaków, mówi premier Donald Tusk.
1: Jest oczywiście za wcześnie, żeby powiedzieć, że sytuacja jest w pełni opanowana, ale tak wynika to i z raportu, ale też z tego, co widać gołym okiem. Jest dużo lepiej niż było wczoraj późnym wieczorem. Dużo zależy od tego wiatru, który znowu się powoli zrywa, ale no, ludzie są tutaj przygotowani.
0: W rejonie działań służb są utrudnienia. Służby zamknęły 30 km drogi krajowej numer 50 od miejscowości Łochów do Stanisławowa. Policja kieruje na objazdy. Nie ma decyzji prezydenta w sprawie ratyfikacji polsko-brytyjskiego traktatu o bezpieczeństwie. Taką umowę w środę podpisali premierzy Polski i Wielkiej Brytanii. Karol Nawrocki mówi, że przed podpisaniem dokumentu musi znać jego treść i dysponować analizami Biura Bezpieczeństwa Narodowego.
2: Jakie odpowiedzi oczekiwalibyście od logicznie myślącego prezydenta, który ma wziąć odpowiedzialność za pewien podpisany dokument? No chyba rzeczą naturalną jest, że jeśli chcę podpisać dokument, to muszę mieć świadomość tego, co w tym dokumencie jest, spytać się moich ekspertów od bezpieczeństwa, co o tym myślą.
0: Procedury zostały zachowane, podkreśla szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz.
3: Jeżeli jest traktat międzynarodowy, to przechodzi on ścieżkę legislacyjną. Jest przyjęty i podpisany przez rząd, zaakceptowany przez parlament i prezydent decyduje. Taka jest nasza konstytucja. Prezydent nie bierze udziału w tworzeniu tego porozumienia, nie jest parlamentem, nie jest rządem, jest częścią władzy wykonawczej, która ma prawo zdecydować o podpisaniu lub nie.
0: Traktat zakłada m.in. ćwiczenia polskich i brytyjskich żołnierzy oraz wspólną produkcję amunicji. Rosyjski dron uderzył w blok mieszkalny w rumuńskiej miejscowości Gałacz, to przy granicy z Ukrainą. Ranne zostały dwie osoby. Armia była gotowa do zestrzelenia bez załogowca, jednak nie mogła tego zrobić bez ryzyka dla ludności cywilnej, mówi generał George Maxim, zastępca dowódcy Sił Połączonych Rumunii. Zaatakowanie celów w powietrzu wymaga określonego czasu, który obejmuje wykrycie, identyfikację, klasyfikację, podjęcie decyzji o walce i zaangażowanie środków. Czas, którym dysponowaliśmy, 4 minuty, był niezwykle krótki. Rumunia wezwała ambasadora Rosji, poinformowała o incydencie NATO i zaapelowała o przyspieszenie dostaw systemów walki z dronami. To był serwis Radia Nowy Świat.
4: Pogoda.
5: Dziś w ciągu dnia zachmurzenie małe i umiarkowane, na wschodzie okresami duże i tam miejscami słaby przelotny deszcz. Temperatura maksymalna od 15 stopni na północnym wschodzie, około 21 w centrum do 26 na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, ale nie wszędzie, bo na północy okresami dość silny, a na wschodzie porywisty. W nocy we wschodniej połowie kraju zachmurzenie umiarkowane, na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami może popadać deszcz, na zachodzie możliwe również burze. Temperatura minimalna od 5 stopni na Podhalu i północnym wschodzie, około 10 w centrum do 14 na zachodzie i nawet 15 nad morzem. Wiatr słaby, a w czasie burz oczywiście porywisty.

0: Beastie Boys i Root Down. Na zegarze 7,5 minuty po godzinie 13. To jest program w środku dnia. Cały czas.
1: I teraz na potwierdzenie.
2: W środku dnia.
1: Beastie Boys są z Nowego Jorku, a Devonta Hines, czy też Def Hines, czy też Blood Orange pochodzi z hrabstwa Essex, no ale już jutro wieczorem będzie można go usłyszeć w Warszawie. Tak to dzisiaj wygląda, że z jednego miejsca do drugiego migiem.

0: Blood Orange i Uncle Ace, 12 minut po godzinie 13. Proszę Państwa, za chwilę wybierzemy się w góry, w Karpaty. Nie będziemy breszyć, na przykład. Sprawdzimy, co to jest szypulka, na przykład. Jeszcze parę innych słów sobie rozszyfrujemy.
1: Tak, bo te słowa są takie niby znane, ale nie do końca znane, więc będzie dużo o języku, ale nie tylko o języku. Będzie o przyrodzie, będzie o historii być może, o przyjaźni będzie.
0: O współczesności, która potrafi być dość brutalna, no ale może gdzieś tam jednak blisko wojny, na przykład wojny Putina przeciwko Ukrainie pełnoskalowej, można znaleźć taki azyl, gdzie czas jakby się zatrzymał, chociaż wcale się nie zatrzymał, ale dzięki filmowi możemy na moment się zatrzymać i poobserwować, jak żyją obok siebie i ze sobą w zasadzie dwie sąsiadki, Anka i Bronka.
1: Tak,
0: Anka i Bronka za chwilę odwiedzimy w filmie zatytułowanym Kumotry, którego reżyserka za chwilę będzie w naszym studiu.

0: Jekto i Mi Universo. No i właściwie za chwilę będziemy o takim małym świecie, małym wszechświecie w mikroskali rozmawiać. Właściwie już będziemy rozmawiać, bo reżyserka filmu Kumotra Emilia Śniegowska jest z nami w studiu. Dzień dobry, witamy cię.
1: Dzień dobry wam, dzień dobry państwu.
0: A jutro powiesz dzień dobry bohaterkom tego filmu, z którymi się będziesz ponownie widziała, to może zajmijmy się na początku nimi. Kim są bohaterki twojego filmu?
1: Bohaterki filmu Kumotry to Hanka i Bronka, zaprzyjaźnione sąsiadki, przyjaciółki mieszkające w takiej malutkiej, malutkiej wioseczce w rumuńskiej Bukowinie.
2: Ja zastanawiam się, jak w ogóle ty do nich dotarłaś właśnie na tę Bukowinę rumuńską. To jest teren, który no mnie na przykład jest właściwie nieznany. Podejrzewam, że są wśród naszych słuchaczy tacy, którzy dobrze znają tamte tereny. Mnie one są nieznane i umówmy się, to nie jest żadna wielka metropolia. Tego raczej przewodniki na przykład nie polecają odwiedzenia takiego akurat miejsca.
1: Tak, to prawda. To jest dość taki ukryty region, powiedziałabym. Nie jest to łatwe tam dotrzeć. Naprawdę trzeba tego chcieć. Ja dowiedziałam się o tym, że tam w tej południowej Bukowinie, ona dzisiaj leży w Rumunii, bo jest również Bukowina Północna, która znajduje się w dzisiejszej Ukrainie. Dowiedziałam się o tym, że tam mieszka mniejszość polska drogą pantoflową od znajomej, która jeździła tam. Z potrzeby serca ona tam jeździła. Ewa Woźniak, Ewa, pozdrawiam cię. Ewa jeździła do takiej miejscowości Pojana Mikuli, która leży nieopodal Pleszy. I ona opowiadała po prostu o tym świecie, o tych kobietach, o tych ludziach. Ja miałam wtedy 20 parę lat. To było długo, zanim w ogóle zaczęłam interesować się filmem zawodowo. No i od tego czasu ona po prostu zaszczepiła we mnie to ziarenko ciekawości tych ludzi, bo ja mieszkam od wielu, wielu lat za granicą. Też jestem mniejszością polską w europejskim kraju i jakoś bardzo mnie zaciekawiło, kim są ci ludzie, jak oni pielęgnują te tradycje, bo ja jestem tą mniejszością paroletnią, natomiast ta mniejszość polska tam w Bukowinie mieszka od ponad 200 lat.
2: No i właśnie jestem ciekawa, skąd oni się tam wzięli. W sensie, no rozumiem, że to jakieś zaszłości po prostu historyczne o tym zdecydowały.
1: Tak, tak. To były te czasy, kiedy Polska była pod zaborami i te ziemie należały do Galicji. To były ziemie, które były pod Austro-Węgrami. I tam Polacy trafiali z różnych powodów. Część Polaków trafiała tam, ponieważ rozeszła się wieść o tym, że po prostu ziemia jest tania i można ją uprawiać taniej niż tutaj w tych okolicach, które teraz przynależą do Polski również. Drugi powód był taki, że niedaleko jest taka miejscowość Kaczyka i tam znaleziono złoża soli, więc wybudowano kopalnię i...
2: No to była praca.
1: I to była praca, dokładnie, więc wielu Polaków jechało tam po to, żeby te kopalnie...
2: Zasilać.
1: Zasilać, tak, dokładnie, swoją wiedzą i umiejętnościami. I też była taka fala, po powstaniu listopadowym wyjechało trochę inteligencji, ponieważ obawiali się represji tutaj, więc też się rozeszło, że tam mieszkają Polacy i jest fajnie, bo też ta część wyjechała tam i to jest fascynujące, bo to wszystko słychać w języku. To znaczy w każdej z tych miejscowości, jest ich teraz parę, mówi się trochę inaczej.
2: No więc
0: co też wynika pewnie z ukształtowania terenu. Zawsze tam, gdzie jest górzyście, no to
2: mówi
0: ten
2: się
0: język
2: trochę
0: tak się nie miesza, prawda? Bo trudniej było z jednej do drugiej miejscowości się przemieścić i raczej ludzie ze sobą mówili. Tam się te języki, to widać we Włoszech, w różnych miejscach na przykład, prawda? Ale dobrze, wróćmy do tej konkretnej miejscowości. To może, żeby jeszcze lepiej umiejscowić to miejsce, powiedz, jak jutro będziesz się wybierała, jak się wybierzesz tam, jaka trasa będzie?
1: Słuchajcie, ja jutro lecę z Berlina do Kluży, Cluj Napoca. Piękne miasto, w ogóle bardzo polecam. Ta Rumunia to jest bardzo ciekawe miejsce na ziemi, więc kto nie był, to warto się wybrać. Rumunia w ogóle jest wielokulturowa do dziś, bo ten region bukowiński, tak troszkę jeszcze zrobię małą dygresję, to kiedyś się mówiło na to miejsce Mała Szwajcaria, bo tam mieszkało bardzo dużo ludzi. O różnym pochodzeniu etnicznym czy kulturowym, i to też słychać w tym języku. Natomiast Bukowina do dziś jest bardzo wielokulturowa. Tam mają dużą mniejszość węgierską, niemiecką, serbską, no i oczywiście Rumunii. Więc ja jutro polecę do Klużu, Klużu na Poki. Piękne miasto, polecam bardzo. Stamtąd wsiądę w autobus. Będę jechać przez kolejne 6 godzin do miejscowości, która nazywa się Góra Humorluj, i to jest większa miejscowość niedaleko właśnie tej naszej filmowej Pleszy. I tam na Pleszy, już w tej Górze Humorluj, zostanę odebrana przez Agatę prawdopodobnie, u której nocuję. Agata z Józefem mają pensjonat, tam się zatrzymuje i to jest jeszcze jakieś takie 20 minut samochodem, więc właściwie cały dzień drogi.
0: I tam w 2019 roku zaczęliście zdjęcia, prawda?
1: Tak, tak. Tam trafiłam razem z Ewą Radzewicz i to troszeczkę wyniknęło przypadkiem, że to akurat była ta Plesza. Ta mniejszość polska tam jest dość dobrze zorganizowana. W Suczawie, to jest miasto wojewódzkie tego regionu, działa Dom Polski i oni w ogóle naprawdę organizują bardzo wiele fajnych imprez kulturalnych, gdzie miejscowi również mogą się zaznajomić z tą tradycją tych wsi, tych miejscowości polskich. I ja, kiedy jechałyśmy po raz pierwszy, odezwałam się do nich i oni przyjęli nas z otwartymi ramionami i zaproponowali nam właśnie nocleg na tej Pleszy. I tak trochę przez przypadek ta Plesza stała się naszym domem.
2: Nie ma przypadków, są tylko znaki. Dobrze słyszeć, że tam jest Dom Polski, ponieważ ja oglądając ten film miałam takie wrażenie, że jak znikną Hanka i Bronka, no to zniknie ten język stamtąd, zniknie pewna atmosfera, pewne właśnie wymieszanie. No ale w filmie też słychać, że dzieci Hanki i Bronki, które dzwonią do swoich matek, też porozumiewają się w tym języku, więc pewna jednak ciągłość językowo-kulturowo-tożsamościowa zostanie mimo wszystko zachowana.
0: Ale właśnie jeszcze warto o jednej rzeczy wspomnieć, że chociaż oglądając film Kumotry będziemy wiele bardzo rozumieć, to będą się właściwie co kilka chwil pojawiały jakieś pojedyncze słowa czy zwroty, których nie zrozumiemy. Do tego, kiedy obie panie rozmawiają ze swoimi dziećmi, no to tam się rozmowa zaczyna od Ola mami. Tak. Dzieci są w Hiszpanii, prawda?
1: Tak, tak. Ola mami. Mami to już z rumuńskiego.
0: Ola ale
1: mami.
0: Ola, no, tak. No to Ola que tal?
1: Tak, no trochę inaczej tam traktuje się ten język. Jest dużo bardziej plastyczny. Też mam takie poczucie, że oni mają jakiś taki większy dystans troszkę też do tego. I to jest wspaniałe. I tak, w tym języku możemy usłyszeć bardzo dużo różnych naleciałości z innych języków również. Z tych języków, z którymi oni tam żyją po prostu na co dzień. I tak na przykład, z takich ciekawostek językowych, jeżeli mogę, to w Gwarze Pleszańskiej ten rumuński zapisał się w ten sposób, że przymiotniki stopniuje się po rumuńsku. To znaczy, jeżeli chcę powiedzieć, że coś jest dobre, to mówię, że to jest dobre, to jest dobre, ale jeżeli chcę powiedzieć, że jest lepsze, maj to dobry. Powiem, że jest maj dobre, dokładnie. No. Czyli użyję tego maj, który funkcjonuje w języku rumuńskim po to, żeby powiedzieć, że coś jest lepsze,
2: no to
1: większe.
2: To jest uproszczenie języka.
0: W hiszpańskim byłoby mejor albo más bueno w tej tak sytuacji, jest. Prawda?
1: Tak, dokładnie, ale słyszymy też dużo wpływów na przykład z języka czeskiego lub słowackiego. Kiedy dziewczyny idą po drodze, to nie mówią, że idę po drodze, tylko idą po ceście. Jest mnóstwo czasowników, które brzmią po polsku, ale kiedy nie zna się ich znaczenia, to nie ma szansy, żeby dojść do tego, co znają, tak jak na przykład, co znaczą, no jak na przykład breszysz. Breszysz to znaczy kłamiesz.
0: A szypulka?
1: A szypulka to jest różyczka. Tak. Hanioka na przykład. Pamiętam, że na początku długo zastanawiałam się, co to jest. Brącia powtarzała do Hanki: dziwuj się, Hanioka, dziwuj się, Hanioka. No to dziwuj się, to już wiedziałam, że to jest popatrz się. No ale Hanioka i zachodziłam w głowę, co to może być. Czy to jest może Hanka, zdrobnienie Hanki? Po czym okazało się, że Hanioka to jest po prostu tam. Czyli dziwuj się tam, popatrz się tam.
0: Rozmawiamy o filmie Kumotry, filmie, który można zobaczyć będzie w kinach, ale za chwilę się może zajmiemy tym, gdzie będzie można go oglądać. Na pewno ten film stał się rewelacją ostatniej edycji Watch Dogs festiwalu, który sobie za cel stawia pokazywanie kina no, z człowiekiem, ale też prawami człowieka w filmie. Ten film może nie do końca się tak jakoś idealnie wpasowuje akurat w tę kategorię, natomiast na pewno no, oglądamy mikroświat gdzieś na uboczu toczącej się niestety wielkiej historii. Za chwilę wrócimy do rozmowy. Emilia Śniegowska jest z nami.

0: W Radiu Nowy Świat rozmawiamy wokół filmu Kumotry. Jest z nami jego reżyserka Emilia Śniegowska. Przypomnijmy, że dystrybucją tego filmu zajmuje się Watch Dogs. To jest taka historia... Właśnie trudno jest mi nawet uchwycić, wiesz, czy ta historia jest o konkretnym czasie, czy ona jest o konkretnym miejscu, czy jest o konkretnych ludziach, bo z jednej strony tak, a z drugiej strony mam wrażenie, że takich miejsc, takich mikrokosmosów jest wbrew pozorom całkiem sporo. Ten język, którym Hanka i Bronka się porozumiewają, jest tak niesamowity, no bo to jest to, co Janek wspomniał i zresztą ja też miałam takie wrażenie, że z jednej strony wszystko rozumiemy, a z drugiej strony w którymś momencie się orientujemy, że właściwie to my niczego nie rozumiemy, więc to jest taki film trochę jakby poza czasem i poza przestrzenią.
1: Tak jakby panie były tutejsze po prostu. Tak. To jest też taka kategoria często stosowana, jak gdzieś ta historia się przetaczała przez jakieś tereny i nie do końca ta tożsamość była taka zafiksowana w określony sposób, no to właśnie kategoria tutejszości się pojawiała i myślę, że one się świetnie czują na tej konkretnej ziemi. Nawet specjalnie w filmie chyba nie ma momentu, jeśli jest, to przegapiłem go, kiedy mówią jestem Polką i tak dalej.
0: Nie, prawda?
2: Nie ma z wielu względów, bo to, tak jak wspomniałam wcześniej, one mają ogromny dystans. Ja je o to zapytałam, jak one się czują. Odpowiedziały, jesteśmy polskimi Rumunkami i to mnie bardzo urzekło i to jest szalenie wartościowe w ogóle myśleć w ten sposób o swoim pochodzeniu, o swojej tożsamości takiej inkluzywnej, że dodajemy się nawzajem, a nie separujemy się od siebie, więc to jest super. No bardzo dziękuję za to, co mówicie, bo taki był też cel. To znaczy przez cały czas pracy nad tym filmem bardzo chciałam, żeby mimo tego, że on jest osadzony w dość konkretnej przestrzeni geograficzno-językowej, kulturowej, żeby on był jednak uniwersalny, bo tam właśnie dotykamy mnóstwa tematów, wielu tematów, które rezonują z każdym z nas.
1: Tak, relacja wszędzie. Tych kobiet po pierwsze, prawda? Dokładnie. Że one się wspierają, one są razem, one są sąsiadkami, przyjaciółkami też. Trochę się tam czasami posprzeczają.
0: Wszystko, ale to normalne.
1: Wszystko się mieści tam.
0: No takie Kumotry po prostu.
2: Taka jest przyjaźń i wszyscy mamy przyjaciół. Znaczy mam nadzieję, życzę nam szczerych, oddanych przyjaźni. Wszyscy mamy też rodziców lub mieliśmy ich, więc ja jestem dzieckiem, które wyjechało za granicę. Jestem dzieckiem takim jak jedną z Hanki, z dzieci Hanki lub Bronki. To znaczy to spotkanie z nimi też zmusiło mnie do tego, żebym myślała o tej mojej mamie, o moich rodzicach, ale też zaczęłam naprawdę jakoś bardzo dużo myśleć o tych pokoleniach wstecz. Więc spotkanie z nimi, z tym miejscem naprawdę zmusiło mnie, skłoniło mnie do takich głębszych rozmyślań o sobie i o swoim życiu, o swojej codzienności i o tym, jak chcę, żeby wyglądała moja przyszłość. I do tego właśnie zapraszam widzów również. Cieszę się, że z tych rozmów, które odbywają się po projekcjach, wynika to, że ten film właśnie działa też w ten sposób, że stawia po prostu takie lustro.
1: A co tam jadłaś dobrego?
2: O, słuchajcie, ja już zrobiłam listę życzeń. Już dziewczyny wiedzą.
0: Placki?
2: Placki ziemniaczane smakują fenomenalnie. Nigdzie nie jadłam lepszych.
0: Ja naprawdę... Ja ci powiem, że ja wczoraj w trakcie oglądania tego filmu tak mi się zachciało placków ziemniaczanych. Ja czułam ich zapach.
2: Słuchaj, ale w trakcie montażu, zazwyczaj tak było, kiedy pracowałyśmy nad tą sceną, to musiały na stole pojawić się placki. Niestety nie tak dobre jak ich. Ale tak, placki ziemniaczane szał.
0: Ze śmietaną?
2: Ze śmietaną.
1: Oczywiście, tam nie ma półśrodku.
2: A ze skwaryczkami?
0: No, wiadomo.
2: Tak, natomiast z takich kulinarnych ciekawostek to na pleszy robi się również pierogi, ale robi się je zupełnie inaczej niż te nasze. To znaczy do pierogów tamtejszych dodaje się do ciasta również ziemniaki. Czyli miesza się mąkę z ziemniakami, z jajkiem. Ono jest takie pulchniejsze, dużo bardziej sycące. I głównie je się na słodko. To znaczy farsz to zazwyczaj są powidła śliwkowe lub ser z cukrem. Więc, ale też są bardzo pyszne, bardzo to jest ciekawe. Je się również sarmale, ale to już jest takie zapożyczenie troszkę też z rumuńskiego, bo sarmale to są gołąbki. To znaczy po prostu kapusta, ukiszona kapusta z farszem ryż z mięsem lub są również postne sarmale z warzywami. Jest to przepyszne, ale są takie malutkie, malusieńkie. I na początku pamiętam, kiedy dziewczyny mówiły, no to zrobiłyśmy sarmale, po ile sarmali chcecie? I my z Ewą, z operatorką filmu, z Ewą Radzewicz, no to może tak z dwa. I potem się okazało, że to są takie maciupcie kuleczki. I tam je się tego bardzo dużo. Jest to pyszne, bardzo polecam. No i uwielbiam też dziewczyny zupy. Zupy, które robią z tych warzyw z ogródka, zazwyczaj z burakiem, one są kwaśne, z sokiem z ogórków.
1: Jakie mają warzywa w ogródku? Bo jest cukinia, prawda?
2: Tak, są, jest cukinia, są te ziemniaki oczywiście. Nie, papryki nie ma, są pomidory, są buraki, dynia, czyli cukinia, dynia się pojawia, marcheweczki, pietruszka, to zazwyczaj to.
0: Takie mało obsługowe.
1: Piękne jest to, że pokazujesz nam ten wycinek życia, ten mikroświat, w którym właśnie, który jest gdzieś na uboczu, w którym no, trochę czas się zatrzymał, aczkolwiek wiemy, że 2019 rok wtedy zaczynacie, 24 skończyliście zdjęcia, prawda? No po drodze wiemy, co się wydarzyło, to jest kilkadziesiąt kilometrów od granicy z Ukrainą, prawda? Więc siłą rzeczy wojna też musiała jakoś się znaleźć w tym filmie.
2: Tak, tym bardziej, że tak się akurat ułożyło, że my tam byłyśmy. Po prostu pojechałyśmy na zimowe zdjęcia i nagle rozpętało się tam to piekło tak blisko nas i ono było tak bardzo odczuwalne akurat tam na pleszy. Plesz leży około 50 kilometrów od granicy i to też zawarłam w filmie, dlatego to się tam znajduje, ponieważ przez te pierwsze dni bardzo dużo takich zwiadowczych samolotów natowskich tam latało, więc to poczucie zagrożenia na tej pleszy było dość spore właśnie przez to, że ciągle słyszeliśmy takie buczenie silnych, ciężkich maszyn. Tak, więc dlatego też znalazło się to w filmie.
0: Ciekawe jest to, że z jednej strony tak, to jest film taki trochę kręcony poza czasem, a z drugiej strony no wkracza ta technologia. Panie do siebie dzwonią za pomocą smartfonów, jakby nie było, a z drugiej strony idą na pole, biorą kosę do ręki i koszą, więc to jest też niesamowite z punktu widzenia takiego widza współczesnego widzieć z jednej strony starszą panią ubraną, no tak tradycyjnie dla tamtych terenów. Oczywiście nie mówię o tym, że jest w stroju ludowym. Nie, proszę o tym nie myśleć. Z chustką na głowie, ale jednak ze smartfonem w ręce. To jest niesamowite.
2: Tak. No te światy tam się przecinają. Te światy się tam przecinają, one nie są oderwane jakby z tej naszej, nie są wyrwane z tej współczesności. Ona je dotyka, funkcjonują w niej, ale mimo wszystko nadal również żyją tak, jak zostały nauczone, jak potrafią. Pielęgnują te swoje, też chcą być bardzo niezależne. One chcą móc to wszystko dalej robić tak długo, jak będą mogły.
0: Tak. Ale zastanawiają się też, co dalej, co będzie, jak odejdą.
2: Oczywiście zastanawiają się.
1: No ale piękne jest to, że są tam też, rozumieją siebie jako część tego miejsca po prostu. Jutro jak będziesz, to koniecznie pozdrów, uściskaj od nas bohaterki.
0: Bardzo
1: bo to
0: mocno.
1: Jest chyba taka relacja też między widzami tego filmu, a jego bohaterkami, która się gdzieś wytwarza i to jest przepiękne, że to się przenosi przez ekran.
0: Podejrzewam, że większość osób po projekcji ma ochotę zadzwonić właśnie do swojej babci, na przykład mieszkającej gdzieś tam w odległych zakątkach Polski na przykład.
2: Tak,
1: zatem
2: bardzo.
1: Pozdrów proszę bohaterki, czyli Hankę i Bronkę. No a ten film, proszę Państwa, czyli Kumotry, będzie można oglądać teraz, jeszcze gdybyś na koniec nam powiedziała, Emilio, gdzie i jak. I
2: tak, zapraszamy Państwa do kin w całej Polsce. Aktualnie, nie znam tej liczby dokładnej, ale film będzie grany w kinach studyjnych w całym kraju, w ponad 30 kinach już teraz. 11 czerwca odbędzie się w Warszawie w Kinotece oficjalna premiera, na którą serdecznie zapraszamy. Będą twórcy filmu, będzie można się również z nami spotkać i porozmawiać. Bardzo by nam było miło, gdybyście byli z nami w ten super wyjątkowy i ważny dla nas dzień. Od 12 czerwca...
0: Proszę sprawdzać repertuary Państwa kina.
2: Tak, film. Będę w takim tour, nie wiem jak to się odmienia.
0: Tour de Pologne
2: z filmem w Poznaniu, we Wrocławiu, w Krakowie, w Gdyni, w Szczecinie, w Stargardzie. Także zapraszam bardzo ciepło.
1: Emilia Śniegowska, reżyserka filmu Kumotry, była dziś z nami w audycji W Środku Dnia. Bardzo dziękujemy Ci za wizytę.
2: Dziękuję pięknie.

0: Day by Day i Chair, proszę Państwa, 18-17 minut jeszcze do godziny 14, więc teraz po pierwsze The Wave, to jest dzisiejsza premiera Jungle, przypomnę, 10 listopada w Atlas Arenie w Łodzi wystąpią, no i to jest wydarzenie pod naszym patronatem, więc dużo takich akcentów się będzie znajdowało i występowało, albo jakby powiedział Zbigniew Zamachowski, występowało na naszej antenie do 10 listopada, a za chwilę będziemy gdzie?
1: Za chwilę przeniesiemy się do Wadowic i nie na Kremówki.
0: Tych Wadowic.
1: Bierzemy. Tak.

0: Jungle i The Wave. Jest z nami Mikołaj Tyczyński. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, Agnieszko. Cześć, Janku. Dzień dobry Państwu. Prosto z miasta Ojca Świętego.
0: No nie mogę zacząć inaczej. Jak tam kremówki?
1: A bardzo smaczne. Wczoraj przy dworcu PKP zjadłem naprawdę spektakularnie smaczną kremówkę.
2: No dobrze.
1: Niebo w gębie.
2: No i bardzo dobrze.
0: Cieszymy
2: w takim razie.
0: Się
2: Wadowice
0: szczęście.
2: Bliżej nieba. Powiedz nam, czy Wadowice są blisko nieba także, jeżeli chodzi o wrażenia artystyczne twoje dotychczasowe, albo to, czego oczekujesz po festiwalu?
1: Kurczę, wiesz, to jest bardzo trudne pytanie, bo to, co wczoraj zobaczyliśmy jako jurorzy i nie tylko, bo wstęp na przesłuchania w ramach 9. edycji Wadowice Junior Jazz Festival było darmowe. To, co mogę powiedzieć po tych wczorajszych przesłuchaniach, że mamy naprawdę świetnie wykształconych muzyków na poziomie akademickim. To wszystko jest sterylnie, świetnie, technicznie zagrane, więc są naprawdę duże fundamenty pod to, żeby ci ludzie, jak ci młodzi muzycy i muzyczki, jak jeszcze uruchomią w sobie pewien pierwiastek kreatywności, odwagi, zerwą z takimi kajdanami akademickimi, to myślę, że polski jazz będzie miał się równie świetnie, jak ma się teraz.
0: Wiesz, no, nie wiemy tak naprawdę, co mamy ci na to powiedzieć, natomiast wierzymy ci na słowo. Czy był ktoś, kto cię na przykład zaskoczył albo zachwycił?
1: Słuchajcie, bo to, ten konkurs odbywa się w trzech kategoriach. Mamy kategorię instrumentalistów, kategorię wokaliści i wokalistki, a także zespoły. I muszę wam powiedzieć, że w kategorii wokaliści, wokalistki, no wszyscy jednogłośnie wczoraj podczas debaty jury, która zaczęła się mniej więcej koło godziny 19:30, skończyła się po 22:00 dosyć mocno. Było nazwisko, które się pojawiło i nikt nie miał wątpliwości, że no na polskiej scenie, niekoniecznie jazzowej, ale nawet takiej popularno-rozrywkowej R&B, w kolejnych latach może się narodzić nowa gwiazda, która zdominuje ten rynek.
2: No to kto to jest, powiedz?
1: No nie mogę powiedzieć, bo wyniki konkursu zostaną ogłoszone dopiero dzisiaj wieczorem podczas gali koło, nie wiem, czy to będzie 20, 21, ale nie mogę powiedzieć. No, głosowanie jest tajne.
0: Czyli dziś wieczorem dowiemy się, kto będzie tą nową gwiazdą.
2: Mikołaj Tyczyński i tajemnica miasta Wadowice, tak?
1: Słuchajcie, no to nie jest tajemnica, no to jest po prostu, mamy tutaj dżentelmeńską umowę w gronie, nie możemy, na tyle, na ile możemy mówić, to mówimy, więc tutaj jest parę naprawdę bardzo ciekawych nazwisk i wśród instrumentalistów, wśród zespołów są też ciekawe koncepcje. To też trzeba zaznaczyć, że to jest konkurs przeznaczony dla muzyków między 15 a 19 rokiem życia, więc na takim bardzo wczesnym etapie kształcenia. I myślę, że w przyszłych latach spośród nich parę osób może fajne rzeczy robić.
2: A powiedz proszę w takim razie, czy słyszysz wśród uczestników festiwalu, że oni są wsłuchani bardziej w klasykę, czy bardziej ten młody polski jazz, to zjawisko, które pod tym hasłem właśnie znamy, jest dla nich jakimś ważniejszym punktem odniesienia niż ta klasyka?
1: Wiesz co, konkursy są konkursami. To jest tak, ta Eurowizja, na którą się zżymamy. Te konkursy mają pewne swoje ramy, pewne kanony. To są ludzie, którzy są czy to na akademiach muzycznych, czy to w szkołach podstawowych, czy to w szkołach pierwszego, drugiego stopnia. Więc to są ludzie, którzy w tym momencie kształcą się akademicko i większość tego, co usłyszeliśmy w kategoriach instrumentalistów czy wokalistów, to były standardy jazzowe. Niekiedy w bardzo ciekawych interpretacjach, aranżacjach, ale było parę osób, które postanowiły nawet w tej części nie dla zespołów, gdzie większość grała swoje kompozycje, ale pojawiły się wśród wokalistów i instrumentalistów też ich własne solówki, na przykład na fortepianie czy na saksofonie, więc też niektórzy czasami robili krok do przodu względem innych rówieśników.
2: No to życzymy dużo takich kroków do przodu uczestnikom festiwalu. Mikołajowi, Mikołaju, tobie życzymy wspaniałych wrażeń, żebyś mógł wieczorem już z radością nam obwieścić, kto to, i żebyś mógł w kolejnej audycji u siebie powiedzieć też to naszym słuchaczom.
1: Tak jest. Ja się tutaj urwałem z warsztatów, które mamy dzisiaj, bo ten piątek przed koncertami i przed rozdaniem nagród to są takie warsztaty. Rozmawiamy o tym, jak kształcić młodych artystów w kontekście znajomości prawa, żeby po prostu nie przychodził zły i niedobry promotor czy właściciel klubu i im nie płacił pieniędzy na przykład. Albo żeby ich prawa autorskie były respektowane. I też między innymi zaraz planuję też pogadać z uczestnikami i natknąć ich, żeby zrywali kajdany i żeby bawili się muzyką, żeby odkrywali i żeby szli do przodu.
0: No to zrywaj kajdany w takim razie. Pomagaj zrywać kajdany. No i cóż, do zobaczenia i do usłyszenia, Mikołaju.
1: Tak jest. Słyszę się z Państwem we wtorek, a z Wami pewnie się tam zobaczę przy okazji.
2: I we wtorek oczywiście więcej opowiesz o festiwalu jeszcze, bo już będzie po jego zakończeniu, prawda?
1: Tak, tak. Jest szansa na to, że coś tam Państwu opowiem przy okazji bez kresu.
2: Mikołaj Tyczyński z Wadowic, prosto na antenę Radia Nowy Świat. Bardzo dziękujemy Ci za połączenie, za wizytę w naszej audycji, no bo to wizyta jakby nie było.
0: I kremówki dzięki. Możesz nam przywieźć.
2: Tak jest.
1: No, wam kochani, jako że was bardzo lubię, mogę wam przywieźć.
0: Dziękujemy.

0: Elder Island i Bang na zegarze 4 minuty do godziny 14. To szybkie pytanie. Czy będzie Bang w ten weekend
1: no,
0: u ciebie?
1: No będzie, mam nadzieję, że będzie Bang. To znaczy chodzi o takie muzyczne Bang.
0: Oczywiście, że muzyczne Bang.
1: Bo wybieram się, nie wiem jakie.
0: No, ja właśnie też
1: wybieram się na festiwal, proszę państwa, na Orange Warsaw i tam na przykład Blood Orange, tam TV Girl, to dziś wieczorem już tam FKA Twix. Tego koncertu nie mogę się doczekać. I też jutro trochę państwu o tym, że go się nie mogę doczekać, pogadam w muzyce odśrodkowej. A twoje plany?
0: A moje plany? Będę świętować Dzień Dziecka. O. Mhm. No bo to już ten weekend. To już jest ten weekend. Mnóstwo imprez z okazji Dnia Dziecka. Polecam sprawdzenie, co się w państwa okolicy dzieje, żeby przyjemnie spędzili państwo ten weekend. No a w poniedziałek właśnie Dzień Dziecka, więc...
1: Dzień przytulenia wewnętrznego dziecka.
0: Tak,
1: Każdy może sobie to zrobić. Agnieszka Lipka-Barnett, Rafał Lewandowski.
0: I Jan Niebudek. Dziękujemy.
1: Bardzo dziękujemy.

0: Minęła 14:00, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Piotr Topuliński, zapraszam. Bruksela reaguje na wydarzenia w Rumunii. Rosyjski dron spadł na blok mieszkalny w miejscowości Gałacz przy granicy z Ukrainą. Rzecznik Komisji Europejskiej Olaf Gil wyraził solidarność Unii Europejskiej z Rumunią. Zwrócił też uwagę na ostatnią zapowiedź przewodniczącej Komisji Europejskiej po serii incydentów z dronami w państwach bałtyckich. Chcemy wzmocnić naszą wschodnią granicę właśnie po to, by móc stawiać czoła tego typu atakom hybrydowym. Przygotowujemy 21 pakiet sankcji, by utrzymać presję na Rosję. Te kwestie muszą iść ze sobą w parze. Lekkomyślne działania Rosji stanowią zagrożenie dla nas wszystkich, podkreślił w internetowym wpisie sekretarz generalny NATO Mark Rutte. Incydent pokazuje potrzebę silnej obecności NATO na wschodniej flance Sojuszu Północnoatlantyckiego, tak zaznaczał kanclerz Niemiec Friedrich Merz. Sejm uchwalił ustawę o zakazie trzymania zwierząt i kotów na uwięzi.
1: Głosowało 414 posłów, za 381, przeciw 28, wstrzymało się 5 osób. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o ochronie zwierząt.
0: To ustawa o zakazie trzymania psów i kotów na uwięzi, a tak mówił po głosowaniu marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Ustawę poparli m.in. posłowie koalicji rządowej i większość klubu PiSu, przeciwko wszyscy głosujący posłowie Konfederacji. To drugie podejście do zakazu trzymania psów na uwięzi, a teraz ustawą zajmie się Senat. Rząd przedłużył okres obowiązywania niższej stawki VAT i akcyzy w ramach rządowego programu CPN obniżającego ceny paliw do 15 czerwca. Tak podało Ministerstwo Finansów. Rządowy program jest odpowiedzią na niestabilną sytuację na rynkach paliw spowodowaną wojną na Bliskim Wschodzie. To był polski pojedynek w Paryżu. Iga Świątek wygrała z Magdą Linet 6-4, 6-4 i awansowała do 1/8 finału turnieju tenisistek. O ćwierćfinał French Open Iga Świątek powalczy pojutrze z Ukrainką Marią Kostiuk, a jutro w trzeciej rundzie Maja Chwalińska zagra z Greczynką Marią Sakkari. To był serwis Radia Nowy Świat.
2: Pomiędzy.

Regularnie się państwo upominają o gitary, no i proszę bardzo, prosto ze światowej stolicy garażowego grania, czyli z San Francisco, John Dwyer i zespół The OCs. Zespół, który tam powstał, a 10 lat temu nagrał też tam jedną z najbardziej szalonych płyt koncertowych ostatnich dekad. The OCs, Live in San Francisco.

Fuzz, czyli również pochodzący z San Francisco zespół Charlesa Mutarta, Chada Ubowicza i w końcu chyba najbardziej znanego z całej trójki Taya Seagala, który w tym projekcie odpowiada za gary, czyli za perkusję i za wokal. No a to wszystko właśnie w słynnym Bay Area, czyli w okolicach San Francisco. To tam rozpoczynamy dzisiaj nasze spotkanie, nasze podróże. Kilka razy wyruszaliśmy w te podróże z Londynu, kilka razy z Nowego Jorku, a dziś właśnie na zachodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych się spotykamy, no bo to tam od wielu lat tworzy się kolebka tego garażowego, gitarowego grania. Fani grunge'u mają Seattle. Ci, którzy lubują się w tych bardziej tradycyjnych brzmieniach, niekoniecznie nawet gitarowych, kierują się do Nowego Orleanu, a garażowcy zerkają właśnie w kierunku San Francisco. Mi najbliżej do tej ostatniej grupy, jakoś sporo ostatnio tego typu brzmień w moich głośnikach domowych wybrzmiewa, a w playliście dziś i w Państwa głośnikach bardzo eklektycznie rozpoczynamy od takiego szarpidructwa, a zakończymy elektronicznie i tuptająco. Proszę zostać z nami do końca, myślę, że warto, bo będą też bilety na koncert i to nie byle jaki do zgarnięcia, ale zanim to wszystko, to jeszcze szybki krajowy przelot do Filadelfii i dzisiejsza premiera od pana, którego mogą Państwo znać już dosyć dobrze.

Nieśpiesznie snuje swoje opowieści i melodie, jak zwykle. Kurt Vile to materiał z nowego albumu, który ujrzał światło dzienne. Dokładnie dziś tytułowe Phyllis Been Good To Me. Już kilkukrotnie zapowiadałem Państwu tę płytę, ale wiem, że są wśród naszych słuchaczy fani Kurta Vile'a, więc z tej okazji no, musiałem dziś Państwu też zaprezentować Phyllis Been Good To Me, utwór, który otwiera tę płytę i który myślę, że też jest taki sztandarowy dla tego, co prezentuje w swojej muzyce Kurt Vile. A ja przyznaję, że zasypiałem dziś w nocy przy tej płycie, bo oczywiście poczekałem na premierę, czyli tuż po północy już grała w mieszkaniu nowa płyta Kurta Vile'a. No i potem już rano, również przy śniadaniu towarzyszył mi ten krążek. Tak bliski jest mi to artysta i tak bardzo wyczekiwałem tej płyty. No i myślę, że jeszcze sporo czasu z tym krążkiem spędzę. No ale skoro tak podróżujemy na wschód z San Francisco do Filadelfii, to jeszcze z rozpędu w tym kierunku polecimy za ocean.

Płyta, która w serwisach streamingowych jawi się jako wydana w tym roku, ale tak naprawdę po raz pierwszy ukazała się w roku 1973. Zapytają Państwo, jak to możliwe? Otóż już mówię. Trio z południa Anglii, Charge, zagrało przed momentem utwór Rock My Soul z eponimicznej płyty, takiej, która nazwana jest tak samo jak wykonawca, która na początku lat 70. minionego wieku była takim świętym gralem dla fanów brytyjskiego psychodelicznego hard rocka, bo właśnie w roku 1973 została wydana tylko w 99 demówkowych egzemplarzach. No a po fali świetnych recenzji koncertów Charge rozeszły się te egzemplarze w trymiga. No i wydawało się, że to może być początek naprawdę pięknej historii, bo panowie, jak zresztą państwo przed chwilą usłyszeli, grają nie byle jak. No ale ociągali się z kolejnymi nagraniami Charge, a kilka lat później zmarł perkusista grupy Pete Gibbons. I tak, no niestety, na kilkadziesiąt lat ta historia się zakończyła, bo panowie już nic więcej ze sobą nie nagrali. W latach 90. próbowano wznowić wydania Charge na płytach CD, ale były to nagrania w tak fatalnej jakości, że no, ani się to nie sprzedawało, ani to dobrze nie brzmiało, nic tam nie działało. No i w końcu w tym roku na nowym, świetnie brzmiącym miksie na płytach i winylowych, i oczywiście w plikach cyfrowych można usłyszeć Charge w pełnej krasie. No i jakie to szczęście, że mamy internet i że takie nagrania powracają i że ten album nie zaginął na zawsze. Bardzo Państwu polecam całość. Trochę Hendrixa tam słychać. To zawsze jest dobra recenzja i taki symbol tego, że gitary cały czas mają się dobrze, to, że takie nagrania ciągle są wznawiane. No ale tymczasem bardzo Państwu polecam całość, a wracamy do nowości i znowu robimy krok na wschód. Tym razem wracamy do ojczyzny. Radio Orient, tak nazywa się najnowsza płyta grupy Far Away.

Pusta Wanna, czyli fragment płyty Radio Orient, to warszawski zespół Faraway i, jak sami opisują, barwna mikstura dubu, nowej fali i psychodelii, arabizujące melodie, nawołujące saksofon, punkowe gitary i transowe rytmy, a to wszystko przepuszczone przez ciała i doświadczenia młodego pokolenia, próbującego odnaleźć się we współczesności. Warto posłuchać tego, co muzycznie ma do powiedzenia zespół Faraway, to jest ich druga płyta, a zapoznać się z ich twórczością można na przykład koncertowo. Tutaj jeszcze biletów nie mam, to nie jest ten moment, ale dziś w Toruniu w klubie NRD, 5 czerwca w Złotej Milondze w Warszawie, a 11 czerwca w klubie RE, to oczywiście Kraków, zagra zespół Faraway. Bardzo Państwu polecam wszystkie te koncerty. No i znów musimy tu wspomnieć o wytwórni Tematy. W zeszłym tygodniu w audycji Pomiędzy pojawił się zespół Mlecze, to również są podopieczni tego labelu. To oczywiście nie jest reklama, ale należy wspierać niezależne wytwórnie, szczególnie te polskie, i wytwórnia Tematy, no, robi to, co robi na najwyższym poziomie. Jeśli chodzi o te polskie wytwórnie, to naprawdę chyba nie mają sobie równych. Podróży na wschód ciąg dalszy tymczasem, szanowni państwo. Radio Orient nam się idealnie w tę historię wpisało, ale tym razem to już nie europejscy artyści przed nami, a jak co tydzień na jeden utwór wybierzemy się do Azji, bo następny przystanek to Dżakarta.

Najpierw indonezyjska supergrupa Ali, łącząca retrofilmowo-soulowe brzmienia z inspiracjami bliskowschodnimi. To był ich debiutancki utwór z roku 2021, utwór Dance Habibi, który, jak sama nazwa wskazuje, otworzył nam dziś sekcję rytmiczno-taneczną w audycji Pomiędzy, a zaraz potem genealogicznie i wraz z właśnie genealogicznymi powiązaniami znów polecieliśmy do San Francisco. Syn Palestyńczyka i Filipinki, wychowany właśnie w Bay Area w San Francisco, Hani El-Khatib, wypełnia od kilkunastu lat już niszę pomiędzy kulturą skaterską, z której się wywodzi, a właśnie starym, dobrym rock'n'rollem i garażowymi brzmieniami. Two Brothers, czyli ten utwór, który przed chwilą na antenie Radia Nowy Świat wybrzmiał, to może nie jest najostrzejszy utwór z jego dyskografii, ale urzekł mnie tą rytmiką, transowością i tym, jak płynnie pozwala przejść ze świata gitar do tego, co gitar zwykle pozbawione, czyli do brzmieni taneczno-alternatywno-elektronicznych, a w ramach nich wrócimy do postaci znanej Państwu bez wątpienia Baxter Dury i zeszłoroczna płyta Alborown. Proszę szykować skrzynki mailowe. To jest ten moment.

Alpha Dog i Baxter Dury, zeszłoroczna płyta Alborone, i to właśnie w ramach trasy promującej ten album jest teraz zaplanowany koncert warszawski. I tak jak mówiłem, to jest ten moment, szanowni państwo, trzy podwójne wejściówki na warszawski występ Brytyjczyka 10 czerwca w Progresji. Mam dla państwa, bardzo chętnie się nimi z państwem podzielę. Będę tam na pewno, choć już dwa koncerty Baxtera Dury'ego widziałem, no i tym bardziej mogę powiedzieć, że warto, że to jest koncert, na który nie tylko warto przyjechać z Warszawy i okolic, ale w sumie to z całej Polski. Naprawdę jest to wielkie muzyczne wydarzenie i jestem pewien, że w czerwcowy, mam nadzieję, że słoneczny wieczór wybrzmi to fantastycznie. jakub.ferlin@nowyswiat.online. Proszę pisać i proszę przekonać mnie, że to państwo powinni dostać te wejściówki. Takie wyzwanie na dziś. Stwierdziłem, że nie będzie tak łatwo, że tylko tutaj proszę dać wejściówkę i do widzenia. Dziś konkurs na argumenty, te twarde i miękkie. A tymczasem piosenka, która da państwu czas na to, żeby pisać. Too Long, zwykle za długa. Daft Punk, piosenka, która w tym roku kończy 25 lat.

Yeah.

Hey, I need it too. Well, all right. You know you need it. It's good for you. We gon' move. You know you need it. Chyba się trochę wkopałem. Są rymowanki, są argumenty, tak jak już mówiłem, twarde, miękkie jest granie na litości, ale też próba rozśmieszenia mnie. Przekupstwa jeszcze nie ma, to całe szczęście. No, będzie to trudny wybór, ale cieszę się, że Państwo słuchają, cieszę się, że Państwo piszą. No a na koniec już to, co Państwo w tle słyszą, to kilka dni spóźniona, ale to przez ramówkę i takie, a nie inne jej ułożenie, dedykacja dla mamusi. Mamusia pewnie słucha, pewnie idzie przez las i dobrze się bawi, mam nadzieję. No i to właśnie dla niej ten utwór. Na dzień mamy oczywiście, bo o to chodzi. I dla Państwa, nie mniej. Flowers, Armand van Helden, to jest utwór, który jest ze mną przez całe życie i to właśnie przez moją mamę, Monikę. Pozdrawiam, życzę wszystkiego pięknego, a z Państwem słyszę się już w niedzielę w ćwierćnucie, którą przygotujemy dla Państwa z Patrykiem Rabiegą.

0: szorstkość, surowość, emocjonalność i punk. Zapraszamy do wysłuchania koncertu zarejestrowanego w naszym koncert holu. Kasia Linz wystąpiła tam z piosenkami z albumu Obywatelka KL, autorskiego hołdu artystki dla twórczości Grzegorza Ciechowskiego. Po koncercie rozmowa Patryka Rabiegi z wokalistką oraz z udziałem publiczności. Do usłyszenia już dziś po godzinie 19. Już nic nie stało mnie.
1: Minęła 15, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny, Piotr Topuliński, zapraszam. Prezydent Polski chce odebrać prezydentowi Ukrainy przyznany 3 lata temu Order Orła Białego. To reakcja na decyzję Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu jednej z jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy imienia bohaterów UPA. Kapituła orderu zbierze się 8 czerwca, mówi prezydent Karol Nawrocki.
2: Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski dostarczył najlepszego materiału i wiele tlenu rosyjskiej propagandy swoją decyzją. Oceniam to bardzo krytycznie. To też dowód na to, że ci, którzy mówili, że Ukraina powinna wchodzić bez żadnych oczekiwań do Unii Europejskiej, bardzo się mylili.
1: Zdaniem szefa rządu Ukraińcy muszą zrozumieć, co znaczy ponure dziedzictwo ukraińskiej powstańczej armii z naszego punktu widzenia. Premier Donald Tusk oczekuje, że prezydenci Polski i Ukrainy będą dbali o jak najlepsze relacje.
3: Oczekiwałbym od obu prezydentów, żeby raczej potrafili wznieść się ponad te historyczne emocje i próbować jednak budować tę trudną, ale konieczną przyjaźń i współpracę polsko-ukraińską, no bo bez tego jedni i drudzy stracimy. Jeśli prezydent Zełenski i prezydent Nawrocki będą liderami sporów historycznych i emocji, to na Kremlu naprawdę będą mieli powód do radości.
1: Podczas II wojny światowej ukraińska powstańcza armia była odpowiedzialna za ludobójstwo ludności polskiej na Wołyniu. Sejm uchwalił ustawę o statusie osoby najbliższej w związku i umowie o wspólnym pożyciu. Wcześniej posłowie odrzucili wnioski o odrzucenie projektu i przyjęli poprawki Lewicy. Pełnomocniczka rządu do spraw równości Katarzyna Kotula nazywa ustawę ustawą o związkach partnerskich i apeluje o podpis prezydenta.
4: Wielokrotnie deklarował pan, że podpisze pan ustawę o statusie osoby najbliższej. To jest ustawa o statusie osoby najbliższej. Nikomu niczego ta ustawa nie odbiera. Gwarantuje poczucie godności, gwarantuje poczucie bezpieczeństwa. Panie prezydencie, będziemy walczyć o tę ustawę do samego końca. Liczymy na dobrą rozmowę i liczymy na podpis pana prezydenta.
1: Karol Nawrocki powiedział już po uchwaleniu ustawy przez Sejm, że nie podpisze żadnego prawa, które będzie stanowiło alternatywę dla małżeństwa. Na koniec jeszcze słowa prezydenta Rumunii po posiedzeniu Najwyższej Rady Obrony Narodowej, zwołanej po tym, jak rosyjski dron uderzył w blok mieszkalny w Gałaczu. Ranne zostały 2 osoby. Prezydent Nikusz Ordan zaznaczył, w ramach unijnego mechanizmu SAFE Rumunia zamówiła systemy obrony powietrznej. Są też umowy dwustronne i porozumienia w ramach NATO. Podczas rozmowy z sekretarzem generalnym NATO nalegałem na pilne dostawy. On absolutnie zgodził się z tym, że sprzęt powinien dotrzeć do Rumunii jak najszybciej. Prezydent Rumunii podziękował światowym przywódcom za wyrażoną solidarność po incydencie z udziałem rosyjskiego drona. Nikusz Ordan skrytykował jednocześnie część rumuńskich polityków i publicystów próbujących usprawiedliwiać Rosję. Teraz obywatele Rumunii mogą zobaczyć, kto jest prozachodni, a kto naśladuje prozachodniość, ocenił Nikusz Ordan. To był serwis Radia Nowy Świat.

0: Akademia Rocka.
1: Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Adam Stasiak. Jest piątek, minęła godzina 15. W związku z tym zaczynamy Akademię Rocka, gdzie na dzisiejszym wykładzie odwiedzą nas między innymi być może Depeche Mode, być może Stevie Nicks, być może The Rolling Stones, być może Foo Fighters. Na pewno rozpoczniemy od Marvina Gaye'a.

Trouble Man to tytuł tego nagrania, a także tytuł filmu, do którego powstało to nagranie. Dzisiaj niewiele osób pamięta o tej produkcji, a ta wspaniała piosenka Marvina Gaya pozostała w naszych sercach aż do teraz i pewnie pozostanie na dłużej z powodu wyjątkowo silnych wpływów jazzu, zwłaszcza w partiach saksofonu Trevora Lawrence'a to słychać, a także w rozbudowanych instrumentalnych właśnie motywach filmowych. No cóż, wrócimy teraz na stare rockowe tory i posłuchamy The Waterboys.

Mała wycieczka do Irlandii pod postacią utworu To Close to Heaven, utworu, który odnosił się oczywiście do mitu Ikara i piosenka, która pierwotnie została nagrana w sesjach do albumu Fisherman's Blues, ale nie ukazała się na tym albumie, ukazała się później, no i bardzo dobrze, że się ukazała, bo jest po prostu świetna. Zwiększymy trochę tendencję rockową na naszej antenie i wysłuchamy obiecanych Depeche Mode.

ułożyłem dzisiejszą playlistę czysto wakacyjnie, no bo w końcu koniec maja, Dzień Dziecka za pasem, w związku z tym z jakiegoś dziwnego powodu na naszej antenie znalazło się kilka utworów, które można by spokojnie uznać za przeboje. Może nie do końca hity, ale utwory, które gdzieś tam kiedyś Państwo słyszeli. No i teraz być może usłyszą Państwo po raz kolejny w swoim życiu, dlatego że i moją uwagę te piosenki zwróciły. Zaczniemy od Red Hot Chili Peppers.

Niezwykle ciekawe doświadczenie, drodzy Państwo. Wydaje mi się, że to była chyba najbardziej przyjemna i spokojna piosenka, jaką słyszałem kiedykolwiek w moim życiu, i to delikatne brzmienie charakterystyczne dla Red Hot Chili Peppers ewidentnie wychodzi tutaj na pierwszy plan. A czymże jest ten tytułowy Zephyr, czyli Zephyr? No więc Zephyr to po prostu łagodny zachodni wiatr, czyli delikatna bryza. Tak się składa, że kiedyś istniała taka legendarna ekipa skateboardowa, właśnie Zephyr albo Z-Boys w latach 70. No i powszechnie uważa się, że to właśnie ich nazwą inspirowali się chłopcy z Red Hot Chili Peppers i wykorzystali w tytule tej piosenki. Mnie się to raczej nie kojarzy ze skateboardem, z relaksem i plażą i Kalifornią na pewno. Teraz przed nami odrobina niebezpieczeństwa i Stevie Nicks.

Stevie Nicks nikomu przedstawiać nie trzeba. Niedawno miała urodziny, 3 dni temu. W związku z tym wysyłamy najserdeczniejsze życzenia urodzin. Wspaniale, że ciągle z nami jest, bo wiadomo, że demon rock'n'rolla jest zdecydowanie mniej wyrozumiały dla kobiet niż dla mężczyzn, czego dowodem może być na przykład grupa Velvet Revolver, której muzycy nieporównywalnie w stosunku do Stevie Nicks nadużywali własne zdrowie, a jednak ten zespół istniał i nagrał nawet 2 płyty. Co z tego, że jego wokalisty nie ma już z nami?

0: Slither i Velvet Revolver. Można by powiedzieć, że ta piosenka sprzedała cały pierwszy album Velvet Revolver, płytę Contraband. Był to wielki przebój i to on właśnie zagościł na wielu antenach, wielu rozgłośni na całym świecie. Już drugi album nie odniósł takiego sukcesu, ponieważ nie znalazł się na nim kolejny Slither, a także były tam inne problemy, to znaczy z tego co pamiętam po prostu Rick Rubin, z którym kiedyś, konkretnie przy drugim albumie Velvet Revolver, z którym muzycy Velvet Revolver współpracowali, ciągle był niezadowolony z efektu ich pracy i kazał im po prostu pracować dalej, wymyślać lepsze numery, no ale czego nie lubią gwiazdy rocka? No krytyki. W związku z tym po prostu zmienili producenta i po prostu wyprodukowali z nim album, który po prostu już nie był taki wyjątkowy, ale wyjątkowe jak zwykle będzie oczywiście Comedy Rockers.
1: Comedy Rockers.

Plus rien dans la tête, bonne nuit. Taki zespół, można powiedzieć, śpiewający o tym, że już nic nie mają w głowach, nic pusto w głowie. No i cóż, jest to połączenie pomiędzy indie rockiem, post-punkiem i współczesną francuską alternatywą, cokolwiek to znaczy. Przenieśmy się w przeszłość i wysłuchajmy The Rolling Stones.

Shine a Light to chyba moja ulubiona piosenka z albumu Exile on Main Street. Proszę pisać na adres adam.stasiak@nowyswiat.online, która jest Państwa ulubioną piosenką z tego albumu, a tymczasem rozgrzejemy się trochę bardziej w towarzystwie Foo Fighters.

Mały kącik gitarowy prawie na zakończenie. Jared James Nichols to taki człowiek, który lubi grać na gitarze, lubi grać hard rocka i lubi robić to swoimi palcami. Posłuchajmy, jak mu to wychodzi.

No i to by było na tyle. Bardzo serdecznie dziękujemy Państwu za obecność. To była Akademia Rocka. Mam nadzieję, że słyszymy się za tydzień. Mówił Adam Stasiak, audycję realizował Rafał Lewandowski, za co serdecznie dziękuję. Państwu oczywiście jeszcze raz dziękuję za obecność, a pożegnamy się utworem Addicted to Pain z albumu Fortress Alter Bridge. Taka piosenka, wydaje mi się, że odpowiedni wstęp przed piątkowym wieczorem, no i weekendem także. Dziękuję i do usłyszenia za tydzień.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom. Jak żyły nasze babcie, prababcie i poprzednie pokolenia kobiet urodzone na wsiach? Sprawdziła to Antonina Tosiek, poświęcając im książkę Przepraszam za brzydkie pismo. Pamiętniki wiejskich kobiet. Autorka będzie gościnią przedmowy jutro po 18. Zapytam o dzienniki bohaterek, po które sięgnęła pisarka, a które między 1933 a 1995 rokiem zostały zgłoszone do konkursów pamiętnikarskich. To na ich podstawie powstała książka, obraz osobistych doświadczeń kobiet, które nigdy nie zabrały głosu w przestrzeni publicznej, a mimo to ich głos jest słyszalny. Do usłyszenia na antenie i do zobaczenia na naszym radiowym YouTubie. Katarzyna Oklińska.
2: Minęła 16:00, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny, Piotr Topuliński, zapraszam. Sytuacja jest lepsza, ale to wciąż nie koniec akcji gaśniczej w powiecie wołomińskim koło Warszawy. Udało się opanować większość zarzewi ognia, mówi szef Państwowej Straży Pożarnej nadbrygadier Wojciech Kruczek.
3: Oczywiście od godzin porannych wykorzystujemy wsparcie z powietrza. Jest to jeden Black Hawk, 3 śmigłowce z Lasów Państwowych, 4 dromadery, które już dokonały zrzutu w ilości 400 metrów sześciennych, co powoduje, że bardzo mocno wspierają nasze działania. Zadysponowaliśmy również na teren akcji jeszcze dodatkowo 3 moduły GFFF oraz jedną kompanię gaśniczą, które pojawią się w najbliższych godzinach po to, by zamienić te zmęczone siły i środki, które pracowały całą noc.
2: Służby ewakuowały kilkadziesiąt osób, mieszkańców miejscowości Międzyleś. Synoptycy z IMGW ostrzegają, niemal w całym kraju utrzymuje się wysokie i bardzo wysokie zagrożenie pożarowe. Jako pierwsze państwo Unii Europejskiej Polska otrzymała zaliczkę z unijnego programu SAFE. Chodzi o ponad 6,5 miliarda euro, mówi rzecznik Komisji Europejskiej Thomas Renier. Prefinansowanie pomoże Polsce wzmocnić polski i europejski przemysł obronny, zwiększyć odporność i zmodernizować zdolności wojskowe zgodnie ze wspólnymi europejskimi celami. W ramach unijnego mechanizmu SAFE z nisko oprocentowanych pożyczek mają skorzystać głównie polskie firmy z sektora zbrojeniowego. Sąd w Poznaniu aresztował na 3 miesiące pracownika polskiej grupy zbrojeniowej podejrzanego o szpiegostwo na rzecz obcego państwa, przekazał minister obrony narodowej. Jak dodał na portalu X, materiał dowodowy zgromadziła służba kontrwywiadu wojskowego przy wsparciu Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Sejm przyjął uchwałę z okazji nadchodzącej 250. rocznicy powstania Stanów Zjednoczonych. Zdaniem marszałka Włodzimierza Czarzastego uchwała przypomina ważną datę dla całego świata, dla demokracji i wolności.
4: To święto idei, która przed 250 laty zmieniła historię. W tym szczególnym dniu korzystamy z okazji, aby pozdrowić naród amerykański i wyrazić swoją wdzięczność za wsparcie dla naszej wolności i demokracji. I niech te wartości będą fundamentem naszych wspólnych działań.
2: Sejm uchwalił dziś też m.in. ustawę o osobie najbliższej w związku i ustawę zakazującą trzymania psów i kotów na uwięzi. Przepisami zajmie się teraz Senat. To był serwis Radia Nowy Świat.
5: A pan redaktor czym się będzie teraz zajmował?
2: Drogą do babci. I
5: droga
2: do
5: babciu.
2: Ciocia ma urodziny, to wszystkiego najlepszego,
5: Bożenko. Wszystkiego najlepszego. Redaktor Piotr właśnie podąża.
2: Dziękuję, do usłyszenia.
5: 3 minuty po 16:00, a my wyruszamy w zupełnie inną podróż.
6: Nowy Świat po południu.
5: Redaktor Piotr wraca w niedzielę, zdążył się jeszcze pochwalić, po czym wybiegł szeleszcząc kartkami w stronę najbliższego przystanku kolejowego, jak mniemam. 224 280 280 popołudnie małpa nowyświat.online, a także grupa facebookowa, grupa skupiająca. Proszę się skupić, bo będę wymieniał patronki, patronów i patroniątka. Do 19:00 serdecznie zapraszamy.

0: Working on it, czyli jesteśmy w procesie, albo praca w re, 6, prawie 7 minut po 16. Tak, jeśli zdecydują się Państwo do nas zatelefonować, to proszę pamiętać, że rozmowy są nagrywane, choć niekoniecznie kontrolowane. Wiktoria Wichrowska dziś przy telefonie, Anna Rokicińska, Kacper Badura, Kuba Ferlin w podwójnej roli, muszę to od razu zaznaczyć, realizujący Rafał Lewandowski i przed mikrofonem zasiadający Michał Porycki, a nad wszystkim czuwak Ksenia Maćczak. Co w programie? Polski prezydent chce odebrać ukraińskiemu prezydentowi order Orła Białego.
1: Niestety prezydent Zełenski udowodnił, że Ukraina pod względem mentalnym gloryfikowania bandytów, morderców z ukraińskiej powstańczej armii.

0: problemem jest doświadczenie zawodowe. Jeśli doświadczenie zawodowe jest niewystarczające dla pracodawcy, to on sobie kręci nosem i mówi, że no może poszuka jednak osoby, która od razu będzie w stanie wystartować z wysoką produktywnością.
1: Bo jednak szukamy pracy, która będzie zgodna z naszymi wartościami, gdzie też będziemy się dobrze czuć.
2: Z danych GUS wynika, że w ostatnich miesiącach bezrobocie nieznacznie spadło, ale dlaczego nowej pracy szukamy coraz dłużej? Czy polscy pracownicy stali się bardziej wymagający, a może pracodawcy ostrożniej dobierają kadry? Kuba Ferlin opowie o tym już po 17, a po 17.30 dołączy do nas mecenas Joanna Torbejacko, ekspertka rynku pracy i ubezpieczeń społecznych. Ksenia Maćczak zapyta o sytuację na rynku pracy. Eksperci Komisji Europejskiej uważają, że tak niskie bezrobocie może się u nas utrzymać przynajmniej przez 2 lata. Czy pracodawcy mają powody do radości? Jak wielu Polaków pracuje dziś w szarej strefie? A na koniec po 18 Polska, lider cyfrowego świata.
3: Tam przyjmowana była tylko i wyłącznie gotówka.
4: Bo jednak mamy płatności mobilne, płatności zbliżeniowe, mamy Blika, więc z tego punktu widzenia rzeczywiście w Polsce ja się czuję najbezpieczniej, jeśli chodzi o używanie nowoczesnych technologii takich płatniczych.
5: My jesteśmy zaawansowani w usługach elektronicznych, finansowych i nie tylko, ale nie tak zaawansowani jak na przykład Estonia, czy chociażby Ukraina przed wojną.
2: Polacy płacą Blikiem, zegarkiem, telefonem, nawet w najmniejszych sklepach i na straganach. Czy tak jest wszędzie na świecie? Sprawdzi to dla nas Kacper Badura, a moim gościem po 18.30 będzie dr Maciej Kawecki, prezes Instytutu LEMA, dyrektor Centrum Innowacji Uniwersytetu WSB w Warszawie. Dlaczego Polska jest liderem niektórych cyfrowych technologii? 10 minut po 16.00.

Tribe Called Quest. Pan Tomasz jeszcze napisał, że poczuł się wymieniony odwzajemnia, zatem powitanie serdeczne, a nawet popowitanie, popołudniowy program w Radiu Nowy Świat. W końcu to my gramy w Państwa

0: głośnikach. Pan Tomasz chwali się, że niebawem wyskoczy na dwa koła i pojedzie w stronę dworca, skąd uda się do Łodzi. I w ten oto sposób, z użyciem dokładnie trzech środków transportu, rozpocznie weekend. Może jeszcze nie długi, natomiast życzy wszystkim rzeczy tego samego. To znaczy rozpoczęcia weekendu, jak rozumiem, bo chyba nie trzech środków transportu. Redaktor Topoliński też już wyjechał z redakcji, choć z niewielkim, nieplanowanym opóźnieniem. Ale o tym może innym razem, bo w studiu już Anna Rokicińska. Prezydent zapowiedział, że wystąpi do kapituły Orderu Orła Białego o odebranie najważniejszego polskiego odznaczenia prezydentowi Ukrainy. A to dlatego, że Wołodymyr Załęski nadał imię bohaterów UPA samodzielnemu Centrum Operacji Specjalnych Północ. Jak wygląda procedura odebrania odznaczenia i jak sprawę komentują politycy? O tym dziś redaktor Rokicińska. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, nie Klaudiusz, nie Klaudia. Dzisiaj ja na ten trudny odcinku. Tak bywa,
0: tak,
1: niestety.
0: Tak, dzisiaj też trudne się wylosowało.
1: Trudne się wylosowało, no dobrze. No wygląda na to, że tak i wygląda na to, że prezydent Zełenski dorzucił kolejny kamyczek do ogródka pod hasłem zwiększamy antyukraińskie nastroje. Bohaterowie UPA, bo takie imię otrzymała jedna z jednostek specjalnych wojsk ukraińskich, to być może dla części społeczeństwa ukraińskiego, podkreślam też dla części, są bohaterowie, bo walczyli o niepodległość tego państwa. Nam UPA, czyli Ukraińska Powstańcza Armia, kojarzy się z zaprzeczeniem bohaterstwa, bo dokonywała rzezi na cywilnych obywatelach Polski w czasie II wojny światowej. I teraz tytułem historycznego wstępu przypomnę, że w tych rzeziach zginęło od 80 do 120 tysięcy osób, w tym kobiet i dzieci. W listopadzie 2024 roku Ukraina zniosła moratorium na prace poszukiwawczo-ekshumacyjne i te się dzieją między innymi w obwodzie tarnopolskim. Nic więc dziwnego, że takie gloryfikowanie UPA Polakom się nie podoba i tu wszystkie strony sporu politycznego są zgodne. Różnica polega na tym, jak zareagować na takie działania strony ukraińskiej. Prezydent Karol Nawrocki jest tu dość radykalny w działaniach.
2: Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski dostarczył najlepszego materiału i wiele tlenu rosyjskiej propagandy swoją decyzją. Oceniam to bardzo krytycznie. To też dowód na to, że ci, którzy mówili, że Ukraina powinna wchodzić bez żadnych oczekiwań do Unii Europejskiej, bardzo się mylili. Niestety prezydent Zełenski udowodnił, że Ukraina pod względem mentalnym gloryfikowania bandytów, morderców z ukraińskiej powstańczej armii nie jest gotowa do tego, aby być częścią rodziny europejskiej. 8 czerwca odbędzie się posiedzenie kapituły Orderu Orła Białego i ja zaproponowałem, aby jednym z punktów było odebranie prezydentowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego. Oczywiście to nie jest decyzja prezydenta, ostateczna decyzja jest prezydenta, ale mówiąc państwu o pewnych mechanizmach, musi odbyć się kapituła. Taka kapituła odbędzie się 8 czerwca.
1: To dość ostre słowa prezydenta Nawrockiego, tylko przypomnę, że prezydent Zełenski otrzymał nasze najwyższe odznaczenie państwowe na wniosek prezydenta Andrzeja Dudy. Z tym wnioskiem zgodziła się kapituła orderu i Andrzej Duda postanowił ten order przyznać i wręczyć. Odbyło się to 5 kwietnia 2023 roku i ówczesny prezydent uzasadniał to tak.
3: Nie ma żadnych wątpliwości, że jest pan, panie prezydencie, że jesteś Wołodymirze człowiekiem absolutnie wyjątkowym, który otrzymawszy mandat od swoich rodaków, by pełnić urząd prezydenta Ukrainy, spełnił misję zupełnie wyjątkową, której nikt nie mógł przewidzieć, a w której obserwując twoją służbę dla ojczyzny, trudno ukryć łzy wzruszenia. Nie porzuciłeś ani Ukrainy, ani nie porzuciłeś przede wszystkim swoich rodaków, obrońców ojczyzny w najtrudniejszej sytuacji, w jakiej się znaleźliście w ogóle w historii Ukrainy. Wobec agresji, która miała zniszczyć wasze państwo, która miała zniszczyć także i wasz naród. Co istotne, prawdopodobnie miała również i zniszczyć przyszłość naszej części Europy. Nie tylko Ukrainy, ale również i sąsiedztwa Ukrainy, a więc także i Polski.
1: Więc dlatego ten order, no bo jednak Ukraina broniąc swojego kraju, broni też Polski i Europę. No i co się od tego 2023 roku zmieniło, twoim zdaniem?
0: No, zmienił się prezydent, to na pewno.
1: No właśnie.
0: Chociaż podejście niektórych środowisk do tego, co dzieje się, jeśli chodzi o politykę historyczną za naszą wschodnią granicą, też mam wrażenie, się zmienia.
1: Myślę, że się radykalizuje, no bo jednak toczy Ukraina wojnę. Przypuszczam, że i u nas by tak było, gdyby do tego doszło. No ale też przypomnę, że prezydent Polski, tak jak mówiłeś, się zmienił na bardziej radykalnego i chyba niezbyt proukraińskiego. To prawda, nie w smak nam nadanie takiego imienia jednostce wojskowej, jednak wachlarz środków do wyrażania swojej opinii prezydent Nawrocki ma dość spory. Przeciwko decyzji Zełenskiego wypowiedziało się nasze Ministerstwo Spraw Zagranicznych i tu cytat, jednoznacznie negatywnie oceniamy nadanie ukraińskiej jednostce imienia bohaterów UPA. To rzecznik MSZ Maciej Wewiór. O nieradykalizowanie nastrojów apelował też premier Donald Tusk, bo dla niego kłótnia o przeszłość w tej sytuacji oznacza wygraną trzeciej strony, czyli Rosji. W przyszłości oczywiście.
4: Prezydent Zełenski i nasi ukraińscy przyjaciele muszą być świadomi, co znaczy z punktu widzenia każdej Polki, każdego Polaka, to ponure dziedzictwo UPA z naszego punktu widzenia. Ta decyzja jest niepokojąca z punktu widzenia naszej relacji. Jest informacja, że prezydent Nawrocki reaguje na to propozycją odebrania Orła Białego prezydentowi Zełenskiemu, który został mu przyznany przez prezydenta Dudę, jest podobnym krokiem. Jakby ja bardzo bym chciał, żeby prezydenci obu krajów mądrze dbali o to, żeby nasze relacje były jak najlepsze. Oczekiwałbym od obu prezydentów, żeby raczej potrafili wznieść się ponad te historyczne emocje i próbować jednak budować tę trudną, ale konieczną przyjaźń i współpracę polsko-ukraińską, no bo bez tego jedni i drudzy stracimy. Jeśli prezydent Zełenski i prezydent Nawrocki będą liderami sporów historycznych i emocji, to na Kremlu naprawdę będą mieli powód do radości.
1: No a takiej radości nie chcielibyśmy. Ale czy te nastroje da się wyciszyć, twoim zdaniem?
0: To jest trudna historia, bo wracając do prezydenta Dudy, być może państwo pamiętają, zanim rozpoczęła się pełnoskalowa inwazja Rosji w Ukrainie, miało miejsce spotkanie obu prezydentów. Tak. Oni się tak poza kamerami i fleszami spotkali, poznali, mieli czas, żeby porozmawiać o pewnych rzeczach i ta znajomość wtedy zawiązana zaowocowała, czy też zaprocentowała po 22 roku. Tutaj sytuacja jest trochę trudniejsza. No,
1: prezydent Nawrocki zwlekał raczej ze spotkaniem z prezydentem Zełenskim, więc stąd też mój wniosek, że raczej nie jest proukraiński. Nie chcę mówić, że jest antyukraiński, ale na pewno nie jest proukraiński. No może z tymi nastrojami być pewien problem, bo i Prawo i Sprawiedliwość podchwyciło narrację prezydenta i ocenia tę zapowiedź jako odpowiedni do sytuacji gest. To teraz Szymon Welsenk, były wiceminister spraw zagranicznych w rządzie Zjednoczonej Prawicy.
5: Zawnioskować o odebranie na razie, tak, bo taka jest decyzja pana prezydenta. Tak, uważam, że to jest słuszny krok. Uważam, że to jest krok właściwy, ponieważ nie można zgadzać się na to, żeby Ukraina nie dostrzegała negatywnych konsekwencji takiego działania. Prezydent Zełenski, prezydent Nawrocki też o tym powiedział, musi jasno wiedzieć, że tego rodzaju działaniami oddala się od rodziny europejskiej, że trudno będzie wejść do wspólnoty europejskiej, jeżeli Ukraina nie wyciągnie wniosków ze swojej polityki historycznej, ze swoich błędnych ocen historycznych. To jest rzeczywiście mocny gest prezydenta, ale moim zdaniem nie zbyt mocny. To jest gest w punkt.
1: A usłyszałeś tę drobną różnicę między wypowiedzią Szymona Welsenka a prezydenta Karola Nawrockiego?
0: Co masz na myśli dokładnie?
1: No wiceminister mówił, że prezydent może zawnioskować, a to nie oznacza, że ten order zostanie odebrany, tak?
0: Ja rozumiem, że to jest już oczywiste. I że to już,
1: że
0: jest
1: już przyklepane?
0: Przyklepane, podpisane. Przemyślane, zaproponowane tego, przecież mówił
1: taka
0: o tym
1: pewna,
0: prezydent.
1: Bo teraz tak, 8 czerwca prezydent zawnioskuje do kapituły Orderu Orła Białego, ta zaś wyda swoje rekomendacje. No i teraz ważne jest, kto zasiada w kapitule. Można by powiedzieć, że osoby o prawicowych poglądach, ale czy tak radykalni? Skład kapituły to Michał Klajber, były minister nauki w rządzie Leszka Millera i Marka Belki, ale też doradzał prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu. Jest w tej radzie także Irena Romaszewska, działaczka opozycyjna w czasach PRL i żona Zbigniewa Romaszewskiego, polityka PiSu, ale też założyciela Komitetu Solidarni z Ukrainą. Jest Adam Bujak, znany powszechnie jako fotograf papieża Jana Pawła II. Jest również historyk Wojciech Roszkowski, ostatnio znany jako autor osławionego podręcznika do szkół Historia i Teraźniejszość. No i Bronisław Wilczstein, prawicowy publicysta. Co to grono postanowi?
0: Pani redaktor zwraca się z pytaniem.
1: Tak.
0: Nie mam pojęcia.
1: No właśnie, ja też nie.
0: Ale w trudnej sytuacji, jest przed trudną decyzją
1: i
0: zostało
1: myślę,
0: grono postawione.
1: Myślę, że tam będą podzielone głosy jednak, to nie będzie takie jednoznaczne. oznacza ostateczna ta decyzja i tak będzie należała do prezydenta Nawrockiego, no bo kapituła może orzec, co orzeknie, a prezydent może zrobić, co zrobi. Czy zdarzało się odebranie komuś tego orderu? Odpowiedź brzmi...
0: Zdarzało się.
1: Zdarzało się. Zgodnie z ustawą pozbawia się kogoś tego odznaczenia, jeśli dopuści się on czynu, wskutek którego staje się on niegodny jego posiadania. Ta osoba, która otrzymała ten order oczywiście. Może być to pospolite przestępstwo. Na przykład Andrzej Duda odebrał order Orła Białego dwóm osobom, ale na przykład nie zdecydował się na taki ruch wobec byłego kanclerza Niemiec Gerharda Schrödera, choć taki wniosek do kapituły wpłynął. A wydaje mi się, że były kanclerz Niemiec nijak się ma do osoby takiej jak prezydent Ukrainy Wołodymyr Załański. A nawet powiedziałabym, że to są dwie biegunowo zupełnie inne postaci. No to... Teraz wypowiedź wicepremiera Krzysztofa Gawkowskiego, bo on oczekuje, by teraz krok był podjęty ze strony prezydenta Zełenskiego właśnie.
6: Mamy do czynienia z sytuacją trudną, bo decyzję pana prezydenta Zełenskiego w sprawie nadania imienia jednej z jednostek, upamiętnienia jej jako wskazującej na bohaterstwo UPA, są złe. Nie powinny się wydarzyć. Pamięć historyczna polsko-ukraińska wskazuje na to, że te relacje zawsze powinny być też brane pod uwagę po stronie ukraińskiej. Dobrze by było, gdyby pan prezydent Zełenski się z tej decyzji wycofał i dobrze by było, żeby powiedział, że to był błąd. Wtedy może nie będzie radykalnych kroków ze strony Polski. Dopóki takich decyzji nie ma, to nie dziwmy się, że w Polsce jest oburzenie, bo jest oburzenie, które wynika z przeszłości. Prawda historyczna jest taka. UPA mordowała polskich obywateli. Nikt tego nie wymarzy i Ukraińcy o tym powinni pamiętać.
1: No i pytanie brzmi, czy prezydent Zełenski zdecyduje się na taki krok i powie przepraszam, jednak pomyliłem się i wycofa się z tego nadania takiej nazwy pułkowi.
0: Tak, zastanawiamy się tu poza anteną, państwo tego nie słyszą, jakie polityczne kalkulacje musiały się odbywać w Kijowie przed podjęciem decyzji.
1: Czy się odbyły takie kalkulacje, to też jest ważne, bo być może się nie odbyły.
0: To też jest dosyć ciekawe, ale wydaje mi się, że przecież zastanawiając się, podejmując tę decyzję, należało się domyślać, że polska strona zaprotestuje.
1: Na pewno. Natomiast także wicepremier i szef PSL-u zamiast gestu pozbawienia orderu spodziewałby się od prezydenta Karola Nawrockiego tym razem bardziej pragmatycznych działań jednak.
7: Ja uważam, że lepiej by zrobił prezydent Nawrocki, gdyby wziął za telefon i zadzwonił do prezydenta Zełenskiego i powiedział, że fundamentalnie nie zgadzamy się z tą decyzją i że ona nie działa dla budowania dobrosąsiedzkich stosunków i jest bolesna. Po prostu sprawia ból Polakom i Polsce. Jeżeli sprawiasz ból komuś, to nie jest to nic dobrego, to musisz się liczyć z emocjami, które są po naszej stronie. Symboliczny gest, ważny symboliczny gest, nie wiem, czy rozwiąże ten problem. Ja bym to zrobił po prostu inaczej, gdybym na miejscu prezydenta Rzeczpospolitej inaczej bym zareagował.
1: No właśnie, i teraz pytanie mi się zrodziło w głowie takie. Czy prezydent lubi się posługiwać telefonem?
0: Myślę, że tak.
1: Na pewno, bo ja mam wrażenie, że ostatnio nie za bardzo.
0: No to może zależy, do kogo wykręca numer.
1: No ale do prezydenta Trumpa w sprawie wojsk telefonu też nie wykonał.
0: Tego nie wiemy.
1: Nie wiemy. Myślisz, żeby się nie przyznał, że dzwonił?
0: Myślę, że są jeszcze inne kanały, dzięki którym prezydenci się porozumiewają.
1: Ale ja tam specjalnej chęci do dzwonienia u prezydenta ostatnio nie widzę. No i zastanawia mnie, czy to wynika z awersji do aparatu telefonicznego też.
0: A może do rozmów trudnych?
1: A może do samej osoby prezydenta Ukrainy? Trudno powiedzieć.
0: Może państwo mają coś do powiedzenia na ten temat? Ale... Nasz telefon działa.
1: Poczekaj, poczekaj. Zanim cię porzucę i oddalę się na zielone, mam jeszcze jedno pytanie.
0: Bardzo proszę.
1: Wykonałeś swój patriotyczno-nowoświatowy obowiązek?
0: Oczywiście. A o jakim mówisz?
1: No to dlaczego mówisz oczywiście, skoro pytasz o jakim mówię?
0: Bo wykonałem wszystkie patriotyczne, nowoświatowe obowiązki w ostatnich latach.
1: Ale zagłosowałeś na tip-top listę.
0: Naturalnie.
1: Tak dla kolegi pytam.
0: Aha, w tym sensie.
1: Tak.
0: Kolega niby tam małpy straszy na wyjeździe w dalekich krainach, a jednak swoich ludzi na miejscu ma. Mam nadzieję, że państwo też pamiętali. Do 19 dziś można głosować nie tylko na muzyczny, rowerowy reportaż naszego kolegi redakcyjnego, kolegi Bukartyka. Ale są też inne bardzo urocze
1: Bardzo urocze,
0: porywające, wręcz wspaniałe pieśni, które warto wspierać. Osoby patronujące mają 10 głosów. Tip Top Lista jutro po 20. Cieszę się, że koleżanka przypomniała.
1: To ty mi teraz ładnie graj, bo ja wsiadam i pedałuję w kierunku zachodzącego słońca i pod wiatr.
0: Tak, pod wiatr niestety dzisiaj, przynajmniej na pierwszym etapie podróży. Anna Rokicińska, bardzo dziękujemy. Nasz numer 224 280 280. Za chwilę prognoza pogody, bo już 28 minut po 16. A to do niedawna jeszcze też było na liście Pablo Pavo i Ludziki.

0: Pogoda.
1: To ja tylko jeszcze przypomnę nowyświat.online i ukośnik i tip-top lista głosowania albo w aplikacji. A w prognozie czytam o wyżu, który od kilku dni działa w Europie Zachodniej, ale powoli ustępuje miejsca atlantyckim niżom. Niebawem dotrze do nas łagodne, polarne powietrze o cechach morskich, choć na razie z północnego zachodu płynie jeszcze chłodne, żeby nie powiedzieć momentami zimne, arktyczne powietrze na termometrach w Suwałkach najmniej 14 stopni, najwięcej w Słubicach 25. Nocą znad Niemiec przyleci do nas niż z chłodnym frontem atmosferycznym. Wraz z nim pojawią się opady, a także burze. To będzie przelotne, ale chwilami intensywny deszcz. Do rana popada nad ziemią lubuską i Dolnym Śląskiem. Nocne burze zobaczą, no i usłyszą mieszkańcy Śląska Opolskiego. Najchłodniej będzie na północnym wschodzie od 5 do 7 stopni, a najcieplej na zachodzie do 14, a nawet 15. Jutro z zachodu w głąb Polski będzie podróżował chłodny front atmosferyczny, a wraz z nim słaby deszcz. Synoptycy zapowiadają też intensywne przelotne opady oraz wiosenne burze, które pojawią się od ziemi łódzkiej w stronę południa. Nocą z soboty na niedzielę wszystko powoli zacznie się uspokajać. Popołudnie małpa nowyświat.online. Skrzynka na listy i popołudniowy adres. A to jeden z naszych singli tygodnia.

Gurriers, tak nazywa się ta formacja, Nobody's Coming to Save You, tak nazywa się ten utwór, a przy okazji zdaje się, że w listopadzie odwiedzą Polskę na koncercie w Warszawie, będzie można ich zobaczyć i usłyszeć, rzecz jasna za 24 minuty 17, tu popołudniowy program, w popołudniowych sprawach można do nas dzwonić 224 280 280 albo wypowiedzieć się lub też skomentować czyjąś wypowiedź albo na nią zareagować w grupie facebookowej. Zalecam, polecam, zapraszam. Pan Piotr pisze, a może prezydent Ukrainy mógłby oddać order Orła Białego amerykańskiemu prezydentowi i szach mat. Zastanawiam się, czy mógłby w zamian dostać od prezydenta Trumpa trochę kart, których przecież podobno swego czasu nie miał. Ale pytanie, czy prezydent Stanów Zjednoczonych posiada takie karty. Choć sprawa jest poważna, to państwo na różne sposoby podchodzą do tego tematu, pisząc, że rzeczywiście decyzja o nadaniu imienia UPA jednemu z ukraińskich oddziałów nie była najlepszym pomysłem. To między innymi wiadomości w naszej skrzynce popołudnie@nowyswiat.online. The Beatles.

wszyscy razem, czyli Come Together. 9, to znaczy 9 nowych piosenek czeka na Państwa głosy w zestawie do głosowania w tym tygodniu do 19, a to już dziś o 19 kończymy, zamykamy, wyłączamy, jutro po 21:20. Jeśli są Państwo zainteresowani, to bardzo proszę, można zagłosować na wszystkie nowości, to się rzadko zdarza, na wszystkie nowości, mając do dyspozycji 10 głosów i jeszcze jeden zostanie, będzie można wspierać utwór, jeden z utworów, które są nieco dłużej na Tip Top liście. Są tam m.in. Mlecze, które ostatnio zakwitły, wykwitły w naszym studiu w składzie trochę pomniejszonym. Tracę czas, to nowe nagranie. Jest tam kilka innych nowych nagrań. Nagrań, których być może jeszcze Państwo nie słyszeli, choć zespoły są Państwu znane. Przebiśniegi, bardzo proszę. Willie Nelson, proszę poszukać, proszę posłuchać, proszę zagłosować.

Between Shadow. Za kwadrans będzie 17. Państwo słuchają, przemieszczając się albo stacjonarnie. Wiem, to wszystko dzięki Państwa wpisom i komentarzom. Są i tacy, którzy zgłodnieli, słuchając popołudniowego programu, jak pani Małgorzata z Warmii, której życzymy smacznego. Widzę, że pani się powodzi. To znaczy, choć porcja niewielka, to jednak wygląda smacznie. Mogą Państwo dołączyć do grupy osób patronujących i wtedy zobaczą Państwo i przeczytają to wszystko, co dzieje się wśród osób, które wspierają, współtworzą radio. Kto daje i odbiera stare, można powiedzieć stare, ale wciąż aktualne powiedzenie, przypomina jeszcze pan Tomasz. Pan Tomasz, który wcześniej informował, że będzie dziś podróżował, to akurat w kontekście przyznawania i odbierania różnego rodzaju odznaczeń. Ktoś pytał, gdzieś tu miałem jeszcze tę wiadomość, a to akurat prywatna do mnie, ale to była taka wiadomość w stylu, a co jeśli ktoś zgubił order, który potem musi oddać? No bo, jak rozumiem, nakaz zwrotu dotyczy fizycznego odesłania tego, co wcześniej zostało przypięte. A jak zgubione, to trzeba ponieść jakieś dodatkowe koszty? No, tego akurat nie wiem.

Björk i David Arnold, Play Dead. Utwór, który znalazł się na liście, muzycznej liście filmu, to się po angielsku nazywało The Young Americans, a po polsku Amerykański Łowca, jak dobrze pamiętam. Ale znalazłem, tu ciekawostka, znalazłem niedawno przygotowaną przez dziennikarzy Guardiana listę 20 najlepszych utworów. Ich zdaniem oczywiście Björk, Play Dead na 17, tuż za Army of Me. Ciekawe, czy państwo mają taką swoją ulubioną, albo listę ulubionych, najlepszych utworów swoich ulubionych, najlepszych wykonawców. Popołudnie małpanowyświat.online. Znowu państwa prowokuje do przygotowania różnego rodzaju list. Listę przebojów Radia Nowy Świat przygotowujemy wspólnie dziś do 19. O czym przypominają także ci, którzy już zagłosowali.

0: Jeszcze tylko 6 minut do 17, jak słusznie zauważył jeden z naszych patronów i słuchaczy, przywołując stary żart. Radzieccy naukowcy już dawno wymyślili metodę przenoszenia się w czasie, w przyszłość. Wystarczy chwilę zaczekać. No tak, jeśli państwo zaczekają do 19, to z naszego holu wybrzmi Kasia Linz. Dziś po 19 koncert zarezerwowany tylko dla państwa i zarejestrowany tu u nas. A jeśli poczekają państwo kilka chwil zaledwie, to już po 17 zastanowimy się, jak długo szuka się pracy w Polsce.
1: Pierwszym problemem jest doświadczenie zawodowe. Jeśli doświadczenie zawodowe jest niewystarczające dla pracodawcy, to on sobie kręci nosem i mówi, że no może poszuka jednak osoby, która od razu będzie w stanie wystartować z wysoką produktywnością.
2: Bo jednak szukamy pracy, która będzie zgodna z naszymi wartościami, gdzie też będziemy się dobrze czuć.
0: Kuba Ferlin zajrzał do danych Głównego Urzędu Statystycznego, z których wynika, że w ostatnich miesiącach bezrobocie spadło, ale nowej pracy szuka coraz dłużej. Dlaczego? Zapytamy także po 17.30. Będzie z nami mecenas Joanna Torbe-Jacko, ekspertka rynku pracy. A serwis informacyjny? A to już za chwilę. Try to think that love's not around.

0: Proszę Państwa, mieliśmy już Gucia, mieliśmy Maję, czekamy na Tekle, Filipa i Aleksandra.
1: A czekamy my, Kuba Jędras i Maria Zamachowska. To my w koncercie życzeń przywitamy się z Państwem już jutro po godzinie 10.
0: Już nie studnia, już nie jaskinia.
1: A studio Radia Nowy Świat, które oglądać będzie można w transmisji dostępnej po zalogowaniu na stronie nowyświat.online.
0: No, tak jest.
1: Do usłyszenia, do zobaczenia.
2: Minęła 17, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis informacyjny. Olga Szygenda. Prokuratura stawia kolejne zarzuty w sprawie fałszywych alarmów bombowych. Dwóch zatrzymanych mężczyzn usłyszało łącznie 33 zarzuty. Śledczy twierdzą, że działali w zorganizowanej grupie przestępczej, która przez internet wysyłała groźby i informacje o rzekomych ładunkach wybuchowych.
3: Są to zarzuty, które dotyczą wobec obu podejrzanych udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, której celem było popełnianie przestępstw związanych z kierowaniem fałszywych zawiadomień do różnego rodzaju instytucji, a także osób prywatnych, dotyczące alarmów bombowych, mówiąc w skrócie i oczywiście używając kolokwializmu.
2: Mówiła prokurator Katarzyna Calów-Jaszewska z Prokuratury Krajowej. Jeden z podejrzanych usłyszał 32 zarzuty, drugi tylko jeden. Obu grozi do 8 lat więzienia. Prokuratura podkreśla, że śledztwo jest rozwojowe i możliwe są kolejne zatrzymania oraz rozszerzenie zarzutów. Prezydent Karol Nawrocki uważa, że Kancelaria Prezydenta powinna być wcześniej informowana o międzynarodowych umowach podpisywanych przez rząd. Chodzi o nowy polsko-brytyjski traktat dotyczący bezpieczeństwa i obronności. Na te słowa prezydenta odpowiedział szef MSZ Radosław Sikorski, który podkreślił, że prezydent nie jest nad rządem i ostrzegł przed blokowaniem kolejnych procedur państwowych.
4: Przypominam, był już taki prezydent, który uzurpował sobie prawo do podejmowania decyzji, które nie leżały w jego kompetencjach. Prezydent jako pasażer samolotu rządowego nie decyduje o tym, jak pilotować tym samolotem. Ale był już prezydent, którego proszono, mimo że nie miał takich kompetencji, o zgodę na wybranie lotniska zapasowego. I on tej decyzji na czas nie podjął. Wszyscy wiemy, jak to się skończyło. I prosiłbym prezydenta Nawrockiego, żeby nie szedł tą drogą.
2: Tak mówił minister spraw zagranicznych, nawiązując do katastrofy smoleńskiej. Traktat podpisany przez Donalda Tuska i brytyjskiego premiera Keira Starmera przewiduje m.in. wzajemną pomoc wojskową w razie zagrożenia. Dokument musi jeszcze zostać ratyfikowany przez oba państwa. Robert Bąkiewicz został skazany za naruszenie nietykalności cielesnej aktywistki Angeliki Domańskiej. Sąd rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia uznał go winnym spowodowania lekkiego uszczerbku na zdrowiu i wymierzył karę 10 miesięcy ograniczenia wolności. Bąkiewicz ma wykonać prace społeczne przez 30 godzin miesięcznie, a także zapłacić 5000 zł zadośćuczynienia. Sprawa dotyczy wydarzeń z października 2020 roku podczas protestów strajku kobiet przed Kościołem Świętego Krzyża w Warszawie. Według relacji aktywistki Robert Bąkiewicz miał zepchnąć ją ze schodów. Kobieta upadła i straciła przytomność. Proces toczył się z prywatnego aktu oskarżenia, bo wcześniej postępowanie umorzyła prokuratura. Wyrok nie jest prawomocny. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
5: Pan Marek wyraził nadzieję, że może obaj prezydenci wycofają się jeszcze ze swoich decyzji, a wszystko rozejdzie się po kościach. Ach, tak byśmy chcieli, żeby wiele różnych sporów kończyło się właśnie w ten sposób. Panie Marku, zachowam pańską radę. Ona może się przydać w różnych okolicznościach, nie tylko politycznej rzeczywistości. Popołudnie @nowyświat.online, już 3,5 minuty po 17.
6: Nowy Świat po południu.
5: Ale zanim przejdziemy do głównego tematu drugiej godziny, zapraszam na podróż w czasie, tyle że teraz to w przeszłość.

0: Srebrne wesele. Tego słuchaliśmy 25 lat temu.
1: No i zanim zaprezentujemy Państwu ten utwór, to jeszcze raz pan Marek, minister Sikorski, pojechał po bandzie. To są cytaty z Państwa wiadomości wysyłanych. Można także powiedzieć coś własnymi ustami. 224, 280, 280. Głos rejestrujemy i na antenie prezentujemy do 19. No tak, a teraz zgodnie z obietnicą to, co sprzed 25 lat przygotowała nam redakcja muzyczna. Ciekawe, czy pamiętają Państwo to nagranie.

0: pracy w Polsce i dlaczego coraz dłużej, choć bezrobocie nieznacznie w ostatnich miesiącach spadło.
1: Pierwszym problemem jest doświadczenie zawodowe. Jeśli doświadczenie zawodowe jest niewystarczające dla pracodawcy, to on sobie kręci nosem i mówi, że no może poszuka jednak osoby, która od razu będzie w stanie wystartować z wysoką produktywnością.
2: Bo jednak szukamy pracy, która będzie zgodna z naszymi wartościami, gdzie też będziemy się dobrze czuć.
0: Kuba Ferlin zebrał te wszystkie informacje, zajrzał do danych Głównego Urzędu Statystycznego. Spróbujemy ustalić, czy polscy pracownicy stali się bardziej wymagający, a może pracodawcy ostrożniej dobierają ostatnio kadry. Po 17.30 w rozmowie z Ksenią Maćczak, mecenas Joanna Torbę-Jacko, ekspertka rynku pracy. Podobno tak niskie bezrobocie może się u nas utrzymać przynajmniej przez 2 lata, twierdzą eksperci Komisji Europejskiej. Czy zatem pracodawcy mają powody do radości? Jak wielu Polaków pracuje w szarej strefie? O tym też będzie w tej rozmowie. A Państwo do wszystkich rozmów włączają się aktywnie, pisząc popołudnie@nowyswiat.online. Jeszcze przypominam o naszej grupie facebookowej. Tam też można być aktywnym

0: Sabat. Eksperci z Głównego Urzędu Statystycznego opublikowali nowe dane na temat polskiego rynku pracy. Bezrobocie spada, to dobra wiadomość. Z drugiej strony trudniej jest pracę znaleźć. Dlaczego? O tym opowie nam Kuba Ferlin.
1: Początek XX wieku w Polsce przyniósł niechlubne, rekordowe bezrobocie, które w szczytowych momentach osiągało nawet 20%. Ćwierć wieku później, wedle najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego, stopa bezrobocia rejestrowanego spadła do 6%. Na rynku pozostaje coraz mniej wolnych kandydatów na pracowników, ale czas szukania pracy rośnie. Skąd taka zależność i jak na rynek patrzą współcześnie pracodawcy? Właśnie o to zapytałem Agnieszkę Ciećwierz z firmy Zygmunt Polska.
2: W wielu branżach widać bardzo duże spowolnienia rekrutacji i też taką większą ostrożność firm w podejmowaniu decyzji o zatrudnieniu. I rzeczywiście te procesy rekrutacyjne, które trwają, są o wiele dłuższe niż były wcześniej. Organizacje nadal potrzebują pracowników, ale często znacznie dokładniej analizują po pierwsze koszty zatrudnienia, ale też ryzyko błędnej decyzji, bo wcześniej troszeczkę tego nie było widać, nie było za bardzo kandydatów do pracy. Bardziej taki, można powiedzieć, jak to się mówi, rynek pracownika. Teraz trochę się to zmienia w rynek pracodawcy i widać rzeczywiście, że coraz częściej pojawia się więc taka sytuacja, w której rzeczywiście ofert jest mniej, a proces samego wyboru kandydata trwa dłużej. Tak to jest rzeczywiście widoczne.
3: Przede wszystkim firmy bardzo uważnie podejmują decyzję o zwiększeniu zatrudnienia.
1: Mówi profesor Jacek Męcina, kierownik Katedry Ustroju Pracy i Rynku Pracy Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, doradca Konfederacji Lewiatan.
3: A więc przede wszystkim szukają fachowców i ludzi z doświadczeniem. Młodzi ludzie będą mieli cały czas coraz większe trudności z tym startem. On będzie łatwiejszy, bo rynek się ożywia, a pewnie wraz z pojawiającym się coraz mocniej napięciem związanym z deficytem kapitału ludzkiego, pracodawcy będą musieli zaaprobować to, że będą przyjmować do pracy osoby takie zaraz po wykształceniu i bez dużego doświadczenia. Więc ten kryzys, że tak powiem, młodych zostanie przełamany, ale po jakimś czasie.
1: Ostrożność przy podejmowaniu decyzji o zwiększeniu zatrudnienia i zwiększaniu i tak wysokich kosztów działalności przedsiębiorców jest pretekstem do większej uważności i minimalizowania ryzyka w procesie rekrutacji. Rosną jednak również koszty życia pracowników. Potrzeba wyższych zarobków spotyka się zatem z potrzebą ograniczania kosztów. Czy to na tej stopie najtrudniej porozumieć się w procesie negocjacji? Okazuje się, że to niekoniecznie największy z problemów.
3: Jeżeli mówimy o tych konkretnych negocjacjach, pojawia się pracownik i mówi, że ma kierunkowe wykształcenie takie, którego oczekuje pracodawca, to pierwszym problemem jest doświadczenie zawodowe. Jeśli doświadczenie zawodowe jest niewystarczające dla pracodawcy, to on sobie kręci nosem i mówi, że no może poszuka jednak osoby, która od razu będzie w stanie wystartować z wysoką produktywnością. I to jest ten element, który utrudnia dogadanie. A na pewno w tle są też oczekiwania płacowe. Pracodawcy rozważnie patrzą na wysokość wynagrodzenia wraz z innymi oczywiście składnikami wynagrodzeń, bo ta presja na znalezienie pracownika się zmniejszyła, a więc może sobie trochę pokręcić nosem i ponegocjować ten pracodawca.
2: Ta wysokość wynagrodzenia i transparentność płac mam wrażenie, że jest na którymś tam dopiero etapie i raczej tutaj dla wszystkich jest jasne, jaki jest dokładnie ten nasz finansowy zakres. Myślę, że bardziej jest to właśnie stabilność zatrudnienia. No i następnie też na pewno ta elastyczność, możliwość pracy hybrydowej lub zdalnej. Tutaj na tej kanwie częściej są jakieś konflikty bądź też ewentualne negocjacje niż nawet samo wynagrodzenie.
1: Pracodawcy szukają zatem doświadczenia pracowników gotowych do działania na wysokich obrotach bez potrzeby długiego szkolenia. A czego w procesie poszukiwania pracy szukamy my? O to, jakie są najważniejsze aspekty ofert pracy, zapytałem kolegów i koleżanki, dziennikarzy Radia Nowy Świat.
4: Najistotniejsza dla mnie jest chyba atmosfera w pracy i taka świadomość, że w nowej pracy będę miał fajny zespół. Elastyczność w pracy to jest dla mnie ważne, a na dalszych miejscach chyba finanse, które też są ważne, ale myślę, że byłbym w stanie pójść na pewne ustępstwa, jeśli te dwa poprzednie punkty byłyby zrealizowane dobrze.
5: Poza oczywistymi rzeczami, takimi jak branża, zwracałabym uwagę też na możliwości rozwoju, na to, jak wygląda moja potencjalna przyszłość w tej firmie, na pensję i na warunki pracy, atmosferę, to jak się podchodzi do człowieka?
6: No na pewno ostatnią rzeczą, na jaką bym zwrócił uwagę, byłyby pieniądze. Znaczy jestem w tej chwili już na takim etapie, że większe znaczenie ma dla mnie na przykład, żebym miał stabilną umowę, najlepiej umowę o pracę i to, żeby ta praca była dla mnie przyjemnością, a nie smutnym obowiązkiem.
1: Jakub Ferlin, Radio Nowy Świat.
0: Bardzo serdecznie dziękujemy za przygotowanie tej relacji. Po 17.30 wrócimy do tematu i mecenas Joanna Torbejacko pojawił się na naszej antenie. Porozmawiamy m.in. w oparciu o dane ekspertów Komisji Europejskiej, którzy to eksperci uważają, że niewysokie bezrobocie w Polsce utrzyma się przez co najmniej 2 lata, a zatem czy to pracodawcy, czy pracownicy będą mieli powody do świętowania. Na tę rozmowę zapraszam oczywiście w imieniu Ksenii Maćczak, a przy okazji państwa pytam o to, jak długo warto czekać na nową pracę i kiedy warto rozpocząć poszukiwania. 224 280 280 popołudnie małpa nowyświat.online. Już 20 minut po 17.00.

0: Tak już maś.
1: Ana Frango, Eletriko i Marcos Valli. I jeszcze tylko, jeszcze troszeczkę oczywiście Crystal Waters, no i zrobiło się od razu o wiele cieplej. I jeszcze tylko 5 minut i będę miał prognozę pogody, to wtedy sobie porozmawiamy o temperaturach, ale już nie w Brazylii, tylko u nas. A wracając do rynku pracy, polskiego rzecz jasna, napisała, komentując to, o czym wcześniej Kuba Ferlin opowiadał w swojej relacji, pani Dorota, nasza słuchaczka i patronka, córka pani Doroty, kończy pierwszy rok technik dentystycznych, napisała na Facebooku, że ma sposób, córka ma sposób na znalezienie zatrudnienia w przyszłości. Otóż za chwilę zostanie wolontariuszką w laboratorium pracowni protetycznej. No i protetyka stała się jej pasją. Podążanie za pasją to jest chyba jeden z dobrych sposobów na znalezienie pracy. No ale czy dzięki temu szukamy pracy sprawniej i znajdujemy ją szybciej? O tym też chcielibyśmy z Państwem porozmawiać. Pani Grażyna napisała, że syn ją uświadomił, iż wielu młodych ludzi woli skończyć edukację na poziomie licencjackich studiów, czyli dyplomu licencjata. No to jest wykształcenie wyższe, ale nie magisterskie. I iść do pracy, bo to właśnie doświadczenie zawodowe będzie cenione przez przyszłego pracodawcę wyżej niż edukacja. W grupie osób patronujących Państwo piszą Państwo listy popołudnie@nowyświat.online. Mogą Państwo także mówić. Dziś Wiktoria Wichrowska przy naszym telefonie 224 280 280.

0: Pogoda.
1: Najwięcej chmur obserwujemy na wschodzie Polski i tam pojawił się słaby, przelotny deszcz. Najsilniejszy wiatr też na wschodzie, w porywach do 50-60 km na godzinę. W Tatrach porywy do 55 km na godzinę. Najchłodniej wciąż w Suwałkach, 14 stopni, a najcieplej wciąż w Słubicach, prawie 26. Nocą i nad ranem burze pojawią się na zachodzie kraju, a zwłaszcza w południowo-zachodniej części Polski, województwo lubuskie, część dolnośląskiego, wielkopolskiego i tam burze mogą być bardzo gwałtowne, a deszczu spadnie co niemiara, od 20 do 25 litrów wody na metr kwadratowy i jeszcze porywy wiatru do 50-60 km na godzinę. Na pozostałym obszarze, jeśli pojawią się burze, to z niewielkimi opadami od 5 do 10 litrów wody na metr kwadratowy. Przyleci do nas niżowa pogoda, a wraz z nią chłodny front atmosferyczny. Będziemy oddychać najpierw dosyć ciepłym, a potem chłodniejszym powietrzem. I w ten oto sposób już Państwo wiedzą, dlaczego w Polsce w prognozach pogody mogą Państwo znaleźć dużo deszczu. Dziś w nocy, a także jutro. 224, 280, 280. Raz jeszcze do prognozy zajrzę po godzinie 18:30. Proszę zostać z nami. John Porter.

0: Tony.
1: Kto chciałby dolewkę za 25 minut 18? Słuchają Państwo Radia Nowy Świat w popołudniowym programie. Jeszcze głos pana Marka, właściwie wpis, a konkretnie list. Znam osoby, które studiowały, ale w zawodzie nie pracują. A można na przykład jeździć wózkiem widłowym. No, tego się chyba nie da studiować. Jeśli chodzi o naukę i plany zawodowe, to po maturze czasem człowiek bierze to, co dają. Pan Marek korzysta z adresu popołudnie@małpanowyświat.online. Mogą Państwo dopisać coś jeszcze. Mogą się Państwo wsłuchać w tę rozmowę, która za chwilę i komentować. Ksenia Maćczak w naszym studiu.
2: Dzień dobry.
1: No to dlaczego czekamy na pracę tak długo w naszym kraju, choć bezrobocie spada?
2: To jedno z pytań absolutnie do naszej gościni już za chwilę. Ale wiesz, temat rynku pracy jest tak szeroki, że sama przygotowując się do naszej rozmowy zastanawiałam się, czy my w ogóle z jakichkolwiek statystyk powinniśmy korzystać, bo nic mi się nie zgadza. Ale może pani mecenas tutaj wyjaśni pewne zawiłości.

0: nie da rady.
1: A razem z nami w studiu mecenas Joanna Torbę-Jacko, ekspertka rynku pracy, Business Center Club. Dzień dobry, pani mecenas.
2: Dzień dobry państwu, dzień dobry pani redaktor, dzień dobry panie redaktorze.
1: Pani mecenas, Główny Urząd Statystyczny chwali się, że bezrobocie w Polsce spadło do 6%, a unijne badania mówią nawet o 3%. Z drugiej strony z tych samych badań wynika, że w Polsce szukamy pracy dziś najdłużej, średnio 8,5 miesiąca. No to jak to możliwe, że z jednej strony mamy rzekomo rynek pracownika i historyczny sukces, a z drugiej znalezienie, no właśnie, to też pytanie, czy nowego etatu, ale jednakowoż pracy zajmuje nam prawie rok. Gdzie tu jest haczyk?
2: To się wydaje, że to jest paradoksalne, to o czym pani redaktor powiedziała, natomiast nie do końca tak jest. To znaczy rzeczywiście takie są te statystyki, rzeczywiście szukamy pracy dłużej niż uprzednio, długo dosyć szukamy tej pracy. Natomiast musimy popatrzeć tak, że te statystyki, to 6-procentowe bezrobocie, to są statystyki GUS-u. Mhm. To jest bezrobocie rejestrowane, czyli wszystkich, których mamy zarejestrowanych. W tej chwili przechodzimy jesteśmy w takim jeszcze okresie wdrożeniowym nowej ustawy o służbach zatrudnienia, więc tam trochę się zadziało w tych statystykach rejestrowanych, bo mogą się rejestrować osoby nie ze względu na miejsce zameldowania, ale zamieszkania, to co ułatwia, bo mogą się na przykład zarejestrować rolnicy, no różne grupy inne, więc trochę mamy zamieszania z tymi statystykami z GUS-u i to jest bezrobocie rejestrowane. Jak spojrzymy na statystyki badania aktywności ekonomicznej ludności, to są z kolei nie statystyki rejestrowanego bezrobocia, tylko to są statystyki pokazujące, ile osób aktywnie szuka pracy. I tutaj mamy połowę mniejsze te statystyki, mm-hmm. czyli zbliżamy się do tych unijnych, tak, które pokazują, ile osób faktycznie szuka pracy, bo rejestrowane bezrobocie to jest taki zbitek różnych osób i pasywnych zawodowo, i szukających, i nieszukających. Stąd te różnice. Tak? Natomiast dlaczego pomimo tak niskiego bezrobocia tak długo szukamy pracy? Odpowiedź na to pytanie jest taka, że tych przyczyn jest kilka. One czasami są różne, bo one czasami różnią się też lokalnie, ale generalnie jest tak, że my mamy dzisiaj na rynku pracy taki efekt, trochę to się mówi, efekt sztangi na rynku pracy, który powoduje, że szukamy osób albo do prac prostych, albo wysoko wykwalifikowanych, a środek jest pusty. I tutaj szczególnie w tym środku mamy bardzo długie okresy poszukiwania pracy. Kolejną taką przyczyną jest to, że rynek pracy mimo wszystko jest chłodniejszy niż jeszcze niedawno, czyli mamy mniej ofert pracy i to są też statystyki, to pokazują. Ostrożniej pracodawcy zatrudniają. Dlaczego? Też z różnych przyczyn. Dlatego, że nie czują stabilności sytuacji gospodarczej, dlatego, że koszty pracy są bardzo wysokie i widzimy wzrost tych cywilnoprawnych form zatrudnienia, samozatrudnienia.
1: Zatrzymajmy się na chwilę. Mm. Radzą sobie własnymi siłami, tymi, które mają, płacąc troszeczkę więcej pracownikom, czy to może
2: trochę
1: maszyny?
2: Trochę tak, niektóre trochę korzystają właśnie ze zleceń, trochę z samozatrudnienia, trochę z zewnętrznych usług i jednak chłodniej jak gdyby zatrudniają. Często te wakaty są zamrożone. No jest jeszcze jedna ciekawa przyczyna, to jest taka, że rekrutacje trwają po prostu dłużej dzisiaj.
1: Zaraz o tym też pomówimy.
2: Pracownicy narzekają, że oferty pracy są beznadziejne. Pracodawcy narzekają, że kandydaci są beznadziejni. I tak utyskują jedni na drugich, a prawda jest taka, że rynek pracy tutaj się bardzo ciekawie zmienia pod kątem oczekiwań, konstruowania ofert pracy. No weszliśmy w zupełnie nowy rozdział, jeżeli chodzi, i to wymaga czasu po prostu.
1: Mm-hmm. No to skoro to oficjalne bezrobocie wynosi 6%, zaraz przejdziemy do reszty, ale jeszcze jedna kwestia. A według tego unijnego badania, o którym rozmawiamy, ono się BAEL nazywa, zaledwie 3%, to gdzie się podziała ta druga połowa tych bezrobotnych? Czy to oznacza, że tysiące Polaków pracuje po prostu w szarej strefie, bo legalny etat albo zatrudnienie B2B, albo umowa cywilnoprawna przestała się
2: opłacać? Częściowo tak. Częściowo w tych statystykach mamy osoby, które w ogóle nie szukają. Po prostu. I to jest najtrudniejsza grupa.
1: A nie szukają ci, którzy z zasiłków żyją?
2: Na przykład, tak, ci, którzy nie są zainteresowani pracą z różnych powodów, a rejestrują się do urzędu, chociażby ze względu na potrzebę uzyskania ubezpieczenia. Mhm. Tak, mamy sporą tą grupę pasywnych zawodowo osób, najtrudniejszą zresztą jakiejkolwiek aktywizacji, jeżeli jeszcze weźmie się pod uwagę, że ograniczono wydatki na aktywizację zawodową, bo to powinny być pieniądze z Funduszu Pracy, a te są dużo mniejsze w 2006 roku niż w 2005, no to ta liczba tych nieszukających będzie zapewne na przestrzeni czasu trochę nam wzrastała. Także mhm. bardziej się opieramy na tych statystykach, patrzymy, ile osób faktycznie szuka, tak? Co do tych, którzy nie szukają, zastanawiamy się, jakimi narzędziami możemy ich zaktywizować do szukania.
1: No dobrze, czas pracy wydłużył się do 8,5, czas poszukiwania oczywiście pracy wydłużył się do 8,5 miesiąca, a w tym samym czasie, z tego co sprawdziłam, aplikacje z sztuczną inteligencją automatycznie odrzucają tysiące propozycji i wniosków CV, które wpływają do firm, zanim w ogóle przeczyta to człowiek. No to czy ten czas też rekrutacji nie jest winą algorytmów, które bezdusznie skreślają dobrych kandydatów?
2: My rzeczywiście słyszymy często od kandydatów, że wysłali i nawet nikt się nie odezwał, no tak? I teraz my nie wiemy, czy nikt się nie odezwał, bo właśnie jakiś algorytm go skreślił, czy nikt się nie odezwał, bo po prostu wpłynęło tyle ofert, że pracodawca nie jest w stanie tego przejrzeć, czy coś się innego zadziało. I to jest taki wieczna dyskusja, na ile jak gdyby powinna chociaż wpłynąć do kandydata ta odpowiedź, dlaczego, że po prostu dziękujemy, że się do nas zgłosiłeś, ale jak gdyby nie zapraszamy cię do rozmowy, bo coś się wydarzyło, bo on też miał jakąś informację zwrotną. Kandydaci oczekują takich informacji zwrotnych.
1: A bardzo często tej informacji nie ma.
2: Pracodawcy odpowiadają z kolei, no ja zapraszam na spotkanie i połowa kandydatów nie przychodzi, a ode mnie się oczekuje, że będę odpowiadał, ale jednak ktoś te standardy musi kształtować i my namawiamy pracodawców, żeby przy rekrutacji odpowiadali po prostu, że dziękują, chociaż że wpłynęło, ale zdecydowali się na innego kandydata, zaprosić innego kandydata, żeby była jakaś informacja zwrotna, co źle robię, tak? Czy moje wymagania są wygórowane, czy złożyłem. Czasami te oferty, pracodawcy też mówią, że przychodzą oferty zupełnie niedopasowane, to znaczy szukam na takie stanowisko i wskazuję, że potrzebuję 2-3-letnie doświadczenie, a wpływa oferta od kogoś, kto rozpoczyna pracę i wtedy taki algorytm od razu to wyrzuca. Czy to jest źle, czy dobrze? No, jak gdyby, tak jak powiedziałam, wkroczyliśmy na pewien nowy etap.
1: To wszystko zależy, ile będzie innych propozycji, tak? Gdzie kandydat będzie spełniał
2: wkroczyliśmy
1: te wszystkie kategorie.
2: Jednak w ten świat nowych technologii i tam, gdzie można, pracodawcy się nimi posługują. Na dzień dzisiejszy mniej pewnie lub bardziej udolnie jeszcze, bo cały czas testujemy.
1: No to porozmawiajmy jeszcze chwilę o formach zatrudnienia, bo klasyczny etat, umowa o pracę dla wielu firm staje się po prostu zbyt droga. No a na rynku króluje samozatrudnienie, czyli kontrakty B2B oraz umowy cywilnoprawne. Czy to zjawisko nie wydłuża też czasu poszukiwania pracy, no bo kandydaci muszą przejść nie tylko rekrutację, ale być może też w wielu przypadkach negocjować skomplikowane umowy biznesowe, zakładać swoje firmy, żeby w ogóle dostać takie, nie chcę powiedzieć wymarzone, ale jednak uprawnione zajęcie takie, które spełnia ich oczekiwania.
2: Różnie, jeżeli chodzi czas trwania rekrutacji. Tutaj my obserwujemy różne zjawiska. Z jednej strony rzeczywiście koszty pracy są bardzo wysokie i pracodawcy skłaniają się, wzrasta nam ta liczba tych samozatrudnionych, wzrasta nam liczba umów cywilnoprawnych. Z drugiej strony taki klasyczny etat to jednak jest dość sztywne zatrudnienie, a badania też pokazują, że pracownicy chcą pracować elastycznie, tak więc nie zawsze ten klasyczny etat się zgrywa. Czy same negocjacje, umowy B2B, czy zlecenia są dłuższe niż umowy o pracę? Ja myślę, że w ogóle dzisiaj negocjacje przed podjęciem zatrudnienia są dłuższe. Jeszcze zależy, do kogo adresujemy tą ofertę, ale jak popatrzymy...
1: Są dłuższe, bo pracodawcy mają większe wymagania, czy pracownicy nie zadowolą się byle czym?
2: Nie mówię tego absolutnie w złym kontekście. Po prostu my mamy na rynku pracy dzisiaj różne pokolenia i jak spojrzymy sobie na milenialsów, spojrzymy sobie na to pokolenie Z-tek. Ja nie lubię takiego wrzucania kogoś w jakiś standard, ale jak gdyby I to może dobrze, że pracownicy też stawiają swoje granice, też mają swoje oczekiwania. Mhm. To już nie jest tak, że dzisiaj przychodzę z tym kandydatem i biorę to, co mi ktoś daje. I dobrze, natomiast to powoduje, że te rekrutacje też są dłuższe.
1: Pytanie do dyskusji pana Bartosza. Według mojej wiedzy algorytmy pracodawców bez specjalnych zgód nie mogą analizować danych, szczególnie wrażliwych. Czy to jest martwe prawo i pracodawcy po prostu się tym nie przejmują?
2: To znowu powiem, to zależy. Każdy kandydat powinien zostać pouczony o tym, jak są przetwarzane jego dane osobowe. I na etapie rekrutacji pobieramy oczywiście określone dane i możemy ustawić algorytm tylko tak, żeby on po prostu, nie wiem, odrzucał CV osób bez doświadczenia, tak? Czy jakieś narzędzie, które odrzuca, po prostu samo doświadczenie powoduje, że się to odrzuca. Nie można tak zero-jedynkowo powiedzieć, że to jest niezgodne z przepisami.
1: Rozumiem. To jeszcze pytanie pana Mateusza, a właściwie to jego doświadczenie. Problem jest taki, że wiele firm ma wystawione ogłoszenia, ale kompletnie nie zatrudnia. Tylko chce pokazać, że ma otwarte wakaty, żeby publicznie wyglądało, że firma się rozwija. Dodatkowo firmy często szukają na poziom juniora z wymaganiami, nawet na seniora. Doświadczyłem tego, szukałem 8 miesięcy pracy.
2: To prawda. I to jest też to niedopasowanie, trochę to niedopasowanie też ofert pracy, nie tylko kandydatów do oferty, ale też takie niezastanowienie się często pracodawców, po co tą ofertę daję, kogo ja chcę zatrudnić, do kogo tą ofertę adresuję, po to, żeby zebrać kandydatów, którzy do tego pasują. Czyli jeżeli na przykład wiem, że pokolenie Z generalnie szuka czegoś, a pokolenie milenialsów szuka czegoś, to zadaję sobie pytanie, kogo chcę zatrudnić, jeżeli mam taką jakąś profilowaną ofertę, bo takie właśnie jak gdyby rozmijanie się i dawanie bez większego przemyślenia tych ofert też na pewno ten proces wydłuża. Także to też pokazuje, ten komentarz też pokazuje, że ta długość rekrutacji z różnych przyczyn jak gdyby mamy dłuższe rekrutacje, tak?
1: A jak radzą sobie ludzie finansowo, jeżeli średnio szukamy pracy 8,5 miesiąca? Mamy tak duże poduszki finansowe? Stać nas na to?
2: W mojej ocenie jak gdyby to długie poszukiwanie pracy rzeczywiście powoduje, że albo ktoś się rejestruje w urzędzie, albo gdzieś tam sobie dorabia jakoś tak tymczasowo, żeby coś zarobić.
1: A w tym czasie szuka tej docelowej pracy.
2: Dokładnie. A szuka tej docelowej pracy. Też to obserwujemy.
1: Mhm. Z oficjalnych statystyk wynika, że najdłużej pracy szukają osoby starsze w wieku 55-74 lata. Zajmuje to nawet 9 miesięcy. Dla porównania najmłodsi znajdują nowe zajęcie w zaledwie 4,5 miesiąca. Dane pokazują też, że w branżach takich jak IT, finanse czy na stanowiskach dyrektorskich rekrutacje potrafią ciągnąć się całymi miesiącami przez wieloetapowe procesy sprawdzania kandydatów. Czyli to chyba nie jest tak, że pracownik stawia dziś wymagania i szuka absolutnie czegoś, co w 100% go zadowoli.
2: Myślę, że to, czy kogoś zadowoli w 100%, czy nie, to też jest kwestia tego, ile już szuka, tak? No bo wiadomo, że na początku,
1: dokładnie,
2: wiadomo, że na początku jak gdyby celujemy w to, co byśmy naprawdę chcieli, a potem te nasze oczekiwania też trochę spadają. Jeżeli chodzi o długie rekrutacje na tych stanowiskach zarządczych, to właśnie pokazuje to, co powiedziałam, że im wyższe kwalifikacje, tym dłużej negocjujemy, tak? Tym dłużej i czy to źle, czy to dobrze? Tym dłużej wybieramy, tym dłużej negocjujemy i to się wszystko przeciąga, więc to też powoduje, że te rekrutacje są dłuższe.
1: No to spójrzmy jeszcze na mapę, bo zupełnie inaczej jest w Polsce powiatowej, zupełnie inaczej jest w dużych i mniejszych miejscowościach. Mówimy o tych 6%, to trzymajmy się w skali kraju tego, co pokazuje GUS, ale no właśnie, w dużych miastach brakuje rąk do pracy, w mniejszych powiatowych wciąż to bezrobocie jest dwucyfrowe z tego, co sprawdziłam. Czy zamiast cieszyć się ze średniej krajowej, nie powinniśmy głośno powiedzieć, że Polska właśnie podzieliła się na zupełnie dwa różne światy zawodowe i to wszystko właśnie zależy od tego, gdzie, w którym miejscu mieszkamy?
2: To może najpierw jeszcze słowo powiem, bo mi tak uciekło o tych osobach starszych, a myślę, że to jest ważne, co pani redaktor powiedziała, że trudno jest im znaleźć pracę i myślę, że to dobrze, żeby to wybrzmiało, że pomimo tego, że mamy deficyty na rynku pracy i pomimo tego, że dane demograficzne są nieubłagalne, rynek pracy się będzie kurczył, nadal pracodawcy, i mówię to z ubolewaniem, niechętnie zatrudniają osoby starsze. Między innymi z uwagi na obostrzenia związane z przepisami, z ochroną wieku przedemerytalnego. Niestety nadal uważamy, obserwujemy, że jednak osoby starsze mają trudniej na rynku pracy, i to mówię z ubolewaniem, ponieważ są to bardzo wartościowi też pracownicy i należałoby dążyć do tego, żeby ten stereotyp, że osoba starsza jest mniej, nie wiem, wydajna, mniej może pracować, żeby ten stereotyp, albo że jak gdyby przyniesie problem, żeby ten stereotyp likwidować.
1: Choć zdarzają się takie sytuacje, że faktycznie gdzieś już seniorów widać, mimo że do tej pory naprawdę trudno było uświadczyć takiego widoku, a mam na myśli chociażby centra handlowe, tak? Sklepy, sprzedaż. No osoba 20-20+, no pewnie państwo jak sobie pochodzą po centrach handlowych, to właściwie wejście do każdego sklepu kończy się takim widokiem. Jakież było moje zaskoczenie, kiedy ostatnio właśnie w kilku sklepach zobaczyłam dwie panie, myślę, że tak właśnie w wieku 60+, i na jednej kasie pana też w takim
2: rosłym. I my naprawdę uważamy, że ten rynek pod kątem zatrudnienia seniorów się będzie zmieniał, bo on się tak będzie kurczył, jeżeli chodzi o młode osoby, i to jak gdyby nie ma co do tego żadnych wątpliwości, jak się patrzy
1: to się
2: na demografię. To się musi zmienić. Będą musieli zatrudniać pracodawcy osoby starsze. Pewnie tym osobom starszym trochę będzie trzeba budować jakieś elastyczniejsze formy pracy. Natomiast to po prostu, to się wydarzy. Mówi się o tym, że tylko jest to, powiedzmy, niepolityczne mówienie o wydłużaniu wieku tego, w którym przechodzimy na emeryturę, ale to się w innych krajach Unii Europejskiej dzieje, bo musi się zadziać.
1: Ale
2: tak
1: nie chodzi
2: naprawdę
1: o tych, którzy, jakby wszyscy mają tak pracować, tak? Ale ci, którzy chcą, którzy mogą,
2: dokładnie,
1: mają chęć,
2: oczywiście,
1: i ochotę,
2: żeby mieli taką możliwość
1: odmawiać.
2: Czy Polska się podzieliła? Podzieliła się.
1: Właśnie tak, dążę do tego, tak?
2: Polska się podzieliła i rzeczywiście mamy zupełnie, jak mówimy sobie właśnie o tych wszystkich statystykach, to zawsze akcentujemy, że mamy zupełnie inną sytuację w dużych miastach, i zupełnie inne problemy, i zupełnie inną sytuację w małych miastach, gdzie czasami problemem jest transport. Może to się wydać dziwne. Transport, dojazd do miejsca pracy czy zakładu pracy, gdzie pracodawcy, którzy naprawdę szukają, organizują busy, żeby dowieźć tych ludzi, co w dużym mieście wydaje się po prostu...
1: No, duże miasta też mają swoje problemy, chociaż inne, prawda?
2: Inne.
1: Ale to też pytanie,
2: tak,
1: co się będzie na przykład działo za sprawą tych braków chociażby w Polsce powiatowej. Ale zdaje się, że mamy telefon słuchaczki.
0: Pierwszy raz w życiu szukam pracy. Mam 35-letni staż pracy już w ogóle za sobą. Pierwszy raz w życiu szukam, bo zawsze udawało mi się tak jakoś, że zawsze praca znajdowała mnie. Mam 54 lata, mega doświadczenie. Jestem tam prawnikiem, pedagogiem i tak dalej, i tak dalej. I po prostu od 7-8 miesięcy w tej chwili wysyłam wszędzie, gdzie możliwe. I do prywatnych firm, i do urzędów. I zero. Po prostu zero odpowiedzi, zero jakiegokolwiek kontaktu. Sądzę, że chodzi tutaj o PESEL, bo za 2 lata wchodzę w okres ochronny.
2: No, to jest dokładnie to, co powiedziałam. Okres ochronny jest dzisiaj, staje się barierą w zatrudnieniu, i my też obserwujemy, że osoby, chociaż ostatnio usłyszałam na jakiejś konferencji, że 45+ to już jest senior, ale to już bym się też łapała, ale rzeczywiście obserwujemy to niestety, że
1: znaczy, łapię się trochę za głowę, bo wie pani, młodych nie mamy, tak? No i jeżeli pani 54 lata, myślę, tak, że spokojnie mogłaby pracować, nie może znaleźć pracy, a my tutaj rozmawiamy, że 45 to senior, to ja sobie nie wyobrażam, jak będzie wyglądał rynek pracy,
2: tak,
1: za chwilę.
2: I obserwujemy to, że osoby przed wejściem w wiek emerytalny mają bardzo duży problem ze znalezieniem pracy.
1: To jest najgorszy moment na zwolnienie pracownika.
2: Tak. Tak, dlatego, że my wiemy, że jak on jest tuż przed okresem przedemerytalnym, to bardzo ciężko będzie znaleźć pracę. My nawet... Czy to dobrze, czy to źle w ocenie pracowników? Pracodawcy apelują o zniesienie tego okresu ochronnego po to, żeby po prostu on nie stawał się barierą.
1: To jeszcze króciutko na sam koniec, bo zadzwoniła kobieta, a właśnie chciałam zapytać o kobiety. Czy polskie prawo i sami pracodawcy robią cokolwiek, aby ułatwić kobietom powrót, na przykład po urlopie macierzyńskim, do pracy, czy raczej dzisiaj są zostawione same sobie? No bo mamy w Polsce gigantyczną grupę ponad 3,5 miliona osób tak zwanych biernych zawodowo w wieku produkcyjnym.
2: Rzeczywiście i bardzo mamy dużo takich pasywnych zawodowo kobiet i to się tak naprawdę, tak jak sobie patrzymy na te statystyki, to z nam zaczęło wzrastać, odkąd się pojawiło 800+, odkąd się pojawiła taka kalkulacja, czy iść do pracy, czy razem te wszystkie świadczenia socjalne nie dadzą mi tyle, co jak gdyby ta płaca nawet za minimalne wynagrodzenie i to spowodowało taką rzeczywiście pasywność zawodową kobiet. Czy pracodawcy coś robią? Ja myślę, że nie możemy pracodawców wkładać do jednego worka. Są pracodawcy, którzy robią bardzo dużo i bardzo opiekują takie właśnie sytuacje macierzyństwa i są doskonałymi w tym zakresie pracodawcami, a niestety na rynku pracy, tak samo jak mamy pracowników nadużywających prawa i takich, którzy są bardzo lojalni, niestety mamy też pracodawców, którzy potrafią w pierwszy dzień po urlopie macierzyńskim pracownicę zwolnić i nawet się z nią nie przywitać i wysłać jej maila z wypowiedzeniem i niestety takie sytuacje też mamy.
1: No i są sygnały, że kobiety coraz częściej niestety po urlopach macierzyńskich wrócić do pracy zwyczajnie nie mogą. Pani mecenas żałuje, ale niestety czas jest nieubłagalny. Niestety,
2: też szkoda, ale dziękuję bardzo.
1: Bardzo dziękuję za obecność w studiu. Mecenas Joanna Torbel-Jancko, ekspertka rynku pracy Business Center Club, dziś razem z nami w popołudniowym programie.
3: I ja też bardzo dziękuję i Kseni Maćczak dziękuję serdecznie. 3 minuty i wróci do nas serwis informacyjny. Tym razem o 18:00.

0: Szorstkość, surowość, emocjonalność i punk. Zapraszamy do wysłuchania koncertu zarejestrowanego w naszym koncert holu. Kasia Linz wystąpiła tam z piosenkami z albumu Obywatelka KL, autorskiego hołdu artystki dla twórczości Grzegorza Ciechowskiego. Po koncercie rozmowa Patryka Rabiegi z wokalistką oraz z udziałem publiczności. Do usłyszenia już dziś po godzinie 19. Już nic nie stało mnie.
1: Radio Nowy Świat.
2: Pion i poziom.
3: Minęła 18, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis informacyjny. Olga Szygenda. Zaczynamy od informacji zza oceanu. Donald Trump zwołuje pilne spotkanie w Situation Room w Białym Domu. Jak zapowiedział, jeszcze dziś ma zapaść ostateczna decyzja w sprawie Iranu. Amerykański prezydent poinformował, że Iran ma zgodzić się na rezygnację z broni atomowej i otworzyć cieśninę Ormus dla swobodnego ruchu statków. Trump przekazał też, że Stany Zjednoczone mają współpracować z Iranem i Międzynarodową Agencją Energii Atomowej przy zniszczeniu wzbogaconego materiału nuklearnego. Wracamy do Europy. Jest porozumienie Węgier z Unią Europejską. Chodzi o odblokowanie zamrożonych funduszy. Premier Peter Madziar poinformował, że do Budapesztu może trafić ponad 16 miliardów euro, czyli równowartość około 13% węgierskiego PKB. Porozumienie osiągnięto po rozmowach z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen. Bruksela uzależniła wypłatę środków m.in. od reform sądownictwa i działań antykorupcyjnych. Węgry zdecydowały się także przystąpić do Prokuratury Europejskiej. Odblokowanie funduszy było jedną z głównych obietnic wyborczych Petera Madziara. Węgierski rząd ma czas do końca sierpnia na złożenie formalnego wniosku o wypłatę pieniędzy. Strażacy z całej Polski jadą pod Wołomin, gdzie od ponad doby trwa walka z ogromnym pożarem lasu. Ogień objął już około 300 hektarów. Na miejscu pracuje blisko 900 ratowników, śmigłowce i samoloty gaśnicze. Służby podkreślają, że sytuacja jest dynamiczna, a silny wiatr utrudnia akcję. Wciąż zamknięta pozostaje droga krajowa nr 50.
4: Sytuacja jest dynamiczna. W południe, jak nie było wiatru, mieliśmy tą sytuację opanowaną. Natomiast, jak Państwo sami widzieliście, wiatr się wzmagał, zmieniał się kierunek wiatru. Z powrotem nam to się rozpaliło, ale na chwilę obecną ten front pożaru znowu został zatrzymany.
3: Mówił dowódca działań generał Sławomir Sierpatowski. Strażacy zapowiadają, że dogaszenie pogorzeliska potrwa jeszcze kilka dni. Mieszkańcy wcześniej ewakuowanych miejscowości wrócili już do domów, ale służby pozostają w gotowości. Szef MSZ Radosław Sikorski krytykuje zapowiedź prezydenta Karola Nawrockiego dotyczącą odebrania Wołodymirowi Zełenskiemu orderu Orła Białego. Chodzi o decyzję ukraińskiego prezydenta o nadaniu jednej z jednostek armii nazwy bohaterów UPA. Nawrocki zapowiedział złożenie wniosku w tej sprawie do kapituły orderu Orła Białego.
5: To jest prerogatywa prezydenta, więc ocencie Państwo sami tą decyzję. Mamy precedensy. Jaruzelski odbierał Breżniewowi, więc Nawrocki może odebrać Zełenskiemu. Premier Donald Tusk już to podsumował celnie, mianowicie, że jeśli się pokłócimy o przeszłość, to kto inny narzuci nam przyszłość. I tak, powinny rozmawiać Instytuty Pamięci Narodowej, ale na polsko-ukraińskiej kłótni o przeszłość zyska tylko Putin.
3: Mówił minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Szef MSZ przyznał jednocześnie, że jest rozczarowany decyzją Wołodymyra Zełenskiego i podkreślił, że Ukraina powinna uwzględniać polską wrażliwość historyczną. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
6: A tymczasem wracamy do Państwa w popołudniowym składzie: Ksenia Maćczak, Wiktoria Wichrowska, Anna Rokicińska, Kacper Badura, Kuba Felin, który dziś przygotował relację, którą usłyszeli Państwo po 17:00, tę dotyczącą rynku pracy, zmian na rynku pracy i przyszłości, która maluje się nie zawsze w kolorowych barwach. Pan Marek jeszcze napisał: osoby w wieku przedemerytalnym są o wiele lepszymi pracownikami, a na dodatek, jeśli taki przedemerytalny emeryt stanie się już pełnoprawnym emerytem, staje się tańszy dla firmy, bo składek nie trzeba płacić. Popołudnie małpanowyświat.online. Proszę dopisać jeszcze coś. Jeśli mają Państwo coś do dopisania, można coś dopowiedzieć. 224 280 280. Kuba Ferlin także przygotował muzyczne, piosenkowe brzmienia. Wszystko teraz realizuje Grzegorz Muranowicz. Michał Porycki przed mikrofonem.
1: Nowy Świat po południu.
6: Jestem poza tym w tej lepszej sytuacji, że po pierwsze zasiadam przed mikrofonem Radia Nowy Świat. Czytam Państwa listy, widzę Państwa wpisy na Facebooku. Akurat te może zobaczyć każdy, kto przyłączy się do grupy osób patronujących. Ale dodatkowo mogę w jednym uchu, o właśnie teraz, słuchać tego, co zarejestrowaliśmy nie tak dawno temu w naszym koncertowym holu. Mam na myśli oczywiście Kasię Linz, którą Państwo usłyszą dopiero po 19:00. Choć na Facebooku można już znaleźć fotografie wykonane podczas tego kameralnego, trzyosobowego występu. Polecam. Facebookowa przestrzeń Radia Nowy Świat. 224 280 280. To ja sobie przyciszę. Posłucham później razem z Państwem po 19:00. Listy, oczywiście komentarze, oczywiście także nasza YouTube'owa telewizja Radio Nowy Świat tam też jest obecne. AC Piorun DC, tak zaczynamy trzecią godzinę.

0: jak wygląda amerykański projekt SAFE, to SAFE in New York City. Czy słuchają nas Państwo także za wielką wodą? Proszę napisać popołudnie@panowyświat.online 10 minut po 18. A w ostatniej części piątkowego programu popołudniowego porozmawiamy o cyfrowej nowoczesności po polsku. Najpierw mówić będziemy o płaceniu, o ile mają Państwo oczywiście jakieś pieniądze na koncie, to jaki jest Państwa ulubiony sposób zostawiania tych pieniędzy tam, gdzie lubią to Państwo czynić?
1: Tam przyjmowana była tylko i wyłącznie gotówka.
2: Bo jednak mamy płatności mobilne, płatności zbliżeniowe, mamy Blika, więc z tego punktu widzenia rzeczywiście w Polsce ja się czuję najbezpieczniej, jeśli chodzi o używanie nowoczesnych technologii takich płatniczych.
3: My jesteśmy zaawansowani w usługach elektronicznych, finansowych i nie tylko, ale nie tak zaawansowani jak na przykład Estonia, czy chociażby Ukraina przed wojną.
0: Kacper Badura będzie o tym opowiadał niebawem, a po 18.30 dr Maciej Kawecki, prezes Instytutu Lema i dyrektor Centrum Innowacji Uniwersytetu WSB w Warszawie. Dlaczego Polska jest liderem cyfrowych technologii, przynajmniej w niektórych dziedzinach? I co musimy robić, aby nadal liderem pozostać? Państwo piszą, Państwo jak zawsze odnoszą się i komentują, facebookowo także, a to YouTube.

0: To właśnie jest taka pieśń przyszłości. Song of the Future. Gotówką, kartą, zbliżeniowo telefonem albo zegarkiem, blikiem czy przelewem metod płatności w Polsce mamy. Bez liku, nawet w niewielkim lokalnym sklepie czy na straganie z warzywami i owocami zapłacimy elektronicznie. I pod tym względem wyprzedzamy dużo większe i z pozoru nowocześniejsze gospodarki, gdzie nadal w wielu miejscach płacić można tylko gotówką. Skąd ta różnica? Dlaczego na przykład Estonia korzysta z dużo bardziej nowoczesnych metod płatności niż Niemcy? O tym dziś opowie Państwu Kacper Badura.
1: Planując wakacyjny wyjazd, pamiętajmy, że nie wszędzie płaci się tak wygodnie jak w Polsce, o czym Damian Kupczyk z Szczepczyński Family Foundation.
2: Są kraje takie jak Japonia, w których oczywiście te płatności również działają, ale na przykład dla mnie było dużym zaskoczeniem, że przyjmowane są karty, ale należy płacić jeszcze w taki sposób tradycyjny, czyli albo przeciągając paskiem magnetycznym, albo wkładając ją jeszcze do czytnika, a płatności zbliżeniowe no nie są tak powszechnie akceptowane. Wyjeżdżając do Berlina również, gdybym nie dostał od znajomych informacji, weź ze sobą trochę gotówki, przeżyłbym na pewno bardzo dużo ciekawych przygód, ponieważ w wielu miejscach i wielu sklepach czy w restauracjach nie można było zapłacić właśnie żadnymi płatnościami ani zbliżeniowymi, ani kartą. Przyjmowana była tylko i wyłącznie gotówka.
1: W Polsce zapłacimy telefonem, zegarkiem czy blikiem nawet w małym sklepie. Na wakacjach nie zawsze będzie to możliwe, dodaje Maciej Samcik, subiektywnie o finansach.
3: W Niemczech dostęp do płatności cyfrowych jest niezły, natomiast na pewno nie tak dobre jak w Polsce. W krajach na południu Europy zdarza się, że nie działają płatności zbliżeniowe. Trzeba mieć plastikową kartę. Sieci bankomatowe też przeważnie jeszcze nie udostępniają wypłaty pieniędzy za pomocą płatności zbliżeniowej. Trzeba mieć też kartę plastikową przy sobie. Czasem się zdarza, że jest problem z akceptacją kart. Powiem szczerze, że podróżując po Europie zawsze staram się mieć przy sobie dwie karty płatnicze, oprócz tego telefonu, który płacę w Polsce, i jeszcze gotówkę. I zdarzyło mi się ze 2-3 razy, że już dopiero ta gotówka mnie uratowała. Więc to w Polsce moim zdaniem to by się nie mogło zdarzyć. Bo jednak mamy płatności mobilne, płatności zbliżeniowe, mamy blika, więc z tego punktu widzenia rzeczywiście w Polsce ja się czuję najbezpieczniej, jeśli chodzi o używanie nowoczesnych technologii takich płatniczych.
1: Przez nasze gospodarcze zacofanie po transformacji ustrojowej banki mogły od razu uruchomić u nas najnowsze technologie. A Polacy szybko się do tych technologii przekonali, mówi Łukasz Baszczak z Polskiego Instytutu Ekonomicznego.
4: To jest tak zwana renta zapóźnienia. My startowaliśmy w latach 90. z zacofania pewnego gospodarczego i wówczas w wielu dziedzinach obserwuje się coś takiego, że po prostu łatwiej jest od razu wprowadzić najnowszą technologię czy najnowsze technologie w danym sektorze bez przechodzenia, po wszystkich szczeblach, które kraje bardziej rozwinięte przechodziły. No, na przykład to, że u nas się czeki nie przyjęły, to się zawsze podaje za przykład, czeki papierowe. My jesteśmy zaawansowani w usługach elektronicznych, finansowych i nie tylko, ale nie tak zaawansowani jak na przykład Estonia, czy chociażby Ukraina przed wojną. Tam też rzeczywiście to, że oni byli dużo gorzej rozwinięci, kiedy już zdecydowali o tym, żeby w danej dziedzinie w cyfryzacji rzeczywiście wykonać pewne kroki, no to okazywało się, że wykonują ich dużo więcej niż my, nie wspominając o krajach, które nawet tej renty zapóźnienia nie miały, jak Niemcy czy inne kraje zachodnie. No i też to, że w Polsce jednak to państwo też starało się w miarę nie odstawać od tej cyfryzacji. To, że my mamy mObywatela, e-PIT, możemy pewne rzeczy załatwiać po prostu przez internet w urzędach państwowych.
1: Ale nasza bankowość nie jest pozbawiona wad, na co wskazuje Maciej Samcik.
3: Natomiast minus to na pewno drogie kredyty. One nie do końca są winą banków w takim sensie, że po prostu u nas pieniądz jest drogi. Jak my zaniesiemy do banku pieniądze, to ten bank może to przetworzyć w pewnym sensie na kredyt, albo może to ulokować na obligacjach. No i te obligacje, które rząd emituje, są oprocentowane dzisiaj na 6% w skali roku. Czyli jakby nie ma sensu, żeby bank dawał komuś kredyt poniżej 6%, jak on może te pieniądze po prostu zanieść i ulokować w obligacjach i mieć 6% bez żadnego ryzyka. I to jest głównie przyczyna tych drogich kredytów. Natomiast drugą przyczyną jest to, że w Polsce nie ma takiej bardzo zażartej konkurencji między bankami właśnie o kredytobiorców. No i to się odbija na cenach kredytów. Rzeczywiście mamy te kredyty drugie najdroższe w Europie, zwłaszcza jeśli chodzi o kredyty hipoteczne.
1: Korzystanie z płatności elektronicznych i cyfrowych to olbrzymia wygoda. W poprzednim roku Polski Standard Płatności informował o rekordzie. Wtedy BLIK miał na koncie już łącznie ponad 10 miliardów transakcji. Kacper Badura, Radio Nowy Świat. lat.
0: No tak, jeszcze państwo mi przypominają, że są takie specjalne elektroniczne pierścionki podłączone, zdaje się, też do telefonów i tymi pierścionkami też podobno można płacić. No wszystko oczywiście zależy od tego, czy mamy jakiekolwiek środki na koncie. A przy okazji jeszcze ciepło i serdecznie pozdrawiam tych, którzy uważają, że płacą telefonem, bo dzwonią do rodziców i proszą o kod BLIK. Dlaczego Polska jest liderem cyfrowych technologii? Dlaczego tak wiele nowoczesnych rozwiązań powstaje właśnie u nas? Po 18.30 dołączy do nas dr Maciej Kawecki z Instytutu LEMA i z Centrum Innowacji Uniwersytetu WSB w Warszawie. Czy mieli państwo ostatnio jakiś problem z elektronicznymi płatnościami? No, mam nadzieję, że gotówka była gdzieś w kieszeni schowana, choćby mała kwota, albo jak udało się ten problem ominąć, rozwiązać? 224, 280, 280. Singiel tygodnia to tytuł nagrania Still Overthinking.

0: To zdumiewające, jakimi przedmiotami możemy dzisiaj płacić w sklepie. Zegarkiem. A jak zegarek spieszy, to czy my przypadkiem nie przepłacamy? Albo idąc dalej, inny przedmiot. Idziemy do jubilera, to tak z żoną, żeby pooglądać. I naszą uwagę przyciąga piękna kolia z diamentami. Uśmiechamy się do niej swoimi nowymi białymi zębami, a tu pyk, nasza szósta szczęka dokonała zapłaty, a pani pakuje towar. Jeszcze jeden przedmiot. Aparat słuchowy. Świetny przy targowaniu się. Ileś pan mówi? 2000, bo źle słyszę. A 1000, a 500, tak? No i nasz aparat słuchowy kupuje za 200.
1: A widzi pan, jednak znalazł pan nowe zastosowanie albo nowy sposób płacenia, no właściwie nie płacenia. Pan Marek, nasz stały słuchacz i korespondent, bardzo dziękuję. 224, 280, 280. Czy państwo mnie słyszą? My czekamy. Wiktoria Wichrowska przy telefonie i cały popołudniowy zespół na państwa wspomnienia dotyczące niemożności zapłacenia. Nie tylko mówimy o tych sytuacjach, w których po prostu na koncie zabrakło pieniędzy, ale technologia zawiodła. Swoją drogą dziwimy się, że ktoś płaci pierścionkiem, zegarkiem, telefonem. No a proszę pomyśleć o ludziach, którzy płacą papierkami. Kaziu pisze, tylko gotówka. Pieniądze nie giną. Po drodze, tak twierdzi, w grupie osób patronujących. Twierdzi, państwo też mogą twierdzić. Za chwilę prognoza pogody. I może

0: bardziej nie.
1: Dwa tygodnie temu nagle miała miejsce dosyć poważna awaria, jeśli chodzi o sieć energetyczną. No i w sklepach niestety zabrakło prądu. Płatności, jakie można było dokonać, to w tym momencie, no niestety nie było internetu, nie było można przelewów porobić nic, a płatność tylko i wyłącznie gotówką. Na całe szczęście, że człowiek się zorientował, że te parę groszy gdzieś tam w samochodzie było jeszcze w schowku i w tym momencie można było chociażby za te bułki, chleb i masło zapłacić gotówką.
2: A jeśli nie było prądu, to czy paragony kupującym zostały wystawione? A dla kolegi pytam, proszę nie odpowiadać. 224 280 280. Można wciąż telefonować jeszcze przez pół godziny. 18 prawie 30.
3: Pogoda.
2: Na początek ostrzeżenie. Prawie w całej Polsce mamy wysokie i bardzo wysokie zagrożenie pożarowe, niska wilgotność, brak opadów oraz porywisty wiatr sprzyjają szybkiemu rozprzestrzenianiu się ognia. Wystarczy chwila nieuwagi i niewielki płomień, aby doszło do pożaru. Na termometrach od 14 stopni w Suwałkach do ponad 25 w Słubicach. Jutro chmury z przejaśnieniami. Najwięcej słońca na zachodzie, ale pojawi się także przelotny deszcz i burze z opadami do 20 litrów wody na metr kwadratowy. Na termometrach od 14 do 18 stopni nad morzem i w Karpatach, na północnym wschodzie 18, a najcieplej w centrum kraju do 20 i na zachodzie Polski do 23 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem silniejszy, w całym kraju porywisty. Podczas burz oraz w Tatrach synoptycy zapowiadają porywy do 70, a w Sudetach nawet 90 km na godzinę. W kolejnych dniach przez Polskę będą przemieszczać się strefy frontów atmosferycznych. Zobaczymy i poczujemy przelotne opady deszczu oraz burze, czasem z intensywnymi opadami i silnymi porywami wiatru. Najcieplej będzie na zachodzie i południowym zachodzie. Tam termometry pokażą do 26 stopni, chłodniej nad morzem i na północnym wschodzie Polski. Zaglądam jeszcze do skrzynki. Ja tu wiadomość od pana Tomka, który zgadza się ze stwierdzeniem, że pieniądze papierowe nie giną. Oczywiście, że nie giną, ale czasem bez naszej wiedzy i zgody zmieniają właściciela. Popołudnie, małpanowyświat.online. Dlaczego Polska wciąż jest liderem wielu cyfrowych rozwiązań i technologii? O tym za chwilę na naszej antenie będziemy rozmawiać z naszym gościem. Dr Maciej Kawecki, prezes Instytutu Lema i dyrektor Centrum Innowacji Uniwersytetu WSB w Warszawie.

0: Przepytanie.
1: Słuchacz zatelefonował jeszcze w sprawie tych paragonów podczas awarii prądu. Podobno były wydawane, bo kasy mają swoje zasilanie wewnętrzne i nie było łączności z internetem, zatem nie można było płacić zdalnie kartą czy telefonem, ale paragony dla tych, którzy mieli gotówkę, były. No to jest dobra wiadomość w sumie i chyba punkt dla tych, którzy uważają, że płacenie papierkami ma jednak przyszłość. Dr Maciej Kawecki już razem z nami, prezes Instytutu LEMA, dyrektor Centrum Innowacji Uniwersytet WSB w Warszawie. Dzień dobry, a może już nawet
2: dobry, witam państwa.
1: Trochę dobry wieczór. Panie doktorze, podczas wiosennej edycji Europejskiego Forum Nowych Idei wybrzmiało dość mocno, dość głośno, że Polska to jeden z europejskich liderów cyfryzacji. Jednym z wielu przełomowych cyfrowych narzędzi stworzonych w naszym kraju jest aplikacja mObywatel, na wzór której Komisja Europejska buduje tak zwany Europejski Portfel Tożsamości Cyfrowej. Gdyby pan miał wymienić jedną dziedzinę z zakresu cyfrowych innowacji, w której Polska jest absolutnym światowym liderem, to co by to było?
2: Jednym z liderów na pewno jest w obszarze innowacji transakcyjnej, czyli rzeczywiście jesteśmy bardzo ochoczo przyjmujący wszystkie innowacje związane z płatnościami. I ja nie mówię tutaj tylko o znanym wszystkim Bliku, ale mówię o przywiązaniu do kryptowalut, gdzie rzeczywiście Polacy chętnie korzystają z walut cyfrowych. Mówię o odsetku osób korzystających z bankowości elektronicznej. Mówię o odsetku osób płacących telefonem, to o czym pan redaktor wcześniej powiedział. Ja należę bez wątpienia do takich, poza jakimiś absolutnie ekstraordynaryjnymi przypadkami. Nie pamiętam, kiedy płaciłem za coś gotówką.
1: Muszę przyznać, że pan doktor mnie nie zaskoczył. Nie wyobrażam sobie, żeby prezes Instytutu LEMA i dyrektor Centrum Innowacji nosił zawsze przy sobie gotówkę.
2: Płacę wyłącznie telefonem. Muszę nawet powiedzieć, że nie mam przy sobie nigdy tradycyjnej karty płatniczej. Płaczę przez to w Stanach Zjednoczonych, gdzie w wielu przypadkach, choć to się pomału też zmienia, w wielu przypadkach udaje się nie udaje się mi zapłacić, a wykorzystując Apple Pay.
1: A płacił pan kiedyś w Stanach Zjednoczonych czekiem?
2: Czyli brak długu technologicznego, to jest to, co nas cechuje. To znaczy u nas innowacje transakcyjne były wprowadzone od podstaw. Polacy tak naprawdę przeszli skok od tradycyjnej bankowości od razu do bankowości elektronicznej. Nie było tego okresu przejściowego, przez to nie mamy długu technologicznego, kiedy do Polski weszły nowe marki banków, których teraz nie będę wymieniał, one od razu weszły w modelu banków elektronicznych. I to powoduje, że Polacy nie znają do końca, mówię o tym moim pokoleniu i wcześniej młodszym jeszcze pokoleniu, my w ogóle nie znamy innego modelu bankowego. Już nie mówię o czekach, o wekslach, które w krajach Europy Zachodniej czy w Stanach są cały czas popularne. U nas one w ten obrót w ogóle nie istnieje.
1: Panie doktorze, no właśnie chciałem pana o to zapytać. Pan w Stanach Zjednoczonych miał problemy z płatnością, nie posiadając karty, a czekiem pan tam płacił? Bo to jest rzeczywiście coś
2: Nie płacę czekiem, ale otrzymuję czeki, ponieważ prowadzę spółkę w Stanach Zjednoczonych. Płatności tam czekami są rzeczą normalną, naturalną. Wczoraj otrzymałem chociażby na konto spółki płatność czekiem, więc zrealizowaliśmy czek. W związku z tym jest to coś absolutnie normalnego, naturalnego, powszechnego. Takie rzeczy się dzieją.
1: Pani Alicja pisze, nasza słuchaczka i patronka, w Brazylii prawie wszędzie, nawet na plaży, można płacić. Terminale karty do kart zbliżeniowych są. Można jeszcze płacić za pomocą kodu QR, a gotówka uważana jest za brudny pieniądz. Natomiast A Wojciech, patron z Francji, nasz słuchacz, napisał, że gotówka jako praktycznie jedyna pozwala na dokonywanie transakcji o różnej skali, które nie zostawiają po sobie śladu. Nie trzeba od razu być przestępcą, by ta cecha była ważna. Wyobraźmy sobie na przykład męża, który w tajemnicy przed rodziną wypłaca 2000 z bankomatu, a potem kupuje za gotówkę, bez śladu, przez kilka miesięcy gwiazdkowe prezenty. To oczywiście jeśli chodzi o zalety, wady i zalety płacenia gotówką. Panie doktorze, od 1 stycznia do niektórych lekarzy specjalistów możemy zapisywać się przez tak zwany system e-rejestracji w Polsce, oczywiście. System, który na początku sierpnia będzie jeszcze bardziej rozbudowany, to kolejna cyfrowa innowacja, tym razem w zakresie ochrony zdrowia po internetowym koncie pacjenta, która ma objąć docelowo wszystkie konsultacje u specjalistów. Dlaczego pańskim zdaniem ta centralna e-rejestracja do lekarzy specjalistów wchodzi dopiero w tym roku, skoro jesteśmy takimi cyfrowymi liderami?
2: Dlatego, bo jest zaprzeczeniem tego, o czym powiedziałem wcześniej, a mianowicie o ile w przypadku sektora bankowego nie mieliśmy długu technologicznego, a więc nie musieliśmy integrować, tak jak to na przykład się dzieje w Stanach Zjednoczonych, skostniałych systemów, o tyle w przypadku elektronicznego konta pacjenta jest zupełnie odwrotnie. To znaczy system elektroniczny, system medyczny jest bardzo starym systemem. Jego integracja z e-obywatelem zajęła lata, była bardzo trudna i ma też bardzo silny komponent analogowy. I tym komponentem analogowym są punkty klienta, które w przypadku elektronicznych recept mają formę po prostu placówek medycznych.
1: Tak.
2: I to jest kolejne ograniczenie, to znaczy konieczność przeszkolenia całego personelu medycznego. No i wreszcie charakter danych, tak, wrażliwych. Wydaje się, że biorąc pod uwagę AI Act i te najnowsze regulacje, jeszcze bardziej wrażliwych niż dane związane z systemami płatności. Więc to wszystko rzeczywiście powoduje, że ten system no jest rzeczywiście wdrażany dużo później niż pozostałe
1: usługi. To jest raczej dowód na to, że rzeczywiście im później jakiś system powstaje, tym trudniej go będzie połączyć, zintegrować z tymi systemami,
2: które już
1: działają.
2: Tak, ale też chodzi o ryzyko błędu.
1: Tak, rozumiem.
2: Pamiętajmy, że w przypadku systemów bankowych mamy systemy gwarancyjne. Ten system jest oparty na tak zwanej zasadzie double check. I nawet w przypadku jakiegokolwiek błędu systemowego, ten system, nie możemy sobie wyobrazić sytuacji, w której nasze środki znikają na koncie, tak?
1: Bo
2: to
1: no
2: są
1: tak.
2: Różnego rodzaju fundusze gwarancyjne.
1: Tak.
2: No, ale nie ma funduszu gwarancyjnego związanego z ochroną życia i zdrowia i nie ma funduszu gwarancyjnego związanego z błędnym oddaniem głosu w wyborach. To są dwa najbardziej wrażliwe obszary, dlatego do dziś nie udało się zdigitalizować procesu oddawania głosów i do dzisiaj nie udało się w pełni zdigitalizować systemu rejestracji i w ogóle odbioru usług medycznych. Ja mogę Państwu powiedzieć ciekawostkę, że Polska jeszcze jest na samo zakończenie, że jest jedynym krajem Unii Europejskiej, który wprowadził usługę cyfrową wyłączną obligatoryjną, czyli jesteśmy jedynym krajem, w którym istnieje usługa, którą można było zrealizować wyłącznie online i która była obowiązkiem każdego obywatela. I mówię o spisie powszechnym, a mianowicie ostatni spis powszechny był obligatoryjny, czyli jego niepodjęcie jest naruszeniem prawa i można było go dokonać wyłącznie w formie elektronicznej, z wyjątkami osób starszych czy bardzo chorych, ale to były naprawdę ultra wyjątki i to był test. My go zdaliśmy.
1: I to jest dowód na to, że rozwój cyfrowych narzędzi można projektować w taki sposób, aby nie wykluczać niecyfrowych albo mniej cyfrowych obywateli, bo takie wątpliwości pojawiły się właśnie w kontekście tego systemu e-rejestracji.
2: Tak, przy czym tego typu systemy mają też element edukacyjny, czyli wymuszają w jakimś sensie na użytkownikach doganianie do pewnego poziomu usług cyfrowych. I wydaje się, że my dzisiaj, niezależnie od tego, w jakim wieku jesteśmy, poza osobami niepełnosprawnymi i osobami głęboko starszymi, no powinniśmy osiągnąć jakiś poziom świadomości cyfrowej, żyjąc w dzisiejszym świecie. I tego typu usługi, mam wrażenie, że podnoszą poziom naszej kompetencji cyfrowej.
1: Projekt strategii cyfryzacji Polski czy cyfryzacji państwa zaprezentowano w październiku 2024 roku, ale do dziś nie został przyjęty. Ja się zacząłem zastanawiać, dlaczego, no bo co napędza polskie innowacje cyfrowe? Czy dostrzega pan jakiś konkretny sektor cyfrowych innowacji, na rozwoju którego zależy najbardziej zależy rządowi w odróżnieniu od sektora prywatnego?
2: Żaden nie napędza, to znaczy innowacje nie są korem polskiej gospodarki. Korem polskiej gospodarki ponad 70% to są małe i średnie przedsiębiorstwa, czyli przedsiębiorstwa rodzinne, które innowacji nie traktują jako istoty swojej działalności, tylko jako jakiegoś narzędzia do realizacji celu. Więc my nie jesteśmy gospodarką opartą na trenowaniu modeli językowych, czy chmurze obliczeniowej, czy podobnych technologiach. Więc innowacje jako takie nie są solą naszej gospodarki. Ja się cieszę, że ta strategia nie została przyjęta.
1: Być może
2: jest to kontrowersyjne zdanie, ale bardzo się cieszę, ponieważ uważam, że w dzisiejszym świecie zmieniających się wartości, w dzisiejszym świecie nieprzewidywalności rozwoju technologicznego, nie da się strategii państwa zamknąć w strategii 2030 czy strategii 2035, ponieważ ona już z chwilą, kiedy jest przyjęta, jest archaizmem.
1: Rozumiem.
2: My musimy mieć w systemy w ramach funkcjonowania państwa wbudowane mechanizmy reagowania na bieżąco, strategii krótkoterminowych, czyli nie przyjmowanych przez rząd, tylko bardziej przez resorty, reagując na bieżąco, dlatego bo dzisiejszy świat opiera się na w bardzo dużym stopniu, zwłaszcza rozwój sztucznej inteligencji to wymusił, jest wieloczynnikowy, czyli jest złożony. I złożoność tego świata, jeżeli sobie spojrzymy choćby AI, tak. Czyli od na jej na tempo wpływa to, które laboratorium osiągnie przełom w obszarze fundamentalnej AI. Ceny energii, ilość data center, ramy regulacyjne, czynnik geopolityczny, cena ropy. Akurat ogromny wpływ mają również zachowania konsumenckie. I to jest, ilość tych czynników jest tak ogromna, że dzisiaj rozwój jest, kierunek rozwoju jest nieprzewidywalny.
1: Rozumiem.
2: Nie musi mieć mechanizmy reagowania. Strategia nie wydaje mi się, żeby była nim najlepszym, taka długoterminowa.
1: Tak, bo ta strategia projektowana jest na 10 lat, to też państwu warto podpowiedzieć. Do sztucznej inteligencji to jeszcze wrócimy, natomiast czy zgodziłby się pan z opinią tych, którzy twierdzą, że cyfryzowanie tak wielu dziedzin życia publicznego także czyni nas bardziej wrażliwymi na ataki cyfrowych przestępców i nieprzychylnych nam rządów?
2: Tak, w pewnym sensie tak. No, dlatego mówi się przecież od NATO, od wielu lat wprowadziło nową sferę wojny. Wojna dzieje się oficjalnie nie tylko w przestrzeni lądu, nie tylko w przestrzeni morza i nie tylko w przestrzeni kosmicznej, tak jak to do tej pory można było prowadzić wojnę, ale wprowadzono tą trzecią, tą czwartą sferę, jaką jest sfera cyfrowa. I to jest coś nowego, tak? Przez ostatnie, to są ostatnie lata, kiedy powołano w Polsce komponent wojsk cyberprzestrzeni, DKWOC tak zwany, właśnie w odpowiedzi na działanie NATO. Ta przestrzeń różni się od każdej innej. Fundamentalnie różni się tym, że jest jedyną przestrzenią do prowadzenia wojny, która została stworzona przez człowieka. Każda inna to jest przestrzeń stworzona przez naturę. Natomiast ta jest jedyną, która została stworzona wyłącznie przez człowieka, co ją wyjątkowo utrudnia. Jest też dużo bardziej zmienna, nieterytorialna, nie ma granic.
1: Tak.
2: Lądy mają granice, mają pewne terytoria, mają swoją strukturę, natomiast przestrzeń cyfrowa jej nie ma i otwarcie nas na przestrzeń, na usługi cyfrowe na pewno czyni nas bardziej podatnymi, tak? No bo łatwiej jest nas ukąsić. Po prostu im bardziej jesteśmy uzależnieni od cyfryzacji. Oczywiście nie, wyjściem nie jest mówienie nie cyfryzacji, tylko wyjściem jest suwerenność cyfrowa, tak? Czyli doprowadzenie do tego, że kraj jest suwerenny cyfrowo, czyli nie korzysta w tych fundamentalnych usługach z platform ogromnych koncernów technologicznych, ale tworzy własne rozwiązania. I przykładem jest obszar dual use, który dzisiaj właśnie determinuje wojsko, gdzie wojsko tworzy własne technologie, inspirując się sektorem prywatnym, czyli adoptuje do własnych usług, tworzy tak naprawdę własne narzędzia, ale często adaptując te, które do tej pory były w użyciu wyłącznie prywatnych.
1: Tak, cywilnych.
2: Czyli odwracając trochę rolę, bo do tej pory powiem, że do tej pory było tak, że to my przejmowaliśmy technologie, które rodziły się w wojsku, a dzisiaj my odwrotnie.
1: To jeszcze na koniec jedną kwestię chciałbym, chociaż swoją drogą tak się zastanawiam nad tym, co pan doktor teraz powiedział i szkoda, że tak jak wcześniej słuchacz opisywał historię pewnej awarii prądu, która u umożliwiła płatność elektroniczną, elektroniczne płatności w sklepie, a gotówką można było płacić. Nie można wyłączyć prądu tak, żeby zatrzymać cyfrowego przeciwnika, cyfrowego wroga, ale to jest zupełnie inna historia. Natomiast na koniec chcę pana zapytać o to, co może sprawić, że stracimy pozycję tego cyfrowego lidera. No i tu wracam do sztucznej inteligencji. Na przykład nie zdążymy na pociąg z napisem AI.
2: Już nie zdążyliśmy na pociąg z napisem AI, musimy wybrać własną drogę. To, czego się ja najbardziej dzisiaj boję, to jakiegoś pierwiastka luddyzmu, który wśród Polaków zaczyna się rodzić, czyli patrzenia na AI i patrzenia na technologię wyłącznie przez pryzmat ryzyk, ograniczenia, jako jakiejś formy ograniczenia jakiejś wolności różnej. Wczoraj byłem w Szczecinie, miałem wykład na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym. Wyjątkowi młodzi ludzie. Zapytałem ich, kto z was korzysta z agentowej AI, Wydział Technologiczny Inżynieryjny. Tak. I rękę na może 200 osób na sali, nawet może więcej, podniosło może 10, może 9.
1: O, proszę.
2: I to jest coś, co mnie martwi. Widzę też wśród młodego pokolenia to, że wbrew pozorom nie są tak otwarci do korzystania z tych najnowszych...
1: Chyba zaczynają być coraz bardziej krytyczni wręcz.
2: Bardziej krytyczni. Teraz to ma również swoją czarną stronę. To znaczy my nie zatrzymamy świata i nie zatrzymamy rozwoju. Technologie są dzisiaj kołem zamachowym rozwoju. Rozwój to zysk, to pieniądze, a wiemy o tym, że gospodarka, słaba gospodarka, no to nieszczęśliwi obywatele. To pokazuje cały świat. Nie ma kraju o słabej gospodarce, biednego, w którym ludzie żyliby w pełnej szczęśliwości i harmonii. To jest iluzja. I musimy sobie z tego zdawać sprawę, że dzisiaj postęp i technologie to jest również dobrobyt.
1: Panie doktorze, serdecznie dziękuję za spotkanie, dziękuję za to, że zechciał pan dołączyć do popołudniowego programu Radia Nowy Świat.
2: Doktor... z Puszczy Białowieskiej.
1: O, bardzo serdecznie pozdrawiamy. Doktor Maciej Kawecki. Chyba dzisiaj u pana doktora będzie troszeczkę padał deszcz, przynajmniej takie były prognozy.
2: Bardzo wieje.
1: I wieje. Doktor Maciej Kawecki, prezes Instytutu LEMA, dyrektor Centrum Innowacji Uniwersytet WSB w Warszawie. Do usłyszenia, panie doktorze.
2: Dziękuję bardzo państwu.

Mark William Lewis. Już prawie na pożegnanie. Jeszcze rozmawiamy sobie w grupie osób patronujących o płaceniu papierkami, ale nie takimi, jakimi płacą państwo dziś albo w Stanach Zjednoczonych. No tak, o książeczkach czekowych. To jest zupełnie inna historia, zwłaszcza ta sprzed 30 lat. Chris o tym pisze i wspomina. 93 rok. To jest akurat amerykańska historia, ale państwo przypominają sobie w innych krajach także tego typu wynalazki. Bardzo dziękuję za wszystkie wspomnienia, za wszystkie przemyślenia, sugestie i podpowiedzi. To my już się kłaniamy i znikamy. Ksenia Maćczak, Wiktoria Wichrowska, Anna Rokicińska, Kacper Badura, Kuba Ferlin i Michał Porycki, Grzegorz Muranowicz, realizujący, jeszcze z państwem zostaje. No bo po pierwsze, po 19:00 Kasia Lins z koncertem, który muszą państwo usłyszeć i zobaczyć. Zobaczyć można już zdjęcia naszego redakcyjnego kolegi realizatora Rafała Lewandowskiego, na przykład na Facebooku. Proszę śledzić też to, co pojawia się na YouTubie. Po drugie, później spotkanie mają państwo umówione, spotkanie z redaktorem Nizinkiewiczem, który dzisiaj będzie, tak napisał, tak zaprasza, grał głównie z kaset, więc warto posłuchać tego szumu. Będzie także zespół Sznur, no a w niedzielę wrzenie Nowego Świata z Kingą Dębską, na które też już teraz państwa serdecznie zapraszam. Serwis informacyjny niebawem, a to Jamiroquai.

0: Przed nami kolejne wrzenie Nowego Świata. Niedzielne przedpołudnie spędzi z nami Kinga Dębska, reżyserka, scenarzystka, autorka książek. Porozmawiamy o filmach na wielkim ekranie i najmniejszych seansach, które ruszają w głowie podczas czytania. Przyjrzymy się dowodzeniu na planie i kamerze, która działa jak rentgen. Istotne będą język emocji i język obrazu. Porozmawiamy też o ludziach, z którymi dobrze się milczy. Spotykamy się już w najbliższą niedzielę, 31 maja o godzinie 10. Zapraszam do Wrzenia Świata. Weronika Wawrzkowicz.
1: Radio Nowy Świat.
2: Pion i poziom.
3: Minęła 19, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis informacyjny Olga Szygenda. Pożar lasu pod Wołominem objął już około 300 hektarów. Służby podkreślają, że sytuacja jest bardzo trudna, a przez suszę ogień rozprzestrzenia się wyjątkowo szybko. To już drugi taki pożar lasów w ostatnich tygodniach.
4: Mamy też rekordową liczbę pożarów w lasach. Od początku roku zanotowaliśmy blisko 4000 pożarów w lasach prywatnych, państwowych, przy czym jest to w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego 1500 więcej pożarów za ten okres.
3: Mówiła ministra klimatu i środowiska Paulina Henning-Kloska. Akcję gaśniczą wspiera tylko jeden policyjny Black Hawk, choć policja ma 5 takich śmigłowców. Według medialnych ustaleń problemem są braki kadrowe. Uprawnienia do pilotowania tych maszyn ma jedynie 4 pilotów, a każda maszyna wymaga 2-osobowej załogi. Leśnicy apelują o ostrożność przed weekendem. Wilgotność ściółki leśnej spadła poniżej 10%, a to oznacza bardzo wysokie zagrożenie pożarowe. Służby przypominają, by nie używać otwartego ognia i nie palić papierosów w lasach. Polska zbliża się do wprowadzenia stałej obecności amerykańskich żołnierzy. Amerykański Kongres chce analiz dotyczących utworzenia w naszym kraju stałych baz wojsk USA. To efekt rozmów prowadzonych w Waszyngtonie przez przedstawicieli polskiego rządu i kancelarii prezydenta. W projekcie ustawy o wydatkach obronnych Kongres podkreśla, że Polska jest kluczowym sojusznikiem NATO i zaznacza, że stałe stacjonowanie wojsk wzmocniłoby odstraszanie Rosji. Amerykańscy dowódcy mają teraz przygotować raport dotyczący kosztów i możliwości takiego rozwiązania. Eksperci oceniają, że to przełomowy moment dla Polski. Zwracają jednak uwagę, że ostateczna decyzja będzie zależeć także od administracji Donalda Trumpa i od Pentagonu. Sejm przyjął dziś rządowy projekt ustawy o związkach partnerskich. Projekt przygotowany przez Lewicę trafi teraz do Senatu, a później na biurko prezydenta. Ustawa ma wprowadzić m.in. możliwość wspólnego rozliczania, dziedziczenia czy objęcia partnera ubezpieczeniem społecznym.
5: To jest ustawa o miłości. To jest ustawa o szczęściu, to jest ustawa o godności drugiego człowieka, to jest ustawa o szacunku do drugiego człowieka, to wreszcie jest ustawa o bezpieczeństwie.
3: Mówiła posłanka Katarzyna Kotula. Lewica podkreśla, że nowe przepisy mają realnie zmienić życie setek tysięcy par w Polsce. Politycy apelują też do prezydenta o podpisanie ustawy, przypominając jego wcześniejsze deklaracje poparcia dla projektu o statusie osoby najbliższej. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
6: Dobry wieczór. Zapraszamy Państwa teraz na emisję koncertu w holu. Wyjątkowego, bo premierowego, jeśli chodzi o aranżacje, które zabrzmiały. Ale specjalnego jeszcze z jednego powodu. To będzie koncert połączony z rozmową z artystką, w której wzięła udział licznie zgromadzona w Radiu Nowy Świat publiczność. To zapis spotkania, które odbyło się 20 maja, także na kilka dni przed tym, jak jego główna bohaterka została obsypana tegorocznymi fryderykami. Dobrego słuchania.
1: Radio Nowy Świat.
2: Pion i poziom.
6: Dobry wieczór, obywatelki i obywatele Radia Nowy Świat. To mówię ja, obywatel PR,
7: Patryk Rabiega i jest mi niezmiernie miło, że w tym składzie spotykamy się tutaj w siedzibie Radia Nowy Świat przy Ostrej na kolejnej odsłonie naszego koncertu w holu. Ten hol niejedno już widział, niejedno już słyszał, ale tego, co za chwilę się wydarzy, jeszcze nie słyszał nikt. Bo te utwory, które Państwo za chwilę usłyszą, te wersje, to będzie po raz pierwszy wykonanie w składzie trzyosobowym, także premiera. Wielkie brawa. Artystka, która za chwilę zabrzmi, od wielu lat konsekwentnie podąża swoją własną artystyczną drogą. Po prostu robi to, co jej w duszy gra i ubiegłoroczna płyta z piosenkami Grzegorza Ciechowskiego jest na to najlepszym dowodem. Mistrz Grzegorz Ciechowski, jak lubię o nim mówić, myślę, byłby zachwycony tymi wersjami, które przygotowała. Z wielką, wielką radością, prosto z holu Radia Nowy Świat. Wiktoria Jakubowska, wielkie brawa. Karol Łakomiec, wielkie brawa. No i last but not least, obywatelka KL, Kasia Lins.

Dobry wieczór. Dziękujemy licznie zgromadzonej publiczności za towarzyszenie nam dzisiaj w tym specjalnym dla nas wieczorze. Specjalnym, bo rozdziewiczamy dzisiaj tę sytuację aranżacyjną. Po raz pierwszy w takim składzie gramy Grzegorza Ciechowskiego, czyli można powiedzieć, że to jest incepcja interpretacji. Z interpretacją na temat naszych interpretacji, na temat piosenek Grzegorza Ciechowskiego, więc taka sytuacja. Więc może ona ma jakąś swoją kontynuację, jeszcze tego nie wiemy. W każdym razie dzisiaj tak, proszę być wyrozumiałym dla nas, ale nam się gra dobrze, więc chyba o to chodzi. Miłego wieczoru. To będzie oczywiście skompresowana bardzo wersja, bo nie dość, że skład właśnie skompresowany do naszej trójcy, tak samo lista piosenek też niezbyt długa, ale mam nadzieję, że treściwa.

0: Bardzo dziękujemy raz jeszcze. Przypomnę, że gra ze mną Wiktoria Jakubowska. Cieszę się, że w końcu ją dobrze widać. Mówię to do słuchaczy, którzy słuchają nas na antenie. Zapomniałam, gdzie jesteśmy. Ale ja się cieszę, bo zazwyczaj jest schowana za, chciałam powiedzieć, niepotrzebnym sprzętem, ale jest właściwie dość potrzebny na koncertach. Ale dziś na wszystkim, bo właściwie i na flecie, na basie, na SPDS-ie, na wokalu. Czegoż można chcieć więcej? Od kobiet się wymaga więcej, dlatego właśnie wymagam tego od Wiki. Tych wszystkich umiejętności, a do tego jeszcze nie może przestać się uśmiechać. Oraz Karola Komiec.
1: Na jednym instrumencie.
0: Na gitarze, na basie również, no, również śpiewa z nami, ale co kluczowe dla płyty Obywatelka KL, to to, że wspólnie z Karolem tę płytę wyprodukowaliśmy. Więc duża zasługa Karola, że ta płyta w ogóle istnieje. Dobrze, no to pożegnamy się śmiercią.

0: obywatelka KL, Kasia Linz.
1: Dzięki wielkie.
0: Wielkie, wielkie brawa. Łatwo was chyba nie wypuścimy, słuchajcie. Kasia Linz, wielkie brawa! Chyba bis.
1: Trafię w melotron.

0: Dziękujemy bardzo.
1: Kasia Linz, obywatelka KL, Wiktoria Jakubowska i Karol Łakomiec. Bardzo, bardzo wielkie brawa. Kasia Linz, obywatelka KL, wielkie brawa.
2: Dziękuję.
1: Dobry wieczór, już tak oficjalnie. Emocje trochę opadły po tym premierowym wykonaniu utworów Grzegorza Ciechowskiego w nowych aranżacjach w składzie trzyosobowym, bo to dodajmy.
2: Tak, nie opadły. Ja jestem wciąż na adrenalinie, bo jesteśmy z tymi piosenkami dzisiaj czwartek. Nie, co dzisiaj jest?
1: Dzisiaj nagrywamy to w środę.
2: W środę. Tak. No to od trzech, czterech dni spędzam. Znaczy ostatnie 3-4 dni spędziliśmy właściwie, bo nie byłam w tym sama, z tymi wersjami zminimalizowanymi do najpotrzebniejszych wersjach akustycznych właśnie. Znaczy akustycznych może za dużo powiedziane, ale do takiego wejścia w szkielet, taki core, bazę tych piosenek. No i cóż, no to jest dla mnie ogromne wyzwanie, bo właściwie musiałam się cofnąć trochę do etapu robienia tej płyty, a to było już jakiś czas temu przecież. I faktycznie znalezienia tej esencji tych piosenek, tego co jest kluczowe, ale jednak odświeżyć i zbudować je na nowo, bo to nie chodzi wyłącznie o pozbycie się jakichś instrumentów czy brzmień, tylko zrobienie tego od początku.
1: A masz takie poczucie, że w tych, bo ja to tak przynajmniej odebrałem, że w tych wersjach bardziej kameralnych, takich okrojonych, mówiąc w dużym cudzysłowie, ten przekaz jeszcze bardziej się wybija, ten przekaz Grzegorza Ciechowskiego?
2: No to trzeba zapytać naszą publiczność, czy tak właśnie było, bo ja zamiary mogę mieć dobre, wiesz, intencje można mieć dobre. No myślę, że tak, to znaczy ja stoję naga. Dużo bardziej niż kiedy jednak chowam się odrobinę za całym spektaklem, który odbywa się na scenie w takich regularnych koncertach klubowych i za zespołem, za światłami, za takim większym, pełniejszym brzmieniem. Więc czuję, że tak, że jestem bliżej, jestem bardziej rozebrana, nomen omen, bo te piosenki przecież o tym też traktują. Więc być może dlatego tak bardzo do nich pasuje taka wersja minimal. Ale no jest w tym coś. Zresztą my graliśmy już takie nawet z moimi poprzednimi płytami Omen czy Moja Wina, koncerty zminimalizowane do duetu. I faktycznie odbiór słuchaczy był bardzo dobry i każda z tych osób, która była na takim akustycznym, bliższym koncercie, czuła, że są bliżej nas. Że to bardziej dociera, że wokal bardziej dociera, że są w jakimś większym skupieniu albo na czym innym się skupiają wtedy, będąc na takim koncercie mniejszym, bliższym, intymnym.
1: To jaki los czeka w takim razie to wasze obywatelskie trio? Jakie są plany?
2: No, wiesz co, właśnie zrodziło się coś nowego, bo grało nam się bardzo dobrze, a nawet dwie interpretacje zaczęły mi się podobać bardziej niż te płytowe.
1: Które?
2: No miałam coś takiego, jak kiedy zrobiliśmy piosenkę, którą rozpoczęliśmy koncert, Zasypiasz Sama, że tam wkradły się takie nowe melodie, nowe brzmienia, które spowodowały, albo wiesz, to jest już dla mnie, po prostu dla mnie to jest nowe. I poczułam, że to jest wersja, którą teraz chciałabym grać. No i w ogóle jakaś taka dynamika między nami, która teraz się zrodziła, no bo to jest nasz pierwszy występ, więc mam nadzieję, że to jest czytelne. Już zaznaczałam to, broniąc się trochę. Ale jednak lubię takie sytuacje. Zresztą ja wyrosłam trochę z takiego grania małego, bliskiego, więc dla mnie to jest nawet bardziej naturalne.
1: Czyli trochę powrót do korzeni.
2: Trochę tak.
1: Ja wiem, że obiecałem, że państwo też będą mieć możliwość zadawania pytań. Nie zapomniałem o tym, spokojnie. Ale jeszcze o jedną rzecz muszę cię zapytać, zanim oddamy głos publiczności. Co było dla ciebie najtrudniejsze, najbardziej wymagające przy tych nowych wersjach piosenek Republiki i Ciechowskiego?
2: Wiesz co, nie zrobić muzeum. Mhm. Chyba to, bo też nie mam temperamentu kustoszki, więc najważniejsze to było nie zgubić siebie w tym wszystkim. Czyli znaleźć połączenie z artystą. Znaczy nawet nie musiałam szukać, bo dlatego to zrobiłam, bo czułam, że ono jest. Ale chyba to. Zachować siebie, zachować jego. wyciągnąć esencję, zaakcentować to, co uważam, że należy zaakcentować i nie bać się przemeblowywania tych piosenek. Nie macać ich, tylko po prostu wejść i poprzestawiać to, co czuję, że należy poprzestawiać. Nie wiem, zmienić oświetlenie, przestawić mebel, posługując się metaforą, żeby tak ich nie macać, nie tykać, tak się nie bać. I tak weszłam po prostu pewnym krokiem po swoje trochę.
1: No bardzo dobrze, bo jednak obcowałaś z pewną świętością w wielu kręgach. Tak. Piosenki Ciechowskiego i Republiki to są jak piosenki Manamu. Oryginałów nie tykamy.
2: Oczywiście, no z tego sobie zdaję sprawę i tego absolutnie nie podważam, ale z taką, wystarczy świadomość tego, że tak jest, ale kiedy już decydujemy się wejść w proces interpretacji, reinterpretacji, no to już nie możemy bez przerwy myśleć o tym, że to jest takie kanoniczne, nietykalne, święte i słuchamy na kolanach wyłącznie. Bo nic bez tego nie było. Myślę, jakaś pętla, z której bym nie wyszła, jakaś pewnie blokada też by przyszła. To już musi być, decyzja zapadła, wiemy co robimy i robimy faktycznie na 100%.
1: No to szanowni państwo, ręka do góry. Kto ma pytanie do Kasi, Kuba będzie przekazywał mikrofon i... Proszę z odwagą, z taką, jaką Kasia...
2: Ja tylko mam groźną minę.
1: Z odwagą, z jaką Kasia podeszła do piosenek Ciechowskiego. Tam pan widzę, o.
0: Tak, bardziej trudno się chyba nie da. Bardzo sensualizujesz jej twórczość, to jest niesamowite. Natomiast mam takie pytanie, czy jest może jeszcze jakiś artysta, jego twórczość, którego chciałabyś po swojemu zinterpretować?
2: Na pewno znalazłoby się mnóstwo takich artystów, którzy są mi bliscy, no ale zdecydowałam się na tego najbliższego, na tego oczywistego, bo to nie jest też tak, że ja sobie to wymyśliłam, że nagle jakiś pomysł się pojawił, tylko wyniknęło to z naprawdę silnej potrzeby, żeby opowiedzieć to własnymi słowami, nie no, bo teksty zostawiłam, no w cudzysłowie biorę to, te historie, te opowieści, wyselekcjonować też tę listę, no bo ona przecież jest nieskończenie długa, a chodziło mi też o to, żeby to była jedna historia, więc nie myślałam o tym, żeby teraz zająć się zawodowo robieniem hołdów i tributów dla wszelakich artystów, których uwielbiam. Raczej myślę o tym, żeby już jak najszybciej rozpocząć swoje rzeczy.
1: Kto z państwa? Następny? Tutaj pan po lewej stronie, proszę. Wybierz mnie.
3: Ja bym chciał trochę inaczej. Bo dwie sekundy wstępu, moja żona zawsze jak pisze cyfry, to pisze 11, 12, potem jest cisza i 14. Jak już wiadomo, chodzi o liczbę 13. Chciałem zapytać, czy ta 13 jest dla pani pechowa, szczęśliwa? Czy to takie specjalnie, że tylko 13 utworów?
2: Tylko? No, na tylko. Dzisiejsze czasy, wow.
3: Proszę, dla nas to jest tylko. Proszę,
2: dla mnie też.
3: Proszę może nie przyrzec, ale przy następnej tej płycie proszę nas młodych mieć na uwadze. Tych staw się nie, ale nas młodych.
2: Ale zrobić też, to, bo ja też do tej grupy
3: zrobić
2: się
3: ten numer 14.
2: I nawet więcej chciałoby się, bo właściwie ten temat, to jest w ogóle ciekawy wątek, bo zrobienie selekcji do tej płyty to było najtrudniejsze zadanie tak naprawdę. Już ta legenda, ta ikona, to wiadomo, wiemy. Ale teraz wybrać te najlepsze, najlepsze według mnie, te, które ja najsilniej czuję, no to musiałabym zrobić 30 chyba, bo faktycznie zaczęliśmy od 50.
3: Ale nie.
2: Zaczęliśmy od 50, później ta lista się skurczyła do 30 i tam się zawiesiłam na moment przy tych 30, no ale to nie było możliwe. I w końcu ta 13 i tak nam się wydawało, że na 2026 to mocny ruch.
1: Ewenement, to
2: bezkompromisowy. No ale tak, nie jestem przesądna, więc ta 13 akurat jest przypadkowa. Chodziło raczej o to, żeby zachować tę historię taką relacyjną, miłosną, napięciową, sensualną i to był ostateczny klucz do wyboru.
3: Dziękuję.
1: Tak jak jesteśmy przy 13, to wrócimy zaraz do państwa, ale ostatnim utworem na płycie jest Nasza pornografia, w której udział wzięła gościnnie Kaja. Jak do tego doszło, że ona pojawiła się na płycie, co dla niej też jest powrotem do przeszłości, bo przecież zaczynała w chórkach Grzegorza Ciechowskiego.
2: No tak, nie będę prawić banałów, że silny głos kobiety i tak dalej, bo ja po prostu sobie ją... Ona się musiała tam zjawić. Ja sobie to wymarzyłam i tak sobie założyłam, że Kaja Kaja się pojawi na tej płycie. Oczywiście to była fantazja jakaś zupełnie surrealistyczna, bo nie założyłam wtedy i nie kokietuję, że ona będzie chciała wracać do tych piosenek a w ogóle dogrywać się na moją płytę, bo dlaczego miałaby to robić. Ale było zupełnie odwrotnie, więc kiedy do niej napisałam i zaproponowałam jej tę piosenkę, to nie było, nie było momentu zawieszenia nawet, więc... No to jest jedno z moich największych chyba spełnień, zaśpiewać z nią duet, ale no wiesz, ona pojawiała się u Grzegorza i była dla mnie jakąś nieodłączną barwą, zwłaszcza tych Unplugged, tego koncertu Unplugged, i ja właściwie zaczęłam przygodę z Grzegorzem właśnie od tych rzeczy, więc dla mnie ona od początku była nierozerwalnie związana, jej głos był nierozerwalnie związany z piosenkami, z aranżacjami Grzegorza, jej barwa, jej fraza, jej ozdobniki. Ja to wszystko słyszałam zawsze razem z nią, więc no, dla mnie to było takie oczywiste, że ona też powinna się tutaj pojawić.
1: A kto się pojawi teraz głosowo z państwa, z publiczności?
4: Właściwie wziąłam mikrofon, nie wiem co powiedzieć, ale jestem jeszcze chyba oczarowana tym wieczorem. Fakt, że krótkim, ale jeszcze jakoś tak we mnie to wszystko żyje. Chciałam chyba zapytać o to, czy spodziewałaś się takiego sukcesu jednak tej płyty, czy liczyłaś na to, czy jednak to marzenie, które chciałaś spełnić, nagrać taką płytę, to było jakby cel numer jeden, czy jednak gdzieś po cichu wierzyłaś w to, że będzie coś więcej niż tylko kilka koncertów i kilka spotkań chociażby w radiu?
2: To jest ciekawe pytanie, ale kiedy decydujemy się nagrać płytę, to takie myślenie o odbiorze, czyli jakimś takim etapie, który jest w ogóle jeszcze bardzo oddalony, nie przychodzą do głowy, ale oczywiście no, gdzieś tam z tyłu zawsze jest myśl o tym, że jednak chciałabym mieć odbiorców tego, co robię i liczyłam, że oni się znajdą albo że zostaną ci, którzy słuchali mnie do tej pory. Ale faktycznie jest tak, że kiedy artysta, nie chcę tak mówić o sobie, kiedy wykonawca podejmuje taki krok, jakim jest interpretowanie utworów autora cenionego, popularnego przede wszystkim, właśnie kanonicznego, to się może kojarzyć z jakimś takim zabiegiem, z takim kalkulowaniem, prawda, że chcemy oprzeć się trochę na jego tutaj...
1: popularności.
2: Tak, że to przychodzi nam do głowy jako taka pierwsza myśl, a dla mnie to było odwrotnie. Ja miałam wrażenie, że biorę się za coś tak mocnego i w takim razie to się wiąże dla mnie z ogromnym ryzykiem tego, że zostanę... Po prostu, wiesz, powieszono na gilotynie przez radykalnych fanów republikańskich. Więc ja w tę stronę wydawało mi się, że dużo więcej ryzykuję tak naprawdę. A stało się inaczej i nie wiem, czy to było zaskoczenie. To, trochę nie wiedziałam, czego się spodziewać, więc miałam taką ambiwalencję w sobie. I faktycznie jest tak, że ten odbiór jest bardzo dobry, nawet wśród fanów ekstremistów grzegorzowych i republikańskich. I z tymi głosami spotykam się coraz częściej i też widzę po koncertach, że coraz więcej osób chce tego doświadczyć na żywo. No więc to cieszę oczywiście.
1: To jest chyba największy komplement dla ciebie i dla tej płyty.
2: Tak, to prawda. Tak, koncerty i frekwencja na koncertach i chęć, aby było ich coraz więcej.
1: A jakie cechy wspólne ma obywatelka KL i obywatel GC? Znalazłaś jakieś wspólne cechy artystyczne?
2: No na pewno, znaczy dla mnie to była chemia z drugim artystą po prostu. Nie rozkładałam tego na czynniki pierwsze na początku, więc chyba o to chodzi, takie wiesz. Ten pierwszy
1: połączyło się od razu.
2: To napięcie, chodzi o napięcie. A później okazuje się, że tak, że potrzeba odnoszenia się do podobnej symboliki, metaforyki, jakieś balansowanie na granicy sakrum i profanum, to mnie jakoś chyba najbardziej pociągało, ale też chyba tak generalnie mówiąc, już nie wchodząc w szczegóły, to jakaś taka potrzeba wolności i pisania według jakiegoś takiego własnego dekalogu. To chyba czuję, że jest taką najsilniejszą wspólną cechą.
1: Ręka do góry. Kto ma ochotę zadać pytanie Kasi? O, tutaj po prawej stronie.
5: Miałam przyjemność zobaczyć pani koncert w grudniu w Toruniu. I chciałabym zapytać, jak wyglądały przygotowania do właśnie stworzenia całej oprawy koncertowej, bo tam też pojawiały się wizualizacje. Czy to było wszystko pani koncept, intencja, wykonanie też? Czy ktoś pomagał? Jak to wyglądało?
2: Aż mi serce szybciej zabiło, jak przypomniałam sobie koncert toruński. Pierwszy z tym repertuarem i to jeszcze w Toruniu, więc też właśnie mnóstwo republikańskich fanów, rodzina Grzegorza, część zespołu Republika i ja, która gra pierwszy raz ten koncert. Jezus Maria. Ale no, ostatecznie bardzo miło to oczywiście wspominam. Pracowaliśmy nad tym koncertem przez cały rok, bo to był koniec zeszłego roku, prawda? To był listopad, jeśli dobrze pamiętam. Listopad, grudzień. I tak, to tak długo trwało, cały rok przygotowań i aranżacyjnych, bo to też zawsze jest tak, że aranżacje płytowe aranżacjami płytowymi, a koncertowa sytuacja jest jeszcze inna i pomysły koncertowe są jeszcze inne, więc to jest kolejna interpretacja za każdym razem. Więc próby z zespołem, pomysł na scenografię, światła, to wszystko jest naprawdę tak wymyślone. Mieliśmy taką fantazję, żeby to było bliżej spektaklu teatralnego niż koncertu albo coś pomiędzy, żeby to balansowało, było takie trochę niedefiniowalne. I to była główna myśl oczywiście. Chciałam, żeby tam postać Grzegorza była jakimś akcentem, żeby to miał taki wyraźny, wyrazisty tribut, o którym bez przerwy przypominamy widzom, tylko żeby jednak było czuć, że to jest moja historia, a ja nad swoją historią pracuję właśnie ze wspomnianym Karolem Łakomcem, a przy okazji koncertów jeszcze z Maciejem Aleksandrem Bierutem, więc tak sobie reżysersko bardzo często pracujemy we trójkę i wymieniamy się myślami i to jest taka machina trzech mózgów, które się napędzają i dzięki tej trójce tak naprawdę to wszystko wygląda tak, jak wygląda. Więc mam to szczęście, że połączyłam się z takimi osobami.
1: Także kto jeszcze nie był na takim pełnoprawnym, dużym koncercie
2: Obywatelki. Tak, zapraszamy, właśnie skończyliśmy trasę klubową, teraz ta festiwalowa, ale jesienią pojawimy się znowu, więc nic straconego.
1: A ty masz takie poczucie, że odkryłaś te piosenki i w ogóle postać Ciechowskiego dla kolejnego pokolenia? Bo spodziewam się, że są wśród młodych albo bardzo młodych osób takie, które w ogóle nie słyszały o kimś takim jak Grzegorz Ciechowski.
2: No właśnie. Tak, tak jest. I to jest efekt uboczny trochę oczywiście, bo no też nie zajmuję się działalnością edukacyjną, w związku z czym nie planowałam, znaczy nie miałam takiej ambicji, żeby teraz przedstawię generacji Z piosenki z lat 80. i to jest moja główna misja. Nie, po prostu okazało się, kiedy wydałam tę płytę, nie myślałam o tym wcześniej, a przecież tak jest. No przecież my zakładamy, że pokolenie milenialsów przynajmniej, że każdy zna Grzegorza i Republikę. Okazało się, że nawet z mojego pokolenia ktoś kojarzy, może jakiś singiel, dwa single, czasem nie więcej i okej, ale o tym się dowiedziałam jakoś, albo zaczęło to do mnie docierać, że tak jest faktycznie po wydaniu już tej płyty, a część osób nadal nie wie, że to nie są moje piosenki. I do dziś żyję w przekonaniu, że ja je napisałam. Oczywiście nie wytrącam ich z równowagi, bo uznali, że brzmią tak jak brzmią. Być może chodzi właśnie o tę część instrumentalną, a być może to połączenie z tymi tekstami u mnie faktycznie działa w ten sposób, że ktoś może pomyśleć, że są przedłużeniem tego, co robiłam wcześniej. To jest oczywiście bardzo miłe.
1: Ktoś z Państwa jeszcze?
6: Ja nie z pytaniem, tylko z komplementem, bo miałam przyjemność być na Twoim koncercie w Stodole i rzeczywiście to był przepiękny spektakl i chciałam Ci powiedzieć, że ja pochodzę jeszcze z czasów, że miałam przyjemność być na koncercie Grzegorza.
1: Wzruszający. Wow, brawa, bardzo. Wielkie brawa.
6: Dla mojego wieku, czy... Ale chciałam Ci powiedzieć, że Grzegorza było na tym koncercie i na tym spektaklu tyle, co trzeba i był podany w tak subtelny, wysublimowany sposób. To było po prostu mega. Także gratulacje,
2: bardzo dziękuję.
6: Dziękuję.
2: Największy komplement.
6: Dziękuję pięknie. Jeszcze a propos trzynastki, muszę coś powiedzieć. Prywata. Że wyszłam za mąż 13 w piątek.
2: Się opłaca.
1: Nie ma przypadków, absolutnie nie ma przypadków. To już tak zamykając na finał temat Ciechowskiego.
2: Jeszcze może zaproszę, skoro już zamykamy,
1: oczywiście,
2: to ja zaproszę na koncert w Stodole, który powtarzamy 7 grudnia, więc jeśli ktoś nie miał okazji być, to ma.
1: To ten spektakl, o którym przed chwilą Państwo słyszeli, także warto. Zanim się rozstaniemy, to jeszcze opowiedz, Czy pracujesz już nad czymś nowym pod szyldem już Kasi Linz, nad takimi piosenkami, piosenkami twoimi własnymi?
2: Gdybyśmy spotkali się tydzień temu, to powiedziałabym, że nie, ale od tygodnia zaczęłam sobie już coraz intensywniej notować teksty, także mogę powiedzieć, że najpewniej tak. No nie wiem, czy nie wiem oczywiście, czy je wykorzystam, bo to są jakieś pierwowzory, często rzeczy, od których się dopiero odbijam później, ale jest coś, od czego się mogę odbić. Czyli można powiedzieć, że rozpoczęłam proces. Z czego się cieszę, bo faktycznie jest tak, że dla publiczności ta trasa była nowa i to wszystko jest jeszcze w miarę nowe, ale my spędziliśmy już z tym jakieś półtora roku, więc dla mnie to już jest najwyższa pora, żeby faktycznie uruchomić w sobie pokłady kreatywności i siebie do pracy twórczej, takiej regularnej, tak jak właściwie lubię i wyłącznie tak umiem pracować, czyli takiego się rytualnego, codziennego wchodzenia w akt.
1: No to trzymamy bardzo mocno kciuki w takim razie za to wchodzenie w akt.
2: Dziękuję bardzo.
1: Wchodzenie do nowej artystycznej rzeki. Kasia Linz, obywatelka KL, była dzisiaj razem z nami. Bardzo, bardzo, bardzo dziękujemy.
2: Dziękuję.

0: Do walca słuchaczy zaprasza Michał Rusinek.
1: Kto byłby rad i kto ma chęć na nowy świat dać dyszek pięć?
0: W tym tańcu podstawowy krok to zostanie patronem Radia Nowy Świat. Reszta robi się sama.
2: Radio Nowy Świat.
3: Pion i poziom.
4: Minęła 20, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis informacyjny. Olga Szygenda. Iran odpowiada na słowa Donalda Trumpa dotyczące możliwego porozumienia z USA. W Teheranie pojawiły się komentarze, że wypowiedzi amerykańskiego prezydenta są mieszanką prawdy i fałszu. Trump zapowiedział wcześniej, że jeszcze dziś podejmie ostateczną decyzję w sprawie Iranu i przekonywał, że Teheran ma zrezygnować z broni atomowej oraz otworzyć cieśninę Ormuz dla swobodnego ruchu statków. Tymczasem irańskie media twierdzą, że porozumienie nie zostało jeszcze zatwierdzone, a projekt umowy nie przewiduje likwidacji instalacji jądrowych ani pełnego otwarcia cieśniny Ormuz bez dodatkowych warunków. Nie ma decyzji prezydenta w sprawie ratyfikacji polsko-brytyjskiego traktatu o bezpieczeństwie. Taką umowę podpisali w środę premierzy Polski i Wielkiej Brytanii. Karol Nawrocki mówi, że przed podpisaniem dokumentu musi znać jego treść i dysponować analizami Biura Bezpieczeństwa Narodowego.
5: Jakie odpowiedzi oczekiwalibyście od logicznie myślącego prezydenta, który ma wziąć odpowiedzialność za pewien podpisany dokument? No chyba rzeczą naturalną jest, że jeśli chcę podpisać dokument, to muszę mieć świadomość tego, co w tym dokumencie jest, spytać się moich ekspertów od bezpieczeństwa, co o tym myślą.
4: Procedury są zachowane, tak podkreśla szef MON-u Władysław Kośniak-Kamysz.
6: Jeżeli jest traktat międzynarodowy, to przechodzi on ścieżkę legislacyjną. Jest przyjęty i podpisany przez rząd, zaakceptowany przez parlament i prezydent decyduje. Taka jest nasza konstytucja. Prezydent nie bierze udziału w tworzeniu tego porozumienia, nie jest parlamentem, nie jest rządem, jest częścią władzy wykonawczej, która ma prawo zdecydować o podpisaniu lub nie.
4: Traktat zakłada m.in. ćwiczenia polskich i brytyjskich żołnierzy i wspólną produkcję amunicji. Premier Węgier Peter Madziar chce spotkać się z prezydentem Ukrainy Wołodymirem Zełenskim na Zakarpaciu. Jak podkreślił, właśnie tam mieszka liczna mniejszość węgierska i tam powinien rozpocząć się nowy rozdział w relacjach obu państw. Budapeszt oczekuje od Ukrainy gwarancji dotyczących praw językowych i edukacyjnych dla Węgrów mieszkających na Ukrainie. Trwają już rozmowy ekspertów obu krajów nad 11-punktowym porozumieniem w tej sprawie. Peter Madziar ocenił, że negocjacje są obiecujące, dodał, że po przyjęciu propozycji przez Kijów możliwe będzie spotkanie ministrów spraw zagranicznych, a później także jego rozmowa z Wołodymirem Zełenskim. Na koniec w serwisie pogoda. Synoptycy ostrzegają przed burzami, ulewami i silnym wiatrem, które pojawią się w Polsce już w weekend. Najtrudniejsza sytuacja prognozowana jest na południu kraju. W sobotę podczas burz możliwe są intensywne opady deszczu, grad i podmuchy wiatru dochodzące do 70 km na godzinę. Najspokojniej ma być na Pomorzu Zachodnim i Podlasiu. Temperatury pozostaną wysokie i w większości kraju przekroczą 20 stopni. W niedzielę pogoda zacznie się stopniowo uspokajać, choć w wielu regionach nadal możliwe będą przelotne opady i silniejszy wiatr. Najwięcej słońca synoptycy prognozują na zachodzie i południowym zachodzie Polski. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.

zapytają, który to Świetlicki, a ja wtedy stanę na samym środku rynku i będę wskazywać tego, tego, tego, tego.

0: Radioaktywni.
1: Dobry wieczór, Jacek Nizinkiewicz, program Radioaktywni, realizowany przez Grzegorza Muranowicza. Zapraszam Państwa na wywiad dzisiaj z zespołem Sznur. Zespół, który prowokuje, który zaskakuje, który chyba nawet nie jest tak doceniany przez świat muzyki metalowej, który wydawał się być dosyć otwarty, a przy Sznurze chyba wychodzi na całkiem niezłą konserwę. Tak jak na konserwę chyba wyszedł Kraków. Wybory się odbędą w mieście Kraków. Marcin Świetlicki zapowiada, puszczając oko, że będzie kandydował, ale panie Marcinie, proszę się odważyć. Yellow Biafra kandydował na prezydenta Stanów Zjednoczonych, to pan może kandydować na prezydenta Krakowa. Nasze głosy pan ma. I mój głos miał też zespół Varieté, który byłem absolutnie przekonany, że dostanie Fryderyka za najlepszą polską, zresztą nie tylko polską płytę zeszłego roku, Sieć Indry. Świetny album. Przepraszam, Kury też nagrały bardzo dobrą płytę, ale Varieté nagrało płytę świetną. No ale okazało się, że nie wyszło. Bardzo szkoda. Może za rok Sznur dostanie Fryderyka. Sycylia, Varieté, pozdrawiam zespół, a jeszcze bardziej pozdrawiam tych, którzy są odpowiedzialni za wręczanie Fryderyków i za głosowanie. Słuchajcie przed głosowaniem, na kogo oddajecie swój głos. Varieté, Sycylia.

kotwiniami w ziołach i trawach, które płoną od każdej iskry. Kocham Sycylię, ciągle się o tym mówi.

0: Varieté. Sycylia, polecam Państwu nie tylko ostatnią płytę Varieté, ale również tomik wierszy Grzegorza Kazimierczaka, Eter. No i oczywiście tomik poezji Marcina Świetlickiego, zatytułowane Wypisy. No i polecam oczywiście Państwu płytę zespołu, który już jest w studio Radia Nowy Świat. Mowa o zespole Sznur. Są tutaj, proszę Państwa, Set, czyli Kuba. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: I Zero, czyli Przemek.
2: Dobry wieczór.
0: I jest płyta pięknie zatytułowana, wydana, zatytułowana Cwel. Panowie, nie wiem, czy nie będę żałował tego zaproszenia i tej wizyty.
1: Postaramy się.
2: To.
0: Tydzień temu było 300. wydanie programu Radio Aktywni. Dzisiaj może być 301. i ostatnie. Wszystko w waszych rękach. Panowie, czy wy celujecie Cwelem w przyszłorocznego Fryderyka?
2: W jakiej kategorii?
0: No oczywiście poezja śpiewana.
2: Tak. Mam nadzieję, że zostaniemy to chociaż nominowani tam. Nie wiem.
0: Sami musicie się zgłosić.
2: Tak?
0: Tak, sami się musicie zgłosić, a później między innymi tacy jak ja głosują na was albo nie głosują.
2: Masz numer gdzieś?
0: No, po prostu wystarczy się zgłosić. Aha. Nie jest to procedura trudna, więc nie ma problemu.
2: Okej, dobra. No
0: nie, Nigdy nie zgłaszaliście swoich płyt do Fryderyków?
2: Nie, no czekaliśmy na...
0: To jest piąta płyta Sznura.
1: No czekaliśmy, aż ktoś nas zaprosi wreszcie.
0: Nie, to sami, tak nie działa. Sami wchodzicie.
2: Nie, czekaliśmy na przyszły rok.
0: Okej, no to jest ten moment.
1: Może Komy nie będzie w przyszłym roku, więc...
0: No właśnie.

0: Jeżeli komy nie będzie, bo jeżeli koma będzie, no to nie ma co startować.
1: Nawet w poezji śpiewanej przegramy.
2: Nie, no ale słuchajcie, ja naprawdę myślałem, że tam Hostia na przykład pojechała po coś, nie?
0: Tak, już mówiąc poważnie, ja byłem przekonany, że Hostia ja wygra.
2: No ale to pokazuje tylko, wiesz, jak ta scena jest niezrozumiana, niepoliczona, nie? I wiesz, jak ci fani są też niezrozumiani, nie? I to taki trochę był klaps dla tej sceny metalowej, moim zdaniem, nie?
0: A w jakiej formie i w jakiej kondycji jest scena metalowa dzisiaj? Wy czujecie się częścią tej sceny?
1: No trochę na pewno, tak? No, biorąc pod uwagę to, że no, gramy na żywo, mamy gdzieś tam kontakty z wieloma innymi, nie wiem, zespołami, tak? Z wydawcami, ale
2: nie, no, na
1: tak,
2: pewno
1: żebyśmy się jakoś integrowali specjalnie, no to troszeczkę chyba nie, wiesz. Znaczy... My mamy jakby swoją niszę w tym wszystkim.
2: No tak, ale jakąś tam tą częścią tej sceny jesteśmy, nie? I wiesz, myśleliśmy, że nastąpi jakieś trochę odświeżenie tej konwencji, że jak na przykład Hostia gdzieś tam też zostanie zauważona, no to nawet nie chodzi o to, żeby dostać tą samą nagrodę, wiadomo, nie? Tylko, że zwróciłoby to uwagę na całą tą scenę właśnie, jak ona tam funkcjonuje u nas, a no, naszym zdaniem to jest trochę taki niedoceniana nisza artystyczna.
1: No, no bo jest ten metal właśnie, no typu Hostia, tak? Typu zespoły, nie wiem, młodszego pokolenia, no które coś tam robią, są w tym dobre, robią to ambitnie, robią to dobrze. I w momencie, kiedy to gdzieś wychodzi, powiedzmy, poza ten wąski krąg, no to w tym mainstreamie nagle dostają nagrodę zespołu typu Koma, no zamiast te, które faktycznie, no gdzieś coś nowego wnoszą, coś świeżego, nie? Do muzyki metalowej.
2: Znaczy nie, to chodzi też bardziej, że wiesz, no bo ta scena jednak trwa już kilka lat i ona jest, no to jest, wiesz, to jest ogrom ludzi też tam, nie? I po stronie wykonawców i fanów, nie? No to jest chyba jakiś tam duży rynek nawet, nie? Muzyczny, tak mi się wydaje, że godny gdzieś tam zainteresowania i docenienia nawet przez taką nagrodę, nie? Tutaj nagle...
1: No
2: znaczy, no też to, wiesz, no gadamy o tym, bo jest akurat nie taka imba, nie? No tak naprawdę, wiesz, jakby tam nic się nie stało, to nikt by o tym nie gadał, nie? Ale jak już jest ten temat jakoś tam zaczepiony przez całą tą akcję,
0: pytanie, to... czy podchodzimy poważnie do tego typu nagród, czy nie? Czy one coś dają, czy nie?
2: Dokładnie.
0: Czy one są istotne, czy nie są istotne? Czy one poszerzają pole odbiorców i wpływają na coś, czy jednak nie? Czy należy z tego kpić? Bo mam wrażenie, że zespół Koma, odbierając tę nagrodę, sam kpił.
2: Znaczy,
1: no bo to była trochę kpina.
2: Możliwe, no ale wiesz, no ja bym na przykład na ich miejscu tego nie odebrał, albo bym powiedział, że to jakaś pomyłka, nie? Bo to jest tak, jakbyś, nie wiem, jakby do ciebie zadzwonili rano, że wygrałeś właśnie, wiesz, turniej bokserski dla 7-latków i masz przyjechać po nagrodę, nie? No okej. Okay. Wiesz, no tak... No nie wiem.
0: Zostawmy tak. Zespół Koma, zostawmy już. Fryderyki. Patologia wylewa się ze słuchawek, słuchając waszych płyt. Mam wrażenie, że środowisko nawet metalowe nie do końca was akceptuje. Widziałem też wiele różnych recenzji na przestrzeni tych ostatnich lat. A na forach to już się dzieją takie rzeczy, że nawet sobie zacząłem tutaj wynotowywać. Wokal nagrywany kalkulatorem tak, że nie byłem w stanie rozpoznać żadnego słowa. Co najdelikatniejsze rzeczy. Albo myślałem, że to nie jest roast, tylko program, w którym jesteście gośćmi, więc nie będę po was dalej jechał. Ale miałem takie poczucie, że... Ta scena metalowa w dużej mierze ona tak średnio was zaakceptowała albo nie zaakceptowała, z czego wychodzi też jakaś taka konserwatywność tego środowiska, tak. Które z jednej strony chce jakiś tam diabłów, siarki i tak dalej, a jak wy wychodzicie ze swoim przekazem takim niczym u Smarzowskiego w filmach typu Dom Zły albo nawet Dom Dobry, no to ludzie mówią, no nie, jest za ostro, jest...
2: Znaczy, no też jesteśmy zdziwieni już grając jakiś ten czas, że faktycznie środowisko metalowe jest chyba najbardziej konserwatywną subkulturą w Polsce, nie? To jest jakaś masakra. Ale wiesz co, to też nie jest do końca tak. Bo to się nie przekłada na rzeczywistość, nie? My na przykład, wiesz, no trochę już koncertujemy, nie? Wiadomo, nie gramy jakichś tam mega dużych klubów, nie? Ale... No, robimy... Nie, no,
0: ale gracie coraz większej, na coraz lepszej pozycji Kuba gracie.
1: No trochę tak. No,
0: bo wasz status się zmienia.
1: No trochę się zmienia,
2: no,
1: wiesz.
2: No tak, ale no, wiesz, chodzi mi o to, że ci ludzie cały czas na nas przychodzą i nie ma jakiegoś takiego, wiesz, że ktoś nas tam... że nie ma czegoś takiego, że nikt na przykład nie przychodzi, że się totalnie wszyscy obrazili i wiesz, nie akceptują tego, co robimy, albo specjalnie coś tam banują i tak dalej. Mi się wydaje, że też to jest taka opinia, no, wiesz, najdłużej gdzieś tam przetrwają te takie komentarze negatywne, nie? I ta opinia, ona gdzieś się niesie najbardziej, nie? No, a to chodzi właśnie o tą konserwatywność tego środowiska metalowego, że mogą zaakceptować tego, że my to robimy po swojemu, nie? W ogóle mi się wydaje, że u nas jest tak trochę no nie chcę powiedzieć w tej subkulturze, nie, w ogólnie, że jak zaczynasz robić coś po swojemu, to jest odbierane jako atak. Że mi się tak wydaje, że oni wszyscy myślą, że my chcemy im zabrać ten metal, albo go zepsuć, albo nie wiem, zabrać i schować gdzieś, nie wiem, ukraść im, nie wiem, fanki, fanów, nie wiem. Nie, stara, to w ogóle nie o to chodzi, nie? Nie robimy tego celowo, żeby zrobić jakąś wojnę, czy coś takiego. Po prostu robimy coś po swojemu. No, albo to akceptujesz, albo nie, no.
0: Kuba?
1: No, ja myślę, że jesteśmy trochę może niewygodni, nie? Dlatego takiego...
0: Niewygodni.
1: Niewygodni, no.
0: Ja powiem mocno. Ja mam takie poczucie, że wy jesteście takimi bękartami polskiego metalu.
1: Tak, tak. O, to jest dobre słowo.
0: Podoba. Czy nie chciałem tutaj komplementować was, chciałem was delikatnie obrazić.
1: Nas trudno obrazić, ale okej. Nie, no chodzi o to, wiesz, że nie metal jakby ten taki klasyczny, konserwatywny właśnie, no on cały czas mówi o jakimś buncie, o jakiejś wolności, wyzwoleniu się z czegoś, tak? A tak naprawdę trzyma się wąskich ram zamkniętych, wiesz, od kilkudziesięciu lat, nie? Jeżeli chodzi na przykład o black metal.
2: No tak, stary, jesteś wojownikiem, zabiłeś wszystkich bogów, masz najwięcej kaset na podwórku, stary, i teraz wychodzi ci kaseta czy płyta z takim tytułem. No tak mamy.
1: No, to nie pachnie.
2: Obrażasz, mówię, mitologię całą.
1: Obrażasz metal, no.
0: No dobrze. No to posłuchajmy teraz utworu Trociny. Gość specjalny Treny w tymże utworze. Ale najpierw zapowiedź.
3: Uwaga, uwaga. Teraz będzie piosenka dla dorosłych.

0: No właśnie. Zespół Sznur w studio. Trociny za nami. Za rok, gdybyś mógł schować ten nóż sprężynowy. Tak, dziękuję. Panowie, przed chwilką tymże nożem otwierali płyty trzy, które są dla państwa. Proszę pisać, ale odpowiedzieć na pytanie. Proszę pisać na jacek.nizinkiewicz@nowyświat.online. jacek.nizinkiewicz@nowyświat.online. Bez polskich znaków. Trzy płyty są dla państwa. Panowie już je zaczęli podpisywać. Wypatroszyli już te pudełka nożem. Ale jest pytanie.
1: Tak, znaczy w sumie to jest zadanie.
0: Zadanie.
1: Chcielibyśmy, żeby państwo opisali sytuację mającą miejsce na naszej najnowszej płycie, ale w języku takim, który będzie można zaprezentować na antenie.
0: Który licuje z powagą radia.
1: Czytać. Tak.
0: Proszę opisać, co dzieje się na okładce płyty Sznur zatytułowanej Cwel. I te osoby, które pierwsze to zrobią, otrzymają płyty już wstępnie podpisane, ale jeszcze nie zadedykowane. Przemek, w trakcie, kiedy utwór Trociny był na antenie, mówiłeś, że ten utwór kim i czym jest inspirowany?
1: Książką Czyż nie dobija się koni Horasa. Nie, oczywiście zapomniałem ze stresu autora.
2: McCoy, czy...
1: Tak, Horace McCoy, bardzo dobrze.
2: Dziękuję.
0: Świetnie. Siła spokoju przemówiła.
1: Tak, no, w tym, no utwór o tym, o kryzysie tożsamościowym, nie? O tym, że wiesz, kiedyś w tej książce tańczyli ludzie dla pieniędzy, do wyczerpania, dzisiaj tańczymy dla lajków, nie? Dla uwagi.
0: Ty jesteś autorem tekstów?
1: Tak. Znaczy AI, ale tak, ale ja.
0: Dokładnie. Kiedy Sznur powstał, to chyba jeszcze AI nie było, więc ty miałeś jakieś przecieki pewnie już.
1: Te pierwsze kto nie miał przecieków?
0: Na płytach Sznura były. Powiedz, bo mam takie poczucie, że kawałki Sznura właśnie są nie do końca zrozumiane i jesteście uważani trochę za taki zespół, który ma szokować dla samego szokowania, prowokować dla samej prowokacji, zaskakiwać po to, żeby, nie wiem, przesuwać może granice. Jak jest w rzeczywistości? Jeżeli tak jest, jak powiedziałem, to... Powiedz, że tak jest następne pytanie.
1: Wiesz co? Znaczy, nie no tak, trochę już wcześniej o tym rozmawialiśmy, nie? Że to jest właśnie takie trochę odbierane jako atak, że robimy to wszystko, nie wiem. Ostatnio nawet ktoś stwierdził, że robimy to dla pieniędzy. Ogólnie jest to tak, że robimy to dla czegoś, nie? Nie, po prostu my robimy coś po swojemu i ja, no... Ja to robię miłowolnie. Jeżeli udaje nam się tym szokować, no to super, bo to jest dodatkowy jakiś tam atut, nie? Dla zespołu metalowego. Moim zdaniem.
0: Kuba, a ty jak odbierasz stronę liryczną zespołu Sznur?
2: Wiesz, my dużo rozmawiamy z Przemkiem, bo ja też często mam problem z tym, co on napisze, tak?
0: Ale jakiego rodzaju to jest problem?
2: Znaczy, że pewnych rzeczy nie do końca rozumiem, tak? Nie potrafię ich zinterpretować tak, jak on, jaką on miał intencję w tym, co napisał, tak? Natomiast jak zaczniemy rozmawiać i Przemek mi powie, słuchaj, to jest, tam jest taki kontekst, tam jest inny kontekst, no to wtedy dostaje się naprawdę jakby strzała w twarz dwa razy mocniej, niż to, co przeczytasz, nie? Czyli te teksty tak naprawdę są, no, tylko no, trzeba chcieć się w nie zagłębić, bo one na pozór są tylko prymitywne i proste, czy prostackie wręcz, nie? One po prawdzie, no, tam mają drugie dno, tylko nie jest łatwo do niego dotrzeć tak od razu, nie?
0: Bywa, że tytuły narzucają interpretację.
1: Tak, to jest
2: też,
1: celowy zabieg.
2: Ale wiesz, to jest wszystko powierzchowne tylko, nie? Natomiast jak to faktycznie zgłębisz i no to czasami aż ała.
1: To jest akurat nie z tymi tytułami, to jest celowy zabieg, ale to też jakoś tak niedawno zacząłem stosować, właśnie jak ludzie zaczęli gdzieś tam, słyszeliśmy te komentarze, że to wszystko jest takie, wiesz, infantylne, że śpiewamy tam o jakichś tam, jakichś takich rzeczach.
0: Ale myślę, że się wczytują w ogóle w teksty, no bo przecież w znacznej części słów trudno. Trudno zrozumieć. Nie, to, żebym uważał, że waszą płytę nagrywaliście przez kalkulator, bo przecież nowa płyta została nagrana w Heinrich Haus Studio, w bardzo dobrym studio, więc tutaj też nie ma przypadków żadnych. Mhm.
1: Nie, czekaj, bo się za...
0: Jeżeli chodzi o teksty, no one są zrozumiałe, na ile prowokacyjne.
1: To znaczy, no, tytuły na pewno są prowokacyjne, bo to też wykorzystuję właśnie specjalnie po tych wszystkich opiniach, że one są jakieś tam infantylne, czy prymitywne. Lubię dać jakiś taki prosty tytuł, nawet prowokacyjny, który tam, kogo ma zniechęcić, to pewnie zniechęci i może to i dobrze.
0: Pan Kuba pisze, że teksty są obsceniczno-ekstremalne.
1: No... Dziękuję.
0: A waszym celem jest jakieś dotarcie do słuchacza z jakąś treścią, z pokazaniem, że nie wiem, gdzieś jest jakiś świat, który no, jest dosyć patologiczny. Ja jak słuchałem wcześniejszych płyt, to miałem poczucie takie, że jakbym słuchał programu 997 z muzyką, z podkładem muzycznym, innym niż w tym programie był.
1: No wiesz, no, nawet miasto, w którym mieszkamy, Wałbrzych, zobowiązuje znaczy zobowiązuje. No
2: wymusza.
1: To wymusza nawet do tego typu uprawiania, nie wiem, pisania tekstów, nie? To no po prostu, nie wiem, ja na przykład osobiście nie widzę w tym niczego jakiegoś nienaturalnego, czy po prostu, to jest dla mnie naturalne pisanie tekstów, nie wiem.
0: Okej, okay, czyli coś nienormalność przyjmujesz jako normalność.
1: No właśnie, dlatego nie mogłem, tu się teraz zapętliłem trochę w tej wypowiedzi, bo próbuję to jakoś wytłumaczyć, a nie, to wychodzi po prostu naturalnie.
0: Smarzowski się do was odzywał?
1: Jeszcze nie, czekamy, panie Wojciechu.
0: Powinien, bo tam w ogóle, nie to, żeby Mikołaj Trzaska mi przeszkadzał jako autor muzyki, ale jeżeli chodzi o sznur, to tam w wielu scenach nie trzeba byłoby nic zmieniać.
1: On teraz podobno kręci jakiś film o Słowianach.
0: Zgłoście się.
1: Ale kogo byśmy mogli zagrać?
0: Nie, wy nikogo nie moglibyście zagrać. Wystarczy, że zagraliście.
1: Aha, że no dobra, musimy się.
0: No dobrze.
2: Ktoś kiedyś gdzieś w ogóle w jakiejś recenzji podsumował, że teksty Sznura to jest mieszanka filmów Smarzowskiego z zeszytem 12-latka.
1: To jest bardzo dobre.
2: Tak, i to było trafione.
1: Podoba mi się, naprawdę.
2: Sedno.
0: Posłuchajmy utworu tytułowego z płyty Cwel, zespół Sznur, ale wcześniej...
3: Uwaga, uwaga! Teraz będzie piosenka dla dorosłych.

0: Małpka pragnie spenetrować kosmos. Tak pani Katarzyna zinterpretowała, czy też opisała to, co dzieje się na okładce płyty zespołu Sznur, płyty zatytułowanej Cwel. Pani Katarzyna płytę dostanie, płyty już są podpisane. Również pani Ela, pani Ola i pan Tomasz. No, jak człowiek chce, to potrafi bardzo ładnie opisać rzeczy, które do końca ładne nie są. Nie pytam o interpretację słów i o to, co poeta miał na myśli w tekście utworu Cwel, ale o muzyce Kuba chciałbym porozmawiać. Muzyka jak powstaje w Sznurze?
1: Wiesz co, no, generalnie ja robię całą muzykę. To z płyty na płytę to troszeczkę się tam zmieniało, natomiast no, całość jakby riffów, aranży, także aranży perkusji, no robiłem ja. Na Cwelu było troszeczkę tak, że no, trochę więcej perkusista od siebie tam swoich aranży włożył.
0: Dlatego go zmieniliście?
1: Znaczy on sam się zmienił. Nie, to nie był powód. No, po prostu jakby chłopak wyczerpał się w tym zespole i zdecydował, że odchodzi. Natomiast faktem, no, na tej płycie on tam miał swoje partie, które sam jakby ułożył, bo wcześniej z reguły ja aranżowałem też partie perkusji. No i tutaj też tam w jednym numerze pojawia się tam fragment, który nie ja komponowałem, tylko Faja, basista. I to jakby no, pierwsza ingerencja kogoś innego niż ja w samą muzykę, tak?
0: Idziesz w przebojowość.
1: Tak.
0: Znaczy, to jest bardzo nośny kawałek. Myślę, że gdyby tekst był trochę inny, tytuł, Przemek, gratuluję, to okay. Wiesz, to ma tutaj taki banger.
1: Ale o to mi chodziło. Jeżeli chodzi o muzykę, to o to mi chodziło, żeby no, taką chciałem, żeby ta płyta była. Żeby
0: już na Ludzinie były takie kawałki, które miały w sobie taką nośność, wręcz przebojowość. Ale nie wiem, Ludzina... czy znowu was nie obrażam.
1: Nie.
2: Znaczy...
1: Ta płyta jest prostsza muzycznie, tak? Są prostsze, bardziej, nie wiem, może chwytliwe nawet fragmenty, ale jest bardziej po prostu prosta niż Ludzina, gdzie było, no... Więcej tych riffów, więcej...
2: Mi się wydaje, że my już naturalnie nawet robimy kawałki pod koncerty. Bo nie wiem, jakoś to jest nasza gdzieś tam jakaś siła, nie? Jakiś taki nasz atut, te koncerty, że my tam się też dobrze czujemy i jesteśmy nawet tam dobrze odbierani i to się wszystko potem tak samo nakręca, nie? Że potem już podświadomie robisz te kawałki z myślą o tym, żeby one się dobrze grały na koncertach, żeby były takie rytmiczne, trochę przebojowe. No i tak.
0: Te koncerty, gdzie będzie można was zobaczyć?
2: Teraz pod koniec lipca we Wrocławiu, na Zaklętych Rewirach, to jest taki pierwsza edycja dwudniowy, festiwal nowy. Potem...
1: Boże, wcześniej.
2: Nie, wcześniej, może, przepraszam. Wcześniej, końcem czerwca, 27 czerwca w Bydgoszczy. Last Words of Death. To jest taka cykliczna impreza organizowana przez takiego też naszego przyjaciela Macieja. Pozdrawiamy. I potem ten lipiec.
1: Czarne rewiry się nazywa festiwal.
2: Czarne rewiry. Potem wrzesień prawdopodobnie. Boże, to jest końcówka? Nie pamiętam.
1: Końcówka chyba.
2: Końcówka września. Razem na pewno z trupem i prawdopodobnie z trenami w Łódź, Kraków i szykujemy już się na wschód Polski, bo tam jeszcze nigdy nie byliśmy. Chcemy, żeby nas tam spalili żywcem, także jesienią wschód Polski.
0: Może się uda, bo nie sądzę, żeby przyjęli was z otwartymi ramionami.
2: Tak, też na to liczę.
0: Dobrze, teraz utwór. Utwór przebojowy, melodyjny, nośny, z płyty Ludzina. Sznur, utwór Kurwy.
3: Uwaga, uwaga! Teraz będzie piosenka dla dorosłych.

0: O czym jest ten utwór?
1: O kobietach piętnujących inne kobiety.
0: Są takie? Tak.
1: Oczywiście.
0: Okej. Okay. No dobrze. Nieznana mi była geneza tekstów. Z jakim wy spotykacie się odbiorem na koncertach i w ogóle w mediach? Bo w mediach odpowiadacie dosyć krótko i szorstko.
2: No, na koncertach też.
1: Szorstkie wychowanie w ogóle.
2: Ale odbiór jest dobry. Ja, nie wiesz, no, nikt nie wychodzi z koncertów, nikt ja podejrzewam... się do nas nie...
1: My mamy na koncertach, to mamy takich fanów, że to jest masakra. To ja nie spotkałem się na przykład, nie chcę, nie że ja się teraz chwalę, to byłem trochę nieskromny, ale nie byłem jeszcze na żadnym jakimś takim metalowym koncercie. No może Gruzja, że cała sala śpiewa teksty, nie?
0: No, trzeba dodać, że jest... jeden z muzyków Gruzji występuje w zespole Sznur. A swoją drogą, jeżeli chodzi o płytę, to nowa płyta Cwel została również wydana na kasecie. Pięknie wydana. Tych egzemplarzy chyba nie jest specjalnie dużo.
1: Zależy 80, koło setki, no.
0: Można kupić na koncercie?
1: Można kupić na koncercie albo w sklepie Gods of War.
2: Także no albo, zapraszamy. Albo u nas bezpośrednio.
0: Na koncercie.
1: U nas jest drożej.
2: No, albo kontaktować się z nami mailowo, czy tam przez sociale.
0: Dbacie o stronę wizerunkową zespołu, bo też koszulki wychodzą co chwilę nowe wzory. Trudno nadążyć, żeby być cały czas modnym.
1: Znaczy, no, same wymyślanie tych koszulek i produkcja tego, to też jest, wiesz, no koszulka to jest tak jakby, przynajmniej ja to tak traktuję, jak kolejny utwór. Nie? To jest taki też coś, co spaja tą muzykę z tym wizerunkiem. Także...
0: Chodząc w koszulce waszej, raz zostałem zaczepiony chyba na Twitterze przez jednego z panów, który tam powiedział, że ceni muzykę i tak dalej, no ale ta okładka z tą szubienicą źle mu się kojarzy i powiedział o swoich doświadczeniach rodzinnych, które miał, które dla niego były przykre bardzo, strata bliskiej osoby. Czy wy spotykacie się z tego typu takimi uwagami też, że może sobie jednak pozwalacie czasami na za dużo? Bo to było akurat, zwrócono mi w sposób bardzo kulturalny uwagę i pan napisał taki dłuższy tekst, który był dosyć poruszający.
1: Wiesz co, nie. Jeszcze aż takich poważnych tematów nikt nas o coś takiego nie posądził, jakiś tam brak szacunku do jakichś takich spraw i tak dalej. Raz kiedyś sam popełniłem takie małe faux pas, ale szybko je usunąłem, bo dodaliśmy jakiegoś tam jakiegoś posta. To było gdzieś tam na początku, jak robiliśmy profil na Facebooku, dodałem jakiegoś takiego posta z jakąś bezdomną osobą, ale po kilku sekundach zaraz go zdjąłem, nie? Że raczej nie, żeby nie wykorzystywać takiego prawdziwego jakiegoś tam, wiesz, nieszczęścia, nie? Takiego, którego można zidentyfikować gdzieś i...
0: No i słusznie. Wiesz. Kuba, czy wy nie macie obawy, że formuła zespołu Sznur po piątej płycie może się wyczerpać? Nie jest taka... No jednak taki stres, że może popadniecie w jakąś powtarzalność. Czego możemy się spodziewać też po kolejnej płycie? Macie nowego perkusistę.
2: No mamy nowego perkusistę i to gdzieś tam będzie pewnie jakiś bodziec, który może wpłynąć na to, jak to będzie muzycznie wyglądało. Ja jeszcze pomysłu na całą płytę kolejną nie mam, natomiast no już tam się pojawiają jakieś tam zalążki, jakieś riffy, jakieś pierwsze pomysły. Nie obawiam się tego, że się coś wyczerpie, bo ja sobie nie zakładam jakichś takich sztywnych ram, jeżeli chodzi o muzykę. Czyli wiesz...
0: Płyta z remiksami pokazała, że potraficie się zabawić.
2: No to my jej nie robiliśmy w ogóle. My tam nie maczyliśmy w tym palców, ale chodziło o to, że no, jesteśmy otwarci jakby na inne formuły.
1: Ale jest masa ludzi, którzy chcą robić z nami takie rzeczy, nie? To jest nieraz jest... Nie...
2: Tak.
0: Sznur do tańca.
1: No jak różne jakieś takie projekty, nie? To jest nieraz ciężko to poogarniać gdzieś tam, pochytać, nie?
0: Proszę zwrócić uwagę na zespół Sznur i nie czytać różnych tam, albo może i czytać Dobra Zabawa, forów internetowych, ale też wsłuchać się, co ten zespół ma do zaproponowania, bo uważam, że macie wizerunek, macie pomysł na siebie, jesteście w tym konsekwentni, to jest ciekawe, to jest inne. Gratuluję wam płyty Cwel i tego, że funkcjonujecie. No i na koniec utwór, którego przedstawisz może genezę. Przemek.
1: To jest utwór o wykluczeniu i samotności. Pisząc ten tekst, myślałem o pewnym starszym panu z Żoliborza.
0: No dobrze! No, ja słyszałem inną genezę tego tekstu wcześniej, o kichnięciu.
1: To była geneza taka, bo Kuba mi zapodał tytuł i ja dorobiłem tekst.
0: Pan Jacek prosił o ten utwór. Dziękuję bardzo. Zespół Sznur był państwa i moim gościem. Kuba, Przemek, płyta Cwel wyszła i do państwa teraz w przyszłym tygodniu zostaną wysłane 3 egzemplarze. Dziękuję panowie za wizytę.
1: Dziękujemy.
2: Dziękujemy.
3: Uwaga, uwaga. Teraz będzie piosenka dla dorosłych.
4: A pani widziała, jak go zaczęli bić?
5: Tak, dok na domu. Jakąś minutę go bili, a on leżał. Potem oni poszli, a się ruszał jeszcze.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom.
2: Minęła 21, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis informacyjny Olga Szygenda. Operacja Horyzont została przedłużona do końca sierpnia. Minister Obrony Narodowej Władysław Kośniak-Kamysz poinformował, że żołnierze nadal będą wspierać ochronę infrastruktury krytycznej i strategicznych miejsc w całym kraju. Decyzja ma związek z zagrożeniami, sabotażem i działaniami hybrydowymi, m.in. wobec infrastruktury kolejowej. Zgodę na użycie wojska do wsparcia policji wydał prezydent Karol Nawrocki. W ramach operacji żołnierze patrolują m.in. linie kolejowe i wykorzystują drony do monitorowania zagrożeń. Wojsko podkreśla, że działania mają umożliwić szybkie wykrywanie i neutralizowanie potencjalnych prób dywersji. Jest porozumienie Węgier z Unią Europejską. Chodzi o odblokowanie zamrożonych funduszy. Premier Peter Madziar poinformował, że do Budapesztu może trafić ponad 16 miliardów euro, czyli równowartość około 13% węgierskiego PKB. Porozumienie osiągnięto po rozmowach z przewodniczącą Komisji Europejskiej. Bruksela uzależniła wypłatę od konkretnych zmian na Węgrzech, mówi Ursula von der Leyen. Uzgodniliśmy konkretne mechanizmy, które mają zagwarantować skuteczniejszą walkę z korupcją i problemami praworządności na Węgrzech. Węgry zobowiązały się do wzmocnienia urzędu odpowiedzialnego za kontrolę uczciwości życia publicznego, tak aby mógł skuteczniej wykrywać i zwalczać korupcję oraz konflikty interesów. Zmiany obejmą także prawo dotyczące zamówień publicznych, by ograniczyć nadużycia i lepiej chronić pieniądze podatników. Reformy mają również zmniejszyć ryzyko politycznego zawłaszczenia instytucji państwa. Odblokowanie funduszy było jedną z głównych obietnic wyborczych Petera Madziara. Węgierski rząd ma czas do końca sierpnia na złożenie formalnego wniosku o wypłatę pieniędzy. Na koniec dobre wiadomości dla kierowców. Paliwo na stacjach wyraźnie tanieje. Analitycy rynku przewidują, że na początku czerwca ceny benzyny 95 mogą zbliżyć się do granicy 6 zł za litr. Spadają także ceny diesla. Hurtowe stawki oleju napędowego są najniższe od początku marca, mówi Jakub Bogucki z ePetrol.pl.
3: W najbliższym czasie spodziewamy się, że ceny benzyny 95-oktanowej uplasują się w rejonie między 6,10 a 6,20. Jeśli chodzi o olej napędowy, także perspektywa spadkowa jest bardzo prawdopodobna, między 6,25 a 6,35. Tak bezpiecznie możemy na najbliższe dni ten pułap cenowy szacować. Jeśli chodzi o autogaz, czyli to paliwo wyłączone jakby z pakietu CPN, tutaj również możliwe są spadki wynikające z nastrojów na rynku hurtowym tego paliwa. I tu zejście z obecnego poziomu cenowego 3,62, nawet w rejon między 3,50 a 3,60 jest zupełnie prawdopodobne w nadchodzącym tygodniu.
2: Tańsze tankowanie to efekt spadku cen ropy na światowych rynkach oraz przedłużenia przez rząd obniżonych stawek VAT i akcyzy na paliwa co najmniej do połowy czerwca. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.

0: Radioaktywni.
1: Dobry wieczór Państwu, Jacek Niedzienkiewicz, druga godzina audycji Radioaktywni. To, co Państwo słyszeli, to trudno uwierzyć, że to co w rzeczywistości jest, co Państwo znają tego wykonawcę, który bardzo przesuwa granice, eksperymentuje. Mowa oczywiście o formacji Laibach. Jak porównać to, co Laibach zrobił na płycie Music do na przykład albo Music, do na przykład płyty Rekapitulacja, gdzie jest utwór Jaruzelski, no to są dwa zupełnie różne, nieprzystające do siebie światy. Formacja Laibach jutro w sobotę wystąpi w warszawskiej Progresji. Pewnie zagrają dużo tych nowych numerów, których słuchając, no trudno się otrząsnąć. Ja cały czas, mimo że wiele lat minęło, nie otrząsnąłem się po stracie Chrisa Cornella z Soundgarden i również Audioslave. Bardzo lubiłem, ceniłem tego muzyka. No ale cóż, nawet pamiętam, kiedy dowiedziałem się, że już go z nami nie ma. Tak to czasami jest. I trudno mi cały czas słuchać tej muzyki, ale jest przecież no bardzo, bardzo dobra. Tom Morello z Rage Against the Machine i Audioslave wystąpi 9 czerwca w stołecznej Stodole. Pewnie zagra również i ten numer zespołu Audioslave.

9 czerwca Tom Morello z Audioslave i Rage Against the Machine wystąpi w Warszawie w Stodole. Go on and save yourself, śpiewał Chris Cornell. A dzisiaj, właściwie wczoraj, zespół Perfect Circle zaskoczył nas nowym utworem. No i Perfect Circle wystąpią również w Warszawie dzień po Tomie Morello w Torwarze.

Starless, A Perfect Circle już 10 czerwca w warszawskim Torwarze. Dzisiaj dzień premier płytowych. W moim przekonaniu najlepszą płytę dzisiaj wydał, nagrał Paul McCartney, słynny Beatles. Nagrał piękny, ckliwy, melancholijny album The Boys of Dungeon Lane. Mam nadzieję, że dobrze czytam tytuł. Ripples in a Pound. To jest jeden z fajniejszych kawałków na tej płycie, a tutaj są same dobre kawałki. Ta płyta jest płytą miesiąca w nowym teraz roku. Bardzo polecam recenzję nowej płyty Paula McCartneya i samą płytę.

Paul McCartney, polecam najnowszą płytę. Pan Norbert tydzień temu pisał, pamiętam pierwszą audycję, posłuchałem z ciekawości i zostałem. I pisał również o Morfin w pierwszej audycji. Po tym jak zagrałem właśnie kawałek Morfin, wiedział, że będzie dobrze. Panie Norbercie, specjalnie dla pana teraz Morfin French Fries with Paper. A już jutro ja idę na urlop i wkrótce takie właśnie frytki będę wcinał. Morfin.

Morphine, moje ulubione trio wszechczasów. A teraz formacja Far Away, która wydała nową płytę zatytułowaną Radio Orient. Kolejny raz, kiedy właściwie można każdy kawałek z płyty Far Away zagrać. Periodyk dla Państwa z płyty Radio Orient Far Away.

Zespół Radio Orient, Far Away. Zespół, utwór Periodyk. Lubię Far Away między innymi dlatego, że przypomina mi Roberta Brylewskiego. Niedawno obchodzilibyśmy 65. urodziny Bryla. Formacja Noise Crypt. Tak postanowiła utwór Centrala Brygady Kryzys zinterpretować, w moim przekonaniu, bardzo dobrze.

Tomek Lipiński powiedział, że to chyba najlepszy cover centrali, jaki dotychczas powstał. Opracowanie Mateusz Januła Gniadek, Noise Crypt, Centrala, Brygady Kryzys. Bardzo mi się podobało i czekam na więcej. Bardzo mi się też podoba to, co robi formacja Szumy. Grałem ich wielokrotnie i pewnie jeszcze zagram niejednokrotnie. Utwór Egoista to jedna z dwóch nowości, jakie dostałem od zespołu Szumy.

szumy. Egoista. A teraz Morris Bielany, Morris BLN, którzy wydali nową płytę o obrotach ciał. Album wyprodukował Przemek Myszor z Mysłowic i wystąpił również w utworze Dracena, Morris BLN.

Morris Bielany, Dracena, Przemek, Myszor gościnnie. Dzisiaj wyszła nowa płyta zespołu Hypnozaur. Polecam ten krążek zatytułowany Afterlife i z niego teraz utwór Danger, Hypnozaur.

Hypnozaur z płyty Afterlife, utwór Danger. Będziemy do Hypnozaura wracać. A teraz pani Sienia i utwór Jak na kobietę. Widziałem ostatnio film, coś jak Sex Misja na Netflixie z aktorem, który grał Borata. Niezbyt dobry film, ale pani Sienia porusza tutaj podobne kwestie, tylko są znacznie mądrzej, lepiej, przewrotniej i może nawet bezkompromisowo podane. Polecam bardzo Sienia jak na kobietę.

0: Nie ma nic gorszego niż stereotypy, jak na kobietę, sienia. A teraz formacja Yellow Snow. Kojarzy mi się dobrze, bo z Frankiem Zappą nagrali nowy album Żółtszy Odcień Śniegu. Boy Toy, Yellow Snow.
1: Choć ta piosenka wydaje się zgrabna i ładna, wewnętrznie to jest z nią coś nie tak. Stopa i bas. Choć ta piosenka fizycznie się klei, wręcz tabla się w bieli, jest z nią coś nie tak.

Żółtszy odcień śniegu. Tak nazywa się nowa płyta formacji Yellow Snow, a ten utwór to był Boy Toy. A teraz formacja Tant Freaky, która może wystąpić na festiwalu w Montreux. Proszę głosować na nich. Link jest w komentarzu. Zaraz będzie warto, żeby tam, gdzie grali najwięksi, nasi też wystąpili. Forgiven, Tant Freaky. Proszę sprawdzić na Facebooku chociażby formację Tant Freaky. Tam też jest link do głosowania. Trzymamy kciuki.

Stand Freaky, wrocławska kapela, może zagrać na festiwalu w Montreux. Jeżeli Państwo na nich zagłosują, proszę to zrobić. Naprawdę warto. Czasami marzenia się spełniają. Spełniło się na przykład marzenie zespołu Easy and the Black Trees, którzy bardzo chcieli, mówili o tym w programie Radioaktywni, wystąpić przed zespołem Garbage, którzy jutro będą grać na letniej scenie progresji. Easy and the Black Trees nagrali na ostatniej płycie kawałek Butch Vig, tak jak się nazywa słynny producent odpowiedzialny za dwa pierwsze albumy Smashing Pumpkins i Nevermind Nirvany, no i oczywiście muzyk słynnej formacji. No i opłaciło się. Jutro Easy and the Black Trees przed Garbage.

Is in the Black Trees, Butch Vig. Proszę się nie spóźnić jutro na koncert Garbage. Być nawet wcześniej, bo Is in the Black Trees wystąpi przed nimi. Dzień mamy za nami. Codziennie powinien być Dzień Matki. Kochajcie, dbajcie o swoje mamy. Dla pani Elżbiety teraz Garbage, The World Is Enough. Dziękuję za dzisiaj i dla wszystkich mam. To był program Radioaktywni. Ja nazywam się Jacek Nizienkiewicz. Audycję realizował Grzegorz Muranowicz. Słyszymy się za tydzień.

0: Jak żyły nasze babcie, prababcie i poprzednie pokolenia kobiet urodzone na wsiach? Sprawdziła to Antonina Tosiek, poświęcając im książkę Przepraszam za brzydkie pismo. Pamiętniki wiejskich kobiet. Autorka będzie gościnią przedmowy jutro po 18. Zapytam o dzienniki bohaterek, po które sięgnęła pisarka, a które między 1933 a 1995 rokiem zostały zgłoszone do konkursów pamiętnikarskich. To na ich podstawie powstała książka, obraz osobistych doświadczeń kobiet, które nigdy nie zabrały głosu w przestrzeni publicznej, a mimo to ich głos jest słyszalny. Do usłyszenia na antenie i do zobaczenia na naszym radiowym YouTubie. Katarzyna Oklińska.
1: Radio Nowy Świat.
2: Pion i poziom.
3: Minęła 22, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis informacyjny. Olga Szygenda. Ukraiński MSZ reaguje na burzę wokół decyzji Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Kijów zapewnia, że decyzja nie była wymierzona w Polaków. Rzecznik ukraińskiego MSZ, Georgi Tychy, podkreślił, że żołnierze tej jednostki traktują UPA jako symbol walki przeciw imperialnej polityce Moskwy, a nie działania przeciwko Polsce. Do sprawy odniósł się wcześniej szef polskiego MSZ, Radosław Sikorski, który zaznaczył, że jest rozczarowany tą decyzją, ale dziś takie spory, jak mówił wcześniej Donald Tusk, mogą mieć konsekwencje dla całego regionu.
4: Premier Donald Tusk już to podsumował celnie, mianowicie, że jeśli się pokłócimy o przeszłość, to kto inny narzuci nam przyszłość. I tak, powinny rozmawiać Instytuty Pamięci Narodowej, ale na polsko-ukraińskiej kłótni o przeszłość zyska tylko Putin.
3: Wcześniej w reakcji na te doniesienia prezydent Karol Nawrocki zapowiedział, że rozważy odebranie Wołodymirowi Zełenskiemu orderu Orła Białego. A tymczasem Władimir Putin reaguje na incydent z dronem, który rozbił się na budynku mieszkalnym w Rumunii. Rosyjski przywódca stwierdził, że nie da się jeszcze potwierdzić, czy była to maszyna należąca do Rosji i zasugerował, że mógł to być ukraiński bezzałogowiec. Putin zażądał zbadania wraku i przekonywał, że podobne ukraińskie drony były wcześniej widywane także w Polsce, Finlandii i w krajach bałtyckich. Wcześniej rumuńskie Ministerstwo Obrony podało, że rosyjski dron naruszył przestrzeń powietrzną kraju i uderzył w budynek mieszkalny w Gałaczu przy granicy z Ukrainą. Dwie osoby zostały ranne. Wracamy do kraju. Przed strażakami kolejna trudna noc w powiecie wołomińskim. Ogień objął już około 300 hektarów lasu, a służby ostrzegają, że sytuacja nadal jest dynamiczna. Największym problemem pozostaje silny wiatr, który ponownie roznieca pożar i utrudnia działania ratowników.
5: Na pewno ciężka noc przed strażą pożarną, to jest nie koniec akcji. No, właściwie dynamika się zmienia tego pożaru z uwagi na te warunki atmosferyczne, ale siły i środki myślę, że są na tyle duże, że dadzą strażacy radę, ale ciężka noc znowu przed nimi.
3: Mówił wiceszef MSWiA generał Wiesław Leśniakiewicz. Strażacy będą przez całą noc przelewać pogorzelisko i zabezpieczać teren, tak by ogień nie przeniósł się na kolejne fragmenty lasu. Na miejscu pracuje blisko 900 ratowników z całej Polski. A w Laosie trwa akcja ratunkowa w zalanej jaskini w prowincji Saisyong-Ban. Ratownikom udało się wydostać pierwszą osobę spośród poszukiwaczy złota uwięzionych tam od ponad tygodnia. W jaskini było 7 osób, 4 nadal czekają na ewakuację, a 2 uznawane są za zaginione. Wyjście zostało zablokowane po ulewnych deszczach i osuwisku. Ratownicy podkreślają, że akcja jest bardzo trudna. Uwięzionych trzeba przeprowadzać przez wąskie, zalane korytarze. W operacji pomagają ekipy m.in. z Tajlandii, Australii i z Francji. Na dziś to już wszystko, a to był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.

studiu przy Ostrej, Grzegorz Muranowicz za konsoletą, Kinga Krasuska za mikrofonem. Czas rozpocząć kolejną nocną muzyczną opowieść.

Dziękuję już za powitania, pozdrowienia, ślady obecności na facebookowej stronie Kinga Krasuska Bliżej Dźwięku. To miło, że chcą Państwo zostawić jakiś znak. Pani Justyna napisała, że jest uzależniona od dźwięków. To dobrze, bo nie wiem, czy istnieje jakiś bardziej wciągający, narkotyczny, uzależniający gatunek jak trip-hop. Gatunek, nie gatunek właściwie. Na antenie radia Nowy Świat japoński duet Silent Poets, ściśle kojarzony z latami 90., kiedy to rozwijał się trip-hop właśnie. W tym tygodniu bardzo przylgnęła do mnie płyta To Come, a w szczególności ten utwór.

Pan Grzegorz napisał, że jest teraz za kółkiem. Proszę uważać na prędkość. Ja nie wiem, jak to jest, ale istnieją płyty, które przy każdym odsłuchu docenia się bardziej, mimo że zna się je na wylot. To chyba definicja geniuszu, artyzmu. Ja mam tak z Mezzanin. Zresztą niczego mówić nie trzeba, komentarz jest zbędny. Proszę wybaczyć. Sięgnijmy teraz po największy przebój z tej płyty.

Wiem, że legendarnych piosenek nie powinno się dotykać, ale kiedy ja kocham wsłuchiwać się w interpretacje innych artystów, covery znaczy. Tłumaczę się, jakby państwo właśnie mnie poznawali, a ja się nudno powtarzam. Mogłoby się wydawać, że tworzenie coverów jest prostsze, pewnie pod wieloma względami tak, ale to jednak nie jest autorska piosenka, w której wokalista czuje się jak ryba w wodzie, którą zna na wylot, tylko jednak wchodzi w czyjeś buty i wyciąga z tego to, co najbardziej rezonuje z nim samym. W każdym razie, jeśli tego nie robi, to słychać i cover jest po prostu słaby. Na naszej antenie popowa wokalistka z Londynu, Bailey Lanes, wydała zaledwie kilka singli, ale zdążyła już pokazać świetny wokal i bardzo emocjonalną stronę.

0: Ale się jesiennie zrobiło. I w ogóle jakoś nad tym nie ubolewam, wręcz przeciwnie. To przydymione brzmienie saksofonu porusza czułe struny, pisze Rania na Facebooku. Płyta Alice z 2002 roku jakoś do mnie powróciła w ostatnim czasie. To kolejna porcja strzępów surrealistycznych. Tym razem Tom i jego żona rozmyślają nad historią Alicji w Krainie Czarów, a może bardziej niebezpiecznej relacji między autorem Lewisem Carrollem a jego muzą Alice Liddell. Tom Waits jak zwykle trafnie oddał nastrój rozpaczy, samotności, złamanego serca, ale też nocnej tęsknoty, odurzającej kołysanki czy groteskowej melancholii, która mimo wszystko dotyka.
1: Last night I dreamed that I was dreaming of you. And from a window across the lawn I watched you undress, wearing a sunset of purple tightly woven around your hair that rose in strangled ebony curls, moving in a yellow bedroom light. The air is wet with sound, the faraway yelping of a wounded dog, and the ground is drinking a slow faucet leak. Your house is so soft and fading as it soaks the black summer heat. The light goes on and a door opens, and a yellow cat runs out on the stream of hall light and into the yard. A wooden cherry scent is faintly breathing the air. I hear your champagne laugh. You wear two lavender orchids, one in your hair and one on your hip. A string of yellow carnival lights comes on with the dusk, circling the lake with a slowly dipping halo, and I hear a banjo tango. And you dance into the shadow of a

Włoski muzyk i producent Paolo Paone ukrywa się pod pseudonimem Paul Blamour, dzięki czemu może odejść od popowej elektroniki kojarzonej z jego nazwiskiem i schować się, a może zatonąć w świecie bardzo intymnych dźwięków fortepianu.

jakie to jest otulające i ciepłe, niczym wiosna. Tak bardzo czekałam na tę premierę, że aż o niej zapomniałam. Przyznaję się ze wstydem, no ale to się zdarza w gąszczu premier innych. Część odkładam na później i ech. Płyta Gut Work to przepiękna opowieść, intymna, opowiedziana takim kojącym, emocjonalnym wokalem o tym, co w trzewiach właśnie, co najgłębiej w środku. Duńska wrażliwość przed państwem Winnie Reder.

jesteśmy w Belgii. James Maliki dziś podzielił się albumem, którego tytuł najbardziej przypadł mi do gustu, bo w sumie to jest takie moje życzenie. W taki stan chciałabym wprowadzić Państwa podczas każdej audycji. Lost Within the Other.

Viktor Arnalds z Islandii. Dziś wydał album Music for Walking, o którym mówił w sposób, który bardzo mi się podoba, szczególnie z perspektywy mojego zawodu i wszystkich badań, które potwierdzają zbawienny wpływ szybkiego marszu. Mianowicie powiedział: życie to postęp, to mentalna podróż. Pod wieloma względami chodzenie symbolizuje nasze życie. Chodzenie może mieć cel, ale samo w sobie ma sens. Doświadczenie chodzenia sprawia, że nasze myśli rozwijają się niczym nasiona w roślinie.

0: Ale piękne niebo u pana Roberta nad jeziorem.
1: Dobrnęliśmy do momentu, drodzy państwo, na który bardzo czekałam, bo to najlepsza płyta, którą w tym tygodniu usłyszałam. Kiedy układałam dziś w nocy audycję i doszłam do tego albumu, stwierdziłam, że dokładnie o takie momenty chodzi w tej pracy. Myślę, że moje okrzyki, jakie to jest dobre, mogły być słyszane przez sąsiadów, bo byłam w słuchawkach i z pewnością tego nie kontrolowałam. Przed państwem album Sycophant.

Ona normalnie działa z premedytacją. Każdą zmianą tempa, dźwięku, tembru, wysokości głosu, sekunda po sekundzie, nuta po nucie ma wywołać efekt i to robi. Han Lynch ma korzenie fidżijsko, maorysko, nowozelandzko, samoańskie i myślę, że to bogactwo jest też słyszalne w wielobarwności tej płyty. Kocham takie krążki, kiedy muzycznie nie mamy pojęcia, co czeka nas za zakrętem, a mimo wszystko to jest spójne, w tym wypadku nawiedzone, pełne zaklęć i bardzo, bardzo nocne.

Odniosłam wrażenie, że dawno nie było ambientu. Z pomocą przyszedł nowy album Robota Kocha, który ambientową odsłonę uskutecznia jako Foam and Sand. Mam nadzieję, że Państwo nie usną. Choć być może mam poważne podejrzenia, już tak się stało. Przypominam, że ambientu należy słuchać bardzo głośno, tak żeby drżały mury najlepiej. Warto nie spać, warto zostać jeszcze moment, zachęcam, bo piękna polska nowość za chwilę.

może właśnie takim ktoś mnie pokocha. Frunącego przez czas, niczym widmo, duch, z niedopałkiem w ustach, lśniącym jak kometa, w kosmicznym skafandrze, przez śluzy, wir.

0: Dziś premierę miał album Witkacy, kompozycje astronomiczne, gdzie w rolę Stanisława wciela się Marcin Dorociński, a pomysł zrodził się po widowisku na deskach teatru w Opolu, którego głównym bohaterem był Witkiewicz. Bardzo udany album, duży ukłon w stronę twórczości polskiego artysty, który od czasów szkolnych był inspiracją dla Wojtka Mazolewskiego. Na płycie pojawiają się fragmenty esejów, prozy, także listów, dzięki czemu odnosimy wrażenie, że nie tylko przez swoją sztukę Witkacy nieustannie do nas mówi.
1: Wiem. Te elementy są nieprzyjemne. Dysonanse muzyczne, przykre zestawienia barw, wstrętne kombinacje słów. Ale na końcu i tak może być pięknie. Piękno złożone z brzydkich elementów w czystej formie.

Jak przytulnie. Na najnowszym albumie Nowhere Sessions islandzki pianista Snorri Hallgrímsson zabiera nas na wieś, gdzie z okna widać rozległe, zapierające dech krajobrazy. Nagranie odbyło się w islandzkim domu należącym do jego rodziny od pokoleń, gdzie znajduje ukojenie, ciszę, azyl do tworzenia. Do nagrania tego albumu zaprosił swoich przyjaciół i wpuścił ich i nas, tym samym do swojej bardzo drogiej, bardzo intymnej przestrzeni.

Muzyka będzie nas otulać i utulać do samego końca. Dziękujemy za komentarze, za maile, za wspólne zasłuchanie i przeżywanie. Byli z Państwem Grzegorz Muranowicz i Kinga Krasuska. Do usłyszenia jutro po 16:00.

Located outside the stadium in between the Twin Towers.